pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, który

0: kilkanaście sekund pozostało do godziny trzeciej. Oto oznacza kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Raport komisji do spraw Pegasusa prawie gotowy. Sejm może się nim zająć w listopadzie. Referendum w sprawie prezydentury Rafała Trzaskowskiego nie będzie. Zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów. Akademik, stancja czy kawalerka? Niektórzy studenci jeszcze na ostatnią chwilę szukają mieszkania przed nowym rokiem akademickim. Raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na ukończeniu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, za dwa tygodnie komisja omówi dokument kończący jej prawie dwuletnie działanie. Raport może być rozpatrzony przez Sejm w listopadzie.
1: Z całością raportu, który prawie w połowie składa się z materiałów niejawnych, zapoznają się tylko posłowie. Jawna część dokumentu liczy około 350 stron. Materiały niejawne to blisko drugie tyle. Jak ustaliłem, na posiedzeniu 12 października komisja ma się zapoznać z gotowym już projektem raportu z ponad 20-miesięcznego działania. Kolejne dni mają być poświęcone na przygotowanie ewentualnych poprawek. Możliwe będzie też składanie do raportu wniosków mniejszości. Czy opozycja, która dość dawno wyłączyła się już z prac komisji, zdecyduje się w tym uczestniczyć, nie jest pewne. Ostatecznie jednak projekt z uwagami i możliwymi wnioskami mniejszości ma być gotowy najdalej za miesiąc.
0: Nie będzie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zamiast wymaganych 132 tysięcy podpisów udało się zebrać 111 tysięcy. O tym, dlaczego zbiórka się nie udała, w Faktach dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
2: Maciej Wilk, który stał za tą akcją, winił stowarzyszenia i partie polityczne, które referendum popierały, ale w zbieranie podpisów się nie włączyły.
3: Przez ostatnie dwa miesiące robiliśmy, nie gadaliśmy i zebraliśmy 111 tysięcy podpisów, podczas gdy wszystkie tradycyjne, powiedzmy, siły opozycyjne w tym mieście nie były zdolne nawet ruszyć się ze swojej kanapy.
2: Mówił inicjator zbiórki referendalnej. Zapowiedział, że wszystkie karty z podpisami, które umieścił w 21 kartonach, zostaną teraz zniszczone. Maciej Wilk się jednak nie poddaje, zakończył jeden SOR, a uruchamia drugi. Ten skrót oznaczał stołeczną operację referendalną, a teraz można go rozwijać jako stołeczną organizację rozwoju. Ma ona monitorować działania ratusza i być punktem kontaktowym dla mieszkańców. Prezydent Rafał Trzaskowski odniósł się od razu do wyniku zbiórki. Zapewnił tych, którzy chcieli referendum, że będzie robił wszystko, by mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa.
4: Słuchacie Faktów w RMF FM.
0: Ile może kosztować sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami? Jak się okazuje, nawet ponad 60 tysięcy złotych. Niewyobrażalnie wysokie kwoty pokazują niektóre portale rezerwacyjne. To jednak nie są prawdziwe ceny, wyjaśnia Karol Wagner z Tatrzeńskiej Izby Gospodarczej. To próba uniknięcia monopolistycznych praktyk portali, które pobierają duże prowizje i każą obiekty hotelarskie za wynajmowanie poza ich systemem.
5: I żeby nie doprowadzić do tego sposobu ukarania, no to wystawiamy jeden pokój za 50 tysięcy, który jest warty 2 tysiące. Troszkę oszukując algorytmy, my walczymy o swoje i o dobrostan, a także mijamy pośrednika, kierując konsumenta usługi turystycznej bezpośrednio do zakupu usługi hotelowej u danego jego producenta. Jest to manewr wyminający monopolistyczne praktyki pośrednika.
0: A o tym manewrze wymijającym usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. No zanim przyjdzie Sylwester, to jeszcze końcówka września dla studentów. Ta oznacza ostatnie przygotowania do nauki. Jedni na ostatnią chwilę szukają miejsc w akademikach, inni jeszcze mieszkań do wynajęcia.
6: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
7: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
8: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
7: To znaczy?
8: Pozytywne nastawienie oczywiście. Uśmiech i tyle.
7: A jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
8: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
0: Te głosy zebrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski wśród studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
4: Sport w Faktach RMF FM.
0: Seniorskiej kadrze się nie udało. Może ze Szwecją poradzi sobie młodzieżówka. Piłkarska reprezentacja do lat 21 zagra dziś się w Katowicach właśnie ze Szwecją. To będzie mecz eliminacji Mistrzostw Europy. W Szwecji nasza drużyna wygrała aż 6-0. Obecnie jest krok od awansu. Z trenerem młodzieżówki Jerzym Brzęczkiem i jej kapitanem Tomaszem Pińką rozmawiał Wojciech Marczyk.
9: Wydaje się, że mecz ze Szwecją, ten wcześniejszy, to była łatwa przeprawa, no bo ten wynik pokazuje, że było szybko, łatwo i przyjemnie. Tutaj w Katowicach będzie tak samo?
10: Nie można tak podchodzić. Myślę, że państwo wszyscy mają dobrą, najlepszą też na ten temat wiedzę. W piłce nożnej to tak nie funkcjonuje. Wygrałeś pierwszy mecz, okej, ten mecz nam się pod każdym względem bardzo dobrze ułożył, wykorzystaliśmy nasze sytuacje. Ten mecz rewanżowy w najbliższą środę w Katowicach myślę, że też będzie troszeczkę innym spotkaniem, bo z jednej strony my mamy troszeczkę zmian personalnych, jak również zespół Szwecji przyjedzie przyjdzie na to spotkanie, też dosyć dużą zmianą personalną, tak więc przygotowywanie się do tego spotkania no też będzie troszeczkę może utrudnione, no bo ci zawodnicy, którzy ewentualnie wystąpią w reprezentacji Szwecji, mają mały staż. Aczkolwiek ta rzecz najważniejsza pozostaje selekcjoner, który z drugiej strony no niestety dla niego z informacji, jakie mamy, to są jego ostatnie spotkania prowadząc tą reprezentację, tak więc myślę, że też kwestie ambicjonalne i no myślę, że każdy z nas, jeżeli przegrałby pierwszy mecz u siebie 6-0, będzie pałał siłą rzeczy, taką chęcią rewanżu, dlatego też no, zdajemy sobie sprawę, że to jest dla nas następny trudny przeciwnik, ale oczywiście my nie zamierzamy w jakiś sposób odchodzić od naszego modelu gry, od tego, co prezentowaliśmy, jak się przygotowywaliśmy przed dotychczasowymi tymi wszystkimi zgrupowaniami, tymi 8 spotkaniami.
9: Monika Urbański w pierwszej seniorskiej reprezentacji. To dla Pana duży brak, duże osłabienie?
10: Znaczy ja nie chciałbym używać słowa osłabienie. Na pewno oni znaczyli bardzo wiele w naszej kadrze. Byli podstawowymi zawodnikami nie tylko na boisku, ale również no, odgrywali ważne role poza boiskiem. Ale to jest nasze podstawowe zadanie i cel, żeby przygotować zawodników, żeby selekcjoner Jan Urban mógł z nich korzystać, żeby miał jak gdyby taką głębię składu i żeby ci zawodnicy dodatkowo, którzy są u nas, mieli tą dodatkową ambicję, motywację do tego, że widzą, że no, dosyć duża grupa kolegów, którzy zaczynali w U21, teraz dostają szansę w pierwszej reprezentacji, tak więc to jest nasz cel. Ja powiem tylko tyle, że po tych trzech dniach no, bardzo intensywnego treningu, patrząc na tych nowych zawodników, na poziom tych treningów, jakość, tak więc to muszę powiedzieć, że jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni, to co widzimy na treningach, zaangażowanie, ale również tą jakość.
9: Od strony tak czysto logistycznej, technicznej, bo wielu kibiców też się zastanawia, jak wyglądają te negocjacje między selekcjonerami, kogo weźmie do seniorskiej reprezentacji Jan Urban, kogo pan by sobie może chciał zostawić, czy tu jest pole do negocjacji, czy na zasadzie Jan Urban mówi nie, ja biorę tego i tego i selekcjoner musi się trochę dostosować jako ten, powiedzmy, dostarczyciel młodych talentów do tej seniorskiej kadry.
10: Kwestia jest jasna, no oczywiście priorytet to jest pierwsza kadra i tutaj selekcjoner, jeżeli ma swoją taką koncepcję i potrzebuje tych zawodników, którzy dajmy na to mogą grać w kadrze U21, to są jego decyzje i ja osobiście nie mam z tym problemu. Oczywiście dotyczą jakieś pewne rozmowy i przemyślenia, jakie ma selekcjoner. Wielokrotnie jak gdyby, no, ja wcześniej dostałem jakieś informacje, kto jest w takiej szerokiej kadrze, później już na gorąco, jak gdyby już po tych ostatecznych decyzjach dyrektor Adrian Mierzejewski jest tą osobą, która do mnie dzwoni, przekazuje, jakie są te ostateczne ustalenia i którzy zawodnicy zostają powołani do kadry U21. Tak to dotychczas funkcjonowało i myślę, że to jest ok. Oczywiście jak zawsze no, zdarzają się sytuacje awaryjne, tak jak teraz mieliśmy z kontuzjami i to jest zawsze takie troszeczkę domino, ponieważ wtedy my oddajemy do pierwszej kadry, bierzemy od trenera Miłosza Stępińskiego zawodników, ale to też tak wygląda, że no, na pewne rzeczy jesteśmy przygotowani, tak więc trener Miłosz Stępiński no, robi niesamowitą pracę od wielu lat i ta kadra U20 z mojej perspektywy, ale myślę, że każdego selekcjonera to jest niesamowicie ważna, bo z jednej strony grają tam też ci zawodnicy, którzy w danym momencie ewentualnie nie są jeszcze powołani, ale mamy ich cały czas pod obserwacją. Oni wtedy też są dowartościowani i właśnie w takich sytuacjach nagłych, kiedy oni są już na zgrupowaniu, a u nas się coś dzieje, czy też z kontuzjami, czy zawodnicy idą do pierwszej kadry, no to jeden telefon i ci zawodnicy wtedy są jak gdyby przesunięci do kadry U21.
9: Fajnie przyjechać na kadrę U21 z klubu? To trochę odskocznia po tym, co się dzieje w Rakowie?
11: Czy tak to mogę nazwać? No nie wiem, ale na pewno zawsze fajnie przyjechać na reprezentację, reprezentować swój kraj, szczególnie jak wyniki są takie, jakie są, czyli 8 zwycięstw w 8 meczach, no i to kontynuować.
9: Masz na Szwedów patent? No bo patrząc na poprzedni mecz, no to wychodziło wszystko w twoim wykonaniu także.
11: Czy ja mam patent? Może bardziej, że drużyna ma patent, bo nie tylko ja dobrze wyglądałem w tym spotkaniu, a cała drużyna, dlatego też wygraliśmy wysoko to spotkanie. Na pewno kilka detalów z poprzedniego meczu będziemy zmieniać, ale żeby wynik pozostał taki sam.
9: No w tej układance waszej też się sporo pozmieniało. Paru chłopaków, którzy tam wychodzili w tej podstawowej jedenastce, no teraz na tym zgrupowaniu nie ma.
11: Zgadza się, no czy to właśnie kontuzje, czy zmiany personalne, kilku chłopaków poszło wyżej do reprezentacji pierwszej, no ale nic, no taka jest piłka, zmiany są w każdym klubie, w każdej reprezentacji, trzeba się do tego przyzwyczajać jako piłkarz i mam nadzieję, że ci chłopacy, którzy przyszli, którzy byli z nami wcześniej, ale mniej grali, pomogą nam w tych spotkaniach.
9: Wiem, że zawsze odpowiadacie, że każdy następny mecz jest najważniejszy, ale jakbyś miał gdzieś zrobić klasyfikację, to ważniejsze będzie ten mecz ze Szwedami, czy ważniejszy ten z Włochami, bo patrząc na drabinkę, to wam się idealnie ułożyło, bo ten mecz ostatni z Włochami może być tym najważniejszym, może być tym decydującym.
11: No może być, ale mecz z Szwedami jest tak samo ważny, bo możemy też sobie już tak naprawdę zapewnić awans na Mistrzostwa Europy. W przypadku tam chyba, gdy jedna drużyna z innej grupy przegra swoje, bądź zremisuje swoje spotkanie, więc no my chcemy już awansować tak naprawdę po tym meczu ze Szwecją, a na Włochy jechać wtedy z luźną głową, można coś takiego powiedzieć, ale jeśli tak się nie stanie, no to pojedziemy na pewno zdeterminowani, żeby powtórzyć ostatni wynik.
9: Masz poczucie, że jesteś liderem tej reprezentacji i nie wiem, więcej od ciebie zależy, czy większa odpowiedzialność na tobie spoczywa?
11: Można powiedzieć, że większa odpowiedzialność na mnie spoczywa. Jestem tu najdłużej, też grałem w poprzednich kadrach młodzieżowych, już ogrywałem się na Euro właśnie wcześniej, więc myślę, że mam to jakieś doświadczenie. Staram się też wspierać tych młodszych zawodników, a także tych, którzy mniej może grali, taką zarażać pozytywną energią. Mam nadzieję, że to się przełoży na wyniki w meczu, a także na ich dyspozycję.
9: Ciekawą rzecz powiedział parę miesięcy temu selekcjoner Jerzy Brzęczek, że on też daje ci taką lekcję z bycia kapitanem. Ty masz takie poczucie?
11: No mam, no. Byłem raz w kadrze młodzieżowej, bodajże chyba w U16 kapitanem. Niedługo, bo tak naprawdę byłem tym zastępczym kapitanem, ale teraz dobrze czuję się w tej roli poza boiskiem i na boisku. Myślę, że właśnie pomagam właśnie swoją gestykulacją, czy też podpowiedziami na boisku, więc myślę, że chłopacy są ze mnie zadowoleni.
9: Ale masz takie naturalne cechy takiego lidera, czy gdzieś to sobie wykształciłeś przez tą piłkarską karierę?
11: No myślę, że wykształciłem bardziej. Też ogrywałem się z bardzo doświadczonymi zawodnikami, czy to w Zagłębiu z Damianem Dąbrowskim, który jest wieloletnim kapitanem w każdej drużynie praktycznie, w której był, więc podpatrywałem od niego kilka rzeczy, a także od trenera Jerzego Brzęczka, więc myślę, że to oni też dali mi to coś, co dzisiaj mogę pokazywać na boisku jako kapitan, a także poza boiskiem.
9: Wy między sobą rozmawiacie gdzieś o tym, czego jesteście bardzo blisko, czy raczej to jest przyjazne zgrupowanie, wiemy, co mamy zrobić i tam w pokojach żyje się zupełnie innym życiem?
11: Nie, to zdajemy sobie sprawę, jaką mamy sytuację, ale jeśli przyjeżdżamy na zgrupowanie, to po to, żeby wygrać teraz dwa najbliższe mecze, a w przyszłości zobaczymy, co pokaże, ale no cieszymy się, każdy z nas przyjeżdża na reprezentację z uśmiechem na twarzy, cieszy się, że może być w tej reprezentacji i to chyba też widać na boisku.
0: O zmaganiach piłkarskiej młodzieżówki z Jerzym Brzęczkiem i Tomaszem Pińką rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Nasze kadra.
13: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Za chwilę na zegarze godzina 4:00. Czas na fakty w RMF FM, które przedstawi i przygotował Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Drób z Brazylii może powrócić na unijny rynek. Komisja Europejska pozytywnie oceniła kontrolę antybiotyków. Ilu amerykańskich żołnierzy zostanie w Europie? Decyzja Pentagonu najwcześniej za kilka tygodni. A dziś w faktach będziemy sprawdzać, jak zadbać o najważniejszy mięsień w naszym ciele. 30 września to Światowy Dzień Serca. Brazylijski drób może wrócić na unijny rynek. Komisja Europejska pozytywnie oceniła system kontroli stosowania antybiotyków w produkcji drobiu właśnie z Brazylii. Jak jednak ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli, zarówno polska branża drobiarska, jak i europejska są sceptyczne. Ze szczegółami Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Chodzi o to, że nowe zasady w Brazylii zostały wprowadzone niedawno i europejscy producenci chcą mieć pewność, że będą one stosowane na co dzień, a nie tylko na papierze na potrzeby unijnej kontroli. Jak powiedział mi Dariusz Goszczyński z Krajowej Rady Drobiarstwa, aż trudno uwierzyć w to, że nagle potężny sektor zmieni swoje dotychczasowe praktyki. Rozmawiałam też z Europejską Organizacją Producentów Drobiu, AWEC. Jej przedstawiciel żąda od Komisji Europejskiej regularnych, a nie jednorazowych kontroli ferm i produkcji pasz, żeby sprawdzić, czy zmiany są rzeczywiście trwałe.
1: Jeszcze kilka tygodni może potrwać przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Pentagon analizuje wciąż, ilu żołnierzy Stany Zjednoczone chcą pozostawić na kontynencie, gdzie mają stacjonować i jak w przyszłości ma wyglądać podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo pomiędzy USA a europejskimi sojusznikami. O szczegółach zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Wszelkie decyzje zapadną najwcześniej po 1 grudnia, informuje Pentagon. W Waszyngtonie wciąż rozważane są różne warianty. Są już pierwsze sygnały, że dla Pentagonu wschodnia flanka NATO pozostanie istotna. Kraje tego regionu nie powinny obawiać się niekorzystnych zmian, wynika z nieoficjalnych informacji.
4: Szykujemy się na pewno na taką nową rzeczywistość, właśnie transatlantycką, którą obecna administracja nazywa NATO 3.0. Tylko, że NATO 3.0 wcale nie oznacza, że to jest NATO bez Stanów Zjednoczonych. To jest NATO z innym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych.
3: Mówi natomiast Agnieszka Homańska, szefowa gabinetu politycznego szefa MSZ. Ostatecznej decyzji Pentagonu jeszcze nie ma i właśnie najbliższe tygodnie mogą pokazać, jak w praktyce będzie wyglądało to, co w Waszyngtonie coraz częściej określa się jako nowy podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Atak hakerski na sieć informatyczną Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Wykradzione mogły zostać dane osobowe, w tym numery PESEL całej społeczności akademickiej. Poinformował o tym w ciągu dnia rzecznik uczelni Dawid Harasim.
5: Tak naprawdę uczelnia czasowo straciła dostęp do baz danych, do sieci informatycznej, z której korzystają i studenci, i absolwenci, i pracownicy uczelni.
1: Uczelnia zaleca zastrzeżenie numeru PESEL i zmianę haseł do poczty i bankowości. Są pierwsze wnioski z zarządzanego na Lubelszczyźnie przeglądu szkół pod kątem ich gotowości do ukrycia uczniów na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Kontrolę zarządził wojewoda, zobowiązując starostów do sprawdzenia, czy szkoły mają odpowiednie pomieszczenia i procedury. Wiadomo, że potrzeba szkoleń dla pracowników i dyrektorów szkół, przyznaje rzecznik wojewody Marcin Bubicz i potwierdza, że samorządy zgłaszają różne kłopoty organizacyjne dotyczące ewakuacji uczniów na czas alarmów.
6: Problemy z potencjalnym odbieraniem dzieci czy wyprowadzaniem dzieci na otwartą przestrzeń, dostępem do kontaktu z dziećmi, czyli dostępem do telefonów, ale także infrastrukturą samych szkół, czyli brakiem pomieszczeń do miejsc ukrycia.
1: Do 9 października szkoły na Lubelszczyźnie mają wdrożyć wytyczne opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
7: Twoje zdrowie pod lupą faktów RMF FM.
1: Każdego roku w Polsce z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera ponad prawie 180 tysięcy osób. Ten ważny organ będzie tematem dzisiejszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Co szkodzi naszym sercom? Z kardiologiem rozmawiała o tym nasza reporterka.
8: Złe nawyki żywieniowe, palenie papierosów, które warto rzucić w każdym momencie, i brak ruchu. Regularna aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie.
9: Wytyczne WHO mówią 5 razy w tygodniu po 30 minut, ale jakakolwiek ilość wysiłku takiego umiarkowanej intensywności będzie dla nas korzystna.
8: Mówi profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Kardiolog odpowie na Wasze pytania podczas dyżuru telefonicznego.
1: Zapowiadała Anna Kropaczek. Zachęcamy, jak w każdą środę, do słuchania cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF24.

RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.

0: kraju i na świecie to fakty. Fakty RMF FM punktualnie o godzinie 5 przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Wiceszef Pentagonu potwierdza, że opcja stałej obecności wojsk USA w Polsce jest analizowana. W przyszłym roku rządzący planują wydać na obronność 4,5% PKB, czyli prawie 200 miliardów złotych. Ceny napojów słodzonych znowu w górę. Zgodnie z przyjętym projektem ustawy, opłata cukrowa może wzrosnąć nawet 10-krotnie. Do Kongresu Stanów Zjednoczonych trafiło oświadczenie wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. W dokumencie Colby, który odpowiada za przygotowanie nowej strategii rozmieszczenia sił USA w Europie, potwierdza, że badana jest możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Zza oceanu w tej sprawie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry, w tym dokumencie Colby napisał o badaniu potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Choć Donald Trump oświadczył ostatnio, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce, to wiemy, że przynajmniej do 1 grudnia potrwa analiza stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie w ramach nowej amerykańskiej strategii. W myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu, napisał wiceszef Pentagonu w dokumencie przesłanym Kongresowi. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Nowa strategia zdecyduje o długotrwałym rozmieszczeniu wojsk. Decyzje mają zostać oparte na analizach dowództwa europejskiego, a także na konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: I wracamy do kraju. Mamy ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Są utrudnienia na S5 w kierunku Gdańska. W Lisim Ogonie, między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Zachód, samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. 4,5% PKB. Tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To kluczowy obszar wydatków w przyszłorocznym budżecie, nad którym pracuje rząd. Ile w takim razie rządzący chcą wydać na obronność? O tym w faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
3: Prawie 200 miliardów złotych. Dużo, choć mniej niż planowe wydatki w tym roku. O niespełna 2 miliardy złotych. Ponad 30% finansowania nie pochodzi z budżetu państwa, lecz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli m.in. z pożyczek. Kwota 200 miliardów złotych może robić wrażenie, ale jak wypadamy w porównaniu z krajami w gospodarce wojennej? Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Problem w tym, że Ukraina ma coraz większe problemy z płynnością finansową, bo nie otrzymała spodziewanego zagranicznego wsparcia. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię po przeliczeniu niemal 800 miliardów złotych, 4 razy więcej niż my.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe. Rząd pracuje nie tylko nad przyszłorocznym budżetem. Przyjął projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje. W tych słodzonych wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju, z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram. Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda.
5: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe. Tak żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
1: 30 września to już ostatni dzień przed nowym rokiem akademickim. To oznacza, że w tym tygodniu na kampusy wracają studenci. W akademikach przeprowadzki.
6: Dużo jest wymiany meblami. Zeszyt ja mam jeden. Znam wiele osób, które mają mniej, więc ja już jestem gotowa.
7: Wy trochę tęsknicie za studiami? Czy to jest trochę tak, że można przez wakacje zatęsknić?
8: Moim zdaniem można.
9: Zależy za czym.
8: Za sesją już nie tęsknimy.
9: Nie, ale za ludźmi na pewno.
1: Ze studentkami z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Już teraz życzymy im płynnego powrotu do uczelnianej rzeczywistości, nawet jeżeli mają mniej niż jeden zeszyt. Zapraszamy też na poranne wydanie faktów. Jak zwykle najważniejsze i sprawdzone informacje z Polski i świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: I to już 5.30 na zegarach w całej Polsce. Zaczynamy poranne wydania faktów RMF FM. Z nami Tomasz Staniszewski. Witamy.
1: Dzień dobry, poranku. Dla uporządkowania. Środa, 30, ostatni dzień września, 273 dzień roku, wschód słońca za godzinę i 2 minuty. O poranku w faktach aktualne ostrzeżenie z ekspresowej S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Nocny atak Rosjan na Kijów, na szczęście bez konsekwencji dla naszych południowo-wschodnich województw, ale też zmiana AI na SI według Donalda Trumpa. Zaczynam fakty o 5.30 od aktualnego ostrzeżenia z ekspresowej S5 z Kujawsko-Pomorskiego. Odcinek Bydgoszcz-Miedzeń, Bydgoszcz-Zachód koło miejscowości Lisi Ogon. Osobówka o poranku wypadła z drogi, uderzyła w bariery. Zablokowany w tej chwili jest jeden pas ruchu ekspresówki w kierunku Gdańska. Uważajcie. Rosja w nocy tymczasem zaatakowała ukraiński Kijów. Mer stolicy Witalij Kliczko informuje, że w ataku ranne zostały co najmniej 2 osoby. Miastem wstrząsnęło co najmniej kilkanaście eksplozji tuż po 3 czasu lokalnego. Eksplozje nastąpiły kilka minut po tym, jak ukraińskie siły powietrzne ostrzegło o zbliżających się pociskach balistycznych, a w całym mieście słychać było potem odgłosy ostrzału broni przeciwlotniczej. Tuż za stolicą, w sąsiednim obwodzie kijowskim, pod gruzami domu w Wyszogrodzie znaleziono ciało co najmniej jednego dziecka. W Buczy uszkodzonych zostało łącznie 11 pojazdów, 2 magazyny i 3 cywilne budynki. W Polsce tej nocy spokojnie, bez alarmów i alertów RCP. 30 września, środa, w porannych faktach powrócimy do tematu naszego bezpieczeństwa. Sprawdzimy, jak zachowują się mieszkańcy Lubelszczyzny, gdy dostają serię alertów RCB o zagrożeniu z powietrza.
2: Zaczynamy się uodparniać na alerty.
3: Te alerty RCB są takie częste, że właściwie nie wiadomo, co oznaczają.
1: W rozmowie o 7 gościem Piotra Salaka w faktach i informacyjnym radiu RMF24 będzie dziś Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 7:40. Natomiast w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski porozmawia dziś z rzecznikiem prezydenta Rafałem Leśkiewiczem. Zapytamy m.in. o stałą bazę Amerykanów w Polsce. Pentagon potwierdził wczoraj, że bada możliwość stałego stacjonowania sił USA w naszym kraju. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojska amerykańskiego w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej USA. A wzmianka o możliwym stacjonowaniu Amerykanów w Polsce pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. W piłkarskiej Lidze Narodów Hiszpania wygrała w Sewilli z Chorwacją 4-1, Anglia w Pradze z Czechami 2-0. Najciekawszych spośród wtorkowych meczów drugiej kolejki Ligi Narodów. Hiszpania zatem do 40 przedłużyła serię meczów bez porażki. A za oceanem w USA nie ma już sztucznej inteligencji. Donald Trump oficjalnie zmienił nazwę. Jak usłyszeliśmy, coś jak konstytucję. Podpisał prezydent w czasie spotkania z szefami firm z branży AI, m.in. z szefem XAI Elonem Muskiem, szefem NVD Jensenem Huangiem i szefem Anthropica Darianem Amodejem. Nazwa została oficjalnie zmieniona przez największych, najinteligentniejszych, najlepszych na świecie specjalistów w tej dziedzinie. Kilka dni temu rozmawiałem z prezydentem Xi i on powiedział, że to najinteligentniejsi ludzie na świecie w tym, co robią. To jest wielka, naprawdę wielka sprawa. Nazwa oficjalnie zmieniona na superinteligencję, czyli SI. Zmiana będzie miała ciąg dalszy, ma doprowadzić do zmian terminologii we wszystkich oficjalnych amerykańskich dokumentach urzędowych. I do tej gigazmiany na pewno wrócimy. O poranku w faktach RMF FM już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czyli jeszcze raz.
5: Radio RMF 20.

24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: jest już od ponad 30 lat, no i przyciąga miłośników historii, rzemiosła i plenerowej rozrywki. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem Zdrowie i uroda w średniowieczu. Uczestnicy będą mogli odwiedzić dawne apteki, poznać tradycyjne receptury, zioła, pachnidła oraz naturalne kosmetyki. Przygotowano liczne warsztaty, podczas których będzie można własnoręcznie wykonać między innymi perfumy, świece, lusterka, miecze czy ozdoby. W programie przewidziano także pokazy walk rycerskich, turnieje szermiercze, prezentacje dawnych rzemiosł, koncerty muzyki dawnej oraz spektakle teatralne. Na terenie jarmarku obowiązywać będzie specjalna waluta, grosze leśnickie, które można nabyć online lub w kasie zamku. Drewniane żetony umożliwiać będą udział w warsztatach i zakup wyrobów rzemieślniczych. Temat jarmarku Jadwiżańskiego z pewnością będzie jeszcze pojawiał się także w faktach RMF24 Wrocław. A póki co zróbmy sobie muzyczną przerwę o poranku i słyszymy się jeszcze przed 7.
1: RMF24 Wrocław.
2: Reklama. Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
3: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro.

0: ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Po reklamie.
7: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: RMF 24 Wrocław trwa poranek. Rafał Jędraszek, kłaniam się ponownie. Przypomnę, że jesteśmy na 95.1 FM, a także w internecie. Mam nadzieję, że ostatni dzień września będzie dla pasażerów MPK i kierowców o wiele łaskawszy niż miniony wtorek. Sporo się wczoraj bowiem działo na drogach, między innymi uszkodzona późnym popołudniem rogatka przy ulicy Głównej na Maślicach, gdzie zaczęły od razu tworzyć się korki. Podobnie problem z rogatkami pojawił się wieczorem na przejeździe kolejowym przy Zwycięskiej. Tam także korki. Natomiast co do problemów w kursowaniu tramwajów, to pod wieczór doszło do wykolejenia składu na Karkonoskiej. 14 wyjeżdżając z pętli Krzyki w kierunku centrum wypadła z torów. Zdarzenie teraz będzie badała komisja wypadkowa MPK. Wstępna wizja lokalna sugeruje, że do wykolejenia mogło dojść na skutek najechania na przeszkodę znajdującą się w torowisku, na przykład kamień lub jego odłamek. Natomiast także w okolicach wieczora na Placu Dominikańskim doszło do awarii zwrotnicy. Tramwaje nie kursowały od tego czasu na odcinku od Galerii Dominikańskiej do Placu Społecznego. Naprawa miała zakończyć się dziś o poranku. Miejmy zatem nadzieję, że limit niefortunnych wydarzeń na wrzesień już się wyczerpał. Spokojnej i bezpiecznej jazdy życzymy kierowcom oraz pasażerom miejskiej komunikacji. A mimo, że dopiero środek tygodnia, to może dla odprężenia mielibyście ochotę wybrać się na ruszający dzisiaj festiwal Miasto Mówi, który we Wrocławiu potrwa do 4 października. Pokazy filmowe odbywać się będą w kinie Nowe Horyzonty, a wydarzenia towarzyszące między innymi w Muzeum Architektury, w Klubie Proza czy w Tajnych Kompletach. Z wydarzeń towarzyszących warto zwrócić uwagę na wystawę Czego chcieć więcej? Magna Santi, która przeniesie zwiedzających do wnętrza jednej z najbardziej radykalnych cyfrowych utopii. W muzealnych przestrzeniach odwiedzający będą mogli doświadczyć codzienności hipotetycznego mieszkańca idealnie zaprojektowanego miasta. Wernisaż tej wystawy zaplanowano na 2 października na 17 w Muzeum Architektury. Ekspozycja potrwa do 6 listopada, a dzień później, czyli 3 października o 15, odbędzie się oprowadzanie kuratorskie. Tego samego dnia o 12.30 uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach. Gra, która pozostawia wiele do życzenia, a o 14 w oprowadzaniu po wystawie Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu. Za chwilę o niej więcej. A my w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław z pewnością będziemy jeszcze mówić o ruszającym dziś festiwalu Miasto Mówi. A pozostając jeszcze właśnie w Muzeum Architektury, to dzisiaj o 17 architektki. Muzeum właśnie Architektury zaprasza na wykład przygotowany w ramach finisażu wspomnianej wystawy Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu. Podczas wykładu Agnieszka Sural przyjrzy się architekturze przez pryzmat relacji, opowie o parach architektek i architektów, którzy odegrali ważną rolę w historii architektury modernistycznej i współczesnej. Poznamy realizacje z XX i XXI wieku autorstwa najbardziej rozpoznawalnych twórców i twórczyń, także tych związanych z Wrocławiem, przyglądając się ich wspólnej pracy i wzajemnym wpływom, a także inspiracją. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, nie trzeba się zapisywać. A teraz w RMF 24 Wrocław. Wrocławska policja, która ostrzega przed nową falą oszustw internetowych. W ostatnich dniach mieszkańcy Dolnego Śląska otrzymują fałszywe e-maile podpisane przez Brygadę Ochrony Nieletnich, podszywającą się pod instytucje publiczne, takie jak Policja, Ministerstwo Sprawiedliwości czy Europol. I w tych wiadomościach pojawiają się poważne zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych, a adresaci są informowani o rzekomym postępowaniu karnym. Nadawcy grożą ujawnieniem sprawy rodzinie, jeśli odbiorca nie skontaktuje się w ciągu 72 godzin i nie prześle żądanych wyjaśnień. Policja podkreśla, że są to próby wyłudzenia danych osobowych, dokumentów lub pieniędzy. Funkcjonariusze apelują, aby nie odpowiadać na tego typu wiadomości, nie klikać w załączniki ani linki, nie przekazywać żadnych danych i nie dać się zastraszyć. W razie otrzymania podejrzanego e-maila zaleca się zachować korespondencję i zgłosić sprawę na policję, korzystając z oficjalnych danych kontaktowych. I tym ostrzeżeniem od wrocławskiej policji kończę dzisiejsze poranne spotkanie z wami, drodzy słuchacze, ale usłyszymy się w faktach RMF 24 Wrocław już o 9.30, a wkrótce rozmowa o 7.00. Piotr Salak będzie gościł Wiesława Leśniakiewicza, wiceszefa MSWiA.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
3: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
4: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
5: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
6: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
3: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
7: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na PKO.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa / 2.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
13: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
15: Po reklamie.
16: Już za chwilę rozmowa o 7 w radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, jest środa, jest ostatni dzień września, czyli 30. Piotr Salak, dzień dobry, za chwilę dużo informacji o miejscach ukrycia. Po godzinie 8 po faktach rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego na naszej antenie, ale zaczynamy nasz poranek informacyjny w Radiu RMF 24, oczywiście od faktów. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski są razem z nami, możemy zaczynać.
1: Wojsko znowu po ranku poderwało myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
2: Mieszkańcy podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: W rozmowie o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 naszym gościem będzie wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Będą też ustalenia naszej brukselskiej korespondentki w sprawie polskiego wkładu do europejskiego mechanizmu reagowania na instrumentalizację migracji.
1: Mieszkańcy kilkunastu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego dostali o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. To treść rozesłanych o poranku SMS-ów. Ostrzeżenie związane jest z kolejnym rosyjskim atakiem w Ukrainie.
1: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Jak zachowują się mieszkańcy Lublina, gdy dostają alert RCB? Co robią, gdy tak jak w poniedziałek dwa razy w ciągu jednego dnia słyszą alarmy?
2: Oto wczoraj mieszkańców Lublina pytał nasz reporter.
3: No nic nie robimy.
4: Zaczynamy się uodparniać na alerty.
5: Te alerty RCB są takie częste, że właściwie nie wiadomo, co oznaczają.
6: Co pani robi, gdy dostaje pani alert RCB?
7: Ja odczytuję, ale czy z tym coś robię, raczej nie.
6: Chowała się pani, gdy wyły syreny ostatnio?
7: Nie.
6: Chował się pan?
5: Akurat nie.
7: Nie, nie chowałam się.
8: Michał ma akurat MPK.
6: Autobus się zatrzymał?
8: Nie, chodź normalnie dalej. Nikt nie wiedział, o co chodzi.
9: Schowałam się w łazience.
6: Te alerty są potrzebne?
9: Oczywiście, że są potrzebne, tylko powinny być przeformułowane.
6: Czego brakuje?
9: Spokojnego przekazu, krótkiego.
1: Te głosy zebrał na ulicach Lublina Dominik Smaga.
2: Za moment w faktach i Radiu RMF 24 rozmowa z wiceszefem MSWiA Wiesławem Leśniakiewiczem, ale wcześniej Bruksela.
1: Polska będzie jutro przekonywać unijnych ministrów spraw wewnętrznych, że można twardo chronić zewnętrzną granicę i jednocześnie zachować przy tym humanitarne podejście.
2: Do ustalenia naszej brukselskiej korespondentki chodzi o europejski mechanizm reagowania na instrumentalizację migracji. Jednym z jego elementów ma być czasowe ograniczenie przyjmowania wniosków o azyl podczas gwałtownego naporu na granicę, czyli system wzorowany na polskim rozwiązaniu zastosowanym na granicy z Białorusią.
1: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, dlaczego ten argument o humanitarnym podejściu jest tak ważny?
10: Polska chce przekonać przede wszystkim te kraje, które obawiają się ograniczenia prawa do azylu i uważają takie rozwiązanie za niezgodne z prawem międzynarodowym albo niehumanitarne. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk powiedział mi, że ochrona granicy i podejście humanitarne nie muszą się wykluczać. Wskazał, że od początku roku Polska przyjęła 170 wniosków o ochronę międzynarodową od osób z tak zwanych grup wrażliwych, w tym 90 od kobiet w ciąży lub z małymi dziećmi. Duszczyk podkreśla też, że rozwiązanie jest czasowe i dotyczy ściśle określonych sytuacji.
11: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF FM i w Radiu RMF 24 jest wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry państwu.
0: Znowu alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, znowu operują nasze myśliwce, znowu czasowo wyłączono lotniska w Lublinie i w Rzeszowie. To wszystko ma charakter prewencyjny. Mieszkańcy już się do tego zdążyli przyzwyczaić, jak pan słyszał w faktach. To dobrze, czy nie z pańskiej perspektywy?
12: No, z mojej perspektywy to niedobrze, że się przyzwyczajamy do tego typu alarmów, ale my nie mamy wyjścia. My musimy jednak reagować na to, co nam przekazuje Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
0: A teraz jest takie prawdopodobieństwo, panie ministrze?
12: Na pewno tak, ale to jest taki, proszę zauważyć, te alerty budujemy w trzech takich krokach. Pierwszy jest mówiący o zachowaniu czujności. Drugi alert jest mówiący o pewnej gotowości do ewentualnego schronienia się. A ten trzeci alert, który jest również uzupełniony sygnałami syren alarmowych, już mówi o tym, że znajdź sobie miejsce schronienia, które zapewni ci bezpieczeństwo.
0: Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA, razem z nami w rozmowie o 7 słuchaczom RMF FM. Dziękujemy, jesteśmy cały czas w Radiu RMF 24. Panie ministrze, ale rozumiem, że ten sygnał, który się teraz pojawił, który się dzisiaj pojawił, to nie jest ten najwyższej, tego najwyższego typu, że już trzeba szukać miejsca schronienia.
12: Nie, to jeszcze nie. To jest ten mówiący zachowaj czujność. czyli po prostu czekaj na kolejne komunikaty, bo tym kolejnym komunikatem może być właśnie taka informacja: uwaga, trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę, oczekuj dalszych komunikatów, reaguj na sygnał alarmowy. To już wtedy mówimy, że może być sygnał alarmowy w postaci syren i ewentualnie trzeciego komunikatu. Jeszcze raz powtarzam, te wszystkie komunikaty dopiero się wtedy ukazują, kiedy faktycznie już jest domniemany atak na zachodnią Ukrainę. To nie jest w sytuacji takiej, kiedy cała Ukraina jest atakowana, tylko te województwa, które są ewentualnie graniczące z naszym krajem.
0: Ale jak rozumiem, te uwagi mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego, panie ministrze, to one dotyczą tego, że ten komunikat nie jest jasny, nie wiedzą dokładnie, czy to już jest ten moment, kiedy mają szukać tego miejsca schronienia, czy to jest tylko moment, kiedy wiedzą, że operują w przestrzeni powietrznej nasze myśliwce.
12: Dlatego wydaliśmy taką publikację, która została również przekazana samorządom lokalnym na terenie tych dwóch województw, w ogóle w całym kraju. I prowadzimy taką akcję edukacyjną dla mieszkańców, bo ona była przeprowadzona w ubiegłym tygodniu dla województwa dla województwa podkarpackiego i lubelskiego, gdzie właśnie mówimy o tych trzech krokach. Że ten pierwszy krok to mówi o tym, zachowaj czujność. To jest ten komunikat, który dzisiaj był wydany. Natomiast ten drugi mówi o tej gotowości, czyli mówi o tym, reaguj na sygnał alarmowy. I potem już jest ten kolejny, który już mówi, uwaga, trzykrotnie, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce. To już w tym momencie powinniśmy zastosować się do tego komunikatu i znaleźć bezpieczne miejsce, bo być może coś może ewentualnie znaleźć się w przestrzeni powietrznej i stanowić zagrożenie.
0: Podsumowując, dopóki nie ma trzy razy uwaga, nie szukam miejsca schronienia. Podsumowując to, tak?
12: Jeżeli nie ma trzy razy uwaga, to nie musimy. Natomiast w tych wcześniejszych komunikatach musimy zachować tą czujność. Uwaga, trzykrotne, to wtedy już wchodzimy do miejsca bezpiecznego albo wchodzimy już do tego miejsca bezpiecznego. Natomiast przy tym wcześniejszym już musimy mieć jak gdyby w głowie, gdzie ewentualnie możemy się schronić, gdzie ewentualnie szukać bezpiecznego miejsca w swoim mieszkaniu.
0: Panie ministrze,
12: wydaliśmy właśnie taką publikację, która ma jak gdyby trochę przybliżyć informacje dla mieszkańców. Ten komunikat, albo właściwie ten plakat znajduje się na stronach internetowych, wszelakich, które ewentualnie są dostępne, więc zachęcamy do tego, żeby zapoznać się i reagować odpowiednio do tych komunikatów, które są wysyłane SMS-ami. Proszę doczytywać do końca te SMS-y, bo to jest sprawa najważniejsza. I zwracać uwagę, bo te pierwsze zaczynają się tylko od jednego słowa uwaga, ale już ten trzykrotny uwaga świadczy o tym, że zagrożenie jest realne.
0: Panie ministrze,
12: w związku z powyższym trzeba się przemieszczać.
0: Wojewoda lubelski wprowadza stan podwyższonej gotowości. Czy to znaczy, że są jakiekolwiek pomysły, żeby w województwie podkarpackim czy lubelskim wprowadzać jakieś dodatkowe stany nadzwyczajne?
12: No nie, na razie nie mamy takich potrzeb. Pamiętajmy, że stany nadzwyczajne są uregulowane konstytucją. W związku z powyższym to nie jest tak, że ten stan podwyższonej gotowości to dotyczy przede wszystkim służb, które działają na terenie tego województwa, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Oczywiście pamiętamy o tym, że na granicy mamy i Straż Graniczną, i Wojsko Polskie, jest również policja, straż pożarna, inne służby ewentualnie.
0: Ale pamięta pan, jak był kryzys migracyjny, to wprowadzaliśmy taki stan nadzwyczajny w pobliżu granicy. O to pytam.
12: Ale na ten moment my nie przewidujemy jakichś zagrożeń natury zwiększonej ilości napływających osób z Ukrainy. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę to, że praktycznie codziennie ukazują się te alerty na tym terenie, w związku z powyższym wojewoda ma prawo utrzymać w pewnej gotowości służby, które są jemu podległe, z którymi współpracuje w ramach zarządzania kryzysowego, jak również z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego, czy też gminnymi. W związku z powyższym wojewoda tutaj zachowuje pewną czujność i stara się reagować na to, co się dzieje. A proszę zauważyć, że te alarmy ostatnio są albo w nocy, albo wcześniej rano.
0: No właśnie, to dobrze, że pan o tym wspomniał.
12: 51. On był o 5.55, ale na Ukrainie to jest już 6.51. Czyli proszę zauważyć, wtedy, kiedy ludzie udają się do pracy, z reguły, również na Ukrainie, bo Ukraina normalnie pracuje, zaczynają się alarmy i atak na teren Ukrainy.
0: Panie ministrze,
12: to jest... to jest właściwie nakierowane również na zachwianie poczuciem bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Ukrainy, ale również i tutaj wpływający na naszą podświadomość.
0: To teraz porozmawiamy o tych punktach schronienia, o miejscach schronienia, bo do końca roku na wszystkich punktach ma się pojawić oznaczenie. Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle, zielona tabliczka z białym napisem punkt schronienia. Zarządzający tymi obiektami powinni je udostępnić, ale czy muszą to zrobić w trakcie ogłoszenia alarmu, czy nie? Bo to wokół tego jest dużo kontrowersji.
12: Jest dużo kontrowersji. Proszę zauważyć jedną rzecz. Wczoraj ukazało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, które sankcjonuje ten znak, prawda? W związku z tym to rozporządzenie wchodzi z dniem dzisiejszym i właściwie mamy obowiązek oznakować te wszystkie obiekty, te punkty schronienia, bo te punkty schronienia są na czas pokoju. I tutaj musi to wybrzmieć jednoznacznie. Na czas pokoju mamy punkty schronienia, na czas wojny mamy miejsca doraźnego schronienia, schrony i ukrycia. Te punkty schronienia są wyznaczone przez Państwową Straż Pożarną. Straż Pożarna kierowała się takimi trzema kluczowymi przesłankami, wyznaczając te miejsca. Przede wszystkim, żeby była zapewniana minimalny poziom konstrukcyjny dla tych obiektów, żeby zapewnione były warunki ewakuacji i warunki wentylacji tychże pomieszczeń.
0: Ale pytanie jest, panie ministrze, wejdę panu w słowo.
12: Ja do tego dojdę, bo pan pyta, czy jest obowiązek.
0: Tak jest.
12: To wynika z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wpisaliśmy pewien taki zamysł mówiący o tym, że właśnie ta dostępność jest, może być ograniczona z uwagi na to, że w niektórych godzinach pracy albo dostępność tych obiektów jest tylko w czasie pracy, załóżmy, szkoły czy urzędu. Dlatego wpisaliśmy ten element taki na miękko, że po prostu powinien być udostępniony.
0: Ale dlaczego na miękko?
12: Wie pan, bo ustawa o ochronie ludności nie jest ustawą władczą, tylko ona jest jak gdyby informującą, nakazującą, ale nie, bo jeżeli byśmy wpisali oddziaływanie władcze, musielibyśmy nałożyć określoną karę w stosunku do tych osób, które nie udostępniają tego typu obiekty.
0: No ale dlaczego nie możemy tego zrobić?
12: No być może w drugim kroku trzeba będzie coś takiego uczynić. My nie jesteśmy jeszcze w stanie wojny, zauważmy na to. Owszem, są przypadki, że te obiekty, czy drony, czy rakiety wlatują w naszą przestrzeń powietrzną, prawda? I były przypadki, że one również spowodowały określone szkody. My jesteśmy w czasie pokoju. W czasie wojny niewątpliwie wszystkie te obiekty będą musiały być udostępnione. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Bierzmy pod uwagę, że my mamy pewien element również takiej solidarności społecznej. W związku z tym uważamy, że w duchu tej solidarności społecznej udostępniamy te obiekty. I proszę mi wierzyć, nie sądzę, żeby ktoś odmówił w ogóle udostępnienia tego obiektu osobie oczekującej i która by chciała z tego
0: Zgadzam się z panem. Panie ministrze, ja się z panem zgadzam.
12: Nam zależy na tym, żeby poczuć tą wspólnotę, tą współodpowiedzialność za swoje życie, za swoje zdrowie, a nie nakazami, prawda, i potem karaniem osób za to, że nie udostępnił obiekt z uwagi na to, że miał tam jakieś...
0: Zgadzam się, panie ministrze, że mogą być dobre chęci, ale czasami te dobre chęci muszą być wsparte poczuciem obowiązku, albo tym, że ten nałożeniem pewnego obowiązku. I
12: ale
0: zgodzi się pan z tym, że...
12: konsekwencją nałożenia obowiązku będzie regres karny, jakikolwiek. No musielibyśmy to uzupełnić, a w ustawie o ochronie ludności nie wprowadzaliśmy żadnych elementów, które by ewentualnie wskazywały na to.
0: Ale to w takim razie może ta ustawa nie jest do końca dostosowana do tych warunków, w jakich tej chwili żyjemy, bo ja się z panem zgadzam, nie jesteśmy w stanie wojny, ale czy jesteśmy w stanie pokoju, szczególnie w tych województwach lubelskie i podkarpackie?
12: No, stan pokoju na pewno jest, ale jesteśmy w stanie takiej wojny hybrydowej.
0: No właśnie.
12: Nie mamy żadnych wolności, więc tutaj, wie pan, jeśli będziemy nowelizowali ustawę o ochronie ludności, bo ona będzie nowelizowana kolejny raz, bo wie pan, normalne życie powoduje, że coś trzeba ewentualnie poprawiać, zastanowimy się nad tym głęboko i być może wprowadzimy pewien element po prostu tej odpowiedzialności, nakazu udostępniania tego typu obiektów. Ale proszę mi wierzyć, to wszystko musi być przemyślane, przeanalizowane, skonsultowane z samorządowcami, skonsultowane również z tymi, którzy zarządzają tymi obiektami. bo nałożenie od tego regresu bezwarunkowego udostępnienia no niesie ze sobą, musi mieć ze sobą określone skutki w postępowaniu takim represyjnym, powiem wprost.
0: No ale dzisiaj, panie ministrze, sytuacja będzie następna.
12: Tak, mamy 86 tysięcy miejsc wyznaczonych.
0: Tak
12: mamy aplikacje, gdzie się ukryć. I proszę, chciałem zwrócić na jedną rzecz. Wielu samorządowców podchodzi do tego bardzo odpowiedzialnie, prawda? Mówimy o tym, że do końca roku chcielibyśmy te wszystkie, muszą być oznakowane, to już wynika teraz z reguł prawnych, to już żeśmy narzucili pewną odpowiedzialność na po stronie i zarządców, i osób odpowiedzialnych za te obiekty. Co do tego i samorząd ma w tym pomóc i również w przygotowaniu tych znaków. Ale ja na przykład byłem ubiegłej soboty na terenie województwa podlaskiego, gdzie między innymi prowadziliśmy tą akcję edukacyjną i byłem w takiej miejscowości, która się nazywa Choroszcz. I tam, proszę pana, wójt gminy, oprócz tego, że mamy dostępne te różne broszurki, informatory, które ewentualnie my wydajemy jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, z udziałem pani minister Roguskiej, to wydał również swój indywidualny poradnik. I w tymże poradniku wskazał wszystkie adresy, które są na terenie tej gminy, obiektów, które ewentualnie są punktami...
0: No tak, ale pewnie miał na to pieniądze, panie ministrze. Ale miał pewnie na to pieniądze.
12: Owszem, miał te pieniądze. Pamiętajmy o tym, że rokrocznie rząd polski przeznacza prawie 5 miliardów na wzmocnienie odporności naszego kraju, w tym również na samorządy. I to ma otwartą, każdy samorząd ma możliwości skorzystania z tych pieniędzy po to, by ewentualnie prowadzić akcje edukacyjno-szkoleniowe. To jest również ten element całej edukacji i szkolenia mieszkańców.
0: Panie ministrze,
12: nie stoi na przeszkodzie, żeby w ramach tych środków każdy samorząd wydał określone broszury informujące o tym, gdzie mamy punkty schronienia na swoim terenie, bo ja mam świadomość, że nie każdy sięgnie do...
0: Otóż to, nie każdy wie, panie ministrze, bo powiem panu tak, jak się nawet zobaczę te 3 razy uwaga na swoim telefonie w aplikacji, to potem ja mogę szukać w aplikacji takiego miejsca, ale jak ono jest zamknięte albo zagracone, bo rozumiem, że też nie ma możliwości w tej chwili prawnej sprawdzenia, czy to miejsce jest zagracone, czy tam jest jakaś wózkarnia, czy tam jest jakiś magazyn, czy nie, no to jak ja mam się dostać do takiego miejsca?
12: Ja mam zaufanie do strażaków Państwa i Straży Pożarnej. To oni dokonali rozpoznania tychże obiektów, to oni wskazali te obiekty, które ewentualnie mogą służyć. To nie były pomieszczenia, które są zagracone, które ewentualnie niosą za sobą dodatkowe ryzyka. Proszę zauważyć, że w tych naszych poradnikach, które wydaliśmy również dla mieszkańców naszego kraju, gdzie mówimy o tym, jak powinno wyglądać miejsce bezpieczne w swoim domu i czy ewentualnie w innym obiekcie, tam mniej więcej również mówimy, że w tym obiekcie nie może być jakichś elementów, które ewentualnie stwarzają dodatkowe zagrożenia.
0: Tak jest.
12: Żebyśmy zwracali również na ten element. Proszę również i zachęcam do tego, żebyśmy się właśnie zapoznali również z instrukcją reagowania o zagrożeniach z atakiem z powietrza, bo tam dajemy takie pewne wskazania dla wszystkich mieszkańców, którzy ewentualnie chcieliby u siebie w swoim mieszkaniu, w swoim domu wskazać tego typu miejsca. Straż Pożarna poddała analizie tych dwukrotnej nawet te obiekty. Sprawdzano, czy one faktycznie mogą być dostępne, w jakich godzinach mogą być. I to ma swoje odzwierciedlenie w tejże aplikacji.
0: A jeżeli, panie ministrze, wejdę panu w słowo, a jeżeli ja pójdę do takiego obiektu, po otrzymaniu trzykrotnie uwaga na swoim telefonie i się okaże, że ten obiekt nie spełnia warunków, to kto w takim razie za to odpowiada? Zarządca tego obiektu. Czy on dostanie jakiś mandat za to, że ten obiekt nie jest przygotowany odpowiednio?
12: Proszę zauważyć, że te obiekty były wyznaczane w takich miejscach, te pomieszczenia były wyznaczone w takich obiektach i w takich budynkach, które spełniają warunki bezpieczeństwa pożarowego. Jeśli by się okazało, że one nie spełniają tychże warunków, to oczywiście Straż Pożarna zgodnie ze swoimi jurysdykcjami może ewentualnie podjąć pewne działania władcze w odniesieniu do tego właściciela czy zarządzającego. Ale te obiekty na co dzień mają określone swoje funkcje, bo my na przykład wskazujemy, że punktem schronienia jest garaż podziemny, ale w tym garażu na czas pokoju nadal będą stały samochody. Więc tu nie będzie takiej sytuacji, że wyprowadzamy te samochody z tego garażu, bo my je wyprowadzimy wtedy, jak będzie stan wojenny i ten garaż będzie miejscem doraźnego schronienia, MDS-em. to wtedy on będzie musiał być przygotowany, tam trzeba będzie przygotować miejsca do siedzenia, elementy socjalne, wsparcia dla mieszkańców. Więc to są tylko i wyłącznie pokazane pomieszczenia, gdzie ewentualnie możemy, z których możemy skorzystać i które stanowić mogą pewien element bezpieczeństwa dla mieszkańców na wypadek, gdyby ewentualnie zestrzelony dron spadał albo ewentualnie w sytuacji takiej, gdzie faktycznie jeszcze by się okazało, że on wlatuje i nie został zneutralizowany przez siły zbrojne.
0: Chciałem jeszcze pana zapytać o to, co się dzieje na samej granicy między Polską a Ukrainą. Ukraińska Prawda pisze, że trwają prace nad przeniesieniem tych ukraińskich punktów kontroli granicznej bardziej w głąb Polski. Pan to może potwierdzić?
12: Trwają rozmowy na ten temat. To będą właśnie rozmowy międzyresortowe w tej kwestii. Jeśli będzie taka potrzeba, to zapewne będą podejmowane decyzje takie, żeby zmniejszyć ryzyko dla tych, którzy korzystają z przejść granicznych i ewentualnie, zwłaszcza dla osób i nie tylko, ale również i dla transportu, który jest gdzieś realizowany. Proszę zauważyć, że już podejmowano pewne działania zaradcze w tym zakresie. Wskazano punkty schronienia w tychże obiektach, stworzono pewien element bezpieczeństwa dla funkcjonariuszy, którzy tam pracują i służb, które tam są zaangażowane na tym terenie. Odsunięto również od granicy cały ten element związany z dojazdem pojazdów, które ewentualnie udają się na granicę.
0: Ale to znaczy, że kontrole będą na przykład kilometr przed granicą polską? To tak to będzie wyglądało?
12: Nie chciałbym tu jednoznacznie powiedzieć, jak to będzie wyglądało. To też dopiero w trakcie uzgodnień lokalnych będą ustalane ewentualne miejsca i sposób ewentualnej wspólnej współpracy w tym zakresie. Na razie trwają rozmowy, dyskusje i ewentualnie szukanie dobrych rozwiązań, które...
0: A do kiedy chcecie sobie dać czas na rozwiązanie tego problemu, panie ministrze? Do kiedy rozwiązanie?
12: Jednoznacznie do tego się odnieść. Prowadzi ten proces pan minister Czesław Mroczek i on właściwie tutaj współpracuje z wojewodami, jak również ze służbami, które odpowiadają za przejścia graniczne.
0: To jeszcze pana chciałem zapytać o tą nowelizację ustawy o ochronie ludności. Kiedy ona może być przeprowadzona?
12: Na razie zbieramy różnego rodzaju informacje, które ewentualnie mają wpłynąć na to. Jeśli mielibyśmy ewentualnie prowadzić jakieś prace, to myślę, że ona będzie wchodziła z początkiem przyszłego roku.
0: Początek przyszłego roku, nowelizacja ustawy. Tak nam mówi gość rozmowy o siódmej, czyli wiceminister Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister MSW i ja dzisiaj razem z nami w rozmowie o siódmej w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
12: Ja też dziękuję.
0: Kłaniamy się.

0: Radio RMF 24.
1: Przypomnę, że cały czas obowiązują alerty RCB w województwach lubelskim i podkarpackim. Cały czas działa nasze lotnictwo. W związku z tym, to oczywiście, co się dzieje na Ukrainie w związku z atakami rosyjskimi, ale mamy informacje o tym, że wznowiły już pracę lotniska w Rzeszowie i w Lublinie. Te działania wojskowe mają charakter prewencyjny. Można by powiedzieć pewnego rodzaju już rutyna, jeśli chodzi o województwa lubelskie i podkarpackie. Radio RMF 24, 27 minut po godzinie 7. Za moment fakty na naszej antenie.

0: Punktualnie 7.30, czas najwyższy na wizytę w studiu faktów, tym bardziej, że są razem z nami Ewa Kwaśno i Tomasz Staniszewski. Możemy zaczynać.
1: Niedobrze, że przyzwyczajamy się do tego typu alarmów. Tak w RMF FM mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, pytany o alerty, które dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia powoli stają się niemal codziennością.
2: Dziś po 6:00 kolejne ostrzeżenie. Wysłane alerty do mieszkańców kilkunastu powiatów Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Musimy jednak reagować na to, co nam przekazuje Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
1: Przypomina o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Po 7:00 lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiło operację, zatem możemy spodziewać się odwołania wydanego o poranku alarmu.
2: Za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Zapraszamy.
1: Zarzut pozbawienia wolności obywatelki Słowacji usłyszało 4 mężczyzn, 2 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Słowacji zatrzymanych przez warszawskich policjantów.
2: Na wniosek prokuratury cała czwórka trafiła do aresztu. W porannych faktach Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie zrobili zatrzymani?
4: Przetrzymywali kobietę, która przyjechała ze Słowacji najpierw na Ukrainę, a potem do Polski, by tu znaleźć pracę. Zatrzymała się w jednym ze stołecznych hoteli. Tam poznała grupę mężczyzn, którzy wbrew jej woli zaczęli ją przetrzymywać. To trwało ponad tydzień. Na szczęście kobiecie udało się zaalarmować matkę, która zgłosiła się do słowackiej policji, a ta przekierowała sprawę do Polski. Najmłodszy z zatrzymanych ma 33, a najstarszy 52 lata. Grozi im do 10 lat więzienia, a na razie trafili do aresztu na 3 miesiące.
1: Super SI zastępuje AI?
2: Prezydent USA Donald Trump podpisał wraz z szefami największych firm technologicznych coś w rodzaju konstytucji AI i przy okazji zmienił nazwę sztucznej inteligencji.
1: Nazwa oficjalnie zmieniona na superinteligencję lub SI.
2: Czy to jest porozumienie, które wszyscy podpisali? Czy jest ono w jakikolwiek sposób wiążące?
1: Uważam, że jest wiążące, moralnie odpowiadał Trump w towarzystwie szefów największych firm z branży. No dobrze, SI, szefa NVD, Jensena Huanga, Anthropica, Dario Amodei oraz Ilona Muska, którego nazwa firmy X, AI, nabiera aktualności.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: W cieniu ustawy budżetowej na przyszły rok rząd przyjął także wieloletnią strategię zarządzania długiem.
2: A co się w niej kryje? O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, kłaniam się. No, kryje się w niej niepokojąca prognoza na rok 2028. Wtedy dług może wzrosnąć do poziomu, który wymusza na rządzie radykalne rozwiązania.
7: W 2028 roku występuje prawdopodobieństwo przekroczenia progu zawartego w ustawie o finansach publicznych, czyli 55%.
6: Przekazał minister finansów Andrzej Domański. Wyjaśnijmy, jest ryzyko, że dług publiczny wzrośnie do wartości 55% polskiego PKB, a to zgodnie z prawem oznaczałoby, że rząd jest zobowiązany do sporządzenia budżetu bez deficytu lub przynajmniej takiego, w którym dług się zmniejsza. Do tego następuje zamrożenie płac budżetówki, a waloryzacja emerytur i rent nie może być wyższa niż inflacja. Tak może wyglądać rzeczywistość w 2029 roku, jeśli zadłużenie nie przestanie rosnąć tak szybko. Nieco lepsze wieści płyną z kantorów. Złoty odrobinę mocniejszy niż w poprzednich dniach, choć do optymalnych kursów daleko. Euro po 4,36 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, droższy funt brytyjski 5,09 zł. Najbardziej optymistyczne wieści zostawiliśmy na koniec. Ropa tanieje, po tym jak Stany Zjednoczone zapowiedziały uwolnienie rezerw tego surowca. Mowa o 40 milionach baryłek ropy. Giełda zareagowała, baryłka ropy Brent jest najtańsza od 3 tygodni. Tankowanie nie stanie się od razu tańsze, ale pojawiło się światełko w tunelu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 21 minut będzie godzina 8, poranny program w radiu RMF24. Wracamy do kraju, wracamy na ulicę Wiejską, bo trzeba się chyba przyjrzeć ustawie antyalkoholowej, bo na ostatnim posiedzeniu Sejmu, może to pamiętacie, miało się odbyć głosowanie w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili, dość tajemniczo, na wniosek PSL-u, ten punkt zdjęto z porządku obrad. Czy w takim razie teraz to głosowanie znowu się pojawi? Co w tej sprawie będzie w ogóle się działo? O tym nam opowie Kacper Wróblewski, który często bywa w Sejmie. Dzień dobry. Kacper, nasz reporter sejmowy. Dzień dobry. Będzie głosowanie, czy jednak PSL zrobi wszystko, żeby tego głosowania nie było, Kacper? W ogóle o co chodzi w tej sprawie?
1: Zacznijmy od tego, czy głosowanie się odbędzie. PSL deklaruje, że tak. Pytałem o to wczoraj wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, właśnie z Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, głosowanie się odbędzie, ale jest jedno ale. Posłuchajmy, taka krótka moja rozmówka z wicemarszałkiem Sejmu.
2: Czy może pan zadeklarować, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziecie głosować ustawę antyalkoholową?
3: Mogę, tak.
1: Rozmówka z wicemarszałkiem Sejmu.
2: Czy może pan zadeklarować, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziecie głosować ustawę antyalkoholową?
3: Mogę, tak.

0: Radio RMF 24 za 17 minut, godzina 9. Nasz poranny program do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Właśnie trafiło oświadczenie wiceszefa Pentagonu, Elbridge'a Colby'ego. Chodzi oczywiście o wdrażanie strategii obrony narodowej. I w tym dokumencie Colby, który odpowiada za przygotowanie nowej strategii rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie, potwierdza, że badana jest możliwość stałego stacjonowania amerykańskich sił w Polsce. Co dokładnie znalazło się w tym oświadczeniu, to powie nam nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. W tym dokumencie Colby napisał o badaniu potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Powiedziałbym, że to mniej optymistyczne niż to, co nie tak dawno oświadczył prezydent Donald Trump, który poinformował, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce. Wiemy, że przynajmniej do 1 grudnia potrwa analiza stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie w ramach nowej amerykańskiej strategii. W myśl strategii zakłada przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu, napisał wiceszef Pentagonu w dokumencie przesłanym Kongresowi. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej USA. Nowa strategia zdecyduje o długotrwałym rozmieszczeniu wojsk. Decyzje mają zostać oparte na analizach dowództwa europejskiego, a także na konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami. O Ukrainie Colby napisał, że europejskie przywództwo w jej wsparciu jest możliwe i właściwe, a sojusznicy pokrywają już koszty amerykańskiej pomocy w ramach mechanizmu. Urzędnik ocenił, że ukraińscy obrońcy utrzymują linię frontu i uniemożliwiają dalsze postępy Rosji, co według niego sprzyja trwałemu pokojowi. W części dotyczącej Indo-Pacyfiku Colby napisał, że USA prowadzą z Chinami kontakty na najwyższych szczeblach, w częstotliwości i randze niespotykanej od lat. Jednocześnie Pentagon podtrzymuje strategię odstraszania przez odmowę dostępu wzdłuż pierwszego łańcucha wysp, to jest Japonia, Tajwan i Filipiny. Ma ona sprawić, by agresja była niewykonalna, eskalacja nieatrakcyjna, a wojna uznana za irracjonalną. Wspomniał w tym kontekście m.in. o pierwszych wspólnych ćwiczeniach z wykorzystaniem amerykańskiego systemu rakietowego średniego zasięgu oraz o zwiększonych inwestycjach w siły USA w regionie oraz produkcję kluczowej amunicji. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: O tyle jest to zastanawiające, co napisał Colby, że wydawało się, że po tych wpisach w mediach społecznościowych Donalda Trumpa nie ma pytania już, czy będzie jeszcze stała baza amerykańska w Polsce, tylko jest pytanie, gdzie i kiedy. Z tego wpisu Colby'ego wynika, że wciąż badana jest możliwość tego stałego stacjonowania amerykańskich sił w naszym kraju. Że będziemy się tej sprawie przyglądać, to chyba oczywiste.

0: Za 9 minut będzie 9 w radiu RMF 24. Teraz o operacji brytyjskiej, brytyjskiej operacji wypuszczania więźniów. Chodzi także o skazanych na Wyspach Brytyjskich Polaków. Jak przekazuje Rzeczpospolita, z początkiem października na wolność wyjdzie 700 więźniów, a w kolejnych 10 transzach będą wychodziły następne osoby. Łącznie do czerwca przyszłego roku brytyjskie więzienia ma opuścić przed odbyciem pełnej kary 4,5 tysiąca osób. Dużo. Program ma rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. Więzienia mają opuszczać osoby skazane za kradzieże, włamania, handel narkotykami, rozboje, pobicia, oszustwa także. Ta decyzja może mieć też konsekwencje dla Polski, bo część zwalnianych cudzoziemców zostanie deportowana do krajów pochodzenia, a Polacy stanowią około 7% zagranicznych więźniów i w Anglii, i w Walii. To jest największa grupa narodowościowa zatrzymana czy przebywająca w brytyjskich więzieniach. Warszawa na razie nie wie, ilu Polaków obejmie ten program, ani też, no, jacy to są ludzie, za jakie przestępstwa odbywali kary. Brytyjczycy nie podali nam na razie żadnej listy osób przeznaczonych do deportacji. Straż Graniczna może podjąć działania wobec tych, którzy wracają do Polski, ale dopiero po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez właściwe służby.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary.
3: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
2: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Po reklamie.
5: Czas najwyższy na fakt. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski już czekają, jest 9.
6: Awaria rządowych stron internetowych w domenie gov.pl.
7: W tej sprawie zaczynamy, a potem rosyjski gang rozbity na Śląsku.
6: W rękach funkcjonariuszy Straży Granicznej 11 osób.
7: Co konkretnie im się zarzuca? Ze szczegółami reporter RMF FM.
6: Dużo utrudnienia czeka kierowców na ekspresowej S7 niedaleko warmińsko-mazurskiej Ostródy.
7: Tam za godzinę rozpoczynają się ćwiczenia pod kryptonimem Zator.
6: 9 na zegarze. Zaczynamy fakty od awarii rządowych stron internetowych w domenie gov.pl.
7: Na linii Krzysztof Berenda. Witamy.
8: Witam,
7: Krzysztofie, co wiemy w tej chwili na ten temat?
8: Nie działają niektóre serwisy państwowe i ministerialne. One są po prostu wyłączone, a więc obywatele i firmy nie mogą składać niektórych dokumentów przez sieć. Resort cyfryzacji tłumaczy to wszystko usterką, a nie jakimkolwiek cyberatakiem. No ale szykujmy się na to, że dzisiaj państwowe serwisy będą przeciążone. Dłuższymi chwilami mogą nie działać. Wszystko także dlatego, że dzisiaj przedsiębiorcy mają ostatni dzień na obowiązkowe zakładanie internetowych skrzynek e-doręczeń, czyli do elektronicznej komunikacji z urzędami.
7: A w radiu RMF24 już za chwilę wróci temat cyberataku na firmę Fakturownia.
6: To jest firma dostarczająca systemy księgowe. Czy wiadomo już, jakie dane wyciekły? Czy możemy się chronić przed takimi atakami?
7: O 9.10 gościem Piotra Salaka będzie Iwona Pruszyńska z CERT Polska.
6: W naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB+, no i w paśmie FM na 95.1. RMF24 Wrocław. Polecamy. Śląska Straż Graniczna rozbiła rosyjski gang. 11 osób, jak mówiliśmy, zatrzymanych.
7: Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, czym zajmowali się zatrzymani?
9: Chodzi o legalizowanie pobytu cudzoziemcom pochodzącym z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego. Robiono to na podstawie fikcyjnie zakładanych spółek. Wszystkim zajmowała się zorganizowana grupa przestępcza, a zatrzymani w tej sprawie to, jak mówiliście, między innymi obywatele Rosji. Do zatrzymań doszło na Mazowszu. Poza legalizowaniem pobytu w sprawie pojawia się też między innymi wątek prania brudnych pieniędzy.
6: A teraz uprzedzamy kierowców. Za godzinę na drodze ekspresowej S7 niedaleko warmińsko-mazurskiej Ostródy służby rozpoczną ćwiczenia Zator.
7: Kierowcy jadący z Gdańska w kierunku Warszawy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. O szczegółach już teraz Piotr Bułakowski.
10: Scenariusz ćwiczeń zakłada, że na wysokości miejscowości Grabin koło Ostródy drogę zablokuje ciężarówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy będą nieprzejezdne. Zrobi się duży korek, a służby będą musiały jak najszybciej udrożnić przejazd. Policjanci w tym miejscu będą kierowali na objazdy. Utrudnienia potrwają do 15.
7: I na koniec tych faktów zaglądamy do konstytucji AI podpisanej w Białym Domu.
6: Ten dokument podpisał prezydent Donald Trump oraz szefowie 6 firm: Google, Meta, OpenAI, Anthropic, XAI i NVIDIA. Nosi tytuł Porozumienie z Białego Domu na temat superinteligencji, bo to właśnie SI zastąpić ma skrót AI.
11: Superintelligence or SI.
6: Superinteligencja lub SI. Nazwa została oficjalnie zmieniona przez największych, najinteligentniejszych i najlepszych na świecie specjalistów w tej dziedzinie. Tak reklamował ich amerykański prezydent.
7: Firmy rozwijające modele językowe zobowiązują się, że będą dbać o bezpieczeństwo własnych technologii.
6: Wdrożyć mają 4 warstwy kontroli. Po pierwsze, wewnętrzny monitoring i zapewnienie, że modele nie będą włamywały się do obcych systemów.
7: Kolejną jest tworzenie wewnętrznych zespołów, które mają sprawdzać, czy mechanizmy działają i usuwać na bieżąco problemy.
6: Każda z firm ma zaprosić niezależnych, zewnętrznych audytorów nadzorujących tworzone systemy.
7: Wreszcie niezależny komitet złożony z członków zarządów firm będzie nadzorować wszystkie te działania i sporządzać raporty.
6: W Białym Domu uzgodniono również, że przedstawiciele firm rozwijających sztuczną inteligencję będą się regularnie spotykać, by ustalać standardy i dobre praktyki. No to może jeszcze Elon Musk a propos przyszłości. Gdy dysponujemy robotami i superinteligencją, oznacza to, że każdy człowiek na świecie może mieć dostęp do lepszej opieki medycznej niż ktokolwiek z nas tutaj. W tym także ja. Czyż to nie byłoby wspaniałe? Tak mówi najbogatszy człowiek na świecie, przedsiębiorca, większościowy akcjonariusz firm Tesla, SpaceX oraz XAI.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: To nie jest dobra informacja dla szefostwa MSWiA, jeżeli przyzwyczajacie się powoli do alertów RCB, a gdy mieszkacie w Lubelskim czy Podkarpackim, jest to możliwe. Jak rozpoznać w prosty sposób wagę komunikatu RCB? Im więcej uwaga w tym komunikacie, tym sytuacja jest poważniejsza. O tym też będziemy mówić, ale zaczniemy od ataku hakerskiego na firmę Fakturownia. To już za moment w radiu RMF24.

0: 18 minut po godzinie 9, to jest Radio RMF 24, program poranny i wracamy teraz do sprawy naszego cyfrowego bezpieczeństwa. My będziemy rozmawiać o tym wycieku danych, o którym mówił wczoraj wieczorem wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi o firmę Fakturownia. To jest firma dostarczająca systemy księgowe, która padła ofiarą cyberataku. Razem z nami pani Iwona Pruszyńska z CERT Polska. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy o tym, co się dzieje z firmą Fakturownia, ale jeszcze wcześniej chciałem panią zapytać o to, o te niepokojące informacje, które się pojawiły dosłownie przed momentem, czyli o problemach z domeną gov.pl. Czy państwo jako CERT Polska macie jakiekolwiek informacje? Bo słyszymy, że to nie jest atak hakerski, to po prostu może być kwestia awarii. Czy pani wie, co się dzieje, jeśli chodzi o domenę gov.pl?
1: Obserwujemy sytuację i proszę państwa, no proszę pamiętać, że w cyberprzestrzeni oprócz tego, że mamy do czynienia z działaniami cyberprzestępców, no mamy do czynienia też, jak w każdym obszarze technologicznym, z awariami, z przestojami, z wyzwaniami, problemami, aktualizacjami. Także ta sytuacja jest obserwowana, czuwamy nad bezpieczeństwem polskiej cyberprzestrzeni i będziemy wracać z dalszymi informacjami dotyczącymi tej sytuacji.
0: Rozumiem, że w tej chwili po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość i te kłopoty, bo one są związane między innymi również z tymi e-doręczeniami. Dzisiaj upływa do 1 października bodajże przedsiębiorcy mają termin i rozumiem, że no, niedziałająca domena gov.pl może być pewnym kłopotem dla nich.
1: Oczywiście. Takie wyzwania związane z tym, że digitalizujemy coraz więcej procesów państwowych, oczywiście są obecne, natomiast nadal wydaje się, że to ułatwienie, możliwość realizacji tych procesów z zacisza domowego, no jest pójściem w stronę faktycznie przedsiębiorców i w stronę ich wygody, więc musimy uzbroić się w odrobinę cierpliwości i zaczekać tutaj na działania ekspertów, którzy pracują nad przywróceniem pełnej dostępności tych serwisów.
0: To teraz porozmawiajmy o tym, co się stało w Fakturowni, od tej firmie, która dostarcza systemy księgowe. To już był cyberatak, tak przynajmniej zapewnia wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Co my wiemy w tej chwili o tej sprawie?
1: Ja potwierdzam, że zespół CSIRT-NASK faktycznie otrzymał od firmy zgłoszenie. Też szczegóły przebiegu tego, co się w firmie Fakturownia wydarzyło, znamy z komunikacji firmy, która potwierdza, że doszło do incydentu cyberbezpieczeństwa, którego efektem było upublicznienie, tak, wyciek danych, wyciek informacji na temat klientów, na temat faktur, tak, wyciek samych tych dokumentów, więc faktycznie mogę potwierdzić, że tego rodzaju zgłoszenie zespół CERT Polska otrzymał.
0: Czy my wiemy już w tej chwili dokładnie, jakie dane wypłynęły, czy jeszcze to jest ustalane?
1: Odsyłam do komunikatu firmy w tym zakresie, natomiast wszyscy państwo słuchacze, jak i ja, płacimy faktury, więc wiemy, jakie dane na takich dokumentach się znajdują. To są dane osobowe, to są dane adresowe, często także dane dotyczące na przykład rachunków bankowych, więc możemy się spodziewać, że również tego rodzaju informacje pojawiły się w tym wycieku.
0: Jeżeli moje dane wyciekły z tego systemu, to rozumiem, że powinienem dostać informacje z firmy Fakturownia, tak?
1: Oczywiście. Informacje z firmy Fakturownia otrzymają ich klienci, ale także jest szereg firm, które korzystały z tych rozwiązań i które będą powiadamiały swoich klientów bezpośrednio o tym, że ich dane także potencjalnie mogły się w takim wycieku znaleźć.
0: Czy mamy tutaj do czynienia, tak jak pamięta pani, gdy wyciekły dane dotyczące spraw medycznych, czy znowu mamy tutaj do czynienia z takim outsourcingiem niejako usług cyfrowych, czyli czy firma Fakturownia sama korzystała i obsługiwała te dane, czy też komuś to zlecała i stamtąd wyciekły te dane?
1: To tutaj firma fakturownia jest dostawcą usług także dla innych podmiotów, które dla mniejszych działalności, które nie prowadzą takiej działalności księgowej i opierają się właśnie na tych gotowych rozwiązaniach, więc tutaj mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, dlatego część osób otrzyma powiadomienia nie od samej firmy fakturownia, a właśnie od tych przedsiębiorstw, które z usług czy rozwiązań tej firmy korzystały.
0: Ale rozumiem, że znowu musimy trochę poczekać, tak jak w przypadku danych medycznych, tak?
1: Każdy duży incydent wiąże się z tym, że jego analiza nie jest rzeczą trywialną. Prześledzenie aktywności cyberprzestępców, prześledzenie do jakiego rodzaju informacji, danych mieli dostęp jest wyzwaniem po stronie tych zespołów, po stronie też służb, dlatego że tutaj warto podkreślić, że firma zgłosiła to zdarzenie do wszystkich odpowiednich organów, współpracuje przy obsłudze tego incydentu, więc ten proces analizy, ale też proces właśnie powiadamiania odpowiednich osób, odpowiednich firm o tym, co się wydarzyło, jest faktycznie procesem rozciągniętym w czasie. Oczywiście ze względu na to, że mamy do czynienia z danymi, że ten aspekt związany z profilaktyką, czyli że ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że nasze dane na przykład pojawiły się w tym wycieku, jest istotne, no to wszystko sprawia, że te prace są bardzo intensywne, te prace są bardzo, bardzo wytężone. Natomiast sama skala tego zdarzenia, skala procesu sprawia, że faktycznie pewnie chwilę będziemy musieli na takie informacje zaczekać.
0: I jeszcze pytanie, czy mamy w tej chwili już, wiemy, czy to był atak hakerski, chodzi o pieniądze, czy może to jest sprawa związana ze służbami specjalnymi?
1: Tak naprawdę to jest przedmiotem ciągłego badania. Ważne, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że w dobie tych powtarzających się wycieków danych, które zresztą słyszymy nawet z doniesień medialnych, zdarzają się coraz częściej, zadbać o swoje bezpieczeństwo, tak? Czyli zachować szczególną ostrożność, kiedy odbieramy zaskakujące połączenia telefoniczne, odbieramy wiadomości e-mail czy wiadomości SMS, w których ktoś próbuje się uwiarygodnić, posiadając o nas właśnie bardzo szczegółowe dane, bardzo szczegółowe informacje. Bo tym, co najczęściej jako zespół CSIRT nas obserwujemy po wyciekach danych, są właśnie celowane ataki phishingowe, ataki socjotechniczne, w których cyberprzestępcy odzywają się do nas po to, żeby na przykład wyłudzić dane logowania do naszej bankowości elektronicznej, ale uwiarygadniają się właśnie informacjami pozyskanymi na nasz temat z wycieków.
0: Czyli rozumiem, że nasza czujność powinna być teraz podwójnie wzmożona, gdyby się pojawiły jakiekolwiek sygnały czy jakiekolwiek telefony, gdyby ktoś pytał o jakieś dane dotyczące naszej bankowości elektronicznej. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Iwona Pruszyńska z CERT Polska była razem z nami w radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. I jeszcze jedna ważna informacja, która pojawiła się dosłownie przed momentem. Mamy kolejny alert RCB. Przed kilkoma minutami mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali takie komunikaty w aplikacjach. Uwaga, ponowny atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że sytuacja jest monitorowana. W polskiej przestrzeni powietrznej działają nasze myśliwce. RMF 24.

0: klap, bo ja się nie boję.
1: Jak Boniek? No może by się przydało, rzeczywiście będzie troszkę teraz o piłce nożnej w Radiu RMF 24, ale bez obaw, nie będziemy recenzować znowu piłkarskiej reprezentacji. Okazuje się, że nie tylko my mamy kłopoty, Portugalczycy również, a tam jest poważny konflikt wokół Cristiano Ronaldo, bo kapitan kadry jest niezadowolony z roli rezerwowego i według portugalskich mediów miał ostro pokłócić się z selekcjonerem Portugalii, czyli z Jorge Jesusem. W czwartek Ronaldo nie dokończył wygranego meczu z Walią, to był początek Ligi Narodów, w niedzielę w ogóle został na ławce rezerwowych w spotkaniu z Norwegią, no i się poczuł urażony. Wczoraj w ogóle się nie pojawił na treningu reprezentacji. Wybrał hotelową siłownię. Portugalska Federacja potwierdziła jego absencję, ale dlaczego? No tego to już nie przekazała. Media informują, że powodem konfliktu miało być oczywiście nieformalne porozumienie dotyczące występów Cristiano Ronaldo w Lidze Narodów, ale selekcjoner jednak tego porozumienia chyba nie dotrzymał i postawił na młodszego Gonzalo Ramosa. Żeby zażegnać ten konflikt w trybie pilnym do Kopenhagi, wczoraj, późnym wieczorem, do Kopenhagi, gdzie będzie rozegrane kolejne spotkanie Portugalii w Lidze Narodów, udała się cała grupa działaczy portugalskiej federacji, oczywiście z szefem związku Pedro Proenska.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
3: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
4: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
5: Jest 9.30, Rafał Jędraszek. Zaczynamy Fakty w RMF24 Wrocław. Na początek pakiet informacji dla kierowców. Zaczynamy od utrudnień na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na odcinku między węzłami Wrocław Północ a Wrocław Stadion w kierunku Kudowy prowadzone są prace związane z czyszczeniem cieków wodnych. Zajęty jest lewy pas ruchu. Przejezdność zapewniona pasem prawym i środkowym. Utrudnienia mogą potrwać do 4 godzin. Natomiast wcześniej na trasie S8 przed Wrocławiem za zjazdem na Łoziny, jadący w kierunku Kudowy, także noga z gazu. Tam drogowcy od wczoraj pracują dokładnie w węźle Psie Pole. W miejscu prowadzonych robót przejechać można tylko jednym pasem. Korek tworzy się na S8 jeszcze przed Wrocławiem. Korkuje się także zjazd z łącznicy na Eskę od strony Długołęki.
4: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
5: Awaria wodociągowa przy placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu. Ekipy MPWiK prowadzą prace naprawcze na odcinku między Robotniczą a na Bycińską, dlatego wprowadzono zwężenie jezdni. Przejazd w kierunku Braniborskiej odbywa się obecnie tylko jednym pasem ruchu. W rejonie awarii mogą więc tworzyć się korki. Służby apelują do kierowców o wybór tras alternatywnych. Natomiast mimo konieczności rozkopania infrastruktury podziemnej, dostawy wody do okolicznych budynków pozostają niezakłócone, tak deklaruje MPWiK. Ciśnienie w sieci utrzymuje się na stałym poziomie. Natomiast patrząc na natężenie ruchu we Wrocławiu, no to właśnie plac Orląt Lwowskich zakorkowany w kierunku Braniborskiej, podobnie na końcówce Robotniczej do świateł z Piłsudskiego. W tym samym kierunku korkuje się także podwale od placu Jana Pawła II. Korki także na Drobnera Zamkowej i jak zazwyczaj o tej porze przy Pułaskiego.
4: Kultura w Faktach RMF24 Wrocław.
5: Dzisiaj rusza 14. edycja Miasto Mówi. Tym razem przyjrzymy się życzeniom, jakie mamy wobec naszych miast. W programie festiwalu 7 wyjątkowych filmów dokumentalnych, a do tego dyskusje o Wrocławiu i architekturze oraz wydarzenia towarzyszące, w tym tematyczna scena festiwalowa w Muzeum Architektury. O szczegółach opowiada Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
6: Wystawa Czego chcieć więcej Magna Santi, która życzeniom przygląda się w taki nietypowy sposób, bo zastanawia się, jakie życzenia realizujemy i czy one są tymi spełnionymi życzeniami, czy czasami koszmarami, kiedy dostaniemy do ręki wirtualne narzędzia budowania miasta, czy eksperymentowania z miastem. Eksperyment sprzed 20 lat, miasto zupełnie wirtualne, stworzone przez wtedy filipińskiego studenta architektury, który stworzył miasto, które ma być długotrwałe, ma idealnie działać, ale efektem ubocznym było to, że jego mieszkańcy, zgodnie znowu ze statystykami, byli skrajnie nieszczęśliwi.
5: Dodajmy, że festiwal potrwa do 4 października.

0: Za 20 minut będzie 10. Radio RMF 24. Kolejny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To wszystko oczywiście związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Ten alert otrzymali kilkanaście minut temu mieszkańcy Lubelszczyzny. To jest, jak powiedziałem, kolejne dzisiaj ostrzeżenie, bo o poranku oprócz mieszkańców Lubelszczyzny wiadomości z alertami otrzymały też osoby mieszkające na Podkarpaciu. Dużo tych alertów. Codziennie pojawiają się te alerty, jeśli chodzi o tych wszystkich, którzy mieszkają w tym rejonie naszego kraju, czyli na Podkarpaciu i w okolicach Lublina. Pojawia się też coraz więcej głosów, że mieszkańcy po prostu przyzwyczajają się do tych alertów RCB, co wcale nie jest dobrą informacją. Tak mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA, gdy rozmawiałem z nim o godzinie 7 na antenie radia RMF 24. Służby muszą reagować na to wszystko, co im przekazuje wojsko, tak mówi Wiesław Leśniakiewicz.
1: A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Te alerty budujemy w trzech takich krokach. Pierwszy jest mówiący o zachowaniu czujności. Drugi alert jest mówiący o pewnej gotowości do ewentualnego schronienia się. A ten trzeci alert, który jest również uzupełniony sygnałami syren alarmowych, już mówi o tym, że znajdź sobie miejsce schronienia, które zapewni ci bezpieczeństwo. Jeszcze raz powtarzam, te wszystkie komunikaty dopiero się wtedy ukazują, kiedy faktycznie już jest domniemany atak na zachodnią Ukrainę. To nie jest w sytuacji takiej, kiedy cała Ukraina jest atakowana, tylko te województwa, które są ewentualnie graniczące z naszym krajem.
0: Ale jak rozumiem,

recesja ekonomiczna jeszcze, wszystko wskazuje na to, że wzrośnie nam inflacja. Tak wynika przynajmniej ze wskaźników GUS-u z poziomu 3,4 do 4,0 we wrześniu. Powód wzrostu inflacji oczywisty. Chodzi oczywiście o wzrosty cen paliw. Za 17 minut godzina 10, za 17 minut fakty.

0: Za 13 minut będzie godzina 10, poranny program w radiu RMF24, a o 10 punktualnie na drodze krajowej S7 koło Ostródy, warmińsko-mazurskie, rozpoczną się ćwiczenia służb pod kryptonimem Zator. Ten kryptonim jest dość oczywisty. Kierowcy zatem muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami. O szczegółach opowie nam nasz warmińsko-mazurski reporter, czyli Piotr Bułakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry,
0: Piotr. Powiedz, co zakłada ten scenariusz ćwiczeń? Trochę mówiłeś o tym w faktach, ale powiedz, tak, co muszą wiedzieć kierowcy?
1: No przede wszystkim, tak jak już wspomniałeś, no tutaj nazwa już dużo mówi, Zator, czyli no trzeba spodziewać się dużych korków. Co ważne, utrudnienia dotyczą osób, które podróżują w kierunku Warszawy. Z Gdańska w kierunku Warszawy, jak powiedziałeś, to jest koło Ostródy, dosłownie kilka kilometrów za Ostródą właśnie w kierunku Warszawy. Co się wydarzy? No dojdzie tam do nieoczekiwanej awarii samochodu ciężarowego, który stanie w poprzek właśnie dwóch pasów prowadzących w kierunku Warszawy. Te dwa pasy będą nieprzejezdne.

0: No i można powiedzieć, że to będą ćwiczenia takie na żywym organizmie, no bo my, kierowcy, będziemy w nich po prostu uczestniczyć, więc tutaj spokojnie możemy powiedzieć, to tylko ćwiczenia, ale też musimy liczyć się raz, że z utrudnieniami, no bo służby, tu będzie policja głównie, straż pożarna, ale będą też zarządcy tej drogi, czyli drogowcy, no oni będą musieli wszyscy wspólnie razem jak najszybciej rozładować po prostu ten ruch, więc można spodziewać się, że policjanci będą kierowali na objazdy osoby, które będą dojeżdżały do tego utrudnienia, ale no jak już staniemy w takim korku, no to trzeba będzie jakoś się wydostać, być może nawet policja będzie pozwalała jechać troszeczkę pod prąd, żeby wjechać na właśnie parking, gdzie są tak zwane drogi techniczne. No wszystko brzmi skomplikowanie, ale to jest właśnie po to, żeby na przyszłość, gdy taki wypadek się zdarzy, to szybko po prostu rozładować ten zator. Ja tylko dodam, że do 15 takie utrudnienia mogą być właśnie na drodze S7.
1: Czyli generalnie zachować spokój, zachować cierpliwość. Wiadomo, że chodzi o ćwiczenia, ale to miejsce nie jest przypadkowe, Piotr, prawda?
0: Zdecydowanie nie. Nawet nieraz minionej zimy robiliśmy na ten temat materiały, no bo właśnie minionej zimy, gdy jednej nocy spadło nawet 70-80 cm śniegu, no to właśnie w tym miejscu krajowa S7, tylko że w stronę Gdańska wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, całkowicie się zablokowała, była sparaliżowana, bo właśnie samochody ciężarowe nie mogły podjechać pod wzniesienia. Wiele kilometrów miały korki, doszło nawet do takich sytuacji, że no w niektórych samochodach po prostu skończyło się paliwo i strażacy, wykorzystując chociażby kłady, dowozili paliwo, dowozili jakieś jedzenie osobom, które tam właśnie utknęły. No i wtedy też był problem właśnie, żeby uruchomić objazdy. Czy kierować, było pytanie, ciężarówki na te objazdy. No już wiadomo, że nie, bo właśnie tam też ciężarówki zablokowały drogi techniczne. Tak więc to wszystko jest po coś. Oczywiście no teraz nie mamy takich warunków drogowych, gdzie jest ślisko i trzeba byłoby jeszcze posypywać, udrażniać te drogi, ale to i tak jest ważne, cenne doświadczenie, jak usłyszałem właśnie w policji, żeby skoordynować działania wszystkich służb, żeby jak najszybciej rozładować ten wspomniany zator, no i żeby droga po prostu się udrożniła.
1: I o tym wszystkim opowiadał nam w Radiu RMF24 Piotr Bułakowski. Przypominamy, godzina 10, dokładnie za 9 minut na drodze krajowej S7 koło Ustrudy rozpoczną się ćwiczenia służb pod nazwą Zator. Szczególnie zetkną się z utrudnieniami ci wszyscy kierowcy, którzy kierują się z Gdańska w kierunku Warszawy. Może dzisiaj zrezygnować, jeżeli ktoś właśnie wyjeżdża S7, może zrezygnować z tej drogi, może spróbować dostać się do Centralnej Polski inną trasą, jeżeli macie taką możliwość. Piotr Bułakowski, bardzo dziękuję, Piotr.

0: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup Dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów, a z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Po reklamie.
9: Piotr Stelak, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro w Radiu RMF 24, punktualnie o 7. Za chwilę Tomasz Terlikowski na naszej antenie, ale wcześniej fakty, Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. 10.
10: Witamy.
11: Kolejny alert RCB w związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na cele w zachodniej Ukrainie.
10: Od tych alertów zaczynamy, ale w faktach będzie też inna niebezpieczna sytuacja.
11: Bójka pilotów na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Izraela.
10: Wcześniej awaria państwowych serwerów w domenie gov.pl.
11: Najnowsze dane o inflacji.
10: A w cyklu Twoje zdrowie dziś o tym, jak zadbać o serce.
11: Jest 10. Na początek faktów alert RCB o rosyjskim ataku na Ukrainę, który dostali przed południem mieszkańcy województwa lubelskiego.
10: To dla nich dziś drugie takie ostrzeżenie. Pierwsze pojawiło się po 6 rano. Zostało odwołane przed 8.
11: A to najnowsze zostało rozesłane na telefony po godzinie 9. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. Taką informację przekazuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
10: Jest kolejna cyberawaria państwowych serwerów.
11: Tym razem nie działa strona biznes.gov.pl.
12: No bo skoro mamy ostatni dzień miesiąca, to w Polsce nie działa rządowy internet i to nie jest jakimkolwiek zaskoczeniem.
11: Przekorny. Krzysztof Berenda. Dzień dobry. W przedpołudniowych faktach. Witam, Krzysztofie. Dlaczego to nie jest zaskoczeniem?
12: Dlatego, że dzisiaj ostatni dzień na składanie przez przedsiębiorców wniosków o założenie skrzynki do e-doręczeń, czyli do cyfrowej komunikacji z urzędami. Jak świat światem, większość z nas zostawia takie rzeczy na ostatnią chwilę. Jak świat światem, urzędnicy są tym zaskoczeni. W efekcie serwery tego nie wytrzymują i państwowe strony się wywracają. Tak jest przy dorocznym składaniu PIT-ów, wniosków o 800+, i wszelkich innych. Teraz, gdy przedsiębiorcy spróbują wejść na stronę biznes.gov.pl, to albo dostaną komunikat błąd serwera, albo że muszą poczekać kilkadziesiąt minut, albo nic nie zobaczą, albo zobaczą informację, że ze względu na wysokie obciążenie serwisu występują problemy w dostępie do portalu. Rząd nie ma pomysłu na skuteczną naprawę, zwłaszcza że od rana ma także generalną awarię większości stron internetowych w domenie gov.pl.
11: Sprawdzę, że będziemy fakty w tej sprawie. Inflacja w Polsce oficjalnie znalazła się poza urzędowo akceptowanymi poziomami. We wrześniu tempo wzrostu cen przyspieszyło z 3,4% do równych 4%. Takie dane kilkadziesiąt minut temu opublikował Główny Urząd Statystyczny.
10: A powodem drożyzny głównie drogie paliwa.
11: Tym samym ta inflacyjna czwórka otwiera dyskusję o podwyżkach stóp procentowych w Polsce. Incydent pod kontrolą. 20 minut temu taką informację przekazało biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu.
10: A chodzi o awaryjne lądowanie samolotu ze 180 pasażerami na pokładzie.
11: Boeing 737 MAX 8 należący do linii Fly Dubai wyleciał z Dubaju, leciał do Tel Awiwu, ale maszyna nagle zmieniła kurs, a potem awaryjnie wylądowała w Arabii Saudyjskiej po doniesieniach o próbie uprowadzenia maszyny.
10: Jak poinformowali izraelscy urzędnicy, załoga nadała sygnał alarmowy po fizycznej sprzeczce. Uwaga, między pilotami. W związku z incydentem izraelskie siły powietrzne poderwały myśliwca.
11: Według The Jerusalem Post początkowo maszyna nadała kod transpondera 7700, oznaczający ogólną sytuację awaryjną. Potem ten kod zmieniono na 7500, używany w przypadku podejrzenia bezprawnej ingerencji lub porwania samolotu, by ponownie powrócić do kodu 7700.
10: Ostatecznie incydent miał związek z konfliktem między członkami załogi, a nie z próbą przejęcia kontroli nad maszyną. Tak uspokaja dziennik Haaretz.
11: Samolot wylądował na lotnisku w Tabuku, niewielkim porcie lotniczym położonym w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej.
13: Dbamy o Twoje zdrowie.
11: Serce. Dziś pod lupą naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
10: Świadomość ryzyka chorób sercowo-naczyniowych rośnie. Do poradni kardiologicznych zgłasza się coraz więcej osób w wieku od 30 do 40 lat, żeby się przebadać. Usłyszała od naszego eksperta dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek.
11: Ania, razem z nami w faktach. Aniu, jakie zatem badania są wskazane?
14: Po pierwsze, badanie ciśnienia tętniczego. Jak mówi profesor Maciej Wybraniec, kardiolog z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, ciśnienie możemy mierzyć samodzielnie w domu.
15: Jeżeli to ciśnienie przekracza 140 na 90 w warunkach spoczynku, powinniśmy się skonsultować z lekarzem, powtórzyć ten wynik.
14: Po drugie, warto sprawdzić tętno. Niemiarowość, szczególnie po 60 roku życia, może być objawem migotania przedsionków.
15: To jest taka arytmia serca, która występuje nawet u 5% ludzi po 60 roku życia. Migotanie przedsionków dramatycznie zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu.
14: Aby zapobiec udarowi, trzeba wdrożyć leczenie. Kolejnym ważnym badaniem jest oznaczenie poziomu cholesterolu, o którym powiemy dziś więcej w faktach.
10: Nasz dzisiejszy taki sercowy ekspert, prawda, profesor Maciej Wybraniec, od teraz czeka na Wasze pytania pod numerem 12 200 0010.
11: I ten numer znajdziecie na stronach rmf24.pl.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Przed południem nad Wrocławiem zobaczymy i trochę słońca, i trochę chmur, a termometry wskażą okolice 12 kreski. Ciśnienie atmosferyczne będzie podwyższone. Po południu zrobi się bardziej wietrznie. Zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, ale później stanie się duże. Temperatura wzrośnie do 23 stopni, a padać nie powinno.
17: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF24. To będą bardzo obfite w informacje i komentarze godziny. Zaczynamy od papieskiej wizyty we Francji. Naszym gościem będzie Michał Kłosowski, watykanista, z którym porozmawiam o tym, co wynika dla Francji z tej wizyty, co wynika dla Kościoła, ale także o czym tak naprawdę mówił papież Leon XIV. Ale będziemy mówić także o sytuacji w Izraelu i na Ukrainie. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 i zgodnie z zapowiedziami przenosimy się teraz do Francji, a dokładniej będziemy rozmawiać o Francji, bo jesteśmy w Warszawie. Leon XIV wrócił już do Rzymu, ale ostatnie dni spędził we Francji, gdzie między innymi na paryskim Placu Zgody odprawił mszę świętą, w której wzięło udział 800 tysięcy osób. Francuskie media, zwracając uwagę na ogromny entuzjazm, jaki wszędzie wywoływał, stwierdziły, że Leon XIV był witany jak gwiazda roku. Ale oczywiście było także wymiar religijny, znaczy w ogóle był wymiar religijny, bo msza święta ma wymiar religijny, ale taki bardziej nostalgiczny, czy bardziej taki kontemplatywny wymiar miała wizyta w Lourdes, gdzie w niedzielnej mszy świętej na błoniach Sanktuarium Matki Bożej wzięło udział 150 tysięcy wiernych z całego świata, ale przede wszystkim, gdzie papież mówił do osób chorych i cierpiących. To jest takie miejsce, które rzeczywiście o tym się mówi. Z nami jest watykanista Michał Kłosowski, autor książki Droga Leona, ale także innych książek, choćby o Franciszku. No i pytanie, co się wydarzyło w tych dniach? Bo z jednej strony rzeczywiście była mowa o tym, że papież był przyjmowany jak gwiazda roku, a z drugiej strony szeroko komentowano słowa papieskie i to powiedziałbym, wsłuchując się w nie raczej jak głos intelektualisty, takiego tu cudzysłów Dalaj Lamy, o, z przeszłości, bo Dalaj Lama teraz ma gorszą prasę.
1: Dzień dobry. Przede wszystkim Francja zobaczyła inną siebie. Myśmy też zobaczyli inną Francję w ogóle. Francję, której chyba nie było w żadnym scenariuszu, ani scenariuszu, który my znamy, jak jakieś nasze skrypty mentalne, ani którym zna Francja. Bo wszystkim się wydawało, że ta Francja już nie istnieje.
0: A czy to najstarsza córa kościoła? No tak Jan Paweł II o niej mówił.
1: To jest takie bardzo...
0: Znane powiedzenie.
1: Natomiast, bo to był inny kościół francuski. To znaczy Leon XIV sprawił, że Francja zobaczyła kościół, który nie jest czymś starym, nie jest jakimś reliktem przeszłości, ale te młode twarze, młodzi księża, młodzi ludzie na ulicach, spowiedzi na Elizę, no to wszystko sprawiło, że ten wizerunek kościoła, on przestał być wizerunkiem jakiejś tam reakcyjnej siły z przeszłości, a stał się znakiem nadziei na przyszłość.
0: Bo to jest fascynujące, że papież Leon XIV, który z jednej strony mówił o rzeczach z bardzo tradycyjnego sztafażu nauczania katolickiego. Mówił o aborcji, mówił o eutanazji, mówił o szacunku, o sprzeciwie wobec ślepych badań biotechnologicznych. Równocześnie był czytany, co ciekawe, bo Jan Paweł II tak niekoniecznie był czytany, ale jako myśliciel czy nauczyciel, no nie konserwatywny, a powiedziałbym nawet w pewnych kwestiach, co jest we Francji, niekoniecznie w polskim katolicyzmie, ale we Francji to jest zaleta, progresywne.
1: Znaczy ta progresywność, bo to jest trudne, żeby zrozumieć. My patrzymy na Francję przez takie okulary tego progresu, rewolucji 68 roku, oświecenia, no i tego, że te francuskie kościoły pustoszeją i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Leon XIV bardzo dokładnie, mam wrażenie, przestudiował Francję wcześniej. I podjął te tematy, które znajdują się dzisiaj dokładnie w centrum debaty we francuskich mediach i opinii publicznej. W Elize Emmanuelowi Macronowi wprost powiedział, że należy renegocjować laicité, ustawę 1905 roku, która separuje religię od państwa, ale pomysł tej ustawy był nie tylko po to, żeby państwo było tutaj w cudzysłowie wolne od wpływów religijnych, ale również dlatego, żeby wierzący mogli swoją religię wyznawać bez problemu. I przypomniał tą część laicyte Leon XIV. No potem, mówiąc w UNESCO o sztucznej inteligencji i zadając to pytanie, takie bardzo wrażliwe, bardzo delikatne pytanie, co to znaczy być człowiekiem w XXI wieku, też trafił w środek sporów we Francji, gdzie niedawno przyjęto tą ustawę o skracaniu życia, tak to Francuzi nazywają. No i koniec końców Lourdes i Metz, Lourdes chorzy, osoby najwrażliwsze, najsłabsze.
0: Kruchość, żeby nawiązać do encykliki o sztucznej inteligencji, gdzie papież mówił, czym się różni ludzka inteligencja od nawet najlepszej sztucznej inteligencji, czy też superinteligencji. Kruchością.
1: Kruchością. A poza tym Metz, czyli Europa, i takie jedno zdanie mi zostało z jednego z komentarzy tam we francuskich mediach. Le Figaro zrobiło takie duże wydarzenie po tej papieskiej pielgrzymce. Siedziało tam czterech profesorów. Jeden z nich powiedział, Zaskakująco i bardzo ożywczo Leon XIV przypomniał o chrześcijańskich korzeniach Europy. Dla nas wywołuje to uśmiech, bo Schuman i tak dalej wiemy, no flaga Unii
2: Europejskiej. Gasperi, no wymienił wszystkich tych, których miał wymienić.
1: Absolutnie, a dla Francuzów okazuje się, że ta tradycja, czy ta historia chrześcijaństwa jest nowością. I stąd ten takie poczucie progresu w tym nauczaniu, bo okazuje się, że w tej tradycji jest bardzo dużo świeżości, która przez to, że została zapomniana, okazuje się być dzisiaj dla Francuzów czymś nowym, dającym jakiś stelaż intelektualny temu progresowi, który obserwujemy, a który wywołuje bardzo wiele obaw we Francji.
0: Ale powiedzmy też, że papież stosunkowo dużo mówił o polityce i apelował zarówno do biskupów: mówcie o kwestiach moralnych, jak i do świeckich katolików: angażujcie się w politykę. I znowu to mogło być pewne zaskoczenie, bo jakby taką kropką nad i jest ta konferencja prasowa w drodze powrotnej, gdzie papież został zapytany o AfD.
1: Tak,
0: i wprost to powiedział, to jest kierunek niezgodny z chrześcijaństwem. To może nie jest zaskakujące, bo Kościół niemiecki mówi to samo, ale kiedy to mówi kościoły, bo mówi to również Kościół ewangelicki, ale kiedy to mówi papież, ostrożnie i dyplomatycznie, ale jednak jednoznacznie, no to jest taka mocna kropka nad i, gdzie papież mówi, nie chcę powiedzieć budujmy nową chadecję, bo nie będzie żadnej partii katolickiej we Francji, na pewno, ale mówi budujmy politykę z wymiarem chrześcijańskim.
1: Tak, i to jest chyba najbardziej fascynujące, no bo te idee, które się pojawiają we Francji, one no potem bardzo mocno rezonują na całą Europę. To jest ta siła francuskiego umysłu, francuskich intelektualistów, którzy jak coś wymyślą u siebie, to potem faktycznie
2: eksportują.
1: Europy tak.
0: No, ale zabawne, ostatnio jeden z włoskich filozofów napisał książkę o ostatnich dniach Nietzschego w Turynie i mówił, no Nietzsche pojawił się we Włoszech, dopiero go na francuski przetłumaczył. Czyli no tam no po niemiecku można go było napisać, ale jak nie było go po francusku, nie ma o czym gadać.
1: No, te relacje między Paryżem a Rzymem to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast wracając do tego elementu politycznego, to Leon XIV bardzo świadomie i bardzo ciekawie ucieka przed takim polaryzującym przekazem. To znaczy on pokazuje, że Ewangelia nie jest ani lewicowa, ani prawicowa i nie da się jej w to wpisać.
0: A czasami jest i lewicowa, i prawicowa.
1: I w jednym momencie.
0: Elementu.
1: Tak, bo i chroni życie, ale też przypomina o tym, że no nie można kary śmierci na przykład stosować jak się chce. Ale zostawmy to na boku, bo te papieskie słowa w samolocie były faktycznie bardzo istotne, bo Leon teraz wskazał na język, które te partie takie jak AfD w Niemczech, bo też mówił, że nie tylko w Niemczech, to nie chodzi tylko o Niemcy. Przecież mamy wybory prezydenckie we Francji w przyszłym roku i tam też jest podobna próba wykorzystywania języka religijnego w oderwaniu od wiary, od kościoła.
0: To też jest fascynujące, bo Marine Le Pen uchodzi za osobę, no właśnie trudno powiedzieć religijną, bo ona jest niereligijna. No, to jest...
1: Nie chodzi do kościoła. Jordan Bardella jest ateistą. Francuska skrajna prawica jest absolutnie postreligijna. I pewnie można to powiedzieć o dużej
0: części. Nie tylko
1: części.
0: To, AfD też to można powiedzieć. Tak.
1: Dokładnie tak. A jednocześnie Leon XIV tą swoją pielgrzymką do Francji sprawił, że ta taka obejma, taki rodzaj kordonu ochronnego wokół katolicyzmu, kościoła, katolickiej nauki społecznej jest to przerwany, bo był we wszystkich mediach, na wszystkich jedynkach gazet, Le Figaro oczywiście, ale też L'Humaniste, czyli organ partii komunistycznej, z jednego powodu, to znaczy te jedynki były bardzo przychylne, te gazety, cała obsługa medialna, wszystkie media od France Info, jakby wszystkie media, niezależnie czy prywatne, czy prawicowe, czy lewicowe, czy państwowe, bardzo przychylnie o tej pielgrzymce mówiły. Dlatego, że Leon XIV wszedł klinem w tą opinię publiczną francuską z przekazem nadziei. I to właśnie jest na tym, mam wrażenie, polega rozumienie polityki przez Leona. Na wkładaniu nadziei, czy promowaniu nadziei w kontekście dobra wspólnego i przyszłości.
0: To na koniec jeszcze pytanie. To też był temat we Francji, niekoniecznie w czasie tej pielgrzymki, ale od lat Kościół francuski mierzy się z kryzysem skandali seksualnych. To jest zresztą jeden z tych kościołów, który, jak się zdaje, bardzo odważnie do tego podszedł i w dużej mierze, na ile to możliwe, zaczął się rozliczać bardzo zdecydowanie, także skandale związane z założycielami nowych ruchów. Papież spotkał się z 7 wybranymi przedstawicielami osób skrzywdzonych seksualnie spośród tych kilkuset tysięcy, o których jest mowa, także w raporcie biskupów francuskich. I tam również one mówiły mówił o tym, że były bardzo uważnie słuchane, a sam papież przyznał, że nawet jeśli nie idzie tak radykalnie, że będzie mówił o systemie pedofilskim w Kościele, to pewne elementy struktur grzechu także wewnątrz Kościoła istniały w tej sprawie.
1: Tak, oczywiście, te struktury grzechu to jest coś, o czym pisał Jan Paweł II już bardzo dawno w swoich encyklikach, ale też myślę, że ten raport francuski mówiąc o 330 tysiącach poszkodowanych ofiar nadużyć czy przestępstw seksualnych w francuskim Kościele od lat 70. To jest też raport, który można dużo zarzucić w kontekście tego, że on wskazywał na postaci, które nie mogły się obronić niejak. To trzeba to
0: mówić. Tylko tutaj trochę nie było wyjścia, dlatego że większość tych spraw wyszło po śmierci sprawców. Abbé Pierre, Jean Vanier, nawet bracia Filip. To są wszystko informacje pośmiertne. Tam nie mówimy też w przypadku większości z nich o pedofilii, tylko o zależnych dorosłych. To jest jeszcze inna kategoria.
1: To jest inna kategoria, natomiast to jakby na boku, bo to, co zrobił Leon XIV, to było też coś niezwykłego, bo on nie uciekł od prawdy. Nie uciekł od tego, że faktycznie takie rzeczy się działy, ale też wskazał bardzo jasno na to, co właśnie ci skrzywdzeni, jak ktoś mówi, nie umarli, powiedzieli potem na tym spotkaniu. To znaczy, że oni się spotkali z taką ojcowską troską, bardzo dużym skupieniem, wrażliwością, wysłuchaniem, no i wszystko to sprawia, że nadzieja na przyszłość w francuskim Kościele jest gigantyczna.
0: No i tym wnioskiem kończymy. Michał Kłosowski, watykanista, autor książki Droga Leona, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Po reklamie.
20: Na zegarze RMF 24 Wrocław, 10.30, Rafał Jędraszek. Zapraszam na fakty. Zaczynamy od dzisiejszych planowanych napraw ubytków nawierzchni jezdni. Prace będą prowadzone na ulicach Heblarskiej, Bystrzyckiej i Promenadzie. To dzielnica fabryczna Henrykowskiej i Kruczej. To na Krzykach, na Psim Polu, ulica Szewczenki, a także Łęczycka i Szpitalna. To ulice Starego Miasta i Śródmieścia. W momencie pracy ekip w tych lokalizacjach kierowcy mogą spodziewać się chwilowych utrudnień w ruchu.
1: Fakty RMF 24 Wrocław. Interweniujemy.
20: Mieszkańcy Wrocławia skarżą się na funkcjonowanie PSZOK-u przy ulicy Szwajcarskiej. Od pewnego czasu pojawiają się tam poważne trudności z zostawieniem przywiezionych śmieci. Dzisiaj, zaledwie godzinę po otwarciu punktu, sytuację na miejscu sprawdzała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Okazuje się, że mimo wczesnej pory mieszkańcy odsyłani są z kwitkiem, gdy próbują oddać odpady.
21: Po pomysł, kontener pełny i mówi, że na koniec tygodnia ewentualnie, albo na Michalczyka. Wczoraj byłem na Janówku i to samo.
22: Jest problem.
21: Jest problem generalnie. Ja nie wiem, za co oni pieniądze biorą.
23: No mamy budowlane rzeczy, takie plastiki, drewno, no tego typu rzeczy.
22: Jaki jest tutaj komunikat ekosystemu?
23: Że mają jakiś inny pojemnik, który do 19 godziny tylko może co być...
24: Musi im wystarczyć do godziny 19.
23: A my mamy za dużo śmieci po prostu i tyle. I wysłali nas na drugi obiekt.
20: Nasi rozmówcy wskazują głównie na brak możliwości oddania opon i odpadów budowlanych. Z naszych informacji wynika jednak, że wcześniej podobne kłopoty dotyczyły również tekstyliów i elektrośmieci. Do tej sprawy będziemy jeszcze wracać w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław.
1: Fakty z Twojego regionu.
20: Dworzec główny PKP we Wrocławiu zdobył już kilka lat lat temu uznanie w tym prestiżowym plebiscycie. Teraz kolejny z dworców w aglomeracji ma na to szansę. W tym roku zabytkowy Oleśnicki dworzec został oddany do użytku po kompleksowej modernizacji. Bierze właśnie udział w finale konkursu Dworzec Roku. Tematem zajął się nasz korespondent z aglomeracji wrocławskiej Piotr Paszkowski, który był na dworcu i rozmawiał z pasażerami.
0: Jestem teraz z panią Julią. Jak pani się podoba dworzec po remoncie, bo już trochę czasu minęło, odkąd został dany do użytku?
3: Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Nie śmierdzi w końcu.
0: Jest lepiej,
3: tak,
0: zdecydowanie.
3: Jest dużo lepiej.
0: Pani często tutaj korzysta z tego obiektu?
3: Nie, akurat po koleżankę przyszłam, no więc ja tu rzadko korzystam.
0: Oleśnicki dworzec bierze udział w konkursie na Dworzec Roku. Wydaje się pani, że ma szansę wygrać?
3: Myślę, że po remoncie ma szansę. No, i to spore nawet.
0: Trzymamy kciuki.
3: Trzymamy kciuki, jasne.
20: Tyle od Piotra z dworca PKP w podwrocławskiej Oleśnicy, a na kolejne fakty RMF 24 Wrocław zapraszam za godzinę. Do usłyszenia o 11.30.

0: A w Radio RMF 24 teraz nowe informacje w sprawie incydentu z samolotem linii Fly Dubai lecącym z Dubaju do Tel Awiwu. Jak informowaliśmy w faktach, maszyna awaryjnie wylądowała w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej załoga nadała ogólny sygnał alarmowy, a w kilka minut później kolejny, wskazujący na możliwe porwanie. Przedstawiciel Fly Dubai, cytowany przez agencję Reutera, potwierdził, że podczas lotu doszło do incydentu. Samolot skierowano do Tabuku w Arabii Saudyjskiej, gdzie bezpiecznie wylądował. Na pokładzie było 180 osób, nikomu nic się nie stało. Przedstawiciel linii nie podał szczegółów. Izraelski urzędnik zastrzegający anonimowość powiedział natomiast, że między pilotami miało dojść do szarpaniny. Nie wiadomo, czy to właśnie wtedy nadano sygnały alarmowe. Kancelaria premiera Izraela Benjamina Netanyahu przekazała, że sytuacja jest pod kontrolą i trwają działania mające sprowadzić izraelskich pasażerów do kraju. Fly Dubai codziennie lata między Dubajem a Tel Awiwem. To popularna trasa wśród Izraelczyków.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: A w Radiu RMF 24 teraz nietypowy wyrok we Włoszech. Sąd w Bolonii przyznał ponad 52 tysiące euro odprawę pracownikowi zwolnionemu za odmowę zagranicznych wyjazdów służbowych. Mężczyzna, bał się latać samolotem. Już w 2011 roku przedstawił pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające lęk przed lataniem. Firma zgodziła się wtedy, że nie będzie go wysyłać w podróże wymagające lotów. W 2024 roku pracownik odmówił wyrobienia nowego paszportu potrzebnego do zagranicznych delegacji i został zwolniony. Sąd pierwszej instancji uznał decyzję za zgodną z prawem. Inaczej orzekł sąd apelacyjny. Uznał, że przez ponad 12 lat pracodawca respektował ustalenia, więc pracownik mógł zakładać, że nadal nie będzie wysyłany w takie podróże. W efekcie otrzyma ponad 52 tysiące euro odprawy, a także pieniądze za okres wypowiedzenia, odsetki i waloryzację. Żyć nie umierać.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowid.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem ani TBS. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Po reklamie.
17: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Nasze radio cały czas nadaje. Bogdan Zalewski jest już w studiu w Krakowie i on przeprowadzi was przez dalszą część tego dnia. A teraz Anna Wachowska i fakty.
18: Arkadiusz Milik w tarapatach. Znany piłkarz wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Szokujące kulisy lotu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela. Jeden z pilotów próbował rozbić maszynę. Wejście na sopockie molo od jutra bezpłatne.
19: To jest nasz pierwszy krok w Sopocie, także pierwszy raz jesteśmy i zaczynamy od mola.
18: Zaczynamy fakty w południe. Znany piłkarz Arkadiusz Milik odpowie za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych w centrum Warszawy. Policjanci w zeszły piątek zatrzymali jego samochód tuż po popełnieniu wykroczenia. Mandatu jednak nie dostał, po rozmowie odjechał. Fakty w południe otwiera reporter RMF FM Michał Krasoń.
20: Dzień
18: witamy.
20: Dobry.
18: Michale, rozmawiałeś ze stołeczną policją. Z czego wynika zmiana decyzji?
20: No, policjanci na miejscu zwrócili uwagę piłkarzowi, że ten wyprzedzał na przejściu dla pieszych i przekroczył podwójną linię ciągłą. Po krótkiej rozmowie Milik odjechał bez mandatu. Jak się jednak okazało po analizie nagrań z kamer policjantów, piłkarz kilka skrzyżowań dalej przejechał na czerwonym świetle, czego funkcjonariusze na miejscu nie zauważyli. Dlatego policjanci chcą teraz ukarania Milika za wszystkie wykroczenia.
21: Zgromadzony materiał będzie podstawą do skierowania do właściwego sądu wniosku o ukaranie kierowcy.
20: Tłumaczy Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. Za samo wyprzedzanie na pasach piłkarz powinien dostać 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu. Teraz o karze dla niego zdecyduje jednak sąd. Sam Arkadiusz Milik do sprawy się nie odniósł.
18: Kolejny wypadek w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości w rejonie szlaku na Zawrat. Doznała poważnych obrażeń. Śmigłowiec Topru zabrał ją do zakopiańskiego szpitala. Jeden z pilotów samolotu linii Fly Dubai, który w trakcie lotu został przekierowany do Arabii Saudyjskiej, zamierzał rozbić maszynę. Jak podają izraelskie media, mężczyzna został zatrzymany przez drugiego pilota i pasażerów. Samolot leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, ale został przekierowany do Arabii Saudyjskiej. Linie lotnicze zapewniły, że wszyscy pasażerowie są bezpieczni. Po analizie decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Mercosuru będziemy rozważać kolejne kroki prawne, usłyszał w resorcie rolnictwa dziennikarz RMF FM. Wczoraj, przypominamy, Trybunał odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej. Na linii sejmowe studio RMF FM, w nim nasz reporter Kasper Wróblewski.
0: Witam serdecznie.
18: Powiedz, co dokładnie zamierza zrobić teraz Ministerstwo Rolnictwa?
0: Jak się dowiedziałem, wraz z resortem rolnictwa nad odpowiedzią do TSUE będzie współpracować Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort dyplomacji analizuje teraz m.in., czy możliwe jest zażalenie od wczorajszej decyzji Unijnego Trybunału. Decyzji, która, jak podkreśla wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka, dotyczy jedynie środka tymczasowego, nie przesądza jeszcze o wyniku głównej skargi Polski na umowę.
4: To odrzucenie tego pojedynczego wniosku nie skutkuje odrzuceniem całej skargi i cała skarga jest podtrzymywana. Natomiast co do ustosunkowania się do odrzucenia tego wniosku, to w tej chwili jest to analizowane.
0: Tylko przypomnę, w uzasadnieniu TSUE czytamy, że Polska nie dostarczyła konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia nieuchronności poważnej i nieodwracalnej szkody dla polskiego rolnictwa. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
18: Tuż po faktach gościem Kacpra Wróblewskiego w radiu RMF 24 będzie przewodniczący klubu Centrum Mirosław Suchoń. Polecamy tę rozmowę.
16: Fakty i zdrowie w RMF FM.
18: Silny, piekący ból w klatce piersiowej, często budzący ze snu. Tak zwykle objawia się zawał zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. O sercu mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie. Nasz ekspert podkreśla, że u pań występują też często nietypowe objawy zawału.
22: Dużo częściej u kobiet nie jest to ból w klatce, ale duszność, czy uczucie braku powietrza. To jest taki objaw, który może niestety być powodem pomyłek diagnostycznych. Częściej też te objawy gdzieś są zlokalizowane w plecach, w obrębie łopatki. Bardzo trzeba być ostrożnym, ponieważ te objawy, szczególnie u kobiet w wieku średnim, mogą być mylone z objawami menopauzy.
23: Kobiety później się zgłaszają?
22: Faktycznie, poprzez to, że te objawy są nietypowe i panie są zdecydowanie dużo bardziej wytrzymałe na ból i często trwa to dużo dłużej, zanim panie się zgłoszą do nas.
18: Przestrzega profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Z ekspertem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Ponad 1 100 000 biletów sprzedano od połowy kwietnia do dziś na molo w Sopocie. Od jutra wejście na to najdłuższe drewniane molo w Polsce będzie darmowe. Dziś na Pomoście sporo spacerowiczów.
24: Jest tak spokojnie i tak można trochę pobyć z morzem, tak powdychać świeże powietrze.
25: Państwo powolnym krokiem przemierzacie molo.
19: To jest nasz pierwszy krok w Sopocie, także pierwszy raz jesteśmy i zaczynamy od mola.
25: Pierwsze spojrzenie na ten widok, co najbardziej przyciąga wzrok? Widok klifu w Gdyni czy portu w Gdańsku?
24: Obie są piękne.
19: Najbardziej wzrok przykuwa chyba jednak widok Sopotu.
18: Widoki wraz z turystami podziwiał w słonecznym Sopocie reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W faktach za godzinę będzie o zaskakującym zwrocie w sprawie aresztowań w pobliżu brytyjskiej bazy wojskowej.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Po południu niebo nad Wrocławiem będzie częściowo zachmurzone, ale padać nie powinno. Powieje umiarkowanie, a w porywach dość mocno. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 23 stopnie Celsjusza. Słońce zniknie za horyzontem 32 minuty po 18. Pod wieczór zrobi się bardziej pochmurno.
27: Dzień dobry, Bogdan Zarewski, bardzo mi przyjemnie. Ostatni dzień września, a tu przepiękna pogoda za oknem.
1: No i jeszcze nowe spotkanie z wami, moi drodzy. Cieszę się, że będziemy razem spędzać popołudnie. Już za chwilę poszerzymy naszą wiedzę w Sejmie. Muza przyjemna dla uszu i przyjazna dla duszy. Oprócz tego zabawy przyjemne i pożyteczne. Taki temat pogawędki wam rzucam. Z jaką rzeczą nigdy się nie rozstajecie? Jest taki przedmiot, który wszędzie wam towarzyszy? Napiszcie do mnie. SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Rzecz niezbędnik. Got an old-

0: Fajna godzina się zrobiła, taka uporządkowana. 12 minut po 12. No to tak dla porządku, to jest popołudniowy program w Radiu RMF24. Możecie nas słuchać w internecie na DAB Plus oraz na 95.1 FM we Wrocławiu. To teraz też tak dla początku przedstawię definicję pewnego słowa. Pochodzi ona ze słownika języka polskiego. Działalność władz państwowych, zwłaszcza rządu. Działalność jakiejś grupy społecznej lub partii. Zręczne i układne działanie w celu osiągnięcia określonych zamierzeń. To polityka. No, czas na politykę parlamentarną. Nasz reporter Kasper Wróblewski już czeka w sejmowym studiu Radia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Kasprze, nie jesteś sam. Witamy panów.
1: Nie jestem sam, a razem ze mną i z państwem jest przewodniczący klubu Centrum Mirosław Suchoń. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Chciałbym zacząć od tematu dotyczącego wyborów, ale nie wyborów w Krakowie, o to też zapytam, ale o wybory uzupełniające do Senatu w drugiej połowie listopada. Okręg zielonogórski, będzie jeden kandydat koalicji. Czy jednak będzie każdy wystawiał swojego kandydata? Z tego, co słyszałem, Polska 2050 chciałaby wystawić swojego kandydata, bo wówczas ich kandydatem był generał Różański.
2: Rzeczywiście miejsce do Senatu po świętej pamięci generale Mirosławie Różańskim, bardzo zacna osoba, wielowątkowo państwowiec, patriota i absolutnie genialny dowódca, ale też bardzo dobry senator. Ciężko będzie zastąpić pana senatora. Natomiast moim zdaniem powinien to być rzeczywiście kandydat, który jest kandydatem wspólnym. Generał Różański, senator Różański był senatorem związanym z Centrum. Rozważamy również przedstawienie swojego kandydata w tych rozmowach.
1: A będą jakieś rozmowy na poziomie, nie wiem, liderów dotyczących tego, czy wystawiać właśnie wspólnego kandydata, ten tak zwany pakt senacki?
2: Jestem przekonany, że pakt senacki w tym miejscu również powinien obowiązywać. W związku z tym no, te rozmowy jakoś tam się toczą, natomiast nie ma decyzji. Myślę, że ona będzie w najbliższym czasie, bo też nie ma co przedłużać. Inni kandydaci również deklarują swój start, także tutaj z pewnością taka decyzja musi zostać podjęta.
1: W Krakowie nie było jednego kandydata koalicji 15 października. Niektórym się to odbiło czkawką. No, pytanie, czy wy teraz będziecie wspierać Monikę Piątkowską jako wszyscy, nie wiem, Centrum, Polska 2050, no, bo to jest kandydatka PSL-u i Koalicji Obywatelskiej, no ale wy chyba z tego, co pamiętam, tak jakoś otwarcie nie włączaliście się w tę kampanię.
2: No ja bym bardzo chciał, żeby z naszego poparcia startował tam nasz poseł Rafał Komarewicz, ale nie podjął takiej decyzji, bardzo to szanuję. Natomiast myślę, że w Krakowie potrzeba bardziej takiego spojrzenia samorządowego, miejscowego. W związku z tym trudno, jak sądzę, teraz oczekiwać, że nagle wielka polityka ruszy, żeby pomagać temu czy innemu kandydatce czy kandydatowi. Raczej sprawę powinni rozstrzygnąć mieszkańcy Krakowa i myślę, że też dla samych kandydatów te sprawy krakowskie powinny być najważniejsze, bo to wtedy daje taki sygnał przywiązania do tego, co jest istotą samorządu, czyli decydowania o najważniejszych lokalnych czy regionalnych sprawach.
1: Jeśli Monika Piątkowska przegra, na to wskazują sondaże, to będzie porażka całej koalicji?
2: Nie, ja dziwię się, że te wybory są tak wiązane z krajową polityką, dlatego że samorząd rządzi się swoimi prawami. Mieszkańcy oczekują od tych, których wybierają, sprawnego decydowania o tym, co się dzieje na miejscu. Oczywiście, że relacje z umowną centralą, czyli rządem mają jakieś znaczenie. Natomiast też mieszkańcy doskonale wiedzą, że gmina ma budżet. W zależności od wielkości taki jest ten budżet i po prostu ktoś, kto zostaje wybrany, musi tym budżetem racjonalnie gospodarować. Więc raczej te decyzje podejmowane są w oparciu o takie spojrzenie bardzo lokalne i regionalne na tego czy innego kandydata.
1: To myśli pan, żeby nie żeby tak jak analizuje, co pan mówi, żeby oddzielać tą politykę lokalną od tej polityki tutaj w Warszawie, to już Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz nie powinni przyjeżdżać wspierać Moniki Piątkowskiej? zawsze, w tych ostatnich dwóch tygodniach?
2: To jest kandydatka, która została rekomendowana przez te dwie formacje i oczywiście liderzy w trosce także o jej wynik, o mobilizację elektoratu, myślę, że nawet mają obowiązek w pewnym sensie do takiego wspierania. Natomiast ja stoję na stanowisku, że to nie jest to samo, co wybory krajowe. To o to chodzi. Że jednak wybory samorządowe to kierują się zupełnie innymi prawami, że tam decyduje człowiek, decyduje to, jakie daje, jaką daje rękojmię na to, że będzie dobrze zarządzał samorządem, że będzie dobrze zarządzał naszą gminą, miastem czy powiatem i ludzie podejmują decyzje w oparciu o te kryteria, a mniej liczą się polityczne, chociaż pewnie one też gdzieś tam mają jakieś znaczenie, ale nie przeceniałbym wyniku wyborów w Krakowie w kontekście ewentualnego prognozowania tego, co się może dziać na poziomie kraju.
1: Będziecie składać jakieś poprawki do ustawy budżetowej?
2: Rozmawiamy o ustawie budżetowej. Myślę, że poprawki są możliwe.
1: A w jakich obszarach, o tak bym zapytał?
2: No to oczywiście będzie podlegało pewnie rozmowom w parlamencie. My byśmy chcieli na pewno wzmocnienia niektórych służb państwowych, które odpowiadają za inwestycje, tak jak dyrekcji środowiska. Widzimy wyraźnie, że ten wachlarz inwestycji, on jest coraz większy i dobrze, dlatego że inwestycje wspomagają gospodarkę. Natomiast, żeby państwo mogło przetworzyć te inwestycje, to też administracja musi być odpowiednio wyposażona. Zaproponowałem jako przewodniczący Komisji Infrastruktury dezyderat, który został przyjęty przez komisję i skierowany do pana premiera, właśnie sygnalizując to, że mamy duże inwestycje, a służby odpowiedzialne za administrację, za tę całą otoczkę biurokratyczną potrzebują jednak wzmocnienia po to, żeby te inwestycje szły efektywnie. W związku z tym, no, być może pojawią się tego rodzaju, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. W poprzednich latach też modyfikowaliśmy budżet służb specjalnych, na przykład widząc to, co się dzieje. I tutaj nasza Komisja Służb Specjalnych bardzo mocno stanęła po stronie służb i koniec końców ponad 200 milionów, 240 milionów złotych w budżecie zostało poprawką wprowadzone, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Chodzi o to na koniec dnia, żeby ten budżet był jak najlepszy dla naszego państwa i dla obywateli i to nasza koalicja 15 października z pewnością gwarantuje, że tak będzie.
1: Ustawa budżetowa to mnóstwo prac w komisjach, wiele godzin prac i pytanie, czy przez to, że będziecie tak w cudzysłowie zapracowani tym budżetem, to znajdzie się czas na głosowanie na ustawę antyalkoholową. Wie pan, o co mi chodzi? Ostatnio miała być głosowana ustawa antyalkoholowa i w ostatniej chwili z porządku został ten punkt zdjęty. Teraz już będzie?
2: No, z pewnością ten czas...
1: Byliście w ogóle w centrum zaskoczeni tym, że to się w ostatniej chwili zostało wycofane?
2: Nie, dlatego że posłowie z wielu stron sygnalizowali, że nie do końca te poprawki mogły być zdiagnozowane, co one tak naprawdę zmieniają, co wnoszą. W związku z tym...
1: To co się teraz wydarzy?
2: Jeden z klubów wystąpił o dodatkowy czas na to, żeby posłowie mogli dobrze rozpoznać te poprawki. Oczywiście o podjęciu o tym, że ustawa będzie głosowana bądź nie, decyzję podejmuje ostatecznie marszałek i to od decyzji marszałka zależy, ale myślę, że na najbliższym posiedzeniu może się tak zdarzyć, że ta ustawa będzie tak głosowana.
1: Ostatnie pytanie, bo musimy kończyć. Odpuściliście już walkę o miejsce w prezydium Sejmu?
2: Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące różnego rodzaju narzędzi, w tym między innymi stanowisk, to są dyskusje między nami a naszymi koalicjantami. Nie czuję potrzeby, żeby publicznie rozmawiać o stanowiskach. Dla mnie ważne są sprawy, które załatwiamy i tak na przykład ważna jest sprawa ustawy, która ma koncerny monopolistów na rynku paliwowym obciążyć dodatkowymi podatkami ze względu na ich nadzwyczajne zyski.
1: A tu spodziewane jest weto do tej ustawy po raz
2: kolejny. Uważam, że to jest bardzo zła i straszna.
1: Ale jest ustawa Karola Nawrockiego.
2: On to ciągle robi, natomiast to jest taka kultura sabotażu. Sabotuje każdą dobrą decyzję rządu po to, żeby sprawić, że będzie gorzej, ale cierpią na tym ludzie, dlatego jeszcze raz nie apeluję, bo tu już nie chodzi o apel. Żądam od Nawrockiego w imieniu milionów obywateli, którzy poparli koalicję 15 października, podpisania ustawy, która spowoduje niższe ceny na stacjach paliwowych. paliw.
1: I tu kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
0: Dziękujemy bardzo. Mirosław Suchoń, Klub Centrum i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Całą tę rozmowę będziecie wkrótce mogli odsłuchać na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: właśnie razem z wami w Radiu RMF24 słucham muzyki. Razem z wami myślę, gdzie teraz jesteście, czy w samochodzie, czy w pracy, czy w domu, może na spacerze. Nasz DJ Krzysztof Putlak pilnuje muzyki, a u mnie na ekranach pojawiają się kolejne depesze. No już wiem, że mogę wam podać kolejne informacje. Zacznę od cytatu. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Izraelski urzędnik poinformował, że uniknięto wielkiej katastrofy po tym, jak pilot dźgnął swojego drugiego pilota i próbował porwać samolot z ponad 100 izraelskimi pasażerami na pokładzie. Tak napisał portal Jerusalem Post. No i dodał, że Izraelczycy znajdujący się na pokładzie pomogli obezwładnić niedoszłego porywacza. Podczas tej szamotaniny samolot miał obniżyć poziom lotu o około 4000 metrów. W komunikacie przekazano, że chodzi o samolot pasażerski Fly Dubai, lecący z Dubaju do Tel Awiwu. Został on przekierowany i wylądował szczęśliwie dzisiaj rano w Arabii Saudyjskiej. Ta nagła zmiana sytuacji postawiła w stan gotowości izraelskie siły powietrzne. No, nastąpił taki alert, zaniepokojenie, myśliwce zostały poderwane, a izraelska przestrzeń powietrzna tymczasowo zamknięta. O tej sprawie piszemy szeroko na naszym portalu rmf24.pl. Odsyłam wam do tego artykułu. Są tam też oczywiście multimedia, zdjęcia. Możecie to wszystko sobie nie tylko wyobrazić, ale zobaczyć tak jakby na własne oczy. O incydencie w powietrzu porozmawiam też po godzinie 14 z moim gościem, którym będzie Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Co jest waszym osobistym niezbędnikiem? Portfel, okulary, chusteczki, ładowarka, kalendarz? Bez czego nie wychodzicie z domu? Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl albo bogdan.zalewski@rmf.fm.
1: Reklama.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie. Jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
4: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
3: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
4: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
3: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Po reklamie.
11: Wybiła 12.30. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek najnowsze doniesienia od wrocławskiej policji, która po raz kolejny apeluje, by po spożyciu alkoholu nie wsiadać za kierownicę. Przykładem ostatnie zdarzenie, kiedy 47-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego, jadąc A4, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Na szczęście nikt nie ucierpiał na drodze, a kierowca grozi do 3 lat więzienia. Brakiem wyobraźni wykazał się także 34-letni obywatel Gany, który poruszał się motorem po chodniku przystawowej, stwarzając zagrożenie dla pieszych. Pojazd przypominający rower elektryczny rozwijał prędkość do 80 km na godzinę. Jednoślad nie był zarejestrowany, nie posiadał tablic rejestracyjnych ani obowiązkowego ubezpieczenia OC. Mężczyzna nie miał również wymaganych uprawnień do kierowania tego typu pojazdem. Policjanci nałożyli na niego 2 mandaty na łączną kwotę 3000.
12: Poznaj Fakty RMF 24 Wrocław.
11: Jutro rozpoczyna się nowy rok akademicki, a my dziś z mikrofonem RMF 24 Wrocław odwiedziliśmy Dom Studencki Ślężak przy Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie trwają ostatnie gorączkowe przeprowadzki. Po obiekcie oprowadzała nas jedna ze studentek, Weronika.
13: Ten pokój jest jednoosobowy, ale na przykład na innych piętrach mamy takie moduły, że są 2 dwójki. Jest jedna większa dwójka i jedna mniejsza dwójka. Ja już 4. rok jestem na studiach i mieszkałam 2 lata z kimś. Rok temu mieszkałam sama i w tym roku też kontynuuję mieszkać samemu. Bo z jednej strony wspaniale jest mieszkać z kimś, kogo się lubi i tak dalej, i to jest bardzo wartościowe, bo dużo wspomnień się nowych kreuje i to jest super przeżycie, ale też samemu jednak człowiek ma trochę więcej luzu, swobody. To jest taka bezpieczna przestrzeń i myślę, że to jest też ważne. Szczególnie na studiach.
11: A nowy rok akademicki to mnóstwo pracy także dla kadr zarządzających wrocławskimi uczelniami. Przykładem Politechnika Wrocławska, której rektor profesor Arkadiusz Wójs chce, by Politechnika znalazła się w gronie 10 najlepszych uczelni badawczych w kraju. Związane z tym prestiż i większe subwencje mają pozwolić uczelni na dalszy szybki rozwój.
14: Chcemy zrobić w Polsce pierwszą taką wielką politechnikę, taką z takim rozmachem europejskim, jak na przykład Politechnika w Dreźnie czy PFL w Lozannie. Do tego są między innymi potrzebne pieniądze, ale też trzeba pewne rzeczy synchronicznie zrobić, te, które nas odróżniają jeszcze póki co od tych uczelni europejskich. Na przykład dostęp do aparatury. Typowo w polskich uczelniach aparatura badawcza i ta średnio droga, i ta ogromnie droga jest w lokalnej dyspozycji, czyli ktoś tam mają zamkniętą pod kluczem i ktoś sobie na niej wykonuje pomiary. W niektórych uczelniach jest to rozwiązane bardziej tak gościnnie, że przyjeżdża naukowiec i od razu ma dostęp do tego, co uczelnia ma.
11: Nadziejom i wyzwaniom stojącym przed władzami wrocławskich uczelni poświęcony będzie dzisiejszy program Wrocławski Wieczór. Zapraszam w imieniu prowadzącego Macieja Sasa po 21:00.

0: Taki się wścibski dzisiaj troszkę zrobiłem, no bo u nas taka formuła, jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24, a ja chciałbym uzyskać jeszcze więcej informacji o was. Co zawsze ląduje w waszej kieszeni albo nie wiem, w torebce? Bilet, grzebień, długopis, ładowarka, notest? Jest coś, co musi być z wami? SMS 3322 radio@rmf24.pl albo bogdan.zalewski@rmf.fm. Witam serdecznie, Janek. W dzisiejszych czasach to raczej taką rzeczą jest telefon, z którym się nigdy nie rozstajemy. Pozdrawiam całe Radio RMF24. Janek napisał z Kevelar, to jest miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, około 6 kilometrów od granicy z Holandią. To jest, proszę państwa, globalne radio. My nie mamy tutaj żadnych granic. My razem przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, bo naszym niezbędnikiem jest właśnie nowa informacja. I słuchajcie, od jutra z brytyjskich więzień przedterminowo zaczną wychodzić skazańcy. I to po odbyciu zaledwie 1/3 kary. Umożliwia to rządowy program. Na mocy tego programu do czerwca przyszłego roku wyjdzie w ten sposób na wolność ponad 5000 osób. Spora grupa, prawda? Bogdan Frymorgan w Londynie. Witamy serdecznie, Bogdanie.
1: Witam cię, Bogdanie.
0: Według tych dostępnych danych, którymi ja tutaj rozporządzam, Polacy stanowią spory procent więźniów zagranicznych, którzy odsiadują na wyspach wyroki. Czy to stanowi jakiś problem?
1: Owszem, także dla polskich władz, bowiem Polacy stanowią drugą co do wielkości grupę wśród pensjonariuszy tutejszych zakładów karnych i to łącznie ponad 750 osób, a do chwili obecnej nie wiadomo jednak, kto dokładnie zostanie zwolniony i czy po zwolnieniu czeka go deportacja. Wydalenie z Wielkiej Brytanii zależeć będzie oczywiście od indywidualnych okoliczności i statusu więźnia, a ta niewiadoma, czy też te niewiadome, no stanowią oczywisty problem dla polskich władz, które po prostu nie wiedzą, czy nagle nie przybędzie w kraju wielu osób o bardzo skomplikowanej kryminalnej przeszłości.
0: No właśnie, bo to taki niby pozytywny akcent, ale mogą zrodzić się problemy. Ja jeszcze zapytam o te kryteria, o te warunki. Jakie trzeba spełnić, żeby zostać zwolnionym? Bo no chyba nie chodzi tylko o konieczność odsiedzenia 1/3 wyroku, prawda?
1: Oczywiście, to nie jest jedyny warunek. Tym programem objęci zostali skazani za konkretne przestępstwa także. To osoby, które dopuściły się na przykład kradzieży, włamań, handlu narkotykami, rozbojów, oszustw. Tutaj lista jest dosyć długa, ale co należy podkreślić i to stanowczo, nie ma na tej liście, nie ma wśród tych osób morderców, gwałcicieli i ludzi, którzy dopuścili się wykroczeń o charakterze seksualnym. Wiadomo, że ci, którzy zostaną deportowani, nie będą musieli kontynuować swoich kar w krajach docelowych. To taki rodzaj amnestii. Sprawdziłem statystyki. Polacy stanowią drugą grupę pod względem liczebności wśród obcokrajowców odsiadujących tutaj wyroki. Najliczniejszą grupą wciąż są Albańczycy.
0: Dobrze zapamiętałem, 750 osób, tak? Tak powiedziałeś?
1: Około,
0: tak. A powiedz jeszcze jedną rzecz, bo to jest ciekawe. Kulisy tej decyzji. Dlaczego więzienia na wyspach są tak przepełnione?
1: No właśnie, w brytyjskich zakładach karnych obecnie znajduje się około 86 tysięcy osób i to stanowi mniej więcej 97-98% pojemności, czyli bardzo blisko tej pełnej setki. No bez podjęcia decyzji o zwolnieniach przedterminowych istniało niebezpieczeństwo, że więzienia mogły osiągnąć stan krytyczny, a powodów tego stanu rzeczy no jest wiele. Nowe więzienia budowane są zbyt wolno, stare, te wiktoriańskie, no często są remontowane lub po prostu nie nadają się do użytku, czyli wycofywane są z eksploatacji, a jeśli dodać do tego pojawiające się okresowo tak, fale przestępczości, wzmożonej przestępczości, no sytuacja mogła być trudna do opanowania. Oczywiście ten rządowy program zatwierdzony przez parlament, program przedterminowych zwolnień, nie cieszy się wśród brytyjskiego społeczeństwa zbyt dużą popularnością, no ale wygląda na to, biorąc to wszystko pod uwagę, że innego wyjścia w tej chwili nie ma.
0: No tak, tym bardziej, że to jest problem, który nie od dzisiaj narasta. Ja pamiętam jeszcze z XVIII wieku takie dyskusje, jak ma wyglądać więzienie. Mowa była o takim panoptikonie, czyli więzieniu, które właściwie jest cały czas otwarte wizualnie na wszystkich więźniów. Ale to już zupełnie inny temat.
1: Wieku, Bogdanie. O Boże. Będziemy mówić o wieku dziennikarzy RMF.
0: Nie. To jest temat tabu. Bardzo no, dziękujemy
1: temat,
0: serdecznie.
1: Ale pośmiejmy się odrobinkę, bo tak to jest. Też jest troszeczkę satyry w tym.
0: Tak,
1: wszystkim.
0: Tak. To jest też nasza filozofia w Radiu RMF24. O poważnych rzeczach, ale także czasami z przymrużeniem oka. Nie dajmy się zwariować. Tu Radio RMF24. Bardzo dziękuję, Bogdanie.
1: Kłaniam się.
2: Radio RMF24.
0: Bardzo dziękuję, Bogdanie.
1: Kłaniam się.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.

0: A Flat White?
1: Też!
0: A...
1: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.
7: Trwa popołudnie Radia RMF 24. Jest z wami Bogdan Zalewski.

Co 12 minut będzie 13. Informacje w Radiu RMF 24 to taka kula śniegowa. Zbieramy coraz więcej wieści. Wiemy na razie tyle. Bójka w kokpicie samolotu. Nieoficjalnie jeden z pilotów chciał rozbić maszynę. Tak brzmi.

0: Artykuł na portalu rmf24.pl, w którym piszemy o groźnym incydencie na niebie nad Bliskim Wschodem. Ja już o tym wam mówiłem nieco, ale teraz jeszcze mocniej przybliżymy tę sytuację na Bliskim Wschodzie. Szczegóły tej sprawy zna nasz dziennikarz Tomasz Skory. Witamy serdecznie, Tomku.
1: Na chwilę bieżącą dodajmy, na chwilę bieżącą, tak jest. Ponieważ ta sprawa będzie wyjaśniana jeszcze, podejrzewam, przez długie godziny, a zapewne i dni, bo jest zagadkowa i budząca najwyższy niepokój, powiedzmy to sobie otwarcie.
0: Co się kryje za tym sekretem? Powiedz, co już wiemy?
1: Wiemy, że chodzi o Boeinga lecącego z Dubaju do Izraela, który ni stąd, ni zowąd, bez podania przyczyn, zaczął krążyć nad Jordanią w sposób dość mocno bałaganiarski, chaotyczny, nieskoordynowany. Doszło do gwałtownego obniżenia lotu.
0: No i te sygnały alarmowe też się zmieniały, prawda? Najpierw był jeden kryptonim, później drugi.
1: Tak, no najgroźniejszy i taki wywołujący skojarzenia z 11 września i z potencjalną gigantyczną katastrofą, do jakiej mogło dojść, to jest sygnał zagrożenia porwaniem. Co się działo w kokpicie, to za chwilę. Natomiast obserwując działania samolotu, można powiedzieć, że jeżeli w ciągu pół minuty samolot obniża wysokość o 5,5 kilometra i przyspiesza, to nie jest to objaw naturalnego zachowania i z całą pewnością wzbudziło to potężne wątpliwości i potężne poczucie zagrożenia i strachu we wszystkich na pokładzie, stąd panika. A co się działo na pokładzie? No, według doniesień na razie dość chaotycznych, można powiedzieć, że musiało tam dojść do co najmniej gwałtownej sprzeczki, a zapewne bójki między pilotami. Przypominam, piloci na pokładach maszyn pasażerskich zamknięci są w kokpitach i cokolwiek się tam dzieje, pozostaje bez dostępu dla ludzi z zewnątrz. Więc
0: no wiadomo, jak takie incydenty, nawet najdrobniejsze w samolotach są traktowane, prawda? Nawet zatrzymywane są loty w momencie, kiedy jeden z pasażerów się źle zachowuje, prawda? A tutaj taka dramatyczna kwestia.
1: W takich sytuacjach nie ma żadnych żartów. Przypomnę, pilota, który wyczekawszy, aż jego kolega wyjdzie z kokpitu, zamknął się tam i rozbił maszynę o jedną z gór w Alpach, popełniając, no tak to
0: samobójczy czyn
1: nazywa, tak, rozszerzone, bardzo rozszerzone samobójstwo, zabijając około setki osób. Tutaj mogło być podobnie, obaj piloci wdali się w bójkę i jakimś cudem któryś z nich użył noża zapewne, stąd krew, o której mówią pasażerowie, którzy wysiedli na szczęście podczas awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej.
0: Myślisz, że któryś z pilotów, no nie chcemy domniemywać oczywiście, mógł też mieć takie rozszerzone samobójcze tendencje?
1: To sugerują urzędnicy, którzy w tej chwili opowiadają w różnych agencjach prasowych o tym, co mogło to oznaczać, jaki mógł być przebieg wydarzeń. Stąd moja powściągliwość, staram się nie przesądzać. Wiadomo, że jeden z pilotów, ten, który został uznany za napastnika, jest bodaj pochodzenia omańskiego. No i jest posądzany o to, że właśnie chciał rozbić maszynę, na co wskazywałby ten manewr gwałtownego przyspieszenia i lotu w dół z bardzo gwałtownym przyspieszeniem, co mogło spowodować rozbicie maszyny. Na szczęście został powstrzymany. Całe zajście w jakiś sposób, trudno powiedzieć jaki, bo przecież drzwi kokpitu powinny pozostawać zamknięte, opanowali dwaj inni piloci, którzy w cywilu byli wśród pasażerów. I to oni doprowadzili maszynę do lotniska w Jordanii.
0: Bardzo niepokojący i tajemniczy incydent. Będziemy o tym na pewno jeszcze mówili. Za 8 minut będzie godzina 13, więc w faktach RMF FM na pewno powrócimy
1: być
0: do tego wydarzenia.
1: Mieli więcej wiadomości.
0: Właśnie. No i tak trzeba też się zastanowić, jakie będą reakcje na świecie w związku z tym. Czy będzie znowu jakaś reakcja zwiększonej kontroli, o tak się wyrażę.
1: W każdym razie nauczka z tego, co wydarzyło się podczas lotu FZ-103 z Dubaju do Tel Awiwu, na pewno zostanie wyciągnięta.
0: O kluczowych zdarzeniach mówimy w radiu RMF24. Tomasz Skory, bardzo ci dziękujemy za tę informację.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
2: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Po reklamie.
17: O 13.00 porozmawiamy z ekonomistą Markiem Zuberem, ale teraz fakty RMF FM, 13.00, Anna Wachowska. Bardzo prosimy.
18: Samolot linii Fly Dubai wysłał sygnał o porwaniu. Jeden z pilotów próbował rozbić maszynę. Najnowsze fakty zbiera dziennikarz RMF FM. Połączymy się z nim na początek. Przekażemy też ważne informacje dla kierowców z województwa lubuskiego. A na koniec o roli uśmiechu w życiu dziecka. Dwaj piloci trafili do szpitala po poważnym incydencie na pokładzie samolotu linii Fly Dubai, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Lotnisko w Arabii Saudyjskiej potwierdza, że odebrało sygnał alarmowy od maszyny z prośbą o zgodę na awaryjne lądowanie. Z doniesień mediów wynika, że jeden z pilotów próbował przejąć sterowanie i rozbić maszynę. Udało się go jednak powstrzymać. Najnowsze doniesienia zbiera dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Witamy.
19: Witam.
18: Tomku. To jakie są te najnowsze informacje?
19: Według informacji sprzed chwili drugi samolot tej samej linii Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu zmienił trasę i wraca do rodzimego portu. W przypadku tej pierwszej maszyny wiadomo, że pilot, który próbował przejąć stery, jest narodowości omańskiej. Około 2 godzin po starcie jego Boeing raptownie zanurkował, spadając w ciągu niespełna minuty z wysokości 10,5 ponad tysięcy metrów do 5000 metrów, a więc ponad 5 kilometrów i jednocześnie gwałtownie zwiększał prędkość. W kokpicie słychać było w tym czasie krzyki i odgłosy gwałtownego starcia, zapewne bójki. Kokpit powinien pozostawać zamknięty, jednak na szczęście tym razem udało się osobom z zewnątrz wejść do środka. W środku jeden z pilotów nosił ślady obrażeń zadanych nożem. Napastnik, ten drugi, został zatrzymany przez pasażerów, a sam samolot został sprowadzony przez 2 cywilnych pilotów w trybie awaryjnym na lotnisko w Arabii Saudyjskiej. Obaj piloci trafili do szpitala, pasażerom nic nie grozi, ale przebieg wydarzeń będzie wyjaśniany przez najbliższe godziny.
18: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Policja zatrzymała 46-latka podejrzanego o podłożenie butli z łatwopalną cieczą przed jedną z firm w Elblągu. W faktach witamy reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w tej sprawie. Jakie?
20: Tak, chodzi o spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. 47-latek to były pracownik firmy, zwolniony ponad rok temu. Policjantom miał się przyznać do umieszczenia butli z łatwopalną cieczą ciecią przy przyłączu gazowym. Miało to być świadome działanie wymierzone w byłego pracodawcę. Przypomnę, na dnie wspomnianych butli leżały baterie, z których na zewnątrz wystawały kable. Służby uznały, że cała konstrukcja była niebezpieczna.
18: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej numer 27 w Lubuskiem. Między węzłami Żary i Żary Południe bus zderzył się z samochodem osobowym. I tam jedziecie wahadłowo.
9: Posłuchaj, takie są fakty.
18: Jeszcze 30 lat temu pacjentowi po zawale lekarze zalecali leżenie nawet przez 2-3 tygodnie. Teraz jest inaczej. Do szybkiego powrotu do aktywności służy program finansowany przez NFZ, który obejmuje rehabilitację.
14: Taka rehabilitacja trwa 3 tygodnie, w trakcie której w sposób kontrolowany stopniowo zwiększamy obciążenie wysiłkiem fizycznym w takich bezpiecznych warunkach, ponieważ ruch jest jednym z podstawowych elementów prewencji wtórnej również, tak, czyli zapobiegania ponownemu zawałowi serca. Od tych sprzed 30 lat zaleceń, żeby leżeć. My teraz mamy zalecenie, żeby szybko leczyć, żeby ten pacjent wrócił do normalnego życia, pracy i cieszenia się życiem.
21: Trzeba prowadzić zdrowy styl życia. Uprawiać sport? Niewyczynowo oczywiście. Ja wiedziałem o tym, bo się już o tym obczytałem, będąc tutaj. Jeszcze to profesorowie potwierdzili.
22: Niecały tydzień w szpitalu pan wychodzi. Tak,
21: wychodzę szczęśliwy, zadowolony z opieki, że uratowali mnie, bo ich o to prosiłem, bo w karetce jak jechałem, to nawet mówiłem: ratujcie mnie.
18: Z profesorem Maciejem Wybrańcem, kardiologiem z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Ochojcu oraz panem Marcinem, pacjentem tego ośrodka, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Wzajemne uśmiechy dziecka i matki mają kluczowe znaczenie dla rozwoju emocjonalnego niemowlęcia. Doniesienia naukowców z Uniwersytetu Miami przynosi do studia Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy.
23: Dzień dobry.
18: Badacze podkreślają, że takie radosne chwile pełnią w życiu maluchów bardzo istotną rolę.
23: To zdecydowanie coś więcej niż tylko taki wzruszający obrazek z rodzinnego albumu. Właśnie w tych momentach, gdy zarówno dziecko, jak i matka angażują się w taką pozytywną interakcję, zachodzą istotne zmiany w fizjologii malucha, które sprzyjają rozwojowi umiejętności regulowania emocji. Potwierdzono to w badaniach 1000 czteromiesięcznych dzieci podczas kontaktu z matkami. W takich wspólnych, radosnych chwilach obserwowano u dzieci m.in. wzrost zmienności rytmu serca. Efekt nie występował, gdy tylko jedna strona okazywała pozytywne emocje. Był też, przyznajmy, słabszy w przypadku ojców czy innych dorosłych. Z wiekiem niemowlęta stają się coraz bardziej aktywne w inicjowaniu i odwzajemnianiu uśmiechów i, przyznajmy, trudno im się oprzeć.
18: Na kolejne wspólne chwile z faktami zapraszamy już o 14.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Muzyka wybrzmiewa, ja mam przed sobą cały świat w kilku oknach na ekranie, depesze, serwisy internetowe, wiadomości od wydawcy Pawła Kniecika, Krzysztof Bodek zasiadł przy sterach DJ-skich. Od czasu do czasu rozmawiamy także o muzyce, ale będziemy teraz rozmawiać za chwilę o ekonomii razem z ekspertem. Bądźcie z nami. Inflacja, temat numer jeden.

0: Czas na słowo na E w Radiu RMF24. Ekonomia. No, trudna nauka, ale taka, która każdego z nas dotyczy. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły rok do roku o 4%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,7%. Tak podał w takim szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. No i tak szybko o wzroście cen i jego skutkach porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest Marek Zuber. Witam serdecznie, panie Marku.
1: Dzień dobry.
0: Ekonomista z Akademii WSB. Jak pan ocenia te dane? Jakie pan wnioski wyciąga?
1: Nie są zaskoczeniem, no i pokazują, że inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stuprocentowych. To zresztą wybrzmiało już podczas ostatniej konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego, tej konferencji sprzed 3 tygodni. Mówię o tym dlatego, że z kolei jeszcze poprzednia konferencja to były takie sugestie dotyczące tego, że stopy mogą jednak iść w dół. No ale to, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację. No więc niestety jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, o obniżkach stuprocentowych w Polsce możemy zapomnieć, czyli kredyty z całą pewnością tańsze nie będą.
0: Pan mówi o Bliskim Wschodzie, oczywiście to jest taki, no oczywiście oczywisty tu element, prawda? Ale czy to nie jest łatwizna w tłumaczeniu, w egzegezie tego, co się dzieje w naszym kraju z cenami paliw?
1: Nie jest. Oczywiście możemy dyskutować o tym, o czym rozmawialiśmy zresztą już na antenie RMF24. Jak ceny idą w górę, ceny ropy idą w górę, natychmiast to widzimy na stacjach. Jak ceny spadają, to zawsze jest jakiś argument, żeby te wyższe ceny nieco przytrzymać.
0: Ale rząd się cieszy, czy martwi tymi wysokimi cenami paliw?
1: No i to jest dobre pytanie, bo tak, z jednej strony wzrost cen to jest na przykład wzrost dochodów z podatku VAT. Podatek VAT to jest procent od ceny bazowej. Jak cena bazowa idzie w górę, no to mamy większe wpływy. Ale na przykład, czy będzie trzeba zrobić większą waloryzację w przyszłym roku? Oczywiście to waloryzacja to jest coś, co nadgania zawsze ten wzrost, więc suma summarum budżet będzie jakby do przodu, przynajmniej jeżeli chodzi o ten pierwszy rok wzrostu inflacji.
0: Czyli minister Domański patrzeć, raczej się cieszy z tego, że paliwa są drogie, tak?
1: Ale musimy też patrzeć o tym, na to, że mamy rok wyborczy, panie redaktorze. No i teraz pytanie, czy Polacy widząc wyższe ceny, czy Polacy widząc już dzisiaj bardzo wysokie ceny paliwa, ale w przyszłym wyższe ceny w ogóle, gdyby ta inflacja miała jeszcze nam się rozkręcić albo utrzymać na wysokim poziomie, no to czy faktycznie nie będą mieli pretensji o to do rządu? No oczywiście inflacja to jest działanie, to jest coś, nad czym kontrolę powinien trzymać Narodowy Bank Polski, czyli Bank Centralny, ale wiemy, jak to w praktyce działa i oczywiście ten element drożyzny, bo pewnie już będziemy słyszeli takie określenie, jeśli oczywiście, tak jak powiedziałem, ta inflacja jeszcze wzrośnie, no to będzie hasło, które będziemy na pewno słyszeli podczas kampanii wyborczej, w kontekście oczywiście ataków opozycji, co do tego nie mam wątpliwości.
0: Więc czyli z jednej strony mamy wpływy lepiej do budżetu dodatkowe z tych wysokich cen paliw, ale z drugiej strony drożyzna może spowodować upadek szacunku dla rządu, tak?
1: Nie tylko paliw, bo
0: no jest,
1: generalnie...
0: Z tym wszystkim się wiążą oczywiście inne, to jest zasada domina.
1: Tak jest, natomiast no, ewidentnie największa część tego wzrostu inflacji wynika jednak z sytuacji na Bliskim Wschodzie, czyli wojny z Iranem. Zresztą nie wiem, czy pan pamięta, myśmy mówili, to była chyba koniec maja albo początek czerwca, wtedy kiedy no, osiągnięto porozumienie z Iranem, mówiliśmy o tym, że jeżeli rzeczywiście to porozumienie będzie trwałe, ceny spadną w okolice $70 za baryłkę, mówię o ropie Brent, tym europejskim benchmarku, to ten impuls inflacyjny w całym roku 2026 będzie pewnie na poziomie 0,3, może 0,4 punktu procentowego. Rzeczywiście te ceny spadły do $72 bardzo szybko, ale jeśli nie, i do tego chcę nawiązać, jeżeli to porozumienie nie będzie trwałe, jeżeli cena wróci w okolice $100 albo wyżej, no to oczywiście ta inflacja w Polsce będzie dużo, dużo wyższa w roku 2026 i 2027 również. I to jest ten scenariusz, który dzisiaj niestety widzimy, ten scenariusz pesymistyczny.
0: No tak, ale inflacja to jest tylko jeden element. Wczoraj mówiliśmy o budżecie, prawda, na 2027 rok. Deficyt ma wynieść ponad niemal 283 miliardy złotych. Gdzie pana zdaniem minister finansów powinien postawić granicę tego rozdęcia?
1: To jest granica rozdęcia. To jest, my naprawdę w tej chwili dochodzimy do granicy i nie chodzi tu absolutnie o te 60% długu w stosunku do PKB. My oczywiście słyszeliśmy i wczoraj i dzisiaj tę eksploatowaną tezę, że nie przekroczymy 55% długu w stosunku do PKB. To jest taki zapis z ustawy o finansach publicznych, który powoduje, że kolejny budżet musi być budżetem zrównoważonym, czyli musi być budżetem bez deficytu, no to proszę sobie wyobrazić, gdyby...
0: No właśnie, już sobie wyobrażam te cięcia, prawda, cięcia różne.
1: Tak, no to, tak, to by była katastrofa totalna, to tak mniej więcej musielibyśmy o 30% wszystko ściąć, więc także, nie wiem, programy typu 800+, ale także finansowanie na przykład nauki, bo przecież pamiętajmy o tym, że samorządy formalnie to robią, ale dostają pieniądze z budżetu centralnego.
0: A pan słusznie podkreśla, że będziemy mieli rok wyborczy, prawda, więc jeżeli dojdzie do takich cięć, no to co wtedy?
1: Ale jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. To jest jeden z elementów liczenia długu i proszę mi uwierzyć, tak to będzie liczone, żeby było dobrze. Czyli będzie to tak liczone, żebyśmy tych 55% nie przekroczyli, ponieważ jakbyśmy wszystko porządnie policzyli, czyli nie mamy definicję zmienianą zresztą wielokrotnie z ustawy o finansach publicznych, tylko bierzemy pod uwagę naprawdę to, co państwo pożycza.
0: A nie alchemię finansów. Tak.
1: A nie dokładnie, ja to nazwam rozmydleniem finansów publicznych. I to obserwujemy od lat w Polsce. To nie jest ani pomysł tego rządu. Za poprzedniego rządu mieliśmy chyba apogeum takiego działania poza finansami publicznymi. W tym formalnym rozumieniu pożyczyliśmy prawie 400 miliardów złotych, ale zaczęło się na początku tego wieku. W związku z tym to nie jest nic nowego. Gdybyśmy to wszystko porządnie policzyli, to przekroczyliśmy w zeszłym roku 60% długu w stosunku do PKB, a w ciągu maksymalnie 2 lat, moim zdaniem, przekroczymy 70%. Maksymalnie.
0: Czy Andrzej Domański w takim razie powinien już teraz powiedzieć Polakom, wyborcom także, bo to jest bardzo istotne, jakie wydatki trzeba będzie ograniczyć, jeśli się nie uda szybko obniżyć deficytu?
1: Jeżeli będziemy mieli szczęście, proszę zobaczyć, co ja mówię, jeżeli będziemy mieli szczęście, to w takich kategoriach dzisiaj podchodzimy do finansów publicznych, szczęście, czyli nie będzie światowego kryzysu na miarę albo nieco tylko lżejszego niż w 2008 roku, to nie będzie trzeba wykonywać takich ruchów, o jakich przed chwilą mówiliśmy, bo tak jak powiedziałem, nie obawiam się tych 55%, zresztą panie redaktorze, w 2009 roku, kiedy na skutek światowego kryzysu, właśnie tego największego naszych czasów, dobijaliśmy do tych 55%, to rząd po prostu zawiesił wykonanie tego poziomu. Więc nawet w taki sposób można to rozwiązywać. Więc tego się nie obawiam. Natomiast obawiam się światowego kryzysu, który wymusiłby cięcia i to by było bardzo, bardzo brutalne, znacznie bardziej brutalne niż to, co obserwowaliśmy w 2009-2010 roku. Więc to jest już pesymistycznie. Jeśli nie dojdzie do światowego kryzysu i przestaniemy zwiększać te wydatki, wystarczy zwiększać. Wystarczy nie zwiększać. Moim zdaniem przynajmniej. Nie waloryzować na razie. Na przykład programu 800+, ale także tych innych rzeczy. A ten przyrost długu będziemy przeznaczać na inwestycje, o których też wielokrotnie mówiliśmy przecież, to do tej granicy dobijemy. Mówiąc o granicy, mówiłem o tych nowych pomysłach na wydawanie pieniędzy, nie o przyroście długu, bo my jesteśmy właściwie skazani na ten przyrost długu, tak. No chyba, że tak jak powiedziałem, dojdzie do takiego kryzysu i po prostu będziemy zmuszeni do takich drastycznych cięć, to przekroczymy 70%, ale nic dramatycznego się w Polsce nie wydarzy. Ja wciąż wierzę, że ten scenariusz jest możliwy.
0: Ale to jest kwestia wiary, jak sądzę.
1: Politycy,
0: tak?
1: się rozkręcą, no dokładnie tak.
0: No to skoro tak, proszę pana, to na ile wiary godne są zapewnienia ministra finansów, że ten rosnący dług pozostaje pod kontrolą, skoro jest tyle czynników ryzyka?
1: No, a co ma powiedzieć minister finansów na rok przed wyborami? To i tak dobrze, że mówi, pozostaje pod kontrolą, a nie mówi, że jest cudownie, bo przecież rok temu czy 2 lata temu słyszeliśmy w ogóle, że jest fantastycznie. No tak musi powiedzieć, no jest pod kontrolą. Czy Polska dzisiaj ma problemy z pożyczaniem pieniędzy? No nie ma. Też musimy jasno powiedzieć, bo ja mam czasem wrażenie, spotykając się w różnych miejscach w Polski, rozmawiając także z osobami, które no trochę więcej wiedzą na temat ekonomii, że jednak pewne rzeczy cały czas gdzieś tam są jakby trudne do oceny. No pewnie też wynika to z tego, że nie każdy miał styczność w życiu choćby z rynkami finansowymi.
0: Tak.
1: Nie ma czegoś takiego jak limit zadłużania się w postaci konkretnej wielkości zadanej na wieki.
0: No wiadomo, państwo to nie rodzina.
1: 60%.
0: Prawda?
1: Oczywiście, ale wystarczy popatrzeć na taką rzecz jak zupełnie psychologiczna kwestia, czyli nastawienie do świata, jeżeli mogę tak powiedzieć, oczywiście w tym rozumieniu świata ekonomii. Jeżeli mamy hossę na świecie, jeżeli gospodarki się rozwijają, jeżeli jest okres szczęśliwości, że tak powiem, w kontekście wzrostu gospodarczego, to inwestorzy są gotowi pożyczać pieniądze także tym, z którymi wiąże się większe ryzyko. Ale jeżeli mamy załamanie gospodarcze, to oczywiście to nastawienie do ryzyka zmienia się w sposób zasadniczy i wtedy na o wiele mniej pozwala się także państwom, które chcą pieniądze pożyczać. Więc moja teza jest taka, że my dochodzimy do tej granicy. To nie może być w ogóle żadne zaskoczenie, że my do tej granicy dochodzimy, bo od lat o tym mówimy, że to się tak musi skończyć. To wydawanie jednak pieniędzy w zbyt dużym zakresie w stosunku do tego, co mieliśmy do dyspozycji. A teraz, żeby, tak jak powiedziałem, jeżeli tylko światowy kryzys się nie wydarzy, to moim zdaniem wystarczy wyhamować te pomysły i powinniśmy w miarę suchą nogą, oczywiście realizując te inwestycje głównie, tak je realizując, żeby jak najwięcej z tego korzystały polskie firmy, powinniśmy przez te kolejne lata, pomimo wzrostu długu, być dalej postrzegane jako państwo wiarygodne.
0: Wiarygodne. Panie Marku, tak na koniec jeszcze. No, to są takie optymistyczne założenia. Spróbujmy się zastanowić nad innym scenariuszem. Jeżeli doszłoby, nie daj Boże, do takiego kryzysu jak w 2008 roku, to czy minister finansów Andrzej Domański ma jakieś rezerwy, żeby tutaj do nich sięgnąć?
1: Nie ma żadnych rezerw. Żadnych rezerw. To jest zresztą to, o czym też pamiętam taką naszą rozmowę sprzed wielu, wielu lat, kiedy panowało takie przekonanie, są pieniądze, zwiększenie ściągalności podatków następuje, możemy wydawać na lewo i na prawo. Polska nigdy nie miała zrównoważonego budżetu, mówię oczywiście o tej ostatniej dekadzie, nigdy nie miała zrównoważonego budżetu. Zawsze pożyczaliśmy, nawet w okresie świetnej koniunktury.
0: Premier Morawiecki kiedyś zapowiadał, że może zrównoważyć budżet, prawda?
1: Ale nie zrównoważył tego budżetu, no właśnie do tego
0: zmierzam. Przyszedł COVID.
1: Tak fantastycznej koniunkturze. Nie, ja mówię o czasach jeszcze przed COVID-em. COVID to jest 2020 rok, a 17, a 18, a 19. Czechy 4 lata pod rząd nadwyżki budżetowe, Niemcy 8 lat pod rząd nadwyżki budżetowe, a my nigdy. I właśnie w tych czasach koniunktury, te nadwyżki, to zmniejszanie długu w stosunku do PKB, to jest budowanie rezerw. My dzisiaj tych rezerw nie mamy i dlatego, jeżeli by się taki kryzys wydarzył, dlaczego my, że staniemy zmuszeni? Po prostu może być tak, że inwestorzy nie będą chcieli nam na bieżąco tych pieniędzy pożyczać, a pamiętajmy, że już w tym roku mamy gigantyczną dziurę w budżecie, więc jeżeli nikt nie będzie nam chciał pożyczyć, no to z czego te pieniądze weźmiemy, żeby różnego rodzaju zadania realizować? No będzie trzeba po prostu ściąć część wydatków i to cięcie wydatków będzie bardzo, bardzo, byłoby w takiej sytuacji bardzo, bardzo dotkliwe. Popatrzmy na Grecję. My oczywiście nie jesteśmy Grecją roku 2011 i 2012. Też, jeśli ktoś się taką tezę stawia, no to jest nieprawda. To jest,
0: no nie
1: to
0: mamy wysp do sprzedania, tak.
1: Tak, ale jednak możemy zrobić taką paralelę. Wtedy nie było światowego kryzysu, mówię o 2012-2013 roku, to już było po światowym kryzysie, chociaż on także przyczynił się oczywiście do problemów Grecji. I Grecy, pomimo tego, że nie było tego kryzysu, musieli ciąć dramatycznie wydatki. To doprowadziło do bardzo mocnego zubożenia Greków, bo tylko te cięcia wymuszone przez tak zwaną trójkę, czyli Europejski Bank Centralny, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, mogły gwarantować pomoc związaną właśnie z tym, że Grecja straciła wiarygodność i nikt nie chciał jej pożyczać. Więc my także zostaniemy zmuszeni do tego typu działań, może nie aż tak radykalnych.
0: No może nie snujmy takich scenariuszy rzeczywiście, żeby one nie były samospełniającymi się scenariuszami. Musimy kończyć, panie Marku. No dobrze, że pan zwraca uwagę też na te negatywne aspekty, bo przecież nie udawajmy Greka, prawda?
1: Panie redaktorze, i my o tym od lat mówimy. To jak ktoś mi dzisiaj mówi, że jest zaskoczony, albo tą inflacją 4%, no od pół roku wiemy, że to się tak skończy, jak ropa będzie droga. I tu jest podobnie. No jeżeli dzisiaj ktoś wychodzi i mówi, ojej, no sytuacja finansów publicznych, zaskoczeni jesteśmy. Czym? Jedyna zaskakująca rzecz, która się wydarzyła, nie zaskakująca, ale zostaliśmy zmuszeni rzeczywiście do tego, to jest wzrost wydatków na obronność. No ale znowu, jakbyśmy mieli te rezerwy budowane w czasach koniunktury, to łatwiej by nam było dzisiaj wydawać 200 miliardów rocznie na obronność.
0: Gdyby. Tryb warunkowy, no niestety. Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB był. Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB był gościem radia RMF24. Serdecznie panu dziękujemy za
1: bardzo
0: mi
1: było miło, bardzo dziękuję.
0: Kłaniam się panu nisko. Tu radio RMF24. Wszystkie najważniejsze tematy na wyciągnięcie ręki, no możecie przyłożyć ucho do głośnika.

0: rama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
4: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
3: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
4: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
3: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowie.
13: Po reklamie.
16: Minęła 13.30. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek podwyżki cen paliw, które dają w kość nie tylko kierowcom, ale i miejskim przewoźnikom. We Wrocławiu autobusy wykonują 6 tysięcy kursów dziennie, a w ciągu kilku miesięcy stawki wzrosły nawet o 2-3 zł. Jakie to generuje koszty? O tym mówi nam Marta Ester z wrocławskiego MPK.
17: Każdego dnia spalamy około 30 tysięcy litrów ropy. Więc rachunek jest prosty. Nasze koszty wzrosły o blisko 100 tysięcy złotych każdego dnia.
16: Dopytujemy jeszcze w Faktach RMF 24 Wrocław, czy rosnące ceny paliw mogą wpłynąć na podwyżkę cen biletów.
17: MPK Wrocław nie ustala cen biletów. Tą decyzyjność ma Rada Miasta Wrocławia i to właśnie władze miejskie podejmują te trudne decyzje. Warto jednak zaznaczyć, że ta cena biletów jest to stała i nie jest ona zależna od tymczasowych wahań cen ropy czy prądu.
16: Dodała w rozmowie z nami Marta Ester z biura prasowego wrocławskiego MPK.
18: To się wydarzy w twojej okolicy.
16: Rusza remont podwórka zlokalizowanego między ulicami Nobla, Pomorską, Świętego Wincentego i Rydgiera. Wykonawca przejął już teren budowy. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze. Zakres obejmie wykonanie odwodnienia, modernizację układu komunikacyjnego, budowę nowego miejsca gromadzenia odpadów, a także montaż oświetlenia. Do tego pojawi się nowa zieleń, a także stojaki rowerowe, betonowe siedziska i kosze na śmieci. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę przyszłego roku.
18: Fakty z Twojego regionu.
16: Z okazji 600-lecia Wałbrzycha Zamek Książ zaprasza turystów także z Wrocławia na cykl bezpłatnych wycieczek historycznych. A z nami korespondent z regionu Bartek Paulus. Bartku, ile łącznie takich wycieczek jest w programie?
0: W sumie zaplanowano 4 spotkania, podczas których uczestnicy odwiedzą najważniejsze zamki miasta: Zamek Książ, Stary Książ, Nowy Dwór oraz Zamek Wałbrzych. Organizatorzy podkreślają, że to wyjątkowa okazja, by poznać Wałbrzych z nowej perspektywy i dowiedzieć się więcej o ludziach, którzy przez wieki kształtowali dzieje miasta. Pierwsze spotkanie w piątek o godzinie 12 na terenie Zamku Książ. Kolejne wycieczki zaplanowano 10, 17 i 24 października.
16: Udział w wycieczkach, jak już wspomnieliśmy, jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy przez system Zamku Książ. I na koniec krótko sport. Wrocławski tenisista Hubert Hurkacz, mimo przegranego wczoraj finału w turnieju ATP w Chengdu, nie zamierza odpoczywać. Po zawodach błyskawicznie musiał przenieść się do Pekinu, gdzie dzisiaj rusza kolejny turniej, tym razem ATP 500. Jego rywalem w pierwszej rundzie będzie Amerykanin Lerner Ten.
15: Halo, halo. Jaki przedmiot jest waszym stałym towarzyszem? Notes, zegarek, słuchawki, pióro, książka, zdjęcie? Napiszcie SMS 3322.

0: Zadałem wam takie wścibskie pytanie, bez czego nie ruszacie się z domu? Bez kluczy, bez portfela, telefonu, okularów, chusteczek? Może macie przy sobie jakiś mały talizman? Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl. Pan Tomasz napisał ze Stanów Zjednoczonych. U mnie w kieszeniach spodni znajdują się takie rzeczy. Portfel, paczka gum do rzucia, klucze, słuchawki w tej małej kieszonce, która w spodniach dżinsowych oryginalnie była na zegarek. No i telefon. Dawniej miałem też mały nóż, ale zgubiłem. No cóż, jesteśmy ludźmi, więc też gubimy swoje rzeczy. No, jeszcze nie przyszedł czas takiej absolutnej dominacji sztucznej inteligencji, no, która zresztą ostatnio nie ma dobrej prasy, słuchajcie. Więcej się mówi o związanym z nią ryzyku niż możliwych pożytkach. Ja nie wiem dlaczego, ale to nie oznacza, tak, że tych pożytków nie ma, prawda, Grzegorzu? Grzegorz Jasiński w naszym studiu. Witamy serdecznie. Redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, ostatnio ogłoszono, że AI może przydać się w diagnostyce cukrzycy.
1: Tak.
0: Zaskakująca informacja o tym, na czym taka diagnostyka polega, prawda?
1: No tak, bo nowatorskie badania naukowców z Uniwersytetu MRIT w Melbourne, zaprezentowane podczas dorocznego spotkania Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą w Mediolanie, pokazują, że, uwaga, kilkusekundowa analiza głosu przeprowadzona z wykorzystaniem sztucznej inteligencji może z dużą skutecznością wykrywać ryzyko cukrzycy typu drugiego.
0: Ale co ma jedno do drugiego?
1: Już wcześniejsze badania sugerowały, że cukrzyca typu drugiego może wpływać na pewne cechy głosu. Osoby chore częściej mają chrapliwy, szorstki głos, mogą mieć trudności z kontrolą oddechu, emisją dźwięku podczas mówienia. No i zespół naukowców postanowił sprawdzić, czy sztuczna inteligencja może nauczyć się rozpoznawać takie bardzo subtelne zmiany.
0: No i jak te badania wyglądały?
1: Specjalny model AI analizował ponad, uwaga, 63 tysiące próbek głosu pochodzących od ponad 21 tysięcy osób z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy badania niezależnie zgłaszali, czy zostali zdiagnozowani z cukrzycą typu drugiego. Następnie model testowano na krótkich, 20-sekundowych nagraniach, podczas których badani czytali fragmenty bajek Ezopa. W pierwszym etapie badania analizowano też nagrania ponad 7300 dorosłych z Wielkiej Brytanii, z których 217 osób zgłosiło, że choruje na cukrzycę typu drugiego. I okazało się, że model AI w 80% przypadków prawidłowo wskazał osoby z cukrzycą jako te o podwyższonym ryzyku. Co istotne, skuteczność była wysoka zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn w różnych grupach wiekowych.
0: Czyli tak generalnie.
1: Generalnie, a w kolejnych etapach testów pokazano też, że model potrafił także odróżnić osoby o niskim, średnim i wysokim ryzyku cukrzycy. Żadna z osób sklasyfikowanych jako ta niskiego ryzyka nie miała potem wyników badań analitycznych sugerujących cukrzycę czy stan przedcukrzycowy.
0: Tak, wspomniałeś o bajkach Ezopa, że to był ten laboratoryjny, prawda, te próbki. Ezopowa mowa to taka sekretna, tajemnicza, ukrywająca coś.
1: No to raczej jest wprost, tak.
0: No właśnie, nie ukrywajmy, nie róbmy sekretów. Jak to teraz można wykorzystać? Opowiedz nam.
1: No, cukrzyca typu drugiego to jedna z najpoważniejszych i najpowszechniejszych chorób przewlekłych, której liczba przypadków gwałtownie na całym świecie rośnie, i wczesne wykrycie choroby ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania groźnym powikłaniom, takim jak choćby choroby serca czy uszkodzenia nerwów. Niestety wiele przypadków, szacuje się, że nawet około 30% pozostaje nierozpoznanych, co sprawia, że stan zdrowia pacjentów w niekontrolowany sposób się pogarsza i pojawiają się powikłania.
0: No i tu pojawiają się nadzieje, prawda?
1: Tak, bo jeśli takie wstępne, głosowe testy okażą się faktycznie skuteczne i będzie można je prowadzić na przykład przez telefon, diagnostyka bardzo przyspieszy, a na dokładniejsze badania zostaną skierowani faktycznie ci, u których ryzyko jest większe. To dobre i dla zdrowia, i dla finansów opieki zdrowotnej, no bo może ograniczyć potrzebę kosztownych terapii tych powikłań. Można przy tym przewidywać, że takie głosowe testy z pomocą AI mogą dotyczyć też innych chorób, choćby układu oddechowego, płuc, gardła itd. Ale oczywiście też natychmiast mogą się pojawić kolejne obawy o to, czego jeszcze będzie się można o nas dowiedzieć tylko na podstawie głosu. Tak. Zobaczymy.
0: Głos na wagę złota, głos na wagę zdrowia. Bardzo ci dziękujemy. Myślałem, że tylko my radiowcy tak sądzimy, ale okazuje się, że nie.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
3: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Jednak cenisz sobie spokój?
1: Myślę, że tak, bo z jednej strony wspaniale jest mieszkać z kimś, kogo się lubi i tak dalej, i to jest bardzo wartościowe, bo dużo wspomnień się nowych kreuje i to jest super przeżycie, ale też samemu jednak człowiek ma trochę więcej luzu, swobody. To jest taka bezpieczna przestrzeń i myślę, że to jest też ważne. Szczególnie na studiach.
0: Widzę, że część rzeczy jeszcze w kartonach trwa rozpakowywanie.
1: O, rozpakowywanie i przeprowadzka to jest, myślę, zmora każdego studenta tutaj. W sensie szczególnie osób, które z dalekich stron przyjeżdżają, więc tak.
0: 4 lata już mieszkasz w akademiku. Tak. Jakie on ma plusy, powiedz? Niektórzy jednak wolą gdzieś na prywatnych kwaterach, prywatne mieszkania wynajmują, biorąc pod uwagę to, że tam mogą mieć więcej spokoju. Tutaj pewnie wieczorami bywa głośno.
1: Właśnie, wbrew pozorom nie, przynajmniej na tych piętrach. Generalnie pamiętam właśnie historię różnych, na przykład starszych rodziców i tak dalej, że akademiki to były kiedyś miejsce tętniące życiem. Powiem tak, ten też jest, ale trochę na innych płaszczyznach. Na przykład nie ma aż takich, przynajmniej na moich piętrach, w których mieszkałam, nie było aż takich typowo rozumianych imprez. Zapraszamy siebie na herbaty i tak dalej, ale to nie są takie imprezy bardzo głośne. I to jest, myślę, właśnie a propos tego, co jest najlepsze w akademiku, to ludzie. Ja myślę, że to jest super miejsce, żeby poznać dużo ludzi, dużo naprawdę wartościowych osób. Można mieć znajomych z poprzednich lat, to zawsze tutaj też jest jakaś pomoc, wymiana informacji. I myślę, że to jest tutaj takie najcenniejsze.
0: Trzeba wiedzieć, na którym piętrze zamieszkać.
1: To jest prawda. Tutaj doświadczenie i lata spędzone w akademiku robią swoje, bo nie ukrywam, na pierwszym roku pamiętam, jak poszłam kiedyś na 6. piętro. Tam chłopaki robili barszcz z buraków. To wszystko było w tych burakach, cała kuchnia, więc takie różne rzeczy się zdarzają też, tak.
0: Czyli polecamy 3. piętro.
1: Polecamy 3. piętro. 4. zresztą też. 4. też naprawdę super. Insight powiem, że szafa na 4. piętrze bardziej ergonomiczna była.
0: Powiedziałeś, że doceniasz akademik za tą możliwość bycia blisko z ludźmi. Udało ci się tu nawiązać jakieś przyjaźnie, tak, które przetrwają lata?
1: To jest bardzo mocne stwierdzenie, ale myślę, że tak, że poznałam dobrych ludzi, którzy, na których można polegać i którzy sobie pomagają. I tu jest właśnie takie piękne, tutaj w tym ta sąsiedzka pomoc. To zawsze ktoś można sobie zawołać, czy mamy coś pożyczyć, coś otworzyć, coś naprawić czasami samemu. I to jest cenne, więc tak, myślę, że na pewno poznałam, moją najlepszą przyjaciółkę poznałam.
2: No, świetna solidarność. Mówiła studentka 4. roku Weronika Kwiatkowska. Wejście do akademika na kartę. No, za moich czasów w akademikach to się w karty grało. No, ale czasy się zmieniają. Fakty o 16:00. Już za 11 minut, a tuż po nich Polska Polityka, na który już teraz zapraszam w imieniu Barbary Brodzińskiej-Mirowskiej. O, pani profesor profesjonalnie tłumaczy polityczne meandry. Tu Radio RMF 24. Będę z wami jeszcze przez 11 minut. Bogdan Zarewski. Bardzo przyjemnie nam upływają chwile. Przyjemnie i pożytecznie, bo u nas jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej wspaniałej muzyki, dobrej dla uszu i dla duszy. Jak to zwykle powtarzam, fajnie, że jesteśmy razem. Bądźmy razem nadal.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
4: Reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczne. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
20: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
21: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
22: Po reklamie.
23: Serdecznie wam dziękuję. Bardzo pożyteczne i przyjemne chwile za nami. Mam nadzieję, że podzielacie moją opinię. Kłaniam się, Bogdan Zalewski. Za chwilę Barbara Brodzińska-Mirowska. Teraz dzień fakty. Dobry, RMF FM, Agnieszka Pietrzak, Tomasz Wariński.
24: A co opozycja o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego?
25: Pytamy w Sejmie.
24: Zapadły wyroki w sprawie utonięcia 15-letniego harcerza.
25: Skazani są dwaj młodzi mężczyźni.
24: Made in Gdańsk.
26: Wiedza nasza żaglomistrzowska, polskiego żaglomistrza została doceniona.
25: Posłuchajcie o udziale Polaków w Odysei.
24: Christopher Nolana.
25: Jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski przyjedzie do Polski, zapowiedział obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości, mecenas Bartosz Lewandowski.
24: Jak informowaliśmy, Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał list żelazny dla ukrywającego się za granicą posła Prawa i Sprawiedliwości.
25: Na linii teraz Sejm i reporter RMF FM Jakub Rybski.
24: Witamy.
0: Dzień dobry, jestem.
25: Jak politycy komentują takie rozstrzygnięcie?
0: Politycy opozycji przyznają, że sąd podjął dobrą i właściwą decyzję, dzięki której Romanowski może liczyć w Polsce na uczciwy proces.
1: Jeżeli to rozstrzygnie problem procesu sądowego, który ma wyjaśnić, czy faktycznie były zarzuty w Ministerstwie Sprawiedliwości zasadne, no to tylko i wyłącznie trzeba się z tego cieszyć.
0: Mówił były poseł PiSu Jan Krzysztof Ardanowski. Politycy koalicji rządzącej z kolei nie kryją swojego oburzenia i twierdzą, że dzięki listowi żelaznemu Marcin Romanowski będzie mógł utrudniać śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
2: Pan Romanowski to główny mataczyciel. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czyszczenie komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę.
0: Tak twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Prokuratura już zapowiedziała, że złoży zażalenie na dzisiejsze postanowienie sądu.
24: Kary więzienia w zawieszeniu w głośnej sprawie utonięcia harcerza latem ubiegłego roku. 15-letni Dominik, przypomnę, stracił życie podczas nocnej próby w jeziorze Ośno.
25: Winnym nieumyślnego przyczynienia się do tej tragedii są drużynowy ZHR i ratownik WOPR.
24: Wyrok został ogłoszony już po pierwszej rozprawie za zamkniętymi drzwiami, informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Nie wiemy zatem, jakie były tłumaczenia oskarżonych oraz co według nich stało się feralnej nocy, kiedy to nastolatek bez zabezpieczenia pływał w jeziorze. Drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto mają 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, ale skazani dobrowolnie poddali się karze, przez co zmienia się procedura wniesienia apelacji.
4: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
25: Przedsiębiorcy nadal mogą mieć problemy z zalogowaniem na stronę biznes.gov.pl.
24: A to ostatni dzień na zarejestrowanie adresów do e-doręczeń.
25: Portal nie udźwignął zwiększonego zainteresowania. Wielu użytkowników nie może dopełnić formalności.
24: Problemy obserwuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co jeśli przedsiębiorca nie zarejestruje adresu na czas?
17: Teoretycznie nie ma kar dla tych, którzy nie podadzą adresu do e-doręczeń, ale eksperci wyjaśniają, że mimo to brak adresu do cyfrowej korespondencji, na przykład z urzędami, może przynieść negatywne skutki.
22: Jeśli urząd wyśle pismo na e-doręczenia, a przedsiębiorca go nie odbierze, po 14 dniach uznaje się za doręczone.
17: Tłumaczy Piotr Juszczyk z Infaktu, czyli pismo przyjdzie, my nawet o tym nie wiemy, a czas na przykład na odwołanie się od decyzji urzędu ucieka.
24: Polski akcent w hollywoodzkiej Odysei Christophera Nolana.
25: Statki, którymi na wielkim ekranie pływa m.in. Matt Damon, mają 15 żagli uszytych w Gdańsku.
24: Zamówienie filmowców znacznie się różniło od standardowego.
27: Dla nich się liczy bardziej wygląd tego żagla, bardziej to oddanie tej wartości historycznej. Not even me.
28: Patrząc na to dzieło, gdzie wasze żagle pełnią bardzo ważną rolę w filmie, co się czuje?
27: Byłem w kinie z żoną i oglądaliśmy ten film, to zupełnie inaczej się go odbiera, patrząc, że możemy być częścią tego filmu i w tych scenach związanych z żeglowaniem i z przeprawą na tych statkach i ten żagiel wypełniony wiatrem. No myślę, że duma przede wszystkim, że to rzemiosło i wiedza nasza żaglomistrzowska tutaj, polskiego żaglomistrza, została doceniona.
25: Opowiadał Paweł Roslen z żeglowni na gdańskiej przeróbce.
24: W rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
25: Fakty i fakty kulturalne wracają za pół godziny.
24: Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Wieczorem we Wrocławiu zachmurzenie będzie bardzo duże, a temperatura wyniesie około 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie naprawdę wysokie. Jutro rano będzie pochmurnie i mgliście, a termometry wskażą okolice 9 kreski. Później zrobi się znacznie cieplej, ale niebo niestety wciąż będzie szare.
5: Barbara Brodzińska-Mirowska, dzień dobry. To jest program Polska Polityka w RMF24. Witam Was serdecznie i dziś będziemy mówić o kilku ważnych sprawach politycznych. Pierwsza rzecz, zwarcie na linii Pałac Prezydencki - rząd. Druga rzecz, zahaczymy o Kraków i wiele innych wątków, między innymi związanych z kryzysem wizerunkowym prezydenta Karola Nawrockiego, który chyba wisi trochę nad Pałacem Prezydenckim, a moją gościnią dzisiaj będzie profesor Monika Kaczmarek-Śliwińska z Uniwersytetu Warszawskiego, więc czekam za Was, na Was i słyszymy się za kilka minut.

I tym oto sposobem dotarliśmy do końcówki września. Dzisiaj ostatni dzień września i pięknie nas ten wrzesień żegna. Ta słoneczna pogoda mi dodaje dużo energii. Mam nadzieję, że wam także. No, a potrzeba nam tej energii, bo w polityce bardzo dużo się wydarzyło. Taki szybki brief dla was przygotowałam, co tam te ostatnie dni politycznego przyniosły. No i zaczynam od Krakowa, dlatego że cały czas te analizy pokrakowskie trwają. No, wybory w Krakowie. Łukasz Gibała zgodnie z przewidywaniami sondaży wygrał pierwszą turę. Druga tura będzie konieczna, zaraz za nim Monika Piątkowska. Co to oznacza? Czy rzeczywiście można robić takie proste analogie, jeśli chodzi o wybory w Krakowie, a wybory parlamentarne w przyszłym roku? Będę jeszcze chciała to dla was poanalizować dzisiaj w polskiej polityce. No ale Kraków oczywiście to nie była jedyna sprawa, która była dyskutowana i nadal jest dyskutowana w przestrzeni publicznej. Referendum w Warszawie. Referendum w Warszawie się nie odbędzie ku uciesze prezydenta Trzaskowskiego. A dlaczego? Dlatego, że organizatorzy czy inicjatorzy zebrali zbyt mało podpisów. 110 tysięcy to jest zbyt mała liczba, żeby takie referendum przeprowadzić. No ale jakie są plusy tej sytuacji? Są ewidentne, moim zdaniem. Prezydent Rafał Trzaskowski rzeczywiście na kanwie zapowiedzi samego referendum bardzo mocno się komunikacyjnie w ostatnich tygodniach udzielał, więc to jest plus na pewno z perspektywy wizerunku prezydenta. Dalej, ofensywa rozliczeniowa. No obserwujemy ofensywę rozliczeniową. Tutaj działania rządu Donalda Tuska też na kanwie Zęba Krypto bardzo przyspieszyły. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że będzie powołany specjalny zespół prokuratorski do spraw Zęba Krypto, więc tutaj widać, że sprawa nabiera rozpędu. Natomiast no takim trochę klinem odbija się informacja dosłownie sprzed godziny a propos listu żelaznego dla byłego wiceministra Marcina Romanowskiego. Oznacza to, że pan minister, jeżeli przekroczy granicę Polski, to nie będzie obowiązywał nakaz aresztu tymczasowego, za to tutaj rzeczywiście kwestia no, pewnej skuteczności organów państwa też pewnie dla opozycji nie będzie zbyt pozytywna. No i cóż, narastają napięcia i takie starcia na linii prezydent Karol Nawrocki i rząd i o tym będę chciała jeszcze dzisiaj dłużej porozmawiać z moją gościnią, którą będzie zapowiadana już profesor Monika Kaczmarek-Śliwińska. Także będzie się dzisiaj w polskiej polityce sporo działo. Zostańcie z RMF 24. Radio

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, a to jest program Polska Polityka w RMF24, a ja obiecywałam wam, że dziś znajdę jeszcze trochę czasu na to w naszym programie, aby jednak trochę przyjrzeć się, co tam się wydarzyło w tym Krakowie. No i co się wydarzyło, to już wiemy, ale pytanie jest kluczowe, co dalej? To znaczy, mówiąc krótko, czy i jakie ma to znaczenie ewentualnie dla takiej sytuacji politycznej ogólnokrajowej? A przede wszystkim oczywiście to są pytania w kontekście wyborów przyszłorocznych parlamentarnych. Co się wydarzyło, wiemy. Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała, na drugim miejscu jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Monika Piątkowska, a zaraz za nią z poparciem 17,5 punktów procentowych Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, potem Aleksandra Owca z partii Razem, a na końcu tej pierwszej takiej piątki Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. I teraz, wszystkie analizy, które powstają, tworzone przez różne ośrodki badań opinii publicznej, wskazują jednoznacznie, że Łukasz Gibała najprawdopodobniej za 2 tygodnie wygra te wybory w Krakowie. No i cóż, jak spojrzymy na taką arytmetykę, słuchajcie, no to na to wszystko wskazuje. Dlatego, że jeżeli kandydat Prawa i Sprawiedliwości ma blisko 18-procentowe poparcie, to no to poparcie tego, te głosy przepłyną no raczej nie do Moniki Piątkowskiej, tylko właśnie do Łukasza Gibały. Z kolei poparcie dla kandydatek i Lewicy, i partii Razem jest na tyle no niewielkie, jak to zsumujemy, że nawet gdyby w całości ci wyborcy oddali głos na Monikę Piątkowską, a nie sądzę, żeby tak było, mówiąc szczerze, żeby to się tak przełożyło 1:1, to i tak tych głosów byłoby za mało. Więc wygląda na to, że Łukasz Gibała zrealizuje takie swoje wieloletnie ambicje polityczne i zostanie prezydentem Krakowa. Zobaczymy też, jaka będzie frekwencja. Teraz była dosyć przyzwoita. Monika Piątkowska przyznała, zresztą na antenie RMF24, że ona spodziewa się, że ta druga tura będzie dość brutalną kampanią wyborczą, więc oczywiście będę się przyglądała, jak to będzie wyglądało w Krakowie, jak ta kampania będzie przebiegać. Na pewno będziemy do Krakowa jeszcze wracać. No i wreszcie pytanie kluczowe, czy to ma znaczenie z punktu widzenia ogólnopolskiej polityki i wyborów w 2027 roku, a więc odpowiedź jest krótka. Nie ma. Nie ma, dlatego że wybory lokalne to jest lokalny kontekst, to są lokalne emocje i przede wszystkim nie ma też dlatego, że do kolejnych wyborów, jeżeli będą w terminie, jest jeszcze rok. Przez ten czas będzie mnóstwo innych tematów i w przeciągu kilku miesięcy no w zasadzie to będzie zamierzchła przeszłość, więc pod tym kątem zupełnie to znaczenia nie ma. Natomiast oczywiście trzeba brać pod uwagę, zwłaszcza Koalicja Obywatelska i PSL, że w przypadku przegranej Moniki Piątkowskiej, no to będzie jakaś taka porażka reputacyjna kilkudniowa, ale potem temat, tak jak powiedziałam, będzie zastąpiony przez inne rzeczy. Co ewentualnie powinno zająć głowę Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim, to fakt, że ma ogromny bałagan w strukturach Małopolski. I to już jest temat przed kampanią wyborczą, bo skoro nadchodzi ten maraton wyborczy, to trzeba by było jednak te lokalne struktury partyjne przygotować, skonsolidować, spowodować, żeby one były takie zwarte i gotowe do tej wyborczej walki. W polskich warunkach struktury partyjne wciąż odgrywają dużą rolę, a Koalicja Obywatelska, no, porządne ma struktury, rozbudowane, więc jakby to jest zasób tej partii, ale no właśnie, ale jest takie, że struktury jeszcze muszą być dobrze zorganizowane, więc to jest chyba taki moim zdaniem główny wniosek dla Koalicji Obywatelskiej na kanwie tego, co się w Krakowie wydarzyło. Więc oczywiście będę Kraków śledzić i obserwować, a my jeszcze w polskiej polityce zajmiemy się dzisiaj tym, co tam słychać w rządzie i co tam słychać u prezydenta Karola Nawrockiego. Czekam tutaj na was, słyszymy się za kilka minut.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Na co dzień Szwedzi nie rozmawiają o polityce. Mm. To jest wręcz niedobrze widziane, jeżeli spotykają się ludzie na ulicy i pytają, co sądzisz o takim czy innym polityku. Nikt o tym nie mówi, kompletnie.
1: Tym razem moim gościem był mieszkający na co dzień w Szwecji Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papade. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
1: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Po reklamie.
4: Jest 16.30, a zatem czas na najnowsze fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomek Wareński.
17: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ihora M.
20: 31-letni Ukrainiec w zeszły czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób. Jedna z nich zmarła.
17: Biegli mają kilka dni na ponowną ocenę stanu psychicznego mężczyzny.
20: Jeśli jego stan się poprawi, usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany.
17: Ostrzegamy kierowców, kolizja na autostradzie A4 w pobliżu węzła Pietrzykowice na Dolnym Śląsku.
20: Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia.
17: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie przypomina, gdy wyją syreny alarmowe, autobusy i trolejbusy w tym mieście powinny się zatrzymać.
20: Nie wszyscy kierujący pojazdami komunikacji miejskiej pamiętali o tej zasadzie, gdy w mieście ogłaszany był alarm.
21: Zgodnie z obowiązującą procedurą kierowca powinien zatrzymać pojazd, tak żeby też nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu, otworzyć drzwi i umożliwić ewakuację pasażerów z pojazdu. Dotyczy to także samego kierowcy.
17: Doskonalimy procedury, zapewnia Monika Fisz.
20: Rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. RMF FM jest niezmiennie najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce.
17: Z raportu Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że w sierpniu inne redakcje niemal 3300 razy cytowały doniesienia naszych dziennikarzy.
20: Teraz popołudniowe fakty kulturalne RMF FM i Marlena Chudzio.
22: Dzień dobry.
17: Marleno, zaczynasz od informacji z Łodzi.
22: Tak. Teatr Wielki zapowiedział świętowanie swojego 60-lecia. Widzów zaprosi na bal, który będzie okazją do założenia przepięknych kreacji. Podkreślona będzie też łódzka tożsamość,
23: która jest oczywiście związana w dużej mierze z filmem. Stąd też będziemy koncentrować się w dużej mierze na muzyce filmowej, ale tej klasycznej, czyli muzyka Kilara i innych kompozytorów muzyki filmowej, więc Walc Trendowaty, Polonez Pana Tadeusza czy Mazur z Zemsty oczywiście się pojawią.
22: Zdradził nowy dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, Rafał Kłoczko. We Wrocławiu trwają ostatnie przygotowania do premiery musicalu Kościuszko w reżyserii Konrada Imieli z muzyką Grzegorza Rdzaka. To brawurowa opowieść o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i wpływającym na pokoleniowe zmiany.
24: Przysięgam w obliczu Boga, całemu narodowi polskiemu.
22: Premiera 3 października w Teatrze Muzycznym Kapitol. A od jutra Nowochódzkie Centrum Kultury zmienia się w wielką galerię pełną niezwykłych kadrów. Przez cały październik odbywać się będą tam różne wystawy fotografii. Na zachętę tylko kilka z nich. WordPress Photo, krakowski klub fotograficzny Wajda Inspiracje, Łódź Kaliska, Macbeth.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Popołudniowe fakty z Wrocławia. Zaczynamy od utrudnienia na autostradzie A4. Pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice w kierunku stolicy regionu zderzyły się dwie osobówki. Ruch odbywa się tylko jednym prawym pasem. Kierowcy, zachowajcie ostrożność. A we Wrocławiu polscy naukowcy powołali dziś Polskie Towarzystwo Glejowe, Polish Glia Network. Główne cele to tworzenie platformy bezpośrednich spotkań i wymiany doświadczeń, ułatwienie wspólnych inicjatyw naukowych w kraju i wzrost roli polskich badaczy gleju na arenie międzynarodowej. A wśród założycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia znaleźli się m.in. przedstawiciele Uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego, Politechniki Wrocławskiej, Wrocławskiego Medicusa oraz sieci badawczej Łukasiewicz-Port. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław sprawdzamy, czy studenci już przygotowani do nowego roku akademickiego. W tym celu odwiedziliśmy dziś Dom Studencki Ślężak przy Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie trwają ostatnie gorączkowe przeprowadzki. Po obiekcie oprowadzała nas jedna ze studentek, Weronika. Przy okazji zapytaliśmy ją, czego do życia, jeżeli chodzi o lokum, potrzebują studenci.
27: Studenci potrzebują dużo miejsca na takie przedmioty życia codziennego, bo tak naprawdę do takiego małego pomieszczenia musimy spakować cały dom, tak naprawdę urządzić się tutaj tak jak w mieszkaniu. Potrzebujemy czajnika, patelni, wszystkich takich przyrządów kuchennych, no ponieważ nie mamy tego zagwarantowanego, ale jest bardzo fajna kuchnia, gdzie można sobie na spokojnie przyrządzić coś do jedzenia. Grunt to dobre biurko, krzesło, no bo tutaj najwięcej się uczymy, prawda? I wygodne łóżko i jesteśmy urządzeni.
26: Mówiła studiująca we Wrocławiu Weronika Kwiatkowska.
14: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
26: Znalezienie się w dziesiątce uczelni badawczych, czyli najlepszych, najbardziej prestiżowych i najlepiej finansowanych, jest najważniejszym wyzwaniem stojącym stojącym przed Wrocławskim Uniwersytetem Medycznym w tym roku akademickim. Jego rektor, profesor Piotr Ponikowski, mówi, że jego uczelnia świetnie się do tego przygotowała. Wszystko po to, by lepiej, skuteczniej i nowocześniej uczyć studentów, ale też prowadzić badania naukowe. Rektor dodaje, że w prestiżowej dziesiątce jest już Uniwersytet Wrocławski i oby tam został. Rzecz w tym, że do tej naukowej ekstraklasy chcą się dostać jeszcze trzy inne nasze uczelnie.
0: Bo to wzmocni potencjał miasta. To pokaże, że Wrocław, nie Warszawa, nie Kraków tylko, ale Wrocław jest na poziomie ważnego, i w to głęboko wierzę, ośrodka akademickiego, gdzie uczelnie mogą współpracować, współpracują, a to, że są, mam nadzieję, będą trzy uczelnie badawcze, to tylko dla nas na dobre.
26: O nadziejach i wyzwaniach stojących przed władzami wrocławskich uczelni w nowym roku akademickim będzie można dowiedzieć się z rozmów w programie Wrocławski Wieczór po godzinie 21. Gośćmi Macieja Sasa będą rektor Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Robert Olkiewicz, profesor Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej oraz profesor Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

0: To jest program Polska Polityka w RMF24. Barbara Brodzińska-Mirowska. Witam wszystkich, którzy właśnie do nas dołączyli w dobrym momencie, dlatego że jest już ze mną w studiu w Warszawie profesor Monika Kaczmarek-Śliwińska. Monika, witam cię serdecznie w RMF24 i bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie.
1: Witam, Basiu. Wreszcie udało się.
0: Tak, udało się. A my dzisiaj obiecałam wam, że będziemy analizowały, co się dzieje z wizerunkiem prezydenta Karola Nawrockiego, dlatego że myśmy sobie już tutaj przed anteną chwilę rozmawiały, że zbierają się jakieś czarne chmury, Monika, mi się wydaje, nad prezydentem Nawrockim, dlatego ja to widzę taką drugą falę, wiesz, pierwsza fala była w okolicy wiosny, kiedy zawetował prezydent sejf i to było trudne weto wizerunkowo i reputacyjnie, no a teraz jest taki ciąg, powiedziałabym, wet i to wet trudnych z punktu widzenia takiego interesu publicznego, no bo mamy weto związane z kryptowalutami, teraz jest po prostu paliwowy ból głowy między rządem a jakby prezydentem, więc tam jest, tam iskrzy, to już nawet trudno powiedzieć, że tam jest napięcie. I teraz ja chciałam zapytać, jak ty oceniasz to pod kątem komunikacyjnym i wizerunkowym, bo wydaje mi się, że z punktu widzenia prezydenta moment, w którym on przekroczy taką linię bycia destruktorem, to jest moment wizerunkowo trudny i zły dla niego.
1: To prawda, znaczy tej destrukcji jeszcze nie widać, jeszcze nie możemy powiedzieć, że prezydent ma wizerunek destruktora, natomiast na pewno widać, że są sygnały ostrzegawcze. Ja sobie zerknęłam w wyniki badań zaufania i dwóch firm, Cebosu i Ibrisu. I w Ibrisie, mieliśmy taką sytuację, że w maju było widać, że to zaufanie jest niższe, 48%. Później skoczyło. Nawet skoczyło do 55% i w sierpniu zaczęło spadać 51%. W Ibrisie widać jeszcze inne rzeczy, bardzo fajnie. W czerwcu mamy 54,8%, czyli bardzo wysoko, jak na urząd prezydenta, ale we wrześniu mamy 47,1%, czyli jak policzymy sobie ten czerwiec do września, to mamy 7,7% straty. Więc to już jest bardzo dużo. Równocześnie też widzimy, że nieufność wzrosła do 43,9%. I teraz jak porównamy sobie, bo mówimy o zaufaniu, mamy zaufanie do nieufności, to ta różnica między zaufaniem a nieufnością w tej chwili w badaniach Ibrisu wynosi 3,2%, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że jeśli prezydent będzie szedł tak z wynikami w sondażach jak do tej pory, to pewnie kwestia miesiąca, maksymalnie 2 miesięcy, kiedy będzie widać, że jest więcej osób, które nie ufają niż darzą go zaufaniem. I to rzeczywiście są te czarne chmury. Ja myślę, że to, co wskazałaś tutaj, czyli te wetowanie tych ustaw jest taką sprawą podstawową i mówimy to o wetowaniu ustaw, które są kluczowe dla nas dzisiaj, tak? Bo jeśli patrzymy na politykę oczami wyborców, makro i mikro, no to na pewno makro będzie safe. Mamy wojnę za granicą, więc chcemy mieć gwarancję, że przynajmniej jesteśmy zabezpieczeni. Jeśli mówimy o mikro, to mamy paliwa.
0: Za 9,50 czy za 9,95?
1: No tak i zastanawiamy się, do kiedy będzie 10. I z tego, co już chodzą memy w mediach społecznościowych, stacje benzynowe zaczynają wymieniać swoje elementy, bo tam 10 się nie zmieści, tak? Więc trzeba nawet tutaj przewidywać takie elementy reklamowe. Żartujemy sobie, ale to jest oczywiście przecież bardzo konkretny, codzienny wydatek. W związku z tym tutaj może rzeczywiście być taka sytuacja, że prezydent będzie miał problem. Zerknęłam też sobie w badania Cebosu z marca i były tam takie wyniki, były pytanie skierowane o to, jaką wagę mają weta prezydenta. 43% Polaków deklarowało, że w ich otoczeniu często rozmawia się o wetach prezydenta.
0: Czyli jest to sprawa istotna,
1: tak,
0: prawda?
1: Czyli jest to sprawa istotna. No, tak jak mówimy, tak, z jednej strony nas to uderza, bo się boimy, bo mamy wojnę, chcemy zabezpieczenia, z drugiej strony patrzymy w portfel i chcemy mieć zabezpieczenie również ekonomiczne.
0: Ale z trzeciej strony wiemy też z różnych badań naukowych, że jednak oczekiwania wobec prezydenta jako głowy państwa są takie wśród wyborców, że jednak jest taka potrzeba, żeby to był ktoś, kto jest koncyliacyjny, prawda? A tutaj prezydent oczywiście ma prawo do weta, to jest jego najważniejszych jakby narzędzi, ale rzeczywiście zaczyna być taka chyba takie poczucie, że to nie zawsze że wymyka się ten interes, prawda? Obywatelski już wprost, ale czy tylko weta?
1: Nie wiedziałam, że będziemy aż tak sięgać, ale jakoś tak sobie tutaj przewidująco zerknęłam w badania, które były robione przed objęciem urzędu prezydenta przez Karola Nawrockiego i tutaj 19% respondentów respondentów oczekiwało przede wszystkim uspokojenia polityki i obniżenia poziomu konfliktów. 19% to jest 1/5, tak? Można powiedzieć niewiele, no ale jednak. Ale 13% oczekiwało dobrej współpracy. 64% przewidywało, że ta współpraca będzie trudna, ale tylko 4% liczyło na jakąś wojnę, tak? Czyli to było to takie najpierw

0: państwa, że mają gdzieś się udać, mają coś zrobić, mają wykonać, dać sobie radę, pomóc komuś, to komu my uwierzymy, tak? I tutaj badania nam mówią, uwierzymy straży pożarnej, więc kto ma obok siebie straż pożarną, to...
1: Ten będzie wiedział, tak, co robić, tak, i kogo
0: będzie
1: słuchał.
0: Tak.
1: Ale też chyba problem jest taki, że bezpieczeństwo stało się po prostu takim zarzewiem bardzo silnego konfliktu i nic nie wskazuje na to, żeby było inaczej, dlatego że rząd wydaje się, że stosuje taką strategię, która była planem B na wypadek przegranej Rafała Trzaskowskiego. To znaczy, zaczyna przerzucać odpowiedzialność na Karola Nawrockiego i na jego weta. I tę strategię bardzo mocno widać, no ale omówimy sobie, jak rząd wdraża te taktyczne rozwiązania w tym zakresie za kilka minut podczas drugiej części rozmowy. Także zostańcie z Polską Polityką i z RMF24. Wracamy po przerwie.
2: Tu Radio RMF24.
3: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
8: Po reklamie.
9: Sam

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Reklama.
2: Dużo dobrego.
1: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Co robisz w weekend?
11: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
10: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
11: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
10: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
11: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić. Sam.
10: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
12: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowi.
0: Po reklamie.
17: Na zegarach godzina 17, zatem czas na najnowsze fakty. Agnieszka Pietrzak i Tomek Weryński.
18: Popołudniowe problemy drogowe
19: i kolejowe.
18: 58 pociągów odwołanych.
19: 35 opóźnionych.
18: Na Mazowszu po wczorajszej awarii.
19: W cyklu Twoje zdrowie, podpowiedzi dietetyka.
18: Dobre dla serca.
20: Wszystko w naszej diecie jest dopuszczalne. To jest tylko kwestia skali, ilości.
19: Słuchajmy rad specjalistów.
18: I kibicujmy naszym młodszym piłkarzom.
19: Może im uda się pokonać Szwedów.
18: Cztery samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej 81 w pobliżu Warszowic w Śląskiem.
19: Nie ma poszkodowanych, zablokowany jest pas w kierunku Katowic. Jedna osoba została ranna w wypadku niedaleko Pisza na drodze krajowej 58 w Warmińsko-Mazurskiem.
18: Na trasie Rudziane-Nida-Biała Piska w miejscu zderzenia auta osobowego z motocyklem obowiązuje ruch wahadłowy.
19: Pasażerowie pociągów na Mazowszu, zwłaszcza na trasie Warszawa-Zielonka, wciąż odczuwają skutki wczorajszej awarii.
18: W czasie prac remontowych, przypomnijmy, uszkodzone zostały urządzenia sterowania ruchem.
19: Przed stacją PKP Warszawa-Śródmieście jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
18: Michale, jak długo może jeszcze potrwać naprawa?
2: Służby techniczne na kolei przed chwilą przekazały, że awaria zostanie usunięta dziś do 20. To jednak jeszcze teraz oznacza trudne powroty z pracy dla pasażerów. Oni liczą, o ile opóźnione są ich pociągi.
16: 10 minut.
2: Zobaczymy, kiedy to uda się usunąć, tę usterkę.
16: Mam nadzieję, że prędko.
21: To może być problem, jeśli jakieś opóźnienia w godzinach szczytu.
2: Kolejarze muszą teraz właśnie w popołudniowym szczycie zapowiadać pociągi telefonicznie. Nie mogą wykorzystywać do tego automatycznych urządzeń i to powoduje kolejne opóźnienia.
18: Żadne dane z krajowego systemu e-faktur nie wyciekły podczas ataku hakerskiego na firmę Fakturownia.
19: Potwierdza to w rozmowie z RMF FM szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
18: Łupem hakerów padły dane, które nie są powiązane bezpośrednio z użytkownikami KSeF.
22: Dotyczy to ich wewnętrznych certyfikatów uwierzytelniania się, ale przede wszystkim też i faktury, które były wystawione za pomocą fakturowni.pl do 2023 roku. Jak wiemy, KSeF wchodził 1 lutego 2026 roku, a co za tym idzie, nie dotyczy to KSeF-a. Nie było ani sekundy przestoju KSeF-u i też nie mamy jakichkolwiek podstaw do tego, że jakakolwiek informacja wypłynęła z KSeF-u.
19: To oznacza, że bezpieczne pozostały m.in. dane dotyczące kart płatniczych.
18: A służby starają się namierzyć sprawcę lub sprawców tego cyberataku.
23: Zdrowa dieta w faktach RMF FM.
18: Dieta ma ogromny wpływ na serce, które jest w centrum uwagi naszego środowego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
19: Wiele mówi się o korzystnym działaniu diety śródziemnomorskiej czy o ograniczeniu spożywania czerwonego mięsa.
18: Rzadziej słyszymy o serach pleśniowych, wolno dojrzewających i o zwykłym żółtym serze.
20: Ser żółty zawiera bardzo dużo egzogennego cholesterolu i powinniśmy zastanowić się, żeby może nie codziennie ten żółty ser spożywać, może co drugi, co trzeci dzień. Tutaj zdecydowanie preferowałbym biały ser jako element diety, który lepiej wpływa na nasz profil lipidowy.
24: No to jeszcze zapytam o jajka. Można jeść jajka, czy nie można? Ile można?
20: Zdecydowanie można. Można powiedzieć, że jajka są w pewnym sensie neutralne, bo zawierają lecytynę. Oczywiście osoby, które mają hiperlipidemię, nie powinny tych jajek spożywać za dużo, czyli góra, powiedziałbym, 2 jajka dziennie.
18: Z profesorem Maciejem Wybrańcem z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
19: Nie udało się seniorskiej kadrze, może uda się młodzieżówce.
18: Nasza piłkarska reprezentacja do lat 21 zagra w Katowicach ze Szwecją w eliminacjach Mistrzostw Europy.
19: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
25: Witamy
19: Patryku. No, drużyna Jerzego Brzęczka na razie wszystko wygrywa.
25: No dokładnie tak, eliminacje, 8 meczów, 8 zwycięstw. Awans nie jest jednak jeszcze pewny. Okazją do tego, by zbliżyć się do turnieju, jest właśnie pojedynek ze Szwedami. Niemal rok temu, w październiku 2025 roku, na wyjeździe pokonaliśmy ich aż 6-0.
26: Ten mecz nam się pod każdym względem bardzo dobrze ułożył, wykorzystaliśmy nasze sytuacje. Ten mecz rewanżowy będzie troszeczkę innym spotkaniem, bo z jednej strony my mamy troszeczkę zmian personalnych.
25: Tak mówił selekcjoner Jerzy Brzęczek, reguła Urbański, Pietuszewski. No, rok temu zagrali właśnie przeciwko Szwedom, a teraz są na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji.
18: A początek tego meczu za niespełna godzinę z Patrykiem oczywiście będziemy się dziś jeszcze łączyć w faktach RMF FM.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Jutrzejszy poranek we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie i dosyć mgliście. Na termometrach zobaczymy okolice 11 kreski. Po południu wciąż zdecydowanie przeważać będą chmury, ale zrobi się przyjemnie ciepło, bo temperatura podskoczy do maksymalnie 23 stopni Celsjusza. Padać przez cały dzień nie powinno.
27: Barbara Brodzińska-Mirowska, słuchacie Polskiej Polityki, a to jest RMF 24 i my dzisiaj rozmawiamy o kłopotach wizerunkowych prezydenta Nawrockiego i o tym, jak rząd sobie radzi z komunikacją wielu, wielu zmian, które proponuje, a ze mną jest w studiu Monika Kaczmarek-Śliwińska z Uniwersytetu Warszawskiego i my do rozmowy wracamy za kilka minut.

0: polskiej polityce rozmawiamy dzisiaj o kilku sprawach. Przeanalizowałyśmy już z moją gościnią Moniką Kaczmarek-Śliwińską kwestię kryzysu wizerunkowego prezydenta Nawrockiego, ale teraz, Moniko, jeśli pozwolisz, przejdziemy do kwestii rządu, ponieważ mówiłyśmy o tym, że jest to zwarcie, że iskrzy bardzo na linii rząd i Pałac Prezydencki, co moim zdaniem jest przykładem tego, że właśnie Donald Tusk wdraża strategię, żeby tę odpowiedzialność przenosić na weta prezydenta Nawrockiego. To znaczy, rzecz dotyczy różnych projektów, prawda? Ja nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale jest taka ofensywa różnych rozwiązań rządu w tej chwili, czyli są do Pałacu Prezydenckiego wysyłane propozycje. Wczoraj na przykład minister Domański wspominał, czy został przyjęty, tak, projekt budżetu na przyszły rok. Tam się pojawia na przykład kwestia drugiego progu podatkowego, który, jak rozumiem i dobrze interpretuję, ma trochę być takim uzupełnieniem, albo inaczej, czymś zastępczym wobec obietnicy, która nie zostanie zrealizowana, czyli kwoty wolnej, podniesienia kwoty wolnej. No oczywiście już trwają dyskusje, czy prezydent zawetuje, czy nie, ale czy ta strategia twoim zdaniem będzie skuteczna? Czy tutaj komunikacyjnie to wszystko będzie jakby działało na korzyść, czy w interesie politycznym rządzących? No bo do kogo są te komunikaty, tak? Mam wrażenie, że ta polaryzacja idzie w dwóch kierunkach, że właśnie dzisiaj rząd składa propozycje, ale po to, żeby pokazać sprawczość inaczej, jako inicjatywę.
1: Pierwsze miesiące. Mieliśmy te 100 postulatów, prawda, które nie zostały spełnione i bardzo duże niezadowolenie społeczne z racji tego, że nie zostały dowiezione. Tego się nie dało oczywiście zrobić. I widzieliśmy też takie oczekiwanie, że wyborcy Platformy i Koalicji Obywatelskiej mówili, no okej, ale przynajmniej próbujcie składać. I to teraz widać, prawda, ta duża aktywność właśnie w zakresie z jednej strony składania różnego rodzaju propozycji w postaci ustaw, ale też na przykład rozliczania, tak, bo nagle widzimy, że pewne, no właśnie, zatrzymania, przesłuchania i tak dalej. Oczywiście wiemy, że one nie mogły być znowu od razu po objęciu rządów, bo wymagały przygotowania. Prawda? Oczywiście, to trzeba dobrze przygotować, ale problemem i błędem komunikacyjnym rządu było po pierwsze obietnice, które nie mogły być zrealizowane i złożenie takiej obietnicy, a po drugie w ogóle niekomunikowanie, jak te procesy wyglądają, bo przeciętny obywatel, który nie jest prawnikiem albo który nie jest prawnikiem, przecież nie będzie nam wiedział o tym, co i jak wygląda, prawda? Więc tutaj rzeczywiście coś takiego było. Natomiast jeszcze rozmawiałem o tym wizerunku prezydenta Nawrockiego. I tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że to, co z jednej, mamy polaryzację, z jednej strony wygląda jako wetowanie i szkodzenie, czy przeszkadzanie przynajmniej rządowi, w drugiej optyce, z drugiej perspektywy będzie wyglądać jako bycie bardzo konsekwentnym, jako bycie tym strażnikiem, który obiecywał.
0: Jakości tego prawa.
1: Tak jest, prawda? Z takim mężem stanu, który pokazuje, że on tutaj dba o jakość i też komunikuje. Także tutaj jest problem rządu, tak? Że rząd może składać i może mówić, no zrzucamy winę na prezydenta Nawrockiego, bo on wetuje te ustawy, ale tak długo też się nie pojedzie, tak? Ponieważ społeczeństwo, nawet ta część, która głosowała na Koalicję Obywatelską, też oczekuje sprawczości. To jest jeden z elementów bycia liderem i charyzmy
0: no to
1: politycznej.
0: To jest słowo klucz,
1: prawda?
0: W polityce, prawda? Tak. Ta sprawczość. Ale ja się po prostu zastanawiam, na ile to się może udać przerzucić punkt ciężkości z tej skuteczności rozumianej jako wdrażamy na skuteczność w rozumieniu próbujemy. Bo mam wrażenie, że to trochę w tym kierunku idzie. Natomiast to są komunikaty do dwóch różnych grup, prawda? Prezydent
1: do swoich. To są komunikaty do dwóch różnych, ale są elementy, które łączą, tak? Bo o ile na przykład może dzielić te dwie grupy kwestia zonda krypto, bo tam pojawiają się, no chociażby nazwisko ministra Zbigniewa Ziobry, prawda? Czyli wiadomo, że tu nam włączy się polaryzacja, jedni będą mówić, my chcemy, my nie chcemy, prawda? My uważamy, że tam była afera, nie była afera.
0: To samo będzie z Trybunałem Konstytucyjnym,
1: to samo
0: prawda?
1: Będzie z Trybunałem Konstytucyjnym, ale na przykład kwestia SAFE już widać, że trochę mniej, kwestia paliwa już widać, że na pewno mniej, prawda?
0: To łączy
1: czyli
0: wszystkich.
1: Rząd musi wyszukiwać, jeśli chce uzyskiwać przewagę komunikacyjną, to musi po pierwsze dobrze robić, proponować takie propozycje, które też będzie w stanie objaśnić w miarę jasno, tak? Bo one są trudne tutaj, też ta trudność polega
0: no,
1: na
0: podatki,
1: tym.
0: Prawda?
1: Tak jest, że no, trudno tłumaczyć społeczeństwu, które ma niski poziom edukacji ekonomicznej, bo poziom edukacji ekonomicznej w Polsce nie jest wysoki. Więc teraz trzeba zastanowić się, no to jak my to objaśnimy, prawda? Tutaj wczoraj czy przedwczoraj taką wpadkę zauważyłam u jednego z polityków z Koalicji Obywatelskiej, który na pytanie, no a jeśli prezydent podpisze ustawę dotyczącą paliw, to od kiedy ona wejdzie? No i tu nie było konkretnej odpowiedzi, tak? Więc tak jak do każdej strategii komunikacyjnej jest zestaw pytań i odpowiedzi, no trzeba przewidywać, co może być interesujące, co się pojawi. To jest jedno z podstawowych pytań, prawda? Więc to, że robimy, to jest jedno, ale jeszcze musimy komunikować i nauczyć się wprowadzać linie narracyjne, czyli pokazywać przewagę i pokazywać wartości dla użytkowników. I oczywiście to, o czym mówię, tak? Mówię, robimy i wprowadzamy linie komunikacyjne czy narracje komunikacyjne. Mówię tak ogólnie my, bo to dotyczy obu stron sceny politycznej. Teraz, która lepiej to wykorzysta, która zręczniej...
0: Ta zyska przewagę.
1: Ta zyska przewagę.
0: No ja właśnie zauważyłam w ostatnich dniach też taką intensyfikację, jakąś próbę komunikacji, bo ja jestem bardzo ostrożna w używaniu słowa strategia w przypadku polityków, ale ponieważ mamy personalizację, ponieważ komunikacyjnie bardzo dużo na siebie, powiedziałabym, bierze premier, który ma przecież duży elektorat negatywny. Natomiast znowu mam wrażenie, że nie ma rozłożenia ról. To znaczy, oczywiście minister Domański mówi, że będzie propozycja 24 tego kolejnego progu podatkowego, 24%, ale kluczowa komunikacja wychodzi od premiera. To premier mówi, prezydencie podpisz, tak, kwestię paliw. I znowu, wszystko opiera się na jednej osobie, gdzie jednak ludzie, do których czy segmenty elektoratu, do których ma koalicja dzisiaj dotrzeć, jest bardzo szeroka, a mówi tylko premier w gruncie rzeczy.
1: Premier, który nie ma dużego poparcia, ma duży bardzo elektorat negatywny w najmłodszej grupie wyborców. I to jest dużym niebezpieczeństwem dla obecnego obozu rządzącego, ponieważ my mówimy o wyborach w następnym roku, 2027. Patrzymy na wyniki sondaży, które dzisiaj nam się objawiają, ale w tych wynikach nie ma uwzględnionej grupy osób, która dzisiaj nie ma jeszcze praw wyborczych, a to będzie duża grupa.
0: A w przyszłym roku będzie miała.
1: Tak jest. I przez ten rok to będzie jeszcze tutaj całkiem pokaźna górka, tak? I teraz do nich, oni są niezagospodarowani komunikacyjnie, premier sam nie uniesie tej komunikacji, a trzeba jeszcze tutaj zwrócić uwagę na taki duży problem, duże wyzwanie, które stoi przed premierem, to, że on musi mówić o rzeczach, które są bieżące, czyli na przykład właśnie kwestia paliwa, nie tylko mówić, ale zmieniać, tak? Bo my musimy to jako społeczeństwo odczuć, ale druga rzecz to właśnie chociażby te rozliczenia, które mają inną rolę w komunikacji, jeśli byłaby układana strategia, bo rozliczenia mają rolę mobilizującą, tak, prawda? Czyli tutaj za rok będzie pytanie o to, co udało się zrobić i co zrobiliście, prawda? Nie będzie nikt pytał o to za bardzo, ile było starań. To będzie ważne, ale na końcu musi być właśnie ta, no nie chcę używać sformułowania wisienka na torcie, ale właśnie musi być ten efekt, ta skuteczność, że wyborcy powiedzą, warto wam zaufać. Bo problemem będzie to, jeśli ci, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, problemem dla rządu, zrezygnują z udziału w wyborach.
0: Czy twoim zdaniem kwestia rozliczeń, która dzisiaj ma twarz zondy krypto, to jest ponownie, bo przez chwilę wydawało się, że premier odpuści te rozliczenia, no ale na kanwie zondy krypto okazało się, że to może być to osławione polityczne złoto. Czy to może wystarczyć, żeby zniwelować słaby efekt związany z tym, że jednak wielu obietnic nie udało i nie uda się zrealizować?
1: Według mnie nie może, może nie wystarczyć, tak? No też trudno szacować, bo zobaczymy jeszcze, jak sprawa rozwinie się przy zonda krypto, bo nie wiemy, ile tam jeszcze będzie wniosków o przesłuchania, aresztowania. Według mnie może nie wystarczyć właśnie w związku z tym, że my myślimy w dwóch nurtach, makro i mikroekonomicznych.
0: Bliższa ciało koszula,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak jest. Musi być idea, bo chcę żyć w świecie i jakichś tam wartości i musi być to, że ja widzę, że mi nie jest gorzej, tak? Już nawet nie mówimy o tym, że nie będzie lepiej, bo sytuacja też jest trudna, ale że jest gorzej. I tutaj widać, że też rząd włączył narrację, bo na przykład pojawia się bardzo dużo treści mówiących o tym, ile więcej musimy wydawać środków finansowych w związku z tym, że mamy wojnę za granicą, prawda? Tak. Czyli to jest jak gdyby takie bardzo racjonalne zresztą wytłumaczenie, dlaczego nie możemy chociażby na przykład wchodzić w jakieś inne kwestie społeczne, podatkowe i tak dalej. Po prostu te środki teraz muszą iść w innym kierunku. I tej komunikacji wcześniej też nie było, tak? Ona była niezagospodarowana, co bardzo zręcznie wykorzystuje opozycja.
0: Takie jest jej prawo, absolutnie.
1: Jest jej prawo, oczywiście.
0: Będziemy obserwować zareagować, czy rzeczywiście to będzie miało znamiona jakichś takich bardziej strategicznych, taktycznych i przede wszystkim spójnych i konsekwentnych działań, więc pewnie jeszcze niejednokrotnie, Moniko, będę dzwonić i będę zapraszać do polskiej polityki. Bardzo ci serdecznie dziękuję za dzisiaj i za dzisiejsze analizy wspólne. Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że dla was to też była wartość, spojrzenie trochę na te procesy od naszej strony, takiej komunikacyjnej, bo obie z Moniką się tym zajmujemy. A ja zostawiam was teraz z dobrą muzyką i słyszymy się za kilka minut. Zostańcie z RMF24.
1: Dzięki.

0: 17.30, czas na najnowsze fakty. Agnieszka Pietrzak i Tomek Baryński.
1: Nie było niebezpiecznych materiałów w podejrzanym pakunku znalezionym na bocznicy kolejowej w Białymstoku, ustalił reporter RMF FM.
2: Policyjni pirotechnicy zakończyli działania, sytuacja wraca do normy.
1: Wcześniej, w związku ze znaleziskiem przy jednym z wagonów pociągu towarowego, zarządzono ewakuację pobliskiej stacji paliw.
2: Wprowadzona została też podwyższona gotowość służb, a w rejonie bocznicy pojawiły się utrudnienia.
1: Trzeci dzień starć strajkujących licealistów i lewicowych aktywistów z policją we Francji.
2: W wielu miastach uczniowie wznoszą i podpalają uliczne barykady.
1: Blisko 100 osób zostało rannych, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: W wielu miastach policjantów atakują wyjątkowo agresywne bojówki zamaskowanych licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów, do których dołączają się młodzieżowe bandy z imigranckich przedmieść. Członkowie tych bojówek obrzucają funkcjonariuszy kamieniami, koktajlami Mołotowa i butelkami ze żrącym kwasem solnym, celują w nich fajerwerkami, są też często uzbrojeni w metalowe pręty i łopaty. Czasami atakują również nauczycieli i tych uczniów, którzy nie chcą przyłączyć się do strajku przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym. Uczennica na podpalskim imigranckim przedmieściu w Saint-Denis została poparzona kwasem solnym. Policja używa gazu łzawiącego pałek i miotaczy gumowych pocisków.
2: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24 będzie profesor Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, polityk Nowej Lewicy.
1: Zapraszamy za pół godziny w imieniu Piotra Salaka.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
5: Dzień dobry, inflacja w Polsce wzrosła z 3,4% do równych 4%. Tym samym inflacja wyszła poza urzędowo akceptowalne poziomy, a przypomnę, że zdrowa inflacja kończy się na 3,5%. Tak to oceniają Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej. Teraz jesteśmy zauważalnie powyżej tego zdrowego poziomu. Obecne 4% to za dużo i to oznacza, że czekają nas podwyżki stóp procentowych.
6: To będą, myślę, małe kroki, to znaczy to nie będzie jednorazowa rzecz, ale będą małymi krokami.
5: Ale tych podwyżek się spodziewajmy pewnie już za miesiąc. Tak niedawno w naszym studiu sygnalizował członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Inflacja rośnie głównie dlatego, że ceny paliw idą w górę, co widzimy przecież każdego dnia i niestety zaczyna się to przekładać także na ceny pozostałych produktów, a zwłaszcza żywności. Po tych danych polski złoty jest w kondycji stabilnie osłabionej. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5 zł i 10 groszy. Na koniec mam ważne przypomnienie dla przedsiębiorców. Dzisiaj ostatni dzień na założenie skrzynki do e-doręczeń, bo od jutra tym kanałem urzędy będą z firmami się komunikować. Oczywiście, jako że to ostatni dzień, no to strona internetowa biznesgov.pl częściej nie działa niż działa. Rządowe serwery padły, no bo urzędnicy nie przewidzieli, że tradycyjnie wiele osób będzie składać wnioski na ostatnią chwilę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Daniel Chawrylenia, porana, popołudniowe fakty z miasta Stu Mostów. Zapraszam. Urząd Miejski Wrocławia przygotował intuicyjne narzędzie, które wesprze nauczycieli w wyborze aktywności odpowiednich do wieku i zainteresowań ich podopiecznych. Z pomocą przychodzi Miejska Platforma do planowania wycieczek edukacyjnych. Dostępna jest pod adresem oferta-edu.wizitwrocław.eu i zbiera w jednym miejscu najważniejsze wrocławskie atrakcje, w tym m.in. Hydropolis, Centrum Historii Zajezdnia, Hale Stulecia czy Muzeum Miejskie. Oferta edukacyjna przedstawiona na portalu jest bardzo różnorodna, zawiera prawie 350 propozycji. Jak zapewniają miejscy urzędnicy, jest odpowiednia zarówno dla grup z Wrocławia i aglomeracji, jak i tych przyjeżdżających z daleka. Te ostatnie znajdą na niej dodatkowo informacje o przyjaznych dzieciom hotelach i lokalach gastronomicznych. Kierowcy przejeżdżający przez plac Orląt Lwowskich w dalszym ciągu muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak wiecie z faktów RMF 24 Wrocław, trwa tam usuwanie awarii magistrali wodociągowej. Na odcinku między ulicami Robotniczą a Nabycińską ruch odbywa się jednym pasem, ale co wiemy od MPWiK, na tym utrudnienia się nie skończą. W celu całkowitego usunięcia skutków awarii konieczne będzie wyłączenie wszystkich trzech pasów, ponieważ zostały podmyte. Jeżeli z parkingu wzdłuż jezdni zostaną usunięte zaparkowane samochody, możliwe będzie udostępnienie kierowcom dodatkowego pasa ruchu. Za wycieraczkami pojazdów pozostawiono informacje z prośbą o ich przestawienie. MPWiK ma poinformować, kiedy dokładnie rozpocznie się zamknięcie jezdni. Jednocześnie spółka zapewnia, że awaria nie powoduje przerwy w dostawie wody do mieszkańców.
8: Tym żyje Wrocław.
7: Młodzi ludzie poszkodowani w wypadkach na elektrycznych hulajnogach i rowerach to już szpitalna codzienność. Doktor Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego alarmuje, że tacy pacjenci trafiają do nich notorycznie. Lekarze przypominają o kaskach, ale wskazują też głównie główną przyczynę większości urazów – nadmierną prędkość.
8: Czasem są to potrzeby i brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka, a czasem niestety z chęci zaimponowania rówieśnikom czy realizowania challenge'y. Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk i urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych.
7: Lekarze apelują o to, żeby młodzi ludzie nie tuningowali swoich hulajnóg po to, żeby zwiększyć ich prędkość maksymalną i racjonalnie podchodzili do przepisów ruchu drogowego. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław teraz kącik kulturalny. W sobotę na deskach Teatru Muzycznego Kapitol będzie miała premiera musicalu Kościuszko w reżyserii Konrada Inieli. Dyrekcja zapowiedziała, że będzie to opowieść o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i wpływającym na pokoleniowe zmiany. W rolę Tadeusza Kościuszki wcieli się Rafał Kozok, a Ludwiki Sosnowskiej Ewa Szlempo-Kruszyńska. Premiera sztuki będzie miała miejsce na dużej scenie.

A w polskiej polityce dzisiaj poruszaliśmy bardzo dużo wątków, dlatego że polityka dynamiczna. Z Moniką Kaczmarek-Śliwińską dyskutowałyśmy kwestie i wizerunkowych problemów Karola Nawrockiego, no i rządu, dlatego że widzimy takie przejawy tego, że rzeczywiście rząd wychodzi z różnymi inicjatywami. No i teraz pytanie jest takie, czy będzie w stanie, jak będzie to komunikować, kto będzie tutaj grupą docelową i czy obrana strategia na wyraźne zwarcie z Karolem Nawrockim to będzie takie działanie, które rzeczywiście politycznie będzie koalicji rządowej służyć. Jeśli chodzi o te relacje, one są rzeczywiście bardzo napięte i to w kwestiach fundamentalnych. Tylko przypomnę, że prezydent Karol Nawrocki wyraził w ostatnim czasie sprzeciw wobec wielu spraw. Przede wszystkim, no oczywiście kwestia opodatkowania koncernów paliwowych, a więc paliwowy zawrót głowy, jak to dziś nazwałam. Wciąż nie wiadomo, czy i kiedy odbędzie się ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie podpisał nominacji szefa Tomasza, to znaczy Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa Służby Ochrony Państwa. Oczywiście tutaj rzecznik Karola Nawrockiego wskazuje, że powodem był brak uzgodnienia tej decyzji z prezydentem Karolem Nawrockim. Poza tym Karol Nawrocki odmówił też potwierdzenia wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mimo odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady przez Sejm i Senat. To możecie szczegóły tej sprawy przeczytać na naszym portalu RMF24. Natomiast rzeczywiście, argumenty z drugiej strony, Pałac Prezydencki tutaj ma i pewną linię obrony wobec tych decyzji. Mianowicie w porannej rozmowie dzisiaj w RMF24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił o tym, że te narastające napięcia i starcie na linii prezydent-rząd to jest niepotrzebna gra ze strony premiera i rząd po prostu nie chce dogadać się z prezydentem. Poza tym bardzo często z otoczenia prezydenta słychać też argumenty, że po prostu ustanowione prawo nie jest dobre, a więc tutaj Pałac utrzymuje, że Karol Nawrocki strzeże jakości prawa. Natomiast z rozmowy mojej z profesor Kaczmarek-Śliwińską jakby są takie konkluzje dotyczące ryzyka wizerunkowych i reputacyjnych, które są po obu stronach. To znaczy dla prezydenta to jest kwestia tego, że być może będzie on w którymś momencie ocierał się o taką łatkę destruktora i to nie będzie dla niego dobre. Natomiast jeśli chodzi o koalicję obywatelską i w ogóle koalicję rządzącą, no to też nie jest pewne, że ta strategia na zwarcie, w której to przenosi się odpowiedzialność na prezydenta, załagodzi takie poczucie braku sprawczości. Więc no, nie jest ta sprawa taka jasna. Ja was serdecznie zachęcam, żebyście zaglądali na portal www.rmf24 i tam znajdziecie podcasty, w których możecie odsłuchać rozmowy, które z moimi gośćmi miałam do tej pory. A my jesteśmy razem do godziny 18:00.

0: tydzień też zapowiada się ciekawie. No i teraz na czym warto się skupić? Paliwa. To znaczy warto obserwować, czy rząd dojdzie do porozumienia w tej kwestii z prezydentem, to znaczy innymi słowy, czy prezydent rzeczywiście ten projekt podpisze. Więc tutaj jest kwestia fundamentalna, myślę, dla każdego, kto tankuje codziennie. Dalej, obserwujemy spór prawno-ustrojowy nadal, czyli pozostaje kwestia niezmiennie. Wiem, że się powtarzam, ale to naprawdę wciąż jest kwestia nierozwiązana, czyli Maciej Berek, jego ślubowanie, ale pojawiła się też kwestia dyskusji a propos próby odwołania Bogdana Święczkowskiego i tu zobaczymy, jak to się będzie toczyło. To jest dosyć ważne, dlatego że to mogłoby zmienić dynamikę dyskusji i zmian w Trybunale Konstytucyjnym. W najbliższych dniach, myślę, będą się pojawiać też nowe informacje dotyczące Marcina Romanowskiego i jego listu żelaznego. To informacja z dzisiaj. Już pierwsze komentarze w tej sprawie wygłosił minister Żurek, który odniósł się do tej decyzji Sądu Okręgowego, mówiąc, że pewien problem, jaki on ma z tą decyzją, jest taki oto, że orzekał neosędzia. No więc jak już słyszymy takie argumentacje, to wiadomo, że w tej sprawie będzie się działo, więc obserwujemy. No i wreszcie, mówiliśmy dzisiaj o Karolu Nawrockim, o rządzie, ale nic o szeroko rozumianej prawicy nie było. Zatem, co warto obserwować, to czy przypadkiem nie pojawia się jakiś nowy pomysł na prawicy, a propos przekazów i budowanej narracji, dlatego że pojawiła się dzisiaj nowa piątka Tuska, czyli na kanwie ogłoszonego projektu budżetu przez ministra Domańskiego Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna, tak się przynajmniej na razie wydaje, taką ofensywę komunikacyjną, w której mówi o tych trudnych finansach publicznych, o tym, co nas czeka w przypadku kontynuacji władzy przez obecną koalicję rządzącą, więc jestem ciekawa, czy to jest tylko taki chwilowy komunikat, czy rzeczywiście na tym Prawo i Sprawiedliwość będzie swoje przekazy budowało. No i wreszcie pojawiają się nowe postulaty po stronie prawej i to zarówno ze strony ust prezydenta Karola Nawrockiego, jak i Przemysława Czarnka, mianowicie pojawiają się postulaty dostępu do broni. Jestem ciekawa, co wy na ten temat sądzicie. Piszcie oczywiście, chętnie wasze opinie zawsze odczytam. radio@rmf24.pl. A tymczasem jesteśmy razem do 18:00.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
2: Ogłoszenie RMF 24.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Po reklamie.
2: Radio RMF 24.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, to był program Polska Polityka. Bardzo Wam dziękuję, a teraz czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
1: Ostrzegamy kierowców, są problemy na drogach.
2: Po wypadku na Krajowej 12 na Dolnym Śląsku.
1: I na 10 w Zachodniopomorskim.
2: Alert RCB w pracy.
1: Co robić, gdy trzeba szukać bezpiecznego miejsca?
2: Piotr Selak zapyta Sebastiana Gajewskiego,
1: wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
2: Gościa popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej 12 w Głogowie na Dolnym Śląsku.
2: Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Bus zderzył się z osobówką na krajowej 10 w Lubnie w Zachodniopomorskiem.
1: Jedna osoba została ranna, trasa, ostrzegamy, jest zablokowana.
2: Po ponad dobie kolejarze usunęli poważną awarię urządzeń sterowania ruchem pociągów między Warszawą a Mazowiecką Zieloną.
1: Jak informowaliśmy w faktach, z tego powodu od rana na Mazowszu odwołanych było 58 pociągów, a 35 było opóźnionych.
2: Co robić, gdy otrzymamy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, będąc w pracy?
1: Przepisy nie regulują w jasny sposób postępowania w przypadku alarmów i wezwania do szukania bezpiecznego miejsca.
2: Jakich informacji brakuje pracownikom, sprawdzała nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Czy pracę można automatycznie porzucić i szukać schronienia, a może najpierw zapytać szefa o zgodę? Czy wyłączyć maszyny, komputery i zabezpieczyć miejsce pracy, czy raczej nie tracić czasu i zadbać o swoje bezpieczeństwo? Niewiadomych jest znacznie więcej.
4: Czy zostać w domu, pracować zdalnie, czy powiadomić w takim przypadku szefa, jak postąpić właśnie z dzieckiem, czy odebrać ze szkoły, czy nauczyciele zapewnią bezpieczeństwo, nie wiem.
5: Czy dzwonić do przełożonego, czy od razu odbierać po prostu dzieci, zadbać o swoją rodzinę i udać się w miejsce, do którego tak naprawdę nie wiem, gdzie mam się udać.
3: Usłyszałam w Warszawie. Nie wiadomo też, czy czas spędzony w ukryciu trzeba będzie odpracować i czy szef nam za te godziny zapłaci. Pracownicy oczekują też szkoleń i próbnych alarmów, żeby w kontrolowanych warunkach nauczyć się właściwie reagować.
6: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
2: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24.
1: Piotr Selak i jego gość. Witamy panów.
7: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM, jak słyszeliście, jest Sebastian Gajewski, czyli wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: Słyszał pan całą listę pytań, kiedy w takim razie do kodeksu pracy będzie wpisana wojna hybrydowa, tak trzeba powiedzieć.
8: No nie wiem, czy jest potrzeba wpisywania do kodeksu pracy wojny hybrydowej, dlatego że wprawdzie te kwestie nie są wprost regulowane, ale już dzisiaj mamy w kodeksie pracy regulację dotyczącą nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy oraz przede wszystkim tego, co możemy, a co musimy zrobić, kiedy w miejscu pracy mierzymy się z zagrożeniem naszego życia lub zdrowia.
7: Dostaję alert RCBS, jest zagrożenie atakiem z powietrza. Mogę nie przyjść do pracy?
8: Dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, jesteśmy w pracy. Jesteśmy w pracy, otrzymujemy alert RCB, zagrożenie atakiem z powietrza. W mojej ocenie to jest sytuacja, w której mierzymy się z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia w miejscu pracy.
7: Ale to jest pańska ocena, czy to jest ocena prawa?
8: To jest, mamy przepis prawa, który mówi, co się dzieje, kiedy mierzymy się w pracy z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Zakładam, że alert RCB, zagrożenie atakiem z powietrza, to jest sytuacja, w której mierzymy się z bezpośrednim zagrożeniem dla naszego życia lub zdrowia. Co wtedy możemy zrobić, co powinniśmy zrobić? Po pierwsze, zawsze musimy się stosować do wszelkich sygnałów ostrzegawczych, które idą czy z RCB, czy z innych organów. Po drugie, jeżeli jesteśmy w pracy i mamy takie bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, to możemy przerwać pracę, a jeżeli samo przerwanie pracy nie spowoduje tego, że usuniemy to zagrożenie, bo na przykład mamy atak z powietrza, więc powinniśmy się ukryć, możemy, powiadamiając pracodawcę, opuścić miejsce pracy. I w takim przypadku zachowujemy prawo do wynagrodzenia.
7: A jeżeli jest tak jak na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, jeżeli takie alerty o ataku z powietrza dostaję w nocy, mogę nie przyjść do pracy?
8: No to już jest inna, sytuacja, bo nie jesteśmy w pracy, jesteśmy przed podjęciem pracy, nie jesteśmy w dyspozycji pracodawcy. W takiej sytuacji możemy mówić o, bo mamy obowiązek zastosować się do wszelkich ostrzeżeń, alertów, w takim przypadku możemy mówić o tak zwanej innej przyczynie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
7: Ale czy ten dzień mi zostanie odebrany z moich wolnych dni, czy nie?
8: Jeżeli mamy taką inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy, to po pierwsze o tym, czy to jest usprawiedliwiona, czy nieusprawiedliwiona nieobecność, decyduje pracodawca, on o tym rozstrzyga, ale wydaje się, że w takim przypadku powinien zawsze rozstrzygnąć, że ona jest usprawiedliwiona. Po drugie, musimy o tym powiadomić pracodawcę, a po trzecie, z mocy prawa nie zachowujemy prawa do wynagrodzenia, ale pracodawca może nam to wynagrodzenie zapłacić, bo zawsze pracodawca może stosować bardziej korzystne zasady.
7: No to, panie ministrze, czy to nie jest trochę tak, że w takim razie ja, słysząc taki alert albo widząc na swoim telefonie taki alert, będę jednak wolał iść do pracy, no bo nie dostaję realnie wynagrodzenia za ten dzień, jeżeli zdecyduje się, mimo że jest zagrożenie atakiem z powietrza, szukać miejsca ukrycia.
8: Podstawowa zasada w kodeksie pracy, w prawie pracy jest taka, że wynagrodzenie za pracę przysługuje za pracę wykonaną, natomiast wszelkie przypadki, w których wynagrodzenie przysługuje za pracę niewykonaną, muszą być określone przez przepisy prawa pracy.
7: I rzeczywiście, nie uważa pan, że to przepis powinien być zmieniony, jeśli chodzi o takie zagrożenie bezpośrednie dla życia pracownika chociażby?
8: I rzeczywiście jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której mierzymy się na co dzień z zagrożeniem bezpieczeństwa zewnętrznego. Oczywiście to nie jest tak, że każdy z nas codziennie mierzy się zagrożeniem atakiem z powietrza. Tu nie można siać paniki, ale musimy myśleć w takich kategoriach i sądzę, że ta sytuacja stawia przed nami, w sensie przed rządem, przed ustawodawcą takie wyzwanie, żeby zastanowić się, czy dla tej sytuacji, a może dla innych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa, nie należy wpisać jakichś dedykowanych przepisów do kodeksu pracy. Czyli będziemy o tym oczywiście myśleć.
7: Czyli mówi pan, że będzie kodeks pracy dostosowywany do tej niebezpiecznej sytuacji, z którą mamy do czynienia w Lubelskim i na Podkarpaciu, tak?
8: Ta sytuacja związana z zagrożeniem bezpieczeństwa zewnętrznego jest dla nas wyzwaniem. My będziemy to analizować, zastanowimy się, czy jest potrzeba takich zmian w kodeksie pracy. Pamiętajmy, że wszystkie zmiany w prawie pracy wypracowujemy razem z partnerami społecznymi, to znaczy ze związkami zawodowymi i z organizacjami pracodawców.
7: No trudno nie liczyć na to, żeby związki zawodowe się nie zgodziły, prawda?
8: Myślę, że jest przestrzeń na to, żebyśmy o tym rozmawiali. Natomiast już dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, ten temat zagrożenia w miejscu pracy, czyli jesteśmy w pracy, jest zagrożenie naszego życia lub zdrowia, jest zaopiekowany przez przepisy kodeksu pracy.
7: Ale jest na przykład, a nie wiem, czy jest taka sytuacja, kiedy moje dziecko się boi, moje małe dziecko, które jest w przedszkolu albo w pierwszych klasach szkoły podstawowej, boi się tego, co się dzieje dookoła i po prostu chce, żeby z nim zostać. Nie mogę wtedy iść do pracy. To wtedy co? Znowu muszę kolejny brać dzień wolny i wtedy też nie dostaję wynagrodzenia, rozumiem, panie ministrze. Tak?
8: Mamy różne rozwiązania, które są w kodeksie pracy. Możemy wziąć urlop na żądanie, możemy skorzystać z w ramach tak zwanej siły wyższej. To nie jest tak, że w przypadku, w którym na przykład potrzebujemy spędzić czas z dzieckiem, dlatego że na przykład dziecko się czegoś obawia, nie możemy skorzystać z tych uprawnień, nie ma takich uprawnień w kodeksie pracy, z których możemy skorzystać, bo absolutnie są. Myślę, że ten przypadek może być kwalifikowany jako przypadek siły wyższej, niezależnie od pracownika i wtedy można skorzystać z czasu wolnego w ramach siły wyższej.
7: Jest jeszcze kilka, dużo i często pojawia się wśród naszych słuchaczy taka odpowiedź, nie wiem jak mam zareagować i nie wiem jak skorzystać z tych przepisów. Ale wrócimy do tego jeszcze w Radiu RMF24 w czasie naszego internetowego spotkania. Pan uważa, że list żelazny dla Marcina Romanowskiego to jest porażka wymiaru sprawiedliwości?
8: Jest to decyzja sądu, jest ona podejmowana przez niezawisłego sędziego i niezależny sąd. Możemy się z nią zgadzać
7: albo zaskakuje,
8: nie zgadzać. Natomiast to, co ja sądzę, to to, że Marcin Romanowski powinien pojawić się w Polsce i powinien odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości na takich samych zasadach jak każdy obywatel.
7: Zdziwienie, oburzenie?
8: Ja jestem nieco decyzją sądu zaskoczony, natomiast taka jest decyzja sądu, jeżeli to rozstrzygnięcie sądu będzie prawomocne, to będziemy się do niego stosować. Natomiast jedyna rzecz, która jest pozytywna z tego rozstrzygnięcia, bo ja jeszcze raz podkreślam, Marcin Romanowski powinien być w Polsce, nie powinien uciekać i powinien odpowiadać jak każdy obywatel, to jest taka, że daje szansę na to, żeby Marcin Romanowski po prostu poniósł odpowiedzialność przed polskim wymiarem sprawiedliwości za swoją działalność w Ministerstwie Sprawiedliwości.
7: I tak też argumentuje swoją decyzję sąd, ale pan sobie wyobrażasz sytuację, że Marcin Romanowski chodzi po korytarzach sejmowych i gdy już wróci do Polski z listem żelaznym i ta decyzja sądu się uprawomocni i organizuje na przykład konferencje prasowe, gdzie przedstawia swoją wersję wydarzeń?
8: Ja jestem sobie w stanie ten scenariusz wyobrazić. No, Marcin Romanowski będzie taką żywą reklamą w cudzysłowie Prawa i Sprawiedliwości, pokazując prawdziwą twarz tej formacji, która z Prawem i Sprawiedliwością ma tyle wspólnego, że ma taką nazwę. Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, człowiek odpowiedzialny za gigantyczne nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, najpierw ucieka za granicę, być może do nad Dniestrza, unika odpowiedzialności. Jeżeli będzie chodził po korytarzach sejmowych, myślę, że prezes Kaczyński, jego koleżanki i koledzy z PiS-u raczej nie będą szczęśliwi, bo to jest widok, który naprawdę jest godny ubolewania, a dla nich powinien być źródłem wstydu.
7: A czy szczęśliwy jest polityk Lewicy, bo jest pan politykiem Lewicy, gdy pan widzi wynik wyborczy Darii Gosek-Popiołek, czyli przedstawicielki Nowej Lewicy w Krakowie?
8: Wynik wyborczy Darii Gosek-Popiołek w wyborach krakowskich oczywiście nie jest satysfakcjonujący. Daria Gosek-Popiołek wykonała gigantyczną pracę, zrobiła bardzo dobrą kampanię, przedstawiła dobry, ciekawy program, który budowała razem z ekspertami, z organizacjami pozarządowymi. Wynik jest poniżej oczekiwań, to sobie trzeba uczciwie powiedzieć. Natomiast kiedy patrzę na wyniki wyborów w Krakowie, to myślę o dwóch rzeczach. Znaczy, po pierwsze, są to wybory lokalne, w których głównym aktorem był Łukasz Gibała. On zajął pierwsze miejsce. Jest to polityk, który nie należy do żadnej partii, startował ze swojego komitetu lokalnego. Dostał ponad 30% i to znaczy, że wśród wyborców Łukasza Gibały reprezentuje swój komitet lokalny. Byli wyborcy wszystkich partii, w tym także Nowej Lewicy. Czyli więc ja bym nie przynosił tych wyników.
7: Czyli chce mi pan powiedzieć trochę tak, jak kiedyś kibice do polskiej reprezentacji Polacy, nic się nie stało, czyli droga Lewica, nic się nie stało, tak?
8: Chcę panu powiedzieć, że przenoszenie wyniku Darii Gosek-Popiołek w wyborach lokalnych w Krakowie na perspektywy ogólnokrajowe Lewicy, a nawet na perspektywy wyborów do Sejmu i Senatu w Krakowie nie jest racjonalne, dlatego że ponad 30% wyborców w Krakowie zdecydowało zagłosować się na kandydata z komitetu lokalnego. No i to jest rzecz, której nie sposób nie wziąć pod uwagę.
7: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale jesteśmy cały czas w radiu internetowym i w naszych mediach społecznościowych. Polecamy się w radiu RMF 24. To panie ministrze, teraz wracając do sprawy RCB i zmian w kodeksie pracy, nie można tego zrobić szybciej, nie można tego zrobić rozporządzeniem, czy trzeba zmieniać kodeks pracy, żeby dostosować się do tej nowej sytuacji, do tej sytuacji wojny hybrydowej?
8: Rozporządzenia możemy wydawać tylko w takim zakresie, w jakim upoważnia nas do tego ustawa, czyli rozporządzenia do kodeksu pracy wydajemy po pierwsze w przypadkach, które przewiduje kodeks pracy, a po drugie wydajemy te rozporządzenia w takim zakresie, jak ustawa sobie życzy. To rządzenie rozporządzeniami jest bardzo atrakcyjnym publicystycznie hasłem, ale nie zawsze jest możliwe do zastosowania. Bo oczywiście mamy rozporządzenie dotyczące usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Być może tam jest przestrzeń na zaopiekowanie tych problemów, o których mówimy, ale wydaje się, że potrzebujemy tutaj dyskusji prowadzonej wspólnie z partnerami społecznymi. Czy realnie jest taka potrzeba, żeby zmieniać przepisy? To po pierwsze. Po drugie, w jakim kierunku? I po trzecie, czy być może nie wystarczy nie tyle zmieniać przepisy, co po prostu edukować i pracodawców, i pracowników, z jakich uprawnień, w jakim zakresie mogą w związku z tymi zagrożeniami.
7: Jak wygląda ta edukacja? Były jakiekolwiek ćwiczenia prowadzone przez Ministerstwo Pracy w tym zakresie, jeśli chodzi o to, jak mają reagować chociażby pracodawcy i w momencie, kiedy są alerty RCB dotyczące zagrożenia z powietrza?
8: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jeżeli prowadzi jakiekolwiek ćwiczenia, oczywiście takie prowadzi, to prowadzi je wobec swoich pracowników.
7: Jesteśmy ale może dużym pracodawcą. Ale może prowadzić szkolenia,
8: jesteśmy dużym
7: ćwiczenia.
8: Pracodawcą, który zatrudnia 1000 pracowników i oczywiście tak przygotowujemy ich na wypadki różnych zagrożeń.
7: Ale to co zrobiliście w takim razie, jeśli chodzi o tę konkretną sytuację, czyli o alertę RCB i zagrożeniem z powietrza.
8: Pyta pan o to, czy prowadziliśmy szkolenia dla pracodawców w Polsce. Nie. Ministerstwo nie zajmuje się prowadzeniem szkoleń ani dla pracodawców, ani dla innych podmiotów.
7: Nie powinny być wydane jakieś wytyczne, panie ministrze?
8: Zajmuje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tym resortem, które zarządza zmianą społeczną przez przygotowywanie legislacji. My zajmujemy się przygotowywaniem przepisów prawa i prowadzeniem analiz, w jakim kierunku mamy je zmieniać. I oczywiście takie analizy będziemy prowadzić.
7: A nie uważa pan, że powinny być wyprowadzone, chociażby przeprowadzone, czy przekazane jakiekolwiek wytyczne, czy to pracodawcom, jak mają reagować, czy też pracownikom, jak mają się zachowywać, czy na przykład spóźnienie do pracy z powodu alertu RCB, to jest spóźnienie, które potem trzeba odpracować. Ja tego nie wiem.
8: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może przygotowywać przepisy, może przedstawiać interpretacje tych przepisów, ale pamiętajmy o tym, że to interpretacje, które przedstawiane są przez Ministerstwo Rodziny, one nie są wiążące, bo ostatecznie o tych sprawach rozstrzygają sądy pracy. Ja zaproponuję, bo reprezentuję rząd w Zespole do Spraw Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego, żebyśmy na posiedzeniu Zespołu do Spraw Prawa Pracy razem z pracodawcami i razem ze związkami zawodowymi zastanowili się nad potrzebą i kierunkiem tych zmian, bo zgadzam się, dzisiaj wyzwanie, które stoi przed nami wszystkimi, czy jesteśmy pracodawcami, pracownikami, czy po prostu obywatelami, to są zagrożenia związane z bezpieczeństwem zewnętrznym i w każdym obszarze, czy to jest zdrowie, czy to jest edukacja, czy to jest miejsce pracy, powinniśmy umieć sobie z nim poradzić.
7: Mówi pan, jak to się skończy? Skończy się to tym, że i tak to już się dzieje, że mieszkańcy tych regionów najbardziej zagrożonych, lubelskiego czy podkarpackiego, będą sobie lekceważyć te sygnały, które dostają na swoje telefony. A swoją drogą, czy taki alert RCB, który mam w telefonie, jest jakimś dokumentem dla pracodawcy?
8: Dokumentem, my mamy obowiązek, każdy obywatel ma obowiązek stosować się do rozmaitych sygnałów ostrzegawczych, które są wysyłane przez właściwe służby.
7: No
8: nie
7: tak,
8: tylko mamy
7: oczywiste.
8: Obowiązek się do nich zastosować, ale nawet mamy obowiązek przekazać je innym osobom, które tego sygnału nie odebrały. I tak stan zagrożenia, który jest komunikowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jest tą okolicznością, którą pracodawca musi brać pod uwagę.
7: Czyli pokazuje telefon, mój drogi pracodawco, dostałem taki alert, w związku z tym pamiętaj o tym, że jeżeli jestem dzisiaj 2 godziny później, to z tego właśnie powodu, który tutaj się pojawia na moim telefonie, tak?
8: I w takim przypadku pracodawca będzie rozstrzygał, czy nasza nieobecność w pracy była usprawiedliwiona, czy nie była usprawiedliwiona. W mojej ocenie w takim przypadku pracodawca powinien uznać, że ona jest usprawiedliwiona, dlatego że mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Z takim zagrożeniem mierzymy się zawsze, kiedy mamy zagrożenie atakiem z powietrza.
7: Ale to nie pan będzie decydował przed sądem pracy, tylko sąd pracy. I jak sąd pracy zdecyduje?
8: To jest, sądy są niezależne, sędziowie są niezawiśli i ja, i to mówię jako radca prawny i doktor habilitowany nauk prawnych, no, nigdy nie jestem w stanie poręczyć za to, jak sąd zdecyduje. Wierzę w to, że będzie decydował mądrze. Ale już mówiąc na poważnie, jest to wyzwanie, uważam, że to wyzwanie powinniśmy podjąć w dialogu z partnerami społecznymi i zaopiekować ten temat, tak samo jak w pozostałych
7: resortach. Cieszę się, że pan to przyznaje, bo i cieszę się, że, pan, że zwróciliśmy wam na to uwagę. Kiedy w Polsce będzie zrównany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn?
8: W tej chwili nie prowadzimy żadnych prac, które dotyczyły, które zakładałyby zrównanie wieku emerytalnego, podwyższenie wieku emerytalnego, jakichkolwiek zmian, jeżeli chodzi o wiek emerytalny. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo społeczeństwo sobie tego nie życzy. Wszelkie badania
7: pokazują... A może politycy się tego boją?
8: Wszelkie badania pokazują, że nie ma w Polsce przyzwolenia społecznego na podwyższanie wieku emerytalnego, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Większość badań pokazuje, że najbardziej akceptowanym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, jest ta konstrukcja, która dzisiaj obowiązuje, 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Rząd nie może być mądrzejszy od społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo sobie czegoś nie życzy, to rząd tego nie robi. My podążamy tą drogą i tym tokiem myślenia, jeżeli chodzi o wiek emerytalny.
7: Panie ministrze, zgodzi się pan, że jest wiele takich spraw, których społeczeństwo może sobie nie życzyć, a rząd czasami narzuca decyzję społeczeństwu, bo dostaje mandat wyborczy, chociażby, prawda?
8: My kierujemy się właśnie mandatem wyborczym i skoro wszelkie badania pokazują, że społeczeństwo i nasi wyborcy sobie nie życzą jakichś zmian, to my ich nie będziemy wprowadzać. Ale dodatkowo, tak, zgadzam się z panem, że każda opinia społeczeństwa, każda wola wyborców, ona musi być też przefiltrowana przez zdrowy rozsądek. I
7: przez zdrowy rozsądek i na przykład przez Ministerstwo Finansów także, prawda?
8: I przez Ministerstwo Finansów. I w debacie publicznej czasami pojawiają się takie głosy, że podwyższenie wieku emerytalnego albo zrównanie wieku emerytalnego to jest panaceum na wszystkie problemy finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
7: A nie jest?
8: A ta teza jest nieprawdziwa. Po pierwsze dlatego, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ma się całkiem dobrze i z roku na rok ta sytuacja, tak zwana wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest wyższa i ona jest naprawdę dobra. Budżet państwa dopłaca coraz mniej do
7: to
8: Funduszu Ubezpieczeń.
7: Dlaczego emerytury są niskie, panie ministrze?
8: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zeszłym roku nie wykorzystaliśmy 17 miliardów złotych dotacji z budżetu państwa do FUS-u. To są naprawdę olbrzymie pieniądze, zwróciliśmy do budżetu państwa. Ale po drugie, w podwyższenie wieku emerytalnego ono, i mam takie szczegółowe analizy, przyniosłoby jakieś zyski dla systemu, niewielkie w perspektywie krótkoterminowej, ale w perspektywie długoterminowej. Mówię zarówno o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i pozostałych funduszach, na przykład Funduszu Pracy, z którego wypłacane są świadczenia przedemerytalne, raczej spowodowałoby wzrost wydatków. W związku z czym to nie jest żadne panaceum na sytuację finansową FUS-u czy finansów publicznych.
7: To nie pytam pana o podwyższenie wieku emerytalnego, tylko zapytam pana o zrównanie wieku emerytalnego. Kobiet i mężczyzn. Ile jest takich krajów w Unii Europejskiej, które mają nierówny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn?
8: Takich państw jest kilka, przy czym rzeczywiście Polska jest jedynym państwem, w którym to rozwiązanie nie ma charakteru wygasającego. Dlatego, że jest grupa państw, w których jest to różnicowanie płciowe wieku emerytalnego, tylko tam to rozwiązanie ma charakter wygasający, czasami
7: no to zróbmy
8: w perspektywie,
7: z tym coś, panie ministrze.
8: Perspektywie wieloletniej. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że w świetle prawa Unii Europejskiej, także przepisów dotyczących równości i niedyskryminacji ze względu na płeć, w pełni dopuszczalne jest różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć. Każde państwo ma swój system emerytalny, te systemy emerytalne są w różny sposób finansowane, są w różny sposób skonstruowane i każde ma prawo to indywidualnie rozstrzygać.
7: To ja panu przeczytam fragment petycji, pewnie petycję pan już zna. To jest petycja autora, który się nie zgadza na publikowanie swoich danych. To jest ta petycja, która wpłynęła do Sejmu i zrobiła się całkiem głośna. A autor tam pisze, że mam już 60 lat, mam 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Jestem ojcem czworga dzieci. Pracowałem w przemyśle. Gdy dzieci były małe, przewijałem, gotowałem, karmiłem, sprzątałem, prałem, wstawałem, żeby dać maluszkom butelkę. Jestem zmęczony i wyeksploatowany. Dlaczego nie może pójść na emeryturę? Gdyby był kobietą, mógłby pójść na emeryturę.
8: No, to dla takich osób jak pan, autor petycji, my jako Lewica, chcielibyśmy wprowadzić emerytury stażowe. I to jest nasz projekt, który zgłaszaliśmy w zeszłej kadencji, zgłosiliśmy go w tej kadencji jako klub parlamentarny i będziemy z nim iść do kolejnych wyborów i do kolejnej umowy koalicyjnej. Trzeba powiedzieć uczciwie, dzisiaj nie ma zgody Koalicji Obywatelskiej i Ministerstwa Finansów Andrzeja Domańskiego na wprowadzenie emerytur stażowych, ale to jest idealne rozwiązanie dla ludzi, którzy pracują bardzo długo, mają odłożone mnóstwo kapitału na koncie indywidualnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, często znacznie więcej niż osoby, które na przykład zaczęły pracę dopiero po studiach i tak my jako Lewica uważamy, że takie osoby powinny móc pójść na emeryturę.
7: My jako Lewica, czy my jako Ministerstwo Rodziny?
8: My jako Lewica, my jako Ministerstwo...
7: Bo pan tutaj występuje w dwóch osobach.
8: My jako Lewica, my jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast nie my jako rząd, dlatego że dla emerytur stażowych nie ma zielonego światła ze strony Koalicji Obywatelskiej i ze strony Ministerstwa Finansów.
7: Ale mam też wrażenie, wrażenie, że nie ma jeszcze zielonego światła, jeśli chodzi o, i o lewicę, i o ministerstwo. Jak pan próbuje sobie ustawić te emerytury stażowe, to pan bardziej mówi jako polityk lewicy, bo ten projekt jest inny od projektu rządowego. Zgadza się pan?
8: Nie ma projektu rządowego w sprawie emerytur stażowych. Jest jedynie stanowisko ministerstwa. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ja przedstawiałem na sali plenarnej
7: Sejmu. 38 lat i 43 lata,
8: jest stanowiskiem kierunkowo pozytywnym. Takie stanowisko również prezentowałem na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Natomiast nie ma pozytywnego stanowiska rządu w stosunku do emerytur stażowych, dlatego że Andrzej Domański, Koalicja Obywatelska, mówi nie, ma do tego prawo.
7: Ale zaraz, bo ja będę bronił swojej tezy. 38 lat dla kobiet, 43 lata dla mężczyzn. To jest ten stanowisko Ministerstwa Rodziny, rozumiem, tak? To, które
8: nie,
7: pan prezentował.
8: Projekt poselski, projekt ustawy zgłoszony przez Lewicę, to jest 35 lat i 40.
7: O tym mówię.
8: I ja przedstawiałem kierunkowo pozytywne stanowisko do tego projektu jako przedstawiciel ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Nie ma projektu rządowego w sprawie emerytur stażowych. Ja jestem gotowy taki projekt nawet przygotować jutro, jeżeli będę miał zielone światło ze strony koalicjanta i ze strony Ministerstwa Finansów.
7: A tego zielonego światła nie ma, bo?
8: Minister Domański ma taką koncepcję, że nie jest zwolennikiem emerytur stażowych. Ja osobiście z panią ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk kilkakrotnie rozmawialiśmy z panem ministrem Domańskim. On ma na ten temat inny pogląd, ma do tego prawo. Z emeryturami stażowymi idziemy do kolejnych wyborów, do kolejnej kadencji i na pewno będziemy robić wszystko, żeby w kolejnej umowie koalicyjnej emerytury stażowe się znalazły, bo to jest ważne, potrzebne rozwiązanie właśnie dla takich ludzi jak autor petycji.
7: Czyli
8: ciężko pracują całe życie.
7: Ale nie zrobimy tego przed tymi wyborami. To jeszcze
8: no to zrobiliśmy dużo innych rzeczy, jak na przykład renta wdowia czy podwyższenie zasiłku pogrzebowego.
7: A porozmawiamy o zasiłkach wypłacanych parom jednopłciowym, bo 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie. Ono pozwala na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. A ile świadczeń ZUS wypłacił parom jednopłciowym?
8: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 2 zasiłki opiekuńcze, czyli takie świadczenie, które przysługuje na chorego współmałżonka, tak żeby drugi współmałżonek mógł się nim zajmować wtedy, kiedy on potrzebuje osobistej opieki. Jedno świadczenie zostało wypłacone przez oddział w Toruniu, drugie przez oddział w Poznaniu. Natomiast trzeba powiedzieć, że transkrypcja zagranicznych aktów małżeńskich par jednopłciowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to nie są tylko świadczenia, bo oczywiście już wypłacamy zasiłki opiekuńcze, jeśli będzie taka potrzeba, tego oczywiście nikomu nie życzymy. Będziemy wypłacać renty rodzinne, zasiłki pogrzebowe, renty wdowie, jednorazowe odszkodowania, ale przede wszystkim to jest możliwość zgłoszenia współmałżonka do ubezpieczenia zdrowotnego, przyjmuje takie zgłoszenia ZUS, oraz możliwość zgłoszenia współmałżonka tej samej płci jako osoby współpracującej do ubezpieczeń społecznych i to się dzieje w Polsce w różnych miejscach.
7: A będziecie też wypłacać świadczenia z Karty Dużej Rodziny?
8: Nad tym pracujemy w tej chwili w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Są takie
8: przypadki. Naszym zdaniem rodzina to rodzina, małżeństwo to małżeństwo. I skoro jest tak, że rodziny patchworkowe z dziećmi z różnych związków mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny pod warunkiem, że rodzice są współmałżonkami, to oczywiście dla mnie jest jasne, że taka Karta Dużej Rodziny powinna także przysługiwać małżeństwom jednopłciowym, które wychowują dzieci. Ja znam osobiście takie przypadki i pracujemy nad takimi rozwiązaniami. Będziemy pracować nad wytycznymi dla wojewodów, ale oczywiście tak, Karta Dużej Rodziny także dla tęczowych rodzin, w których wychowują się dzieci.
7: Tak mówi Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzisiaj gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Pięknie dziękujemy.
8: Dziękuję bardzo.
9: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta. Po reklamie.
6: Nowa forma wsparcia mieszkańców Wrocławia z niepełnosprawnościami. To od niej zaczynamy Fakty RMF 24 Wrocław o 18.30. Daniel Hawrylenia, zapraszam. Biuro Wrocław Bez Barier rusza z pilotażem indywidualnego transportu door-to-door dla osób, które mają trudności z samodzielnym korzystaniem z miejskich autobusów czy tramwajów. Jak podkreśla Michał Sałkowski, wicedyrektor biura, ta pomoc zaczyna się tam, gdzie dla wielu pojawia się pierwsza, największa bariera, czyli tuż za progiem własnego domu.
7: Samochód odbiera pasażera spod budynku, w którym pasażer mieszka i dowozi go bezpośrednio do wybranego miejsca. Można w ten sposób dotrzeć do pracy, szkoły czy uczelni, można do urzędu, można na planowaną fizjoterapię, zakupy czy na spotkanie z bliskimi. Nie jest to transport sanitarny, ani też zastępstwo dla pogotowia, to jest bardziej dodatkowy fragment miejskiej mobilności dla tych mieszkańców, którzy nie zawsze na co dzień mogą skorzystać z autobusu czy tramwaju.
6: Pilotaż ruszy z początkiem października i potrwa do końca roku.
8: Tym żyje Wrocław.
6: We wrześniu opłaty za śmieci we Wrocławiu wzrosły do 55 zł od osoby, ale standard obsługi pozostawia wiele do życzenia. Na Przoku przy ulicy Szwajcarskiej znów przepełnione są kontenery. Byliśmy tam z mikrofonem RMF 24 Wrocław. Nawet rano wrocławianie nie mogli oddać zużytych opon czy gruzu.
9: Mają jakiś inny pojemnik, który do 19 godziny tylko może co być...
10: Musi im wystarczyć do godziny 19.
9: A my mamy za dużo śmieci po prostu i tyle.
6: Mówili mieszkańcy, a co na to rzecznik ekosystemu? Temu Maciej Fedorczuk, posłuchajmy.
11: Widzimy 40% wzrost strumienia odpadów w Przokach od zeszłego roku. Przyjęliśmy aż 6,5 tysiąca ton odpadów więcej. W związku z tym czasem może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie trzeba chwilę zaczekać na oddanie odpadów ze względu na to, że nasza infrastruktura nie jest z gumy i zwyczajnie czasem trzeba poczekać ze względu na to, że kontener właśnie musi być wymieniony.
6: Żeby uniknąć przykrej niespodzianki, ekosystem zachęca do wcześniejszego kontaktu. Przed wyjazdem na Przok najlepiej zadzwonić i upewnić się, czy dany rodzaj odpadów jest w tym momencie przyjmowany. Jak już wiecie z Faktów RMF 24 Wrocław, dziś rusza 14. edycja Festiwalu Miasto Mówi. Tym razem przyjrzymy się życzeniom, jakie mamy wobec naszych miast. W programie znalazło się 7 dokumentów skupionych wokół 7 kluczowych tematów, zdradza Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
12: Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach właśnie, zastanawiać się będziemy wspólnie z twórcami, twórczyniami, bohaterami, bohaterkami, jak te życzenia można spełnić.
6: Ale Miasto Mówi to nie tylko projekcje filmów i dyskusje. Festiwal to także wydarzenia towarzyszące, w tym tematyczna scena festiwalowa w Muzeum Architektury.
13: Radio RMF 24.
14: Popołudnie w RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i mam nadzieję, że spędzicie z nami najbliższe godziny. Jesteśmy z wami w internecie, w systemie DAB+, i oczywiście na naszej wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. Będzie sportowo, będzie politycznie, wszystko co najważniejsze, tylko w radiu RMF 24. Zaczynamy!

0: popołudniowy program w radiu RMF24. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał zwiększenie środków bezpieczeństwa zarówno w izraelskich liniach lotniczych, jak i w samolotach innych przewoźników po incydencie z lotem Fly Dubai. Jak już informowaliśmy, podczas rejsu z Dubaju do Tel Awiwu jeden z pilotów dźgnął nożem drugiego pilota i próbował rozbić samolot ze 180 pasażerami na pokładzie. Załodze i pasażerom udało się przejąć kontrolę nad sytuacją. Samolot ostatecznie bezpiecznie wylądował w mieście Tabuk na północnym zachodzie Arabii Saudyjskiej. Nikt nie został ranny. Jeden z pasażerów tak opisał, co działo się po tym ataku. Członkowie załogi i pasażerowie przejęli kontrolę i zdołali zapanować nad samolotem. Zostaliśmy zabrani do Arabii Saudyjskiej, gdzie przyjęto nas bardzo dobrze. Były służby medyczne i jedzenie. Ludzie byli bardzo spokojni, nie było histerii. Teraz jesteśmy w drodze do Tel Awiwu, bezpieczni. Według ostatnich doniesień pilot napastnik jest obywatelem Omanu. Izraelskie siły powietrzne przygotowywały się do wysłania samolotów Super Hercules po izraelskich pasażerów, ale Arabia Saudyjska, która nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Izraelem, odmówiła ich przyjęcia. Ostatecznie po pasażerów wysłano inną maszynę Fly Dubai, która wystartowała już z Tabuku. Izraelskie władze zapowiedziały śledztwo tego zdarzenia. Minister obrony tego kraju, Israel Katz, nazwał je próbą dżihadystycznego zamachu terrorystycznego.
1: RMF 24.

0: Radiu RMF24. Pora na sport. Zaglądamy na stadion GKS-u Katowice, na którym swój mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy rozgrywa nasza reprezentacja U21. Po drugiej stronie boiska Szwedzi. I od razu dobra informacja. Od 40 minuty spotkania prowadzimy 1-0. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM ogląda to spotkanie. Witamy,
1: jestem,
0: Patryku.
1: Dzień dobry. No ale to właśnie... wiesz co, jak to się można tak trochę, nie powiem, że pomylić, ale jak trochę pójść w taką oczywistą sprawę, tak, że po drugiej stronie boiska, mówiłeś przed chwilą, to akurat jest taki moment meczu, gdzie wszyscy piłkarze poza naszym bramkarzem są na połowie szwedzkiej. Proszę, oczywiście troszeczkę sobie żartuję, ale ten mecz też tak przez długie momenty wygląda. My tutaj mamy przewagę, potrafimy rozgrywać piłkę przez długie fragmenty tego spotkania. Był taki okres w pierwszej połowie, gdzie trochę gorzej nam to wychodziło, Szwedzi przejęli inicjatywę, ale też gdzieś nie potrafili tego rozgrywania piłki, wiesz, przełożyć na jakieś ataki, takie konkretne strzały na naszą bramkę. My sobie, myślę, z tym lepiej radzimy. Ta piłka dosyć często ląduje w polu karnym Szwedów. Pewnie chciałeś spytać, bo tak ci troszeczkę przede mnie elegancko wsłał po bramkę.
0: Bo chciałem troszeczkę jeszcze, Patryk, wrócić do tego, co się wydarzyło w poniedziałek. Nasza młodzieżówka, jak rozumiem, zdecydowanie lepiej sobie radzi niż kadra seniorska w poniedziałek właśnie.
1: No tak, ale to są dwa systemy walutowe. No bardzo ciężko to porównywać tak naprawdę i ja bym troszeczkę chciał uciec od tego, bo to takie proste, tak? No powiem, no tutaj młodzieżówka gra super, a nasza seniorska kadra sobie ze Szwedami nie poradziła, ale pamiętajmy, że tak naprawdę tutaj grają piłkarze urodzeni w ciągu tam, no powiedzmy, 2 lat, tak? To są dosłownie 2 roczniki. Oczywiście można brać też młodszych, ale generalnie no tutaj wybieramy z bardzo wąskiego grona piłkarzy. Wiemy też, że w Szwecji, jeżeli ktoś tam tej piłki uczy, to ta piłka może nie jest na takim super poziomie. Później ci piłkarze, którzy się najlepiej jednak tam rozwiną, trafiają gdzieś do czołowych klubów od lat, do czołowych klubów europejskich i tamte ich kariery nabierają wielkiego rozpędu, więc trochę trudno to porównywać, ale gdybyśmy chcieli już pójść w takie porównanie, no to oczywiście młodzieżówka w ostatnich miesiącach, albo już no ponad roku, kiedy trwają te eliminacje, gra naprawdę bardzo dobrze, gra w sposób ofensywny, gra w sposób kombinacyjny, potrafi strzelać dużo bramek i dzisiaj też to widać na boisku. Ta piłka, tak jak powiedziałem, często gdzieś leci w pole karne Szwedów. Jedyną bramkę strzelił Bartosz Mazurek, to było akurat uderzenie spoza pola karnego, ale wcześniej była dobra okazja, strzał Gurgula, Drachal na przykład, także mamy tych sytuacji sporo, nieźle gramy w obronie i też widać, że kariery tych naszych piłkarzy gdzieś tam się rozkręcają, bo na przykład w obronie gra Bright Ede, zawodnik, który trafił do Deportivo La Coruña. Z drugiej strony defensywnym pomocnikiem w tym meczu jest Maxi Ojedele, który no wiemy, że gdzieś tam przepadł w Strasburgu, po tym jak odszedł z Legii Warszawa do Strasburga, bardzo niewiele gra w tym francuskim klubie, także to też nie jest tak, że tutaj wszystkich, których mamy, to są piłkarze, którzy obecnie no świetnie radzą sobie w klubach. Ta sytuacja w piłce młodzieżowej zawsze jest nieco bardziej zniuansowana, ale trzeba przyznać, że trener Jerzy Brzęczek, mimo że kilku piłkarzy oddał, też tak tutaj mówię, to oddał, no doskonale wiemy, że reprezentacja seniorska tutaj ma priorytet, ale kilku piłkarzy z tej jego młodzieżówki jest teraz na zgrupowaniu seniorskiej kadry, mimo to radzimy sobie bardzo dobrze. Rok temu wygraliśmy ze Szwedami 6-0, tutaj też już przyjechała inna reprezentacja Szwecji po roku, więc ten wynik 1-0 i Szwedzi też nam jakoś bardzo dużo nie pozwalają, dobrze grają, myślę, w obronie, jeżeli byśmy mieli tak ogólnie na to spojrzeć, ale mimo to stwarzamy sobie sytuację, więc ta drużyna Jerzego Brzęczka naprawdę ma bardzo dobry czas i to jest kolejne potwierdzenie.
0: Aktualnie mamy przerwę, Patryku?
1: Tak, piłkarze zeszli na przerwę, także troszkę mogą sobie odsapnąć, trenerzy mogą coś jeszcze tam wymyślić na drugą część spotkania, no i przypomnę, że my jesteśmy o włos od awansu. No jak dzisiaj wygramy, no to już będziemy bardzo blisko, chociaż co ważne, tutaj tylko zwycięzcy grup awansują, także nawet to dzisiejsze zwycięstwo jeszcze nam tego finalnie nie zapewni, bo jeszcze będziemy mieli mecz z Włochami, który będzie tak naprawdę o wszystkim decydował. Natomiast no bilans na razie 8 zwycięstw plus do przerwy 1-0 ze Szwecją, to jest fantastyczna sprawa. Niewiele drużyn w eliminacjach jeszcze nie przegrało, my jesteśmy w bardzo elitarnym gronie.
0: Zatem trzymamy kciuki za drugą połowę i do tego spotkania rzecz jasna będziemy wracali. Patryk Serwański, dziękuję, z redakcji sportowej RMF FM, bardzo dziękujemy.
2: RMF 24 Wrocław.

0: reklama.
1: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie.
6: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
9: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
8: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
9: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
8: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
12: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę.
13: Życz

0: oferuje www.pocztowy.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecność. Na auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po reklamie.
5: Coraz bliżej godzina 19. Pora na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
6: Zapraszamy.
7: Tylko w RMF FM ustalenia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
6: Czy dojdzie do przełomu? Posłuchajcie relacji naszego dziennikarza.
7: Szersza autostrada A2.
6: Łódź-Warszawa.
7: Warszawa-Łódź.
6: Usłyszycie o rozpoczętych pracach.
7: A później o bramce naszych piłkarzy walczących ze Szwedami o awans na młodzieżowe Euro.
6: Na koniec przedstawimy
8: potwora wodnego.
7: Malowanego. Przełomu w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym w najbliższych dniach nie będzie. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, Trybunał wcale nie jest w stanie wojny.
6: Mimo wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec trójki nowych sędziów i złożenia w prokuraturze doniesienia na prezesa Bogdana Święczkowskiego.
9: Według moich informacji nowi sędziowie prowadzą z kilkuosobową grupą sędziów powołanych głosami PiS zakulisowe rozmowy mogące wyprowadzić Trybunał z kryzysu. Bogdan Święczkowski nie bierze w nich udziału, jego gwałtowne ruchy i oskarżenia mają jednak swoje źródło właśnie w tym, że prezes o tych rozmowach wie, a wie też, że nie wszyscy sprzeciwiają się tak jak on uznaniu sędziów wybranych przez obecny Sejm. Nieoficjalnie słyszę też, że w najbliższych dniach może dojść do wspólnych uzgodnień nowych sędziów z tymi, którzy nie chcą już wspierać Święczkowskiego. Ich efekt możemy jednak poznać z opóźnieniem, bo wciąż nie jest jasny status Macieja Berka, części sędziów nie ma w kraju, a jeden z nich jest chory. Zgromadzenie ogólne sędziów, na którym ustalenia te miałyby się zamieniać w decyzje, odbędzie się nie wcześniej niż za 2 tygodnie, oczywiście o ile dojdzie do jakiegoś porozumienia.
10: Istotne informacje dla kierowców.
7: Rozpoczynają się prace przy rozbudowie A2 między Łodzią a Warszawą. Autostrada zyska po jednym pasie w każdym kierunku.
6: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, na co muszą przygotować się kierowcy?
11: Na początek drobne utrudnienia na węzłach Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ. Tam w najbliższych dniach drogowcy będą poszerzać dojazdy do alternatywnych dróg dla A2. W listopadzie rozpoczną się już prace na samej autostradzie. Wtedy kierowcy muszą przygotować się na znacznie większe utrudnienia.
12: Naszym priorytetem było to, aby kierowcy mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchów każdą stronę. Będą wprowadzone ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Tego, żeby były one respektowane, będą pilnować odcinkowe pomiary prędkości.
11: Mówi Jędrzej Puzyński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 3 odcinki autostrady powinny zostać oddane do użytku do końca przyszłego roku. Ostatni, ten najbliżej Łodzi, będzie gotowy wiosną 2028.
6: Nasza piłkarska kadra do lat 21 prowadzi do przerwy ze Szwecją 1-0.
7: W Katowicach trwa mecz eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy.
6: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
13: Jestem, teraz w faktach.
6: Dobry wieczór, Patryku. Gola strzelił piłkarz, który od niedawna robi furorę w Austrii.
13: Dokładnie tak. Bartosz Mazurek, od tego sezonu piłkarz Red Bull Salzburg, zbiera tam naprawdę dobre recenzje i taką dobrą formę przywiózł na to zgrupowanie. Gol po strzale zza pola karnego. Polacy grają tak, jak do tego nas przyzwyczaiła drużyna Jerzego Brzęczka. Odważnie, kombinacyjnie do przodu, piłka często gościła w polu karnym Szwedów, choć takich klarownych sytuacji strzeleckich nie mieliśmy zbyt dużo. Szwedzi mieli z kolei taki krótki okres, w którym wypracowali sobie jakąś przewagę, rozgrywali piłkę, ale nasz bramkarz Marcel Łubik na razie praktycznie bezrobotny.
6: Starych Sadach koło Mikołajek na Mazurach trwa Mazury Art Festival.
7: Dzisiaj uczestnicy pleneru malarskiego wspólnie z lokalną młodzieżą rozpoczęli malowanie obrazu, który potem zostanie zlicytowany na aukcji WOŚP.
0: Jaki mamy tutaj temat przewodni dzisiaj?
4: Woda.
0: Jaką masz wizję? Cóż będziesz malować?
4: Potwora wodnego, takiego jakieś stworzenie. Podobne do węża.
8: Ja maluję rośliny wodne, na razie takie zielone tylko tutaj, potem jeszcze jakieś kolorowe kwiaty chcę zrobić.
0: A jak u ciebie?
14: Ja maluję taką rybkę kolczatkę. Kolce i rybka.
6: Tworzeniu obrazu przyglądał się nasz reporter Piotr Bułakowski.
7: A fakty wracają o 20:00.
6: Wtedy również fakty sportowe. RMF FM.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Tu Radio RMF 24.
5: Środowy wieczór z RMF 24. Już za chwilę przeniesiemy się do Lublina. Dzisiaj w nocy na ulicach miasta pojawią się kolumny wojskowe, ale od razu uspokajam, to zaplanowana akcja. O szczegółach opowie nam kapitan Szymon Głazowski, rzecznik prasowy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. W tej godzinie będzie także filmowo. Jest polski akcent w Odysei Christophera Nolana. O szczegółach posłuchacie w naszym wieczornym programie. Kuba Śliwiński, bądźcie blisko!

0: Słuchacie wieczornego programu w radiu RMF 24. Dziś w nocy wojsko planuje przemieszczenie sprzętu ulicami Lublina. To standardowa procedura, o której opowie nam nasz gość. Razem z nami w RMF 24 jest kapitan Szymon Głazowski, rzecznik prasowy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Dobry wieczór, panie kapitanie.
1: Witam serdecznie.
0: Powiedziałem, że to standardowa procedura, ale gdybyśmy mogli nieco przybliżyć słuchaczom radia RMF 24, na czym ona polega?
1: Szanowni Państwo, więc dzisiaj po prostu w godzinach wieczornych oraz godzinach nocnych ulicami południowo-wschodniej części Lublina będziemy realizowali kolejny już etap transportu pojazdów właśnie wojskowych pomiędzy jednostkami wojskowymi 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Zaznaczamy, jest to transport logistyczny, zaplanowany, nie jest to transport operacyjny, dlatego też informujemy mieszkańców, więc żeby uspokoić, jest to wszystko zaplanowane. Jednakże po prostu ze względów bezpieczeństwa nie podajemy dokładnej tej trasy przejazdu, jak i ze względów nawet takich prosimy o niepublikowanie tego w mediach społecznościowych. Oczywiście nikomu nie zabraniamy robić zdjęć. Wiemy, że jest to ciekawe, wiemy, że jest to często interesujące, ale jednak prosilibyśmy o niepublikowanie tych informacji w mediach społecznościowych. Powtarzałem na początku, jest to naprawdę zwykła procedura zgodnie z pozyskiwaniem kolejnego sprzętu, który będzie na wyposażeniu naszej jednostki wojskowej w imieniu 19. Brygady Zmechanizowanej.
0: Ale kapitanie, panie kapitanie, muszę podrążyć. W jakich godzinach i w której dzielnicy to przemieszczanie będzie miało miejsce? W której dzielnicy przemieszczany będzie sprzęt? Czy tutaj niczego nie zdradzimy?
1: Nie, no tutaj troszeczkę możemy to powiedzieć akurat, bo to nie chcemy, jakoś mówię, nie chcemy właśnie dlatego straszyć, więc chcemy tutaj powiedzieć, będą to mniej więcej dzielnice Tatary, Felin, Bronowice, jak i dzielnica 10 i możemy się spodziewać powiedzmy wzmożonego tutaj ruchu wojsk bądź kolumn mniej więcej od godziny 22 do tam powiedzmy godziny 2 nad ranem, ale to już mówię dokładnie, kiedy, co i jak, to już nie będziemy, już tak się głęboko nie będziemy tutaj, że tak powiem, zagłębiać.
0: Jak rozumiem, długo to potrwa, powiedział pan kilka godzin, te godziny mogą się w jakikolwiek sposób przesunąć?
1: Nie, ja myślę, że długo to nie potrwa, tylko po prostu sam transport jest uzależniony i uwarunkowany od różnych tutaj, że tak powiem, sytuacji, więc nie chcę też podawać, że to będzie konkretnie ta godzina, że tam 22.10 czy 22.20, ale mniej więcej w tych godzinach planujemy zmieścić się i nie będzie to tak trwało, że tak powiem, cyklicznie przez kilka godzin. Będzie to chwilę przejazd przez każdą dzielnicę.
0: Zatem przede wszystkim apelujemy do mieszkańców Lublina o spokój, tak jest, panie kapitanie?
1: Dokładnie tak, spokój. Naprawdę my przemieszczamy, robimy to też, rozumiemy, że są godziny nocne, jednakże ze względu na to, że nie chcemy utrudniać ruchu drogowego, jak i transportu przez miasto Lublin, to realizujemy ten właśnie transport w godzinach nocnych. Także robimy to też ze względu na mieszkańców i społeczeństwo Lublina.
0: Kapitan Szymon Głazowski, rzecznik prasowy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, był razem z nami w radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy za ten komunikat i za te ważne informacje.
2: Radio RMF 24.

0: Zanim przystanek w Mikołajkach, to wcześniej świetne informacje z Katowic. Reprezentacja Polski U21 w meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy prowadzi ze Szwecją już 2-0. Na listę strzelców ponownie wpisał się Bartosz Mazurek. A tymczasem w radiu RMF24 przenosimy się do Starych Sadów, nieopodal Mikołajek na Mazurach, gdzie trwa Mazury Art Festival. Dzisiaj uczestnicy pleneru malarskiego wspólnie z lokalną młodzieżą rozpoczęli malowanie obrazu, który potem zostanie zlicytowany na aukcji WOŚP.
1: Jaki mamy tutaj temat przewodni dzisiaj?
2: Woda.
1: Jaką masz wizję? Cóż będziesz malować?
2: Potwora wodnego, takiego jakieś stworzenie. Podobne do węża.
3: Ja maluję rośliny wodne, na razie takie zielone tylko tutaj, potem jeszcze jakieś kolorowe kwiaty chcę zrobić.
1: A jak u ciebie?
4: Ja maluję taką rybkę kolczatkę. Kolce i rybka.
1: Uczniowie zaczynają obraz. Jak będzie później wyglądała praca nad nim?
5: Nikt tego nie wie. Zobaczymy, niech się rozwija. Niespodzianka zawsze.
1: Co artystom dają plenery?
6: Wow, to jest takie morze, po prostu morze, ocean, nie wiem, no jest jezioro, tak, ale jezioro, bardziej ocean możliwości takich niebywałe, to jest to, że możemy się spotkać i możemy tworzyć i możemy wzajemnie rozmawiać, dzielić się po prostu tymi rozmowami, tym, że jesteśmy tutaj, wszystko tak.
1: No bo często jesteście zamknięci przez długi czas w swoich pracowniach, a tutaj możecie wymieniać się doświadczeniem.
6: Otwieramy się, tak, wychodzimy z tych pracowni, prawda? Że to jest wspaniałe, że możemy właśnie podziałać i podzielić się. I no tak jak mówimy, że no, jeszcze to jest to, że miejsca tworzą ludzie, że może być wspaniałe miejsce, ale to jak są ludzie, a ludzie są wspaniali tutaj, wspaniali artyści, że jest ta atmosfera twórcza i działania są.
1: A Mazury inspirują?
6: Bardzo, bardzo. Tutaj jest no, samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam takie doznania, więc po prostu to jest jedno z piękniejszych miejsc, które no, ja osobiście tak mam, że czuję to.
0: Piękna inicjatywa, a tworzeniu obrazu przyglądał się nasz reporter Piotr Bułakowski. Radio RMF 20.

Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Wiele wskazuje na to, że Iran był zamieszany w potencjalny atak terrorystyczny na bazę RAF na południu Anglii, przekazał brytyjski premier Andy Burnham. Przypomnijmy, w niedzielę rano brytyjska policja otrzymała zgłoszenie o 3 podejrzanych pojazdach jadących w kierunku bazy. Ewakuowano 85 domów w pobliskiej wsi Welford, a na miejscu działała wojskowa jednostka saperska. Policja zatrzymała w związku z tą sprawą 5 mężczyzn. W poniedziałek zostali zwolnieni za kaucją, jednak dochodzenie nadal trwa. Zwołałem spotkanie gabinetu kryzysowego. Panujemy nad sytuacją w każdym możliwym aspekcie. Nasi policjanci zajmujący się zwalczaniem terroryzmu wykonali znakomitą pracę. Dziękuję im za to. W swoim czasie powiemy więcej, ale możemy potwierdzić nasze przekonanie, że Iran odegrał w tym rolę. Powiedział brytyjski premier. Iran stanowczo zaprzeczył jakimkolwiek powiązaniom z tym zdarzeniem. Radio RMF.

0: W Radiu RMF24 mamy dla Was także zaskakujące informacje. W Odysei Christophera Nolana jest polski akcent. Żaglomistrzowie z gdańskiej dzielnicy Przeróbka szyli dla filmowej floty żagle, początkowo nie wiedząc, że ich praca trafi do hollywoodzkiej superprodukcji. W sumie powstało 15 żagli, a jeden z nich waży około, uwaga, uwaga, 300 kg. O szczegółach nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z Pawłem Roslenem z żeglowni na Gdańsku. Przeróbce.
1: Kontakt przyszedł od mojego klienta, z którym współpracowałem 10 lat wcześniej. To był klient z Norwegii, który zdecydował się zbudować replikę 35-metrowego statku Wikingów w tamtym czasie, żeby popłynąć z Norwegii do Nowego Jorku, żeby uczcić fakt tego, że Norwegowie 500 lat wcześniej przed Kolumbem byli już w Ameryce, właściwie dopływali regularnie do wybrzeży Kanady. Te 10 lat temu wykonaliśmy dla nich żagiel, no i w zeszłym roku zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla, tylko w czarnym kolorze, co było dla nas trochę zaskoczeniem. Pomyślałem, no, życzenie armatora, czemu nie, teraz te czarne żagle są modne, coraz więcej czarnych żagli na jachtach też widać, więc może czemu nie. Zaczęliśmy rozmawiać trochę więcej o szczegółach.
2: Trochę tajemniczo się zrobiło.
1: Trochę się zrobiło tajemniczo, tak, tak. Ten armator norweski też nie do końca potrafił nam przedstawić wszystkie szczegóły i po kilku dniach właściwie okazało się, że kontakt przeszedł do firmy z Los Angeles, która zajmowała się już współpracą bezpośrednio z planem filmowym i z Universal Pictures i oni zaczęli nam przesyłać trochę bardziej szczegółowe wytyczne. I temat zaczął się jakby trochę nakreślać bardziej szczegółowo.
2: Już wtedy wiedzieliście mniej więcej, co się szykuje tak naprawdę.
1: No może wtedy jeszcze nie, na tym etapie i nie zdawaliśmy sobie sprawy na początku, bo na początku była rozmowa właściwie o jednym żaglu.
2: Filmowcy mieli jakieś specjalne życzenia?
1: Oni trochę inaczej podchodzili do tego zamówienia, gdzie zazwyczaj dla takiego żeglarza liczy się odpowiedni kształt żagla, odpowiedni materiał i te wymiary, żeby co do centymetra jak najbardziej precyzyjnie wykorzystać tą wielkość takielunku. Dla nich się liczy bardziej wygląd tego żagla, bardziej to oddanie tej wartości historycznej.
2: Teraz patrząc na to dzieło, gdzie wasze żagle pełnią bardzo ważną rolę w filmie, co się czuje?
1: Byłem w kinie z żoną i oglądaliśmy ten film, to zupełnie inaczej się go odbiera, patrząc, że możemy być częścią tego filmu i w tych scenach związanych z żeglowaniem i z przeprawą na tych statkach i ten żagiel wypełniony wiatrem. No myślę, że duma przede wszystkim, że to rzemiosło i wiedza nasza żaglomistrzowska tutaj, polskiego żaglomistrza została doceniona.
3: Wyszywanie okuć, mocowań, tulejek.
2: Jest skrupulatna, ręczna robota.
3: Wykończeniowa, tak, natomiast zszywanie całej powierzchni odbywa się na specjalnych, ogromnych maszynach do szycia. Musieliśmy po prostu w kilkanaście osób w pewnym momencie zwijać daną sekcję, żeby móc ją zmieścić pod maszyną.
2: Mając tą świadomość, że Matt Damon pływał na tych żaglach, co się czuje?
3: Na pewno ogromną dumę i radość. Jak gdzieś idziemy w porcie czy brzegiem morza i widzimy w oddali jakiś okręt czy łódkę płynącą na naszych żaglach, no to tak tutaj dodatkowy efekt jest tego, że możemy jeszcze zobaczyć to na wielkim ekranie i oglądając cały film, patrząc na te żagle, możemy sobie tak w głębi duszy przyznać, że robiłem te żagle, pracowaliśmy z kolegami przy tym.
0: Dodał żaglomistrz Grzegorz Polewicz, ale historia. No a ja dodam jeszcze dwie ważne informacje. W meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy polska reprezentacja U21 cały czas prowadzi ze Szwedami 2-0. Na zegarze mamy 87. minutę. Druga informacja jest taka, że punktualnie o godzinie 20 zapraszam na najnowsze fakty.
4: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

ostatni meldunek z Katowic. Polska reprezentacja U21 pokonała rówieśników ze Szwecji 3-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Dwa razy na listę strzelców wpisał się Bartosz Mazurek, gola zdobył także Daniel Bąk. Panowie, gratulujemy!

0: Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Po reklamie.
15: Zbliżamy się do godziny 20. Pora na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Beryński.
16: Czy twoje dane wyciekły podczas ostatnich ataków hakerów?
17: No słuchajcie, kiedy będziemy mogli się o tym przekonać?
16: Po tym, co będzie w przyszłości, powrót do przeszłości.
18: Wspominam dzisiaj czasy, kiedy uczestniczyłem w balach karnawałowych.
17: Zajrzymy na zjazd absolwentów przedszkola.
16: W faktach sportowych bramkostrzelna piłkarska młodzież.
17: Wynik meczu Polska-Szwecja 3-0.
16: Dopiero za kilka tygodni będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane są objęte wyciekami po ostatnich cyberatakach na firmy medyczne.
17: Tak mówi RMF FM wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
16: Chodzi o ostatnie wycieki danych z oprogramowania Medyk i z firmy Enelmed. Mogły dotyczyć nawet kilku milionów osób.
17: W Warszawie jest nasz reporter Michał Doborowicz. Michale, dlaczego pacjenci muszą wciąż czekać?
19: Najpierw swoją pracę musi zakończyć Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które teraz zabezpiecza te dane, tak to tłumaczy Krzysztof Gawkowski.
4: Ale przypominam, że każda firma prywatna, której dane wyciekły, musi poinformować osobę, której dane wyciekły.
19: Resort cyfryzacji zapowiada równolegle nowe przepisy, które zabronią firmom, m.in. z sektora medycznego, działania, jeśli posługują się danymi co najmniej 100 tysięcy osób i nie mają odpowiednich systemów zabezpieczeń. Te przepisy wejdą w życie najwcześniej w przyszłym roku.
16: Zrobiliśmy coś dobrego dla godności człowieka. Tak o ulgach podatkowych dla par jednopłciowych mówi nam szef Krajowej Administracji Skarbowej.
17: Zgodnie z interpretacją ogólną wydaną przez ministra finansów, pary, które dokonały transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Unii Europejskiej, mają te same prawa i obowiązki podatkowe, co małżeństwa heteroseksualne.
16: Z niektórych związków zawodowych w urzędach skarbowych zaczęły płynąć głosy, że interpretacja doprowadzi do chaosu w urzędach.
17: Innego zdania jest szef KAS Marcin Łoboda.
5: Według
0: Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana i ja nie mam żadnych wątpliwości. Jesteśmy też po rozmowach po naradzie z dyrektorami i wicedyrektorami do spraw orzecznictwa i oni też nie mają wątpliwości po przeczytaniu tego wszystkiego.
17: Mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej.
16: Światowa premiera oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca odbędzie się jutro w Krakowie.
17: Wyjątkowe wydarzenie muzyczne rozpocznie się o 20:00 w Bazylice Franciszkanów.
16: Publiczność zgromadzona w świątyni usłyszy najnowsze dzieło kompozytora Piotra Pałki. Wstęp na koncert jest wolny.
17: Czym w przypadku Franciszka były te tytułowe Światłe Oczy Serca? Kim stał się święty z Asyżu, kiedy spojrzał tak głęboko na innych ludzi, na świat, na naturę?
14: Stał się człowiekiem, który zaczął naprawdę widzieć, o co w życiu chodzi.
16: Tłumaczy autor libretta, poeta ojciec Andrzej Zając.
17: Cała rozmowa Bogdana Zalewskiego z krakowskim franciszkaninem jest na naszej stronie rmf24.pl.
20: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
17: Wielkie świętowanie w przedszkolu integracyjnym numer 3 w Zawierciu w Śląskiem.
16: Przedszkole obchodzi jubileusz 80-lecia i dziś odbył się tam zjazd absolwentów.
21: Zjazd absolwentów w przedszkolu to takie karkołomne trochę.
22: Owszem, karkołomne, ale mamy nadzieję, że zapoczątkujemy tą tradycję i zjazdy absolwentów będą się w tym przedszkolu odbywały co 10 lat.
18: Wspominam dzisiaj czasy przedszkolne, kiedy uczestniczyłem w balach karnawałowych i mam okazję wrócić też do tych wspomnień.
23: Jako budynek całkowicie jest inny, fantastyczny, piękny, wyposażony, fantastyczne, uśmiechnięte panie, takie jakby przedtem tylko inne pokolenie.
17: W przedszkolu numer 3 w Zawierciu był nasz reporter Marcin Buczek.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
16: A już teraz pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM. Patryk Serwański, witamy.
25: Dobry wieczór. Dziewiąty mecz i dziewiąte zwycięstwo. Nasza piłkarska kadra do lat 21 pokonała w eliminacjach Mistrzostw Europy Szwecję 3-0. Dwie bramki strzelił Bartosz Mazurek. Ostatnią dołożył w doliczonym czasie po błędzie szwedzkiego bramkarza Daniel Bąk. To był kolejny, bardzo dobry występ drużyny trenera Jerzego Brzęczka. Pierwszy w tym sezonie mecz w Eurocupie rozgrywają koszykarze Śląska Wrocław. Grają u siebie z Budusznością Podgorica, ale ciężko będzie chyba o korzystny wynik. Wrocławianie do przerwy przegrywają wyraźnie 33-51. A szczypiorniści Śląska Wrocław bez szans w ligowym starciu z Industrią Kielce przegrali na wyjeździe 26-43. Natomiast Związek Piłki Ręcznej w Polsce przygotowuje się już do startu męskich eliminacji Mistrzostw Europy. Pierwszy mecz Polaków 4 listopada w Opolu. Do sprzedaży trafiły już bilety. To będzie pojedynek z Łotwą. W grupie mamy także Rumunię i Francję.
26: Życie zawodnicze nauczyło mnie, że musimy się skupiać na każdym kolejnym, najbliższym meczu. Na razie skupiamy się na zespole z Łotwy. 2 lata temu graliśmy w Ostrowie, wygraliśmy. Jesteśmy zdecydowanie faworytem.
25: Tak mówił prezes Związku Sławomir Szmal. Karierę sportową kończy zawodniczka, którą kilka lat temu nazywano wielkim, lekkoatletycznym talentem. Kornelia Lesiewicz, jako 17-latka, biegała już w naszej sztafecie 4x400 metrów. Jej karierę wyhamowały kontuzje. Teraz w wieku 23 lat zawodniczka kończy ze sportem.
27: Dziękuję wszystkim, z którymi miałam okazję współpracować. Dziękuję moim przyjaciołom, mojej rodzinie, ale przede wszystkim dziękuję moim rodzicom. I jednocześnie przepraszam was, że moja sportowa kariera nie mogła trwać dłużej.
25: Lesiewicz jako juniorka została wicemistrzynią świata i mistrzynią Europy w biegu na 400 metrów.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
28: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.
29: Radio RMF 24.
15: Wieczorny program RMF 24. Cały czas jesteśmy z Wami i dostarczamy najnowsze informacje. W tej godzinie powiemy m.in. o tym, jak polskie uczelnie chcą sobie poradzić z cyfrowymi zagrożeniami. W RMF 24 sprawdzimy także, kto ma największe szanse na zdobycie literackiego Nobla. Ale na początek ważny temat. Alerty RCB. Co zrobić, jeżeli z powodu komunikatu spóźnimy się do pracy? O tym już za chwilę. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Gramy dalej!

0: dobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. To też konieczne inwestycje, żeby ta sieć działała sprawnie. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa, który rekomenduje pewne działania. Jesteśmy cały czas w trakcie.
1: Tłumaczy profesor Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym wyzwaniem jest cały czas rozwijająca się sztuczna inteligencja.
0: Rozwija w takim tempie, że właściwie nikt za nią nie nadąża. Mamy znakomitych specjalistów tu na Uniwersytecie. Jest pan profesor Jasem, jest pan profesor Bartosz Naskręcki, który ostatnio często w mediach komentuje działanie sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że ta jego przypowieść o Danielu, o tym, że sztuczna inteligencja nami zawładnie, się najzwyczajniej w świecie nie spełni. Natomiast dla nas na poziomie uniwersyteckim, ogólnouniwersyteckim, najważniejszym zadaniem tutaj jest, jak zmienić dydaktykę, jak pomóc naszym wykładowcom i studentom opanować ten nowy żywioł. W związku z tym powołaliśmy w ubiegłym roku nowe centrum, to się nazywa ośrodek, ORIT się nazywa. To jest ośrodek dotyczący nowoczesnych technik dydaktycznych i tam pracują specjaliści, jest cały zespół, który będzie wdrażał rekomendacje związane z dydaktyką wobec sztucznej inteligencji.
1: I warto dodać, że problemem, z którym w kolejnych latach będą mierzyły się polskie uczelnie, jest postępujący niż demograficzny, a co za tym idzie, spodziewana mniejsza liczba chętnych do studiowania.
2: Radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24 odliczamy dni. Tydzień noblowski zbliża się wielkimi krokami. W poniedziałek poznamy pierwszego z laureatów w dziedzinie medycyny, a bukmacherzy obstawiają już, kto dostanie literacką Nagrodę Nobla. Ich zdaniem największą szansę ma Chinka Ken Shue, która w ojczyźnie ma pozycję dysydentki, ale jej twórczość jest doceniana na świecie. Wysoko na listach typów noblowskich pojawiają się także Meksykanka Cristina Rivera Garza oraz Australijczyk Gerald Marnie, przez New York Timesa nazywany największym żyjącym pisarzem anglojęzycznym, o którym większość ludzi nigdy nie słyszała. Weteranem noblowskich rankingów jest także Salman Rushdie, obłożony fatwą za szatańskie wersety. Krytycy przypominają, że jest jednym z najlepszych żyjących pisarzy i na Nobla po prostu zasłużył. A ja przypominam również, że laureata Literackiej Nagrody Nobla poznamy 8 października.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24 wracamy jeszcze do sportu. Zaplanowany na piątkowy wieczór w Warszawie mecz grupy czwartej dywizji B Piłkarskiej Ligi Narodów Polska-Rumunia może przynieść dymisję któregoś z selekcjonerów, Jana Urbana lub George Hadżiego. Spekulują rumuńskie media i wskazują na bardzo słabą postawę obu drużyn. Przypomnijmy, Rumunia ma zerowy bilans i zajmuje ostatnie miejsce w grupie, zaś Polska z jednym punktem plasuje się na trzeciej pozycji w grupie czwartej dywizji B. Telewizja Antena 1 uważa, że dla obu zespołów starcie w Warszawie może być pojedynkiem ostatniej szansy w rywalizacji o awans do dywizji A. A ja przypominam, mecz w piątek o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
1: Radio RMF24.

0: Radio Informacyjne.
1: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część środowego wieczoru i oczywiście zapraszam na najnowsze fakty, punktualnie o godzinie 21.00.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
7: Po reklamie.
12: Zbliżamy się do godziny 21. Pora na fakty RMF FM. Katarzyna Podraza.
13: Dobry wieczór, zapraszam. 3 osoby hospitalizowane po otwarciu tajemniczej przesyłki w placówce żandarmerii na Podkarpaciu. Za chwilę relacja dziennikarza RMF FM. Nieprawidłowe diagnozy pacjentów szpitala w Nowej Soli. NFZ rozpoczął tam kontrolę. W faktach także gorączkowy czas w akademikach.
14: Rozpakowywanie i przeprowadzka to jest, myślę, zmora każdego studenta.
13: Tajemnicza przesyłka w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, po jej otwarciu 3 osoby trafiły do szpitala. Krzysztofie, co więcej wiadomo na ten temat?
15: Do placówki żandarmerii w ciągu dnia nadeszła przesyłka w kopercie z Niemiec. Po otwarciu okazało się, że wewnątrz jest pocztówka. Nie wysypała się żadna substancja. Natomiast zaraz po otwarciu koperty źle poczuło się 2 żandarmów i przebywający w pomieszczeniu cywil. Mieli podrażnioną skórę na twarzy i na rękach. Odizolowano jeszcze 4 żandarmów, którzy byli w pobliżu. Natomiast z sąsiedniej klatki ewakuowano 133 osoby. Na miejsce wezwano ekspertów ratownictwa chemicznego. Trwa ustalanie, co spowodowało obrażenia u poszkodowanych. Powiadomiono służbę kontrwywiadu wojskowego i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
13: NFZ rozpoczął kontrolę w szpitalu wielospecjalistycznym w Nowej Soli w Lubuskiem, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ta kontrola to reakcja na informacje portalu Zero.pl. W dokumentacji pacjentów wpisywany był ostry zawał serca. Potem okazywało się, że nie było podstaw do takiego rozpoznania. Część chorych skarżyła się, że traci dostęp do potrzebnych im leków. Przeciwwskazaniem do ich stosowania był właśnie ostry zawał. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie sprawdzi NFZ?
16: Przede wszystkim, dlaczego leczenie zawałów w trybie ostrego zespołu wieńcowego stanowiło większość, prawie 3/4 procedur kardiologicznych w tym szpitalu, a procedury planowe tylko 1/4. W pozostałych placówkach proporcje są zazwyczaj dokładnie odwrotne. Leczenie ostrych zespołów jest lepiej wyceniane i wiąże się z większymi pieniędzmi dla szpitali. Władze lecznicy w Nowej Soli tłumaczyły, że te liczby wynikają z tego, że przyjmują pacjentów z różnych części województwa lubuskiego i specjalizują się właśnie w leczeniu ciężkich przypadków. I właśnie to sprawdzi teraz NFZ. Kontrola potrwa, jak ustaliłem, od 4 do 6 tygodni.
13: Komisja Europejska ustępuje w sprawie kolejnego elementu Zielonego Ładu. Bruksela ma zaproponować roczne odroczenie części przepisów metanowych, które nakładają na importerów gazu spoza Unii obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania emisji. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. Kasiu, jakie jest stanowisko Polski w tej sprawie?
17: Rozmawiałam z wiceministrem energii Wojciechem Wrochną, który powiedział mi, że Polska cieszy się, że Komisja Europejska w końcu dostrzegła problem, ale uważa, że rok odroczenia to za mało. Warszawa od początku zabiegała o 3 lata. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dostaw gazu. Polska obawia się, że zbyt wyśrubowane wymogi mogą zniechęcić część dostawców spoza Unii do sprzedaży gazu na unijnym rynku. W efekcie mogłoby być mniej dostępnych dostawców, a więc większe ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego.
18: Ludzie w faktach RMF FM.
13: Jutro rozpoczyna się nowy rok akademicki. W Domu Studenckim Ślężak przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ostatnie gorączkowe przeprowadzki.
19: Pokażesz swój pokój?
20: Oczywiście, zapraszam.
19: No to idziemy.
20: Ten pokój jest jednoosobowy.
19: Jednak cenisz sobie spokój?
20: Myślę, że tak, bo z jednej strony wspaniale jest mieszkać z kimś, kogo się lubi i tak dalej, i to jest bardzo wartościowe, bo dużo wspomnień się nowych kreuje i to jest super przeżycie, ale też samemu jednak człowiek ma trochę więcej luzu, swobody. O, rozpakowywanie i przeprowadzka to jest, myślę, zmora każdego studenta tutaj. W sensie szczególnie osób, które z dalekich stron przyjeżdżają.
13: Na miejsce wybrała się nasza reporterka Martyna Czerwińska, a my już teraz wszystkim studentom życzymy jak najwięcej sukcesów w nowym roku akademickim.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: A na fakty sportowe zapraszam Patryk Serwański.
23: Ewa Pajor z kolejną bramką w piłkarskiej Lidze Mistrzyń. Dla naszej napastniczki to już 46. trafienie w tych rozrywkach w trakcie kariery. FC Barcelona nie dała szans AS Romie. Zwycięstwo na wyjeździe 6-0. Pajor zanotowała także asystę. Koszykarze Śląska Wrocław z porażką w Eurocupie przegrali u siebie z Budycznością Podgorica 75-99. Brytyjski premier Andy Burnham komentuje sytuację Manchesteru City. Komisja Premier League poinformowała wczoraj, że klub jest winny wszystkich naruszeń zasad finansowych, a oskarżenie mówiło o ponad 100 takich naruszeniach. Angielski klub zapowiedział dziś odwołanie. No a brytyjski premier był pytany o ewentualną sprzedaż piłkarskiego klubu przez jego obecnych właścicieli. No, ich utrata byłaby dla mnie powodem do poważnego niepokoju. Odegrali ogromną rolę w budowaniu nowoczesnego Manchesteru i rzecz jasna w przekształceniu Manchesteru City w światową potęgę. Ja nie mogę w to ingerować, to byłoby nieuczciwe. Były trener Liverpoolu, dziś selekcjoner Niemców, Jurgen Klopp, do sprawy Manchesteru City, no nie chce się tak naprawdę odnosić. Walczyliśmy na boisku, a o reszcie nie mogę nic powiedzieć, bo nie wiem dokładnie o co w tym wszystkim chodzi. Szczerze mówiąc, też mnie to specjalnie nie interesuje. Podsumował Klopp. Drugie miejsce Ryka Goczała i Szymona Gospodarczyka na drugim etapie rajdu Maroka. Lepszy był tylko Henryk Lategan z RPA.
24: 300 kilometrów po przerąbanym terenie, bardzo gorąco, cieszyliśmy jak się tylko dało, złapaliśmy jeszcze 2 kapcie, trafiłem w kamień, ale wszystko to się opłacało.
23: Komentował Eryk Goczał w klasyfikacji generalnej rajdu. Nasz młody kierowca jest 6.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Zaczynamy Wrocławski Wieczór, Radia RMF 24 Wrocław. Maciej Sas, zapraszam. Zaczyna się też rok akademicki, więc dzisiaj zajrzymy na wrocławskie uczelnie wyższe, by dowiedzieć się, czy i na co są gotowe. Zaczynamy od najstarszej, największej, najważniejszej, czyli od Uniwersytetu Wrocławskiego. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Robert Olkiewicz, rektor tej uczelni, no i fizyk, dodajmy, bo jest pan fizykiem, jeżeli chodzi o pierwszą swoją funkcję, pierwszy zawód. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Zanim do pana przyszedłem, to właśnie pomyślałem o takiej rzeczy, którą zawsze mój kolega naukowiec mawiał, chemik, co prawda nie z waszej uczelni, ale zresztą zawsze mówił, rozpoczynając wakacje, Boże, jak cudownie, nareszcie wakacje będę mógł spokojnie popracować, nie będzie studentów. Studenci wracają, więc spokoju już nie będzie. Ciesz się pan z tego, czy jaki jest bilans? Więcej trosk, czy więcej radości?
1: Zarówno troski, jak i radości. Troszkę tej wypowiedzi kolegi chemika nie rozumiem, dlatego że jedną z podstawowych misji uczelni, a więc także i badaczy, jest przekazywanie tej wiedzy młodym pokoleniom. Więc tutaj ja się zawsze cieszyłem, a jak miałem kontakt ze studentami i mogłem powiedzieć im parę ciekawych rzeczy, o których na pewno jeszcze nie wiedzieli.
0: No ale nie muszę to tego tłumaczyć rektorowi takiej uczelni jak pańska, że no są, każdy ma swoje predyspozycje. Jeden woli robić badania, jakieś skomplikowane rzeczy, drugi woli uczyć młodzież i zresztą tak to jest podzielone, świat naukowy tak jest podzielony.
1: Tak, oczywiście, dlatego no, nie tylko nasza uczelnia, myślę, że i większość uczelni oferuje zatrudnienie zarówno na etacie badawczym, finansowane na przykład z projektu naukowego, gdzie nauczyciel akademicki oddelegowany jest właśnie do prowadzenia tylko i wyłącznie badań naukowych. Oferujemy zatrudnienie na etacie dydaktycznym, co oznacza, że taka osoba nie ma obowiązku publikowania ani zdobywania projektów naukowych, ale za to ma zwiększone pensum, jeśli chodzi o obowiązki dydaktyczne. No i tradycyjny etat, który według mnie jest najbardziej klasyczny i najbardziej odpowiedni, to jest etat badawczo-dydaktyczny.
0: A pan, który najbardziej lubił, bo dzisiaj podejrzewam, rzadziej pan się spotyka ze studentami na sali wykładowej, choć może też zaraz o to zapytamy, co panu najbardziej odpowiadało?
1: Oba zajęcia były równie fascynujące.
0: Dwie nogi, jak mawiał klasyk, tak?
1: Tak, chociaż muszę powiedzieć, że no jednak więcej radości sprawiało odkrycie naukowe niż zobaczenie uśmiechniętych twarz studentów. Tym bardziej, że tu chyba jest to wszystkim dobrze znane, no niestety w naukach ścisłych musimy troszeczkę mniej ciekawych rzeczy mówić, kosztem tego, że musimy troszeczkę podbudować tą wiedzę elementarną naszych studentów.
0: Do tych nauk ścisłych i innych za chwileczkę wrócimy, bo chciałem pana o jedną bardzo ważną rzecz zapytać, a pewien, nie wiem, stereotyp, ale o tym zaraz. Natomiast na razie, kiedy do pana wszedłem, to pańska twarz, początek roku, dużo radości, pańska twarz nieszczególnie jest uśmiechnięta, ale ja to rozumiem. I dlatego chcę zapytać o najważniejsze wyzwania na ten rok. Pieniądze, studenci, badania, ewaluacje, inne rzeczy. Rektor ma dużo tych rzeczy, z których może się cieszyć i które mogą go przyprawiać o kłopoty.
1: Tak, to prawda. Naszym największym zmartwieniem jest nasz sukces. Tym sukcesem jest...
0: Uczelnia badawcza.
1: Nie. Mówię tutaj o sprawach dydaktycznych. Udało nam się zwiększyć liczbę studentów przyjętych na studia niestacjonarne w porównaniu do ubiegłego roku o 50%, a na studia anglojęzyczne o 30%.
0: No i gdzie tu problem?
1: No już mówię. Problem leży w tym, że jednocześnie dostaliśmy z ministerstwa 44 miliony na remont dwóch akademików, plus dodatkowo 4 miliony na remont trzeciego akademika, co oznacza, że w tej chwili mamy 200 miejsc w jednym akademiku wyłączonych, a drugi akademik oferuje tylko 150 miejsc, co jest tylko cząstką tego, co miał przed rozpoczęciem tych procedur związanych z remontem.
0: Od paradoks, nadmiar, czyli bogactwo, które jest problemem rektora.
1: Tak, no niestety, no tak to czasami w życiu bywa, że nie da się wszystkiego dobrze zaplanować, dlatego że, jak pan dobrze wie, uczelnia w dużej mierze żyje z subwencji, to jest nasze największe źródło finansowania. Potem są projekty naukowe i odpłatna działalność dydaktyczna, a no jednak to subwencja jest tym królem, jeśli chodzi o przychody uczelni i niestety ona utrzymuje się od 2 lat w przypadku Uniwersytetu Wrocławskiego na tym samym poziomie, a przecież wszyscy dobrze wiemy, cena paliwa, cena sprzętu informatycznego dokładnie i jeszcze inne...
0: Cena prądu, a sporo tego na uczelni jest?
1: Dokładnie, tak. Mało kto wie, że uczelnia, a mimo że jest uczelnią, która ma taką samą liczbę studentów jak na przykład Politechnika Wrocławska, czyli 21 tysięcy, ale ma pod sobą 100 budynków i 90% tych budynków jest objęte ochroną konserwatora zabytków. Więc tutaj nie tylko koszty utrzymania, czyli koszty stałe, ale koszty remontów są zawsze zdecydowanie wyższe niż w przypadku tych budynków nowoczesnych.
0: Czyli słowo rachunki jest tu pana słowem zakazane, jak się do pana wchodzi?
1: Raczej tak, no chyba, że ktoś chce mnie zdenerwować.
0: Powiedział Pan o tym, co może przyprawiać rektora o ból głowy, a nadzieje? Są nadzieje na coś? Zawsze są nadzieje. Ludzie robią mądre rzeczy. Oczywiście trzeba im do tego stworzyć odpowiednie warunki, to na pewno jest zmartwieniem, ale nadzieje na co?
1: No przede wszystkim liczymy na to, że będziemy uczestnikami drugiej edycji programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, a ten program przyniósł poprawę infrastruktury badawczej na naszej uczelni. No i myślimy z nadzieją, że będziemy mogli również uczestniczyć w drugiej edycji tego programu.
0: A kiedy jest weryfikacja tej drugiej części? No, dziesiątka najlepszych, to znowu chcecie być w dziesiątce.
1: Taką mamy nadzieję, panie redaktorze. W tej chwili już wnioski zostały złożone. Tych wniosków złożyły 28 uczelni, także konkurencja jest duża. I jesteśmy już również po rozmowach z zespołami ekspertów zagranicznych, które odbyły się jakieś całe dwa tygodnie temu w Warszawie.
0: Nie jest to odrobina optymizmu?
1: Raczej tak. To znaczy to, co jak żeśmy komentowali, bo to kilka osób było z uczelni, reprezentowało Uniwersytet Wrocławski i odpowiadało na pytania ekspertów, to na wszystkie pytania udzieliliśmy odpowiedzi. To przynajmniej tyle.
0: No ważne, czy dobre odpowiedzi, bo na egzaminie wie pan, że to jest jeszcze ważne, żeby dobre odpowiedzi udzielić.
1: No tak, ale to eksperci tego nie zdradzili.
0: No tak, to tego jeszcze to nie było pewne, ale wspomniał pan wcześniej o tych naukach ścisłych, które są może mniej spektakularne, natomiast bardziej hołubione. Coraz częściej i to w różnych kręgach się mówi o tym, że dobrze, właściwie przyszedł czas taki, że tylko nauki ścisłe, te nazwijmy to tak umownie humanistyczne, to powinny zostać radykalnie ograniczone, bo one nie przynoszą dochodu narodowego brutto, one niczego wymiernego nie przynoszą. Pana jako fizyka mogę o to zapytać. Co pan na to? Pan człowiek, który dobrze liczy, a z drugiej strony ma pan wszystkie historie, pedagogiki, filologię itd., itd.
1: No, jako rektor klasycznego uniwersytetu nie wyobrażam sobie uniwersytetu na przykład bez filozofii. Mimo, że...
0: Jest potrzebna jednak.
1: Jest potrzebna nie tylko dlatego, że to wpisuje się w tradycję uniwersytecką, ale również dlatego, że pokazuje troszkę inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość niż nauki ścisłe. Natomiast jeśli chodzi o nauki ścisłe, to również tu nie jest sytuacja różowa, dlatego że w tych trudniejszych dyscyplinach mamy bardzo małą liczbę kandydatów, jeśli chodzi o studia drugiego stopnia. Czyli to jest czwarty i piąty rok studiów w tradycyjnej nomenklaturze. Na przykład na astronomii i astrofizyks, to jest kierunek też po angielsku u nas prowadzony, mamy łącznie około 14 osób, co dzięki temu właśnie, że udało się wiele zajęć połączyć, jeszcze nas ratuje. Ale gdyby była sama astronomia, to tam mamy tylko na drugim stopniu 8 kandydatów.
0: No to wobec liczby wszystkich ciał niebieskich na Drodze Mlecznej nie ma szaleństwa.
1: Nie ma szaleństwa, no i to oczywiście też rodzi koszty, prawda, bo to wiadomo, że subwencja idzie również za studentem i liczba studentów tutaj też odgrywa rolę, jeśli chodzi o algorytm podziału subwencji na uczelnie.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, no jakby nie patrzeć, wspomniał pan o tym konkursie uczelni, ja to w skrócie nazywam, trywializuję na uczelnie naukowe, to też oznacza, że trzeba się wykazać sukcesami w tych dziedzinach naukowych, czymś, co się robi niepowtarzalnego. Tutaj, jak rozumiem, duży nacisk jest na to kładziony i te nadzieje na to też są? Wypatruje pan takiego, no, moje rodzynki, moi ulubieńcy?
1: Tak, to znaczy, no mogę się pochwalić, że w pierwszej edycji programu IDUP otworzyliśmy inkubatory naukowe i jednym z inkubatorów był Digital Justice na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii i tutaj jako rezultat pracy naukowców w tym inkubatorze mamy pierwszy ERC na uczelni, czyli najbardziej prestiżowy europejski grant.
0: No, czyli jest powód do dumy.
1: No jak najbardziej. To jest, tych grantów nie ma za dużo we Wrocławiu.
0: Właściwie nie powinienem pytać o to, o co na koniec chciałem zapytać, ale dobrze, niech będzie. Co pan najbardziej lubi w tym roku akademickim? No wiadomo, że sukces, jeżeli chodzi o granty i o badania naukowe. Zajęcia ze studentami rzadziej pan prowadził, choć jak pan mówi, lubił pan to zawsze. Co największą radość rektorowi sprawia w roku akademickim?
1: A jak mi się uda coś załatwić dla uniwersytetu, coś, co jest korzyścią dla pracowników i studentów, no tutaj w poprzednich latach udało mi się załatwić dofinansowanie do remontu Instytutu Historycznego, który to remont dobiega już końca i otwarcie tego instytutu jest planowane na wiosnę roku 2027. Udało się dokończyć remont Kolegium Antropologicznego tutaj przy ulicy Kuźniczej i teraz mamy tam piękne, wyposażone sale, które służą administracji. No i liczę, również w tej chwili rozpoczęliśmy remont innej inwestycji, mianowicie dawnej Biblioteki Zbiorów Specjalnych na tak zwanym Piasku, czyli przy ulicy Świętej Jadwigi. Teraz są tam dwa wydziały. wydziały, Wydział Neofilologiczny i Wydział Komunikacji Społecznej i Mediów i staramy się również o pozyskanie środków ministerialnych, żeby ten remont dokończyć i żeby on służył zarówno naukowcom, jak i studentom.
0: Proszę nam powiedzieć jeszcze na koniec jedną rzecz. Czy lubi Pan ubierać te bardzo niezwykłe ubrania, które na początek, na inaugurację roku zawsze wszyscy rektorzy przywdziewają?
1: No to jest duże wyzwanie, szczególnie jak jest gorąco. Tu może podzielę się taką uwagą. Jesteśmy w Sojuszu Europejskim Arcus i mieliśmy inaugurację na Uniwersytecie w Grenadzie w Hiszpanii i tam tradycją jest, że jest przemarsz, pochód rektorów danej uczelni, oczywiście uczelni stowarzyszonych, zaprzyjaźnionych i to odbywa się w togach. No więc jak przeżyłem to, że tam przeszedłem około 1,5 kilometra przy temperaturze 40 stopni w todze i w tych sztucznych gronostajach, to już mnie tutaj nic nie przerazi.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj pan profesor Robert Olkiewicz, fizyk, ale przede wszystkim rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my zajrzymy za chwileczkę na kolejną z wrocławskich uczelni, jak pan profesor zresztą wspomniał, drugą pod względem wielkości Politechnikę Wrocławską. Do usłyszenia.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Maciej Sas, wracamy do wrocławskiego wieczoru Radia RMF 24 Wrocław. No, a studenci wracają na studia we Wrocławiu, jak już o tym wcześniej mówiliśmy. Dzisiaj odwiedzamy wrocławskie uczelnie, rozmawiamy o tym, co tam się dzieje, jakie są nadzieje, jakie są obawy. Przed chwileczką rozmawialiśmy z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, z panem profesorem Robertem Olkiewiczem. Teraz przenosimy się do gabinetu profesora Arkadiusza Wójsa, rektora Politechniki Wrocławskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Grono staje już odświeżone. Ile razy tak swoją drogą będzie pan je zakładał w najbliższych tygodniach? Liczył pan to kiedyś?
1: Nie, ja nie chodzę tak na inne inauguracje. Raczej u siebie tylko i ta główna wspólna, czyli dwa razy.
0: Bardzo skupiony pan jest. O czym myśli, chciałbym zapytać, rektor Politechniki Wrocławskiej w nielicznych chwilach spokoju, bo kiedy zanim wszedłem do pana, pan się ze swoimi współpracownikami zastanawiał nad czymś, pewnie za chwileczkę znowu. O czym pan myśli, jak zwykle, no chwilę przed otwarciem roku akademickiego nowego?
1: Od kilku dni sobie układam przemówienie inauguracyjne. Dla mnie akurat, no jeszcze pamiętam, nawet jak byłem dziekanem, te przemówienia inauguracyjne są zawsze takie treściwe, trochę opowiadają o tym, co się wydarzyło w poprzednim roku, a trochę jaki jest plan na przyszłość, więc to takie trochę expose strategiczne.
0: No jak przystało na fizyka, to pewnie no, liczy pan, co jest ważne, co nie jest ważne, o czym warto powiedzieć, kogo nie urazić.
1: Mieliśmy, poprzednio miałem bardzo dużo do opowiadania, dlatego że nie tylko to była rocznica 80-lecia Politechniki Wrocławskiej, jubileusz, ale też to był wyjątkowo rekordowy rok i teraz tak sobie patrzyłem, gdzie utrzymaliśmy, że nadal bijemy rekordy i faktycznie w prawie wszystkim tym, co się rozpędziło rok temu, to wciąż w tym roku będę mógł mówić, że mamy rekordowy rok.
0: No dobra, mówi pan to w takim razie o tych rekordach, to przejdźmy do tej rzeczy, która podejrzewam jest najważniejsza, choć o tym miałem za chwilę o to pytać, ale idziemy na całość. Zbliża się chwila, kiedy będą znane wyniki ważnego konkursu dla naszych uczelni, czyli konkurs, która będzie uczelnią badawczą, która nie. Uniwersytet Wrocławski w poprzedniej edycji był w pierwszej lidze, wy z jakichś powodów nie wnikamy teraz w drugiej. Jak teraz się do tego przygotowujecie? Jest pan dość spokojny.
1: Prace nad wnioskiem trwały długo, zespół był silny, sam właściwie cały ten wniosek też w dużej mierze wymyślałem jakby w swojej głowie. Pewnie dla niektórych uczelni sama to wygrana w tym konkursie jest celem, jest jakimś, nie wiem, ukoronowaniem, podsumowaniem, jakimś werdyktem, jakąś laurką i też źródłem pieniędzy. Natomiast Politechnika nasza jest trochę w innej sytuacji, bo my mamy wymarzony pewien stan docelowy, wymarzony, zaplanowany w strategii, jakby wyobrażony, znany nam z naszych partnerów europejskich, międzynarodowych, jak powinna Politechnika wyglądać za kilka lat. I ten konkurs uczelnia badawcza to jest dla nas tylko sposób, żeby tam dojść. To nie jest jakby także robota, tak naprawdę dla nas się zacznie za chwilę, jak mam nadzieję pozytywne rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone i zabieramy się do roboty, żeby za kolejne 6 lat stworzyć we Wrocławiu Politechnikę taką na miarę naprawdę wysokiego poziomu europejskiego.
0: Panie profesorze, ale proszę wyjaśnić, czym tak naprawdę jest konkurs, bo my, którzy nie doświadczamy tej naukowości na co dzień, nie do końca zdajemy sobie sprawę. Jest pierwsza liga naukowa, druga liga, ja teraz celowo to trywializuję, o tym mówię, ale to ma przełożenie na bardzo realne rzeczy.
1: Tak, czyli trzeba wybrać uczelnie 10
0: najlepszych.
1: 10 najlepszych uczelni w Polsce, najlepszych w takim sensie, że mają zarówno duży potencjał wzrostu, jak i dobry plan rozwojowy na następne 6 lat. Czyli zarówno wiedzą, co chcą osiągnąć, jak i potrafią to uwiarygodnić na przykład tym, co już potrafiły zrobić do tej pory. Politechniki Wrocławskiej w tym gronie w poprzednim cyklu, który trwał właśnie 6 lat, nie było.
0: To oznaczało mniejsze pieniądze dla was?
1: Tak, znaczy my i tak jesteśmy jedną z najbogatszych polskich uczelni. Nasz budżet jest numer 5 w Polsce. Wzrost naszego budżetu był jednym z najwyższych, na pewno wyżej, nawet niż na 5. miejscu. Pod tym względem się plasowaliśmy. Na przykład powiem, że nasz budżet jest 1,5 razy większy niż Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Także... Chociaż uczelnie pod względem studentów są porównywalne.
1: Tak, liczba kadry, profesorów. My mamy trochę więcej doktorantów, oni mają trochę więcej profesorów tytularnych. Właściwie to jest ten sam rozmiar. Także to jest tak, że my mamy pewne aspiracje, które zwłaszcza zostały pobudzone naszym uczestnictwem w programach europejskich, na przykład w Sojuszu Europejskim Unite. I chcemy zrobić w Polsce pierwszą taką wielką politechnikę, taką z takim rozmachem europejskim, jak na przykład Politechnika w Dreźnie czy PFL w Lozannie. Do tego są między innymi potrzebne pieniądze i DUP to zabezpiecza, ale też trzeba pewne rzeczy synchronicznie zrobić, te, które nas odróżniają jeszcze póki co tych uczelni europejskich.
0: Czyli na przykład?
1: Na przykład dostęp do aparatury. Typowo w polskich uczelniach aparatura badawcza i ta średnio droga, i ta ogromnie droga jest w lokalnej dyspozycji, czyli ktoś tam mają zamkniętą pod kluczem i ktoś sobie na niej wykonuje pomiary, co na przykład oznacza, że jak przyjeżdża naukowiec nowy, na przykład gość z innego kraju, to zanim sobie zbuduje swoje laboratorium, no to mija dużo czasu, a w niektórych uczelniach jest to rozwiązane bardziej tak gościnnie, że przyjeżdża naukowiec i od razu ma dostęp do tego, co uczelnia ma.
0: Czyli tak naprawdę chcecie otworzyć drzwi, jeżeli ktoś ma predyspozycję, ma możliwości, umiejętności, niech bada.
1: Tak, i to dotyczy zarówno mobilności takiej międzynarodowej, to znaczy chcielibyśmy zapraszać do siebie i studentów, i doktorantów, i młodych doktorów, i starszych profesorów, czyli rozmaitych takich gwiazd z zagranicy, ale właśnie nie tylko z zagranicy. Znaczy Politechnika Wrocławska jest pewnie pod niektórymi względami najlepszą politechniką w Polsce. Na przykład w ostatnich rankingach międzynarodowych jesteśmy najsilniejsi w obszarach, które są dla nas bardzo ważne. Inżynieria materiałowa, sztuczna inteligencja. I żeby nawet z Polski naukowcy, którzy jakiś tam etap kariery zaliczyli na swojej uczelni, mogli wygrać konkurs, przyjechać do nas i traktować to jako awans swój zawodowy.
0: Muszę pana zapytać o taką rzecz, bo na pewno na początku roku pan, poza przemówieniem, które jest bardzo ważne, myśli o tym, co jest największym wyzwaniem, największą nadzieją dla rektora na zbliżający się nowy rok akademicki, no w nerwowych czasach.
1: No pierwsze to czekamy na to rozstrzygnięcie uczelni badawczej. Później będziemy mieli duże tempo, żeby zacząć wdrażać, bo nasz program działań w ramach tego kontraktu uczelnię badawczą jest bardzo szeroki. Nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek inna uczelnia przedstawiła aż taki szeroki program, bo naprawdę pracowaliśmy nad tym od lat tak naprawdę, co my chcemy zrobić na Politechnice. Więc żeby to równo rozpędzić wszystko, to będzie bardzo ciężka praca. Mam nadzieję, że uda nam się dużo w pierwszym roku, czyli do następnego przemówienia, rozkręcić. Ja mam akurat odwagę robić takie duże plany, dlatego że pamiętam, jak zaczynaliśmy pewną taką transformację na uczelni, jak zostałem rektorem w 2020 roku. Jak teraz tak sięgam pamięcią, a była potem okazja na 80-lecie uczelni, właśnie rok temu, to naprawdę te ziarna, które zasialiśmy w 2020 roku i 2021 roku, no to teraz już zbieramy garściami.
0: Jest jeszcze jedno ziarno, muszę pana o to zapytać, które pan zasiał. Ciekaw jestem, czy cieszy się pan, czy czasami trochę żałuje. Medycyna. To był taki radykalny krok, jeżeli chodzi o nie tylko wrocławskie podwórko naukowe. Jest pan z tego zadowolony? To znaczy, cały czas wiąże pan z tym nadzieję? Czy myśli, może przesadziłeś?
1: Nie, nie ma żadnej przesady. Natomiast faktycznie może być troszkę zaskakujące, jak doskonale to się kręci. Ja przypomnę, że od mojego takiego właśnie inauguracyjnego przemówienia, w którym w auli naszej Politechniki zapowiedziałem, że będziemy tworzyć Wydział Medyczny, już po 2 latach mieliśmy pierwszych studentów, czyli pierwszy nabór studentów, już pierwszych kilkudziesięciu naukowców, podpisane umowy ze szpitalami, pobudowane laboratoria, zgody wszystkie potrzebne. To było w 2 lata zrobione. Teraz minęły kolejne 3 lata, czyli skończył już 3. rocznik studentów. Obecnie będziemy zaczynać 1 października z ponad 400 studentami, z około ponad 160 nauczycielami akademickimi, w tym 30 tytularnych profesorów, 30 doktorów habilitowanych, już ponad 700 opublikowanych artykułów, sporo grantów, w tym europejskie.
0: Błyskawiczny rozwój.
1: Tak, to się nagle stała bardzo ważna część Politechniki. Dosłownie w 3 lata, od kiedy wydział powstał, teraz już bez tego wydziału trudno sobie Politechnikę wyobrażać.
0: Jeszcze jedna sprawa na koniec. No, właściwie dwie. Pierwsza, czy rektor jest jeszcze naukowcem, czy bardziej menadżerem w dużej skali? A druga, co pan najbardziej lubi w rozpoczynającym się roku akademickim? No, co pan najbardziej czeka?
1: Naukowcem jestem już tylko w takim sensie, że
0: titularnym.
1: Chyba rozumieć, jakie są potrzeby naukowców, czy co to znaczy praca naukowca, czy sukcesy. Aczkolwiek świat się bardzo zmienia. Czy sposób uprawiania nauki, publikowania, to międzynarodowienie, zespołowość, duże przedsięwzięcia, ta potrzeba komercjalizacji, czy ten nacisk na komercjalizację. To jednak był taki okres, kiedy miałem chyba dość dobrą karierę naukową, ale jednak to było dekadę temu i naprawdę sporo się zmieniło.
0: Dzisiaj głównie menadżer.
1: Tak, także dzisiaj głównie zajmuję się organizowaniem uczelni na co dzień i na co noc. A co się podoba w nowym roku?
0: Na co rektor czeka w nowym roku? Co lubi?
1: Ja zawsze lubiłem i lubię nowe otwarcie, czy jak się coś nowego zaczyna. Ludzie przyjeżdżają po wakacjach ze swoimi pomysłami, czy to prorektorzy, czy dziekani. Mamy też inne sposoby, żeby zbierać pomysły. Jak się trochę rozjadą ludzie, czyli nie ma takiego, każdy pracuje w swojej własnej głowie i nie ma takich regularnych spotkań, to potem takie zderzenie tego, jak daleko od siebie odjechaliśmy, czyli kto ma jakie nowe, fajne pomysły przywozi.
0: Burza jest.
1: Tak, to jest fajny okres. Ja to lubię, czekam na to.
0: Czy pierwsze spotkania będą na pewno eksplozją taką tego, co kto przywiózł i co ma sens na realizację, a co niekoniecznie na razie przynajmniej?
1: Tak, na przykład naukowcy w wakacje często jeżdżą na konferencje lub na staże naukowe, czyli spędzają ten czas nie tylko gdzieś tam nad jeziorem, ale też na innych uczelniach. Często, ja też tak kiedyś robiłem, przyjeżdżają napompowani, niesamowicie rozemocjonowani tym, jakie coś fajnego podpatrzyli, co chcą robić tutaj u siebie. No więc teraz trzeba to wszystko pozbierać i zobaczymy, co z tego będziemy u nas zadomawiać. My mamy takie różne i konkursy, i rozmowy, i kolegia, na których się wymieniamy takimi rzeczami. Część tych posłów przychodzi od samego dołu, na przykład te stacje do defibrylacji, które powstały, no przecież gdzie byśmy to sami tu wymyślili, jakby jakiś lekarz nam tego nie podpowiedział. A niektóre dotyczą na przykład właśnie organizacji uczelni jako całej, tak jak ten pomysł, żeby otworzyć dostęp do aparatury.
0: I to jest trochę jak na polskie warunki chyba rewolucyjny pomysł.
1: Chyba tak, natomiast on jest nawet rewolucyjny jak na Europę, dlatego że oczywiście, że sporo uczelni ma to bardziej zaawansowane niż my, czy niż inne polskie uczelnie, ale niektóre uczelnie dalej mają z tym dalej problem. To jest poważna sprawa, jak bardzo dużej instytucji racjonalnie majątkiem jakby gospodarować. Na przykład jak jest aparatura bardzo droga i skomplikowana, to z jednej strony fajnie, żeby ją używało dużo osób, ale z drugiej strony nikt nie powinno się jej popsuć. Powinna być dobrze ubezpieczona, powinna być odpowiednia obsługa tego, powinno się wymieniać części do niej. Trzeba to sobie zorganizować. Ta aparatura naukowa jest często tak unikalna, że to nie jest takie proste jak zorganizowanie pracy z jakimś podnośnikiem hydraulicznym. To są często rzeczy, które tylko jedna osoba, nie wiem, w całym kraju potrafi obsługiwać.
0: Bardzo dziękuję. Oczywiście za Politechnikę, podobnie jak za wszystkie inne wrocławskie uczelnie, będziemy trzymali kciuki, zwłaszcza, że jak słyszeliśmy przed chwileczką, ona ma dołączyć do tych, którzy będą w pierwszej dziesiątce, co oznacza i prestiż, ale przede wszystkim pieniądze, a pieniądze to oznaczają kolejny rozwój. Naszym gościem był pan profesor Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tutaj akurat w gabinecie rektora zegar wybija kolejną godzinę, a my za chwileczkę zajrzymy jeszcze na Uniwersytet Medyczny i opowiemy, co tam się będzie działo.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: jestem.
1: Maciej Sas, wracamy do akademickiego wydania wrocławskiego wieczoru Radia RMF 24 Wrocław. Zaglądamy dzisiaj na wrocławskie uczelnie, bo jutro rozpocznie się nowy rok akademicki. Wcześniej odwiedziliśmy już Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską. Pora na nieco mniejszą, ale wcale nie mniej ważną uczelnię, czyli na Uniwersytet Medyczny. A naszym gościem jest jego rektor, pan profesor Piotr Ponikowski, kardiolog, dodajmy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Cieszę się, że pan redaktor zwrócił uwagę na to, że trochę mniejszą, ale nie mniej ważną, bo to dla nas bardzo ważne.
1: Ale teraz zwróciłem uwagę na kardiologa. Serce panu mocniej bije tuż przed startem nowego roku akademickiego i z jakiego powodu? Bo jako rektor ma pan i dużo nadziei, i dużo radości, ale też dużo takich rzeczy, nad którymi się musi poważnie zastanowić. Co robić i jak?
2: Czy serce bije mocniej? Nie, bo wiem, że te plany, które realizujemy od dawna, kontynuujemy i te nowe wyzwania, które przed nami stoją, się na pewno udadzą. Jeśli mógłbym słów kilka na ten temat powiedzieć, pierwszym takim dla nas bardzo ważnym projektem, którego planowanie zaczęliśmy chyba znacznie wcześniej niż jeszcze w ubiegłym roku, to jest program, który nazywa się Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.
1: Brzmi tajemniczo.
2: Chcielibyśmy wejść do grupy 10 najlepszych polskich uczelni, które mają status uczelni badawczej. Jeszcze kilka lat temu mogliśmy o tym marzyć, ale marzenia się spełniają. Dokonaliśmy w uniwersytecie, i to mówię z pełnym przekonaniem, tak samo jak w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, bardzo poważnych projakościowych zmian. Zostaliśmy zaproszeni do wystartowania w kolejnej edycji. Przedstawiliśmy niedawno na spotkaniu w Ministerstwie Nauki przed grupą wybitnych menadżerów nauki kierujących uniwersytetami, to tymi z pierwszej setki.
1: Spoza Polski zresztą?
2: Absolutnie spoza Polski, bo to było przesłuchanie z udziałem wyłącznie ekspertów spoza Polski, swój plan. Nie wątpię, że przedstawiliśmy to w sposób bardzo dobry. Plan mamy jeszcze lepszy niż bardzo dobry i
1: czekacie na 5 listopada.
2: Jestem spokojny o wyniki, bo jeśli ma wygrać jakość, a wierzę, że tak będzie, to jestem absolutnie spokojny, że będziemy w grupie uczelni badawczych w kolejnym 6, może 8 latach.
1: Zdaje pan sobie sprawę oczywiście, jak to trudne zadanie. 28 wniosków wpłynęło, 10 miejsc jest. 4 wrocławskie uczelnie starają się o to, jedna już tam jest.
2: Tak, żeby być precyzyjnym, Uniwersytet Wrocławski tam jest i z tej grupy 10 uczelni, które już tam są, wypadną 2.
1: Co już najmniej jedna wypadła. Dwie.
2: Tak, już jedna wypadła, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, bo nie spełnia pewnych warunków brzegowych. Natomiast wciąż zasada mówi, że co najmniej 2 wypadają i 2 na tym miejsce wchodzą. A więc w tej grupie potencjalnych kandydatów to było 19 zaproszonych uczelni, z których 2, co najmniej 2 zostaną nominowane i wejdą do grupy, do tej wspaniałej dziesiątki.
1: Na pewno jeżeli chodzi o pieniądze, to jest bardzo ważny element, ale nie najważniejszy.
2: Ja myślę, że pieniądze są rzeczą ważną, ale nie najważniejszą, bo przecież nie mówimy o 10% tylko, mówimy o dużo większym znaczeniu wizerunkowym, znaczeniu, które dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Szpitala Uniwersyteckiego ma kolosalne znaczenie. My chcemy transformować uczelnię i ten projekt, który przedstawiliśmy, który w skrócie nazwaliśmy Human Plus, czyli dla ludzi, dla naszych pacjentów, ale z udziałem ludzi, tych najbardziej oddanych, dedykowanych, którym się chce, bo takie hasło prezentowaliśmy. Ten projekt to jest projekt transformacji, wieloletniej transformacji uczelni i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Zanim pokazaliśmy nasz projekt, musieliśmy się poddać ocenie takiej bardzo wielowymiarowej z udziałem ekspertów i nie mówimy tutaj o emocjach, tylko mówimy tu o liczbach, o zastosowaniu całego armamentarium metod, które pokazało nasze silne strony, słabe strony. Przygotowaliśmy, tak jak powiedziałem, projekt, który przede wszystkim opiera się na potencjale Uniwersytetu i Szpitala, ale chciałbym panu redaktorowi szczególnie powiedzieć o młodych ludziach, bo to jest program dla młodych ludzi.
1: Co to znaczy? Znaczy, że liczy pan na to, że oni będą ważnym elementem integralnym tego wszystkiego, tak?
2: Ja jestem pewien, a nie liczę, dlatego że to jest projekt pozyskania, wykorzystania młodych ludzi, którzy chcą z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i naszym Szpitalem Uniwersyteckim związać swoją przyszłość. I to nie tylko naszych absolwentów, bo w międzyczasie dostaliśmy bardzo ważny program, tak zwany program który się nazywa Teaming. To jest jeden z największych programów, które Unia Europejska finansuje, 30 milionów euro, czyli z grubsza mówiąc 120 milionów złotych, po to, żeby przygotować strukturę, system doskonałości, jednostkę, która będzie się o doskonałość ubiegać, ale w tej jednostce, żeby w niej pracowali młodzi, wybitni ludzie, którzy chcą z Wrocławiem, z Uniwersytetem Medycznym, ze szpitalem związać swoją przyszłość. Mówimy o ścieżce kariery dla najmłodszych, czyli dla naszych absolwentów, ale też doktorantów i ludziach tuż po doktoracie. I ten program, o którym mówię, czyli program IDU Plus, to jest szansa dla każdego, a w szczególności dla młodych ludzi, tak, i nie tylko
0: i dla uniwersytetu, też dla całej uczelni.
2: No, nie mam wątpliwości, że tak.
0: Bo mówi pan o tym tak długo, co znaczy, że jest to kluczowa sprawa i ważna.
2: Jest to na dzisiaj dla nas bardzo istotny projekt, ale pan redaktor zapytał, cztery uczelnie wrocławskie się ubiegają. Ja bym chciał, żeby we Wrocławiu, trzy uczelnie nie dostaną, bo są dwa miejsca, żeby we Wrocławiu, i zakładam, że ta jedna, która ma, zostanie, żeby we Wrocławiu było miejsce dla trzech uczelni badawczych, bo to wzmocni potencjał miasta. To pokaże, że Wrocław, nie Warszawa, nie Kraków tylko, ale Wrocław jest na poziomie ważnego, i w to głęboko wierzę, ośrodka akademickiego, gdzie uczelnie mogą współpracować, współpracują, a to, że są, mam nadzieję, będą trzy uczelnie badawcze, to tylko dla nas na dobre.
1: Skoro rozmawiamy i wracamy do początku roku akademickiego, to nie jest to oczywiście pierwszy początek, jeżeli chodzi pana jako rektora, też jako nauczyciela akademickiego, ale jaki jest, tu kończę w tym momencie, coś, na co pan szczególnie w takim roku akademickim czeka? Jaka rzecz? Początek? Ubranie się w gronostaje, czy co innego?
2: Panie redaktorze, gronostajów nie mamy, bo tego zabrania zdrowa logika, a więc nie o gronostaje chodzi. Ja powiem tak, my czekamy na finalizację naszych dawno zaplanowanych działań. Po pierwsze, jestem dumny, że wykorzystaliśmy wszystkie środki z KPO. Oddajemy budynek dydaktyczny za kilka tygodni.
0: Duma, rozumiem.
2: Duma, dlatego że uniwersytet to nie tylko szpital, o czym za chwilę, ale to również baza dydaktyczna dla naszych studentów. Mamy w tym roku kilkuset studentów więcej niż w tamtym. Otworzyliśmy psychologię między innymi, otworzyliśmy nowe kierunki, ale ta liczba, no ci studenci muszą, chcemy i co do tego nie ma wątpliwości, studiować w lepszych warunkach. Otwieramy budynek dydaktyczny, zapraszam, naprawdę jestem dumny.
0: Ekstra klasa, tak? Skoro wracamy do tej terminologii.
2: To jest nie tylko ekstra klasa, to jest inny sposób myślenia o dydaktyce. To jest nowoczesny sposób myślenia o tym, że będzie open space, że młodzież, uczymy się, że młodzież będzie mogła usiąść, będzie miała pokoje do pracy, że nie będzie pokoików dla... Nie, zupełnie zapraszam, pokażemy, długo by o tym mówić.
0: Czyli już nie nauka bismarckowska.
2: Nie, zlokalizowanie tego koło farmacji, koło Uniwersyteckiego Szpitala na Borowskiej pokazuje, że będzie łatwy dostęp, będziemy to robić. Kolejna rzecz, i to łączymy, filia w Wałbrzychu. Inwestujemy środki własne.
0: Oczko w głowie pańskie, pamiętam.
2: Wie pan, co do zasady tak. Jeśli pan mnie zapyta, czy biznesowo też trudny projekt, więc kolejne filie miałyby na dzisiaj no, duże ryzyko, ale jeśli chodzi o Wałbrzych, to się na pewno uda. Inwestujemy tam kolejne własne środki, licząc na to, że może coś zostanie i będziemy to mogli jakoś wliczyć, włączyć do szczodrobliwości KPO czy innych projektów, bo to są jednak kilkudziesiąt milionów złotych z budżetu uczelni. Do tego wszystkiego dodajemy remont akademika, czyli jesteśmy gotowi, tak jak inni się dopiero z tym borykają. No myśmy przewidzieli wcześniej, mamy nowe akademiki, ja nie mówię o standardzie, prawda, luksusowych hoteli, ale na tyle dobrym i na tyle przyzwoitym, że nasi studenci, my się nie będziemy musieli wstydzić. No i w końcu wspomniałem o Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Zapraszam, żeby pan przyszedł, ale to oczywiście trzeba spełnić BHP, trzeba zostać przeszkolonym. Budujemy pediatrię. Za półtorej roku chcemy tą pediatrię oddać, zintegrowane centrum pediatrii, połączone ze szpitalem, także to się wszystko z pediatrią. Za półtorej roku chcemy tą pediatrię oddać, zintegrowane centrum pediatrii, połączone ze szpitalem, także to się wszystko stąd

0: Biorę, dodam na koniec, skoro na początku też było, dziękuję i dobrej nocy.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dodam tylko jeszcze, że zostaje nam wszystkich wrocławskich studentów, naukowców i w ogóle pracowników w ten sposób potraktować, żeby życzyć im pomyślności w nowym roku akademickim we wszystkich sferach ich życia naukowego i uczelnianego. Dobranoc.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
10: Dobrego i spokojnego wieczoru. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty, które przedstawia Katarzyna Podraza.
11: Trzech poszkodowanych w szpitalu. Ewakuowano 133 osoby po otwarciu przesyłki z Niemiec. Na początek niebezpieczny incydent w jednostce żandarmerii wojskowej na Podkarpaciu. Przełom w sprawie Marcina Romanowskiego. Sąd wydał dla byłego wiceministra sprawiedliwości list żelazny. W centrum Zakopanego nie chcą samochodów.
12: Trzeba sobie z korkami jakoś poradzić.
11: Trzy osoby hospitalizowane po otwarciu tajemniczej przesyłki w siedzibie żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Z ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że kopertę z pocztówką w środku nadano z Niemiec. Po jej otwarciu nie wysypała się żadna substancja. W trakcie tych czynności źle poczuły się trzy osoby. Dwóch żandarmów oraz przebywający w pomieszczeniu cywil mieli podrażnioną skórę na twarzy i na rękach. Natychmiast zostali przewiezieni do szpitala. Odizolowano także czterech funkcjonariuszy, którzy nie mieli podrażnień. Konieczna była ewakuacja 133 osób. Na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego. Okoliczności incydentu wyjaśniają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli się uprawomocni, ukrywający się od blisko dwóch lat były wiceminister sprawiedliwości, będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Z informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie były powody jej wydania?
13: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której Romanowski jest podejrzanym, została wyjaśniona w sposób wystarczający, żeby nie stosować już aresztu.
14: Zdaniem sądu rozsądniejszą, korzystniejszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie organom ścigania i sądowi wyjaśnienia tej sprawy.
13: Wyjaśniała rzecznik sądu Anna Ptaszek. Według obrońcy Romanowskiego decyzja sądu jest wręcz korzystna dla śledczych.
15: To postanowienie jest także w interesie samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany.
13: Z mecenasem Lewandowskim nie zgadza się jednak prokurator. Piotr Woźniak jasno zapowiedział zażalenie.
16: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę. Będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
13: Do czasu rozpatrzenia zażalenia Marcin Romanowski pozostaje ścigany listem gończym w kraju i europejskim nakazem aresztowania za granicą.
11: Do sprawy Marcina Romanowskiego wrócimy w naszej porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24. Dwie minuty po ósmej usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i posła Jacka Sasina z PiSu. Wy też będziecie mogli zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl. Polecamy też wcześniejszą rozmowę o siódmej. Piotr Salak zaprosił do niej Sławomira Dudka, przewodniczącego Rady Fiskalnej. Zapraszamy.
17: Tym żyje Zakopane.
11: Czy centrum tego miasta będzie zamknięte dla samochodów? To pomysł radnych, którzy w ten sposób chcą uwolnić miasto od korków, które paraliżują ruch w sezonie turystycznym. Burmistrz uważa jednak, że ten pomysł na razie nie ma szansy na realizację.
18: Mój pomysł na to jest taki, żeby umożliwić turystom dojechanie do pensjonatu w dniu przyjazdu, wyjechanie w dniu wyjazdu, resztę mają zaparkować pod pensjonatem, poruszać się komunikacją miejską, rowerem, na piechotę.
19: Pytanie, gdzie zrobić parking na 12 tysięcy samochodów i jak tych ludzi z tego parkingu potem przetransportować do pensjonatów. To jest ogromne zadanie logistyczne. Na pewno jest to zbyt duży projekt, żeby miasteczko 25-tysięczne o budżecie niecałe 300 milionów złotych sobie z tym poradziła, bo tutaj mówimy o setkach milionów, jak nie o miliardach złotych.
11: A o tym nowym projekcie mówili radny Zbigniew Szczerba i burmistrz z Zakopanego Łukasz Filipowicz.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
11: Na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
22: Jestem dumny, szczęśliwy, że mogę być w szatni z takimi ludźmi, z takim potencjałem, takim nastawieniem. Tak mówi na pomeczowej konferencji Jerzy Brzęczek. Młodzieżówka pod jego wodzą pokonała w Katowicach 3-0 Szwecję i odniosła 9. zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy. Dwa trafienia na koncie Bartosza Mazurka. To był jego debiut w kadrze do lat 21.
23: Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego wejścia do tej drużyny, ale to nie jest przypadek. Ta drużyna w początku pokazuje, że jest w niej olbrzymi potencjał i to jest przyjemność tutaj grać z uśmiechem na ustach. Myślę, że każdy chłopak w tej drużynie gra.
22: Podsumował piłkarz Red Bull Salzburg. Dawid Kownacki nie jest już piłkarzem Werderu Brema. Nasz napastnik rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. 3 lata spędzone w tym klubie i zaledwie 22 występy. W tym czasie też wypożyczenia do Fortuny Düsseldorf i Hertha Berlin. A teraz czas na poszukiwanie nowego pracodawcy. Siatkarki kończą przygotowania do nowego sezonu. Tauron Liga Kobiet rusza w piątek i to będzie już 18 ligowy sezon Aleksandry Zaroślińskiej-Król z Unii Opole.
24: Ja nadal mam ochotę przychodzić na treningi, zawsze jestem na 100%, wiadomo są gorsze dni, ale myślę, że sama ta radość, chcę ją też przekazać tym młodszym zawodniczkom, pokazać jak można pięknie żyć, kiedy towarzyszy siatkówka. Ja mam dalej w sobie po prostu tą młodą Kasię, która zawsze chce wygrywać.
22: To pasja, miłość do tego sportu, podkreśla Zaroślińska Król. Tytuł mistrzyni Polski będą bronić zawodniczki PGE Budowlanych Łódź. Jutro też początek walki w rajdzie Sardynii, to będzie impreza, która zakończy sezon Mistrzostw Świata WRC. Liderem klasyfikacji generalnej jest na razie Finn Evans. On ma 17 punktów przewagi nad Finnem Samim Pajarim, a rajd potrwa do niedzieli.
20: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarzy.

0: Dobry wieczór, Daniel Chawrylenia ponownie z Wami. O tej porze, jak zawsze, z podsumowaniem dnia w RMF24 Wrocław. Jakie fakty przyniosła środa? Posłuchajmy. Zapraszam.
1: RMF24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Kłopoty z PSZOK-iem przy ulicy Szwajcarskiej. Mieszkańcy alarmują o powracających trudnościach z pozbyciem się przywiezionych śmieci. Dzisiaj rano sytuację na miejscu sprawdzała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Zaledwie godzinę po otwarciu bram wrocławianie odsyłani byli z kwitkiem przy próbie oddania zużytych opon czy odpadów budowlanych. Sytuację skomentował rzecznik spółki Ekosystem Maciej Fedorczuk.
2: Mieszkańcy zgłaszają nam spory problem z PSZOK-iem przy ulicy Szwajcarskiej. Pojawiła się taka informacja, że przyjeżdżając tam mieszkańcy są niezadowoleni, bo nie mogą oddawać rzeczy, aktualnie opon i materiałów budowlanych, ale wcześniej taka sama sytuacja występowała z elektrośmieciami czy z tekstyliami. Pojechałam tam dzisiaj na miejsce, byłam godzinę po otwarciu i faktycznie około 9 już nie przyjmowano nadal opon i odpadów budowlanych. Czym jest spowodowana ta sytuacja?
3: Wszystko zależy od momentu, w którym mieszkańcy do nas przyjadą. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że widzimy 40% wzrost strumienia odpadów w PSZOK-ach od zeszłego roku. Przyjęliśmy aż 6,5 tysiąca ton odpadów więcej. W związku z tym czasem może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie trzeba chwilę zaczekać na oddanie odpadów ze względu na to, że nasza infrastruktura, choć cały czas jest rozwijana, bo pracujemy nad otwarciem nowych PSZOK-ów, no to aktualna nie jest z gumy i zwyczajnie no czasem trzeba poczekać ze względu na to, że kontener właśnie musi być wymieniony i z tego względu też musimy czasami poprosić mieszkańców, żeby podjechali te 15 minut dalej na PSZOK przy ulicy Michalczyka, gdzie przepustowość jest po prostu większa.
2: Powiedziałeś tutaj, że to zależy od czasu, kiedy mieszkańcy przyjadą. No ja byłam o 9 rano, to jest godzina po otwarciu. W takim razie kiedy tam przyjeżdżać?
3: Najlepiej, tak jak już komunikowaliśmy, skontaktować się z nami bezpośrednio, żeby upewnić się, czy dany kontener jest dostępny. Mamy na stronie też taką tabelę, która pokazuje, jest na bieżąco aktualizowana, jakie rodzaje odpadów kierujemy do jakich PSZOK-ów, ale taką 100% gwarancję możemy mieć wtedy, kiedy skontaktujemy się z infolinią i potwierdzimy, że dany kontener jest na pewno dostępny. Ta sytuacja, o której wspomniałaś, też będzie za chwilę rozwiązana, bo odbiór kontenera zarówno z tekstyliami, jak i z oponami jest na dzisiaj zaplanowany, więc on znów będzie pusty. Natomiast my, realizując około 20 wymian kontenerów dziennie, na przykład na PSZOK-u Michalczyka, 6-8 takich wymian na PSZOK-u przy ulicy Szwajcarskiej, to no, siłą rzeczy ze względu na ograniczoną liczbę kierowców czy samochodów, czasem trzeba poczekać czy kilka godzin, czy kilkanaście minut, czy nawet jeden dzień, żeby jakiś kontener mógł zostać wymieniony. My się to staramy robić oczywiście jak najszybciej, ale to nie zawsze jest możliwe. One są wymieniane najczęściej jak to możliwe, ale ze względu na to, że z jednego obiektu czasami kontener musi wyjechać 20 razy dziennie, ci kierowcy muszą pokonać 20-kilometrowe trasy, żeby kontener opróżnić, żeby móc wrócić z powrotem na miejsce, no to czasem trzeba zaczekać i może się zdarzyć, że będzie to godzina, może się zdarzyć, że będzie to kilkanaście minut, a może się zdarzyć, że ze względu na tą ograniczoną liczbę samochodów i kierowców, kontener będzie troszkę dłużej niedostępny. My oczywiście tak to planujemy, żeby jak najszybciej udostępniać mieszkańcom kontenery i żeby oni nie musieli czekać tak najlepiej w ogóle. I tutaj też taka moja podpowiedź, bo poza tym, że można się z nami skontaktować i się upewnić, czy te kontenery są dostępne, nie jechać, jak to się mówi, na pusto, na PSZOK, to warto też w przypadku wielu frakcji korzystać z innych opcji oddania odpadów. Realizujemy 3000 podstawień kontenerów na gabaryty na osiedlach rocznie, więc na każdym osiedlu mamy taką gwarancję, że kontener na gabaryty stoi. Poza tym mamy szoty, czyli samochody zbierające odzież i tekstylia, gdzie można też na swoim osiedlu tekstylia oddać, nie trzeba jechać do PSZOK-a. Mamy szopy, gdzie oddamy odpady problemowe, więc PSZOK nie jest jedynym wyjściem. Warto pomyśleć właśnie o tych, o których wspomniałem, bo one często są po prostu wygodniejsze.
2: Do takiego kontenera, który podstawiacie, mieszkańcy mogą wyrzucić na przykład opony?
3: Nie, opon nie przyjmujemy w kontenerach na gabaryty, bo to nie są gabaryty. Jeżeli chodzi o opony, to najkrótszą ścieżką pozbycia się ich jest po prostu wulkanizator, u którego wymieniamy. Tam albo za darmo, albo za bardzo niewielką opłatą możemy opony zostawić. Jeżeli nie, no to wtedy trzeba się skierować do PSZOK-u, ale większość warsztatów bardzo chętnie opony od nas przyjmie.
2: A wpływają do Was jakieś pretensje, tutaj zażalenia od mieszkańców na temat funkcjonowania tego przoku?
3: Czasem oczywiście skarga się zdarzy. To jest żywy organizm, który przyjmując 6,5 tysiąca ton odpadów więcej niż w zeszłym roku, czyli naprawdę ogromne liczby, obsługując kilkadziesiąt tysięcy osób, zawsze się zdarzy, że ktoś będzie niezadowolony.
1: Posłuchaj tych faktów.
0: Na autostradzie A4 47-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, odebrano mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Policja apeluje o odpowiedzialność na drodze. Kierowcy przejeżdżający przez plac Orląt Lwowskich we Wrocławiu w dalszym ciągu muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak wiecie z faktów RMF 24 Wrocław, trwa tam usuwanie awarii magistrali wodociągowej. Na odcinku między ulicami Robotniczą a Nabycińską ruch odbywa się jednym pasem, ale co wiemy od MPWiK, na tym utrudnienia się nie skończą. W celu całkowitego usunięcia skutków awarii konieczne będzie wyłączenie wszystkich 3 pasów, ponieważ zostały podmyte. Jeżeli z parkingu wzdłuż jezdni zostaną usunięte zaparkowane samochody, możliwe będzie udostępnienie kierowcom dodatkowego pasa ruchu. Za wycieraczkami pojazdów pracownicy MPWiK pozostawili informacje z prośbą o ich przestawienie. MPWiK ma poinformować, kiedy dokładnie rozpocznie się zamknięcie jezdni. Jednocześnie spółka zapewnia, że awaria nie powoduje przerwy w dostawie wody do mieszkańców. W środku tygodnia mówiliśmy też o intuicyjnym narzędziu, które wesprze nauczycieli w wyborze aktywności odpowiednich do wieku i zainteresowań ich podopiecznych, jakie przygotował Urząd Miejski Wrocławia. Z pomocą przychodzi Miejska Platforma do Planowania Wycieczek Edukacyjnych. Dostępna jest pod adresem oferta-edu.wizitwrocław.eu i zbiera w jednym miejscu najważniejsze wrocławskie atrakcje, w tym m.in. Hydropolis, Centrum Historii Zajezdnia czy Muzeum Miejskie. Oferta edukacyjna przedstawiona na portalu jest bardzo różnorodna, zawiera prawie 350 propozycji. Jak zapewniają miejscy urzędnicy, jest odpowiednia zarówno dla grup z Wrocławia i aglomeracji, jak i tych przyjeżdżających z daleka. Te ostatnie znajdą na niej dodatkowo informacje o przyjaznych dzieciom hotelach i lokalach gastronomicznych. W środę na antenie RMF 24 Wrocław z okazji 600-lecia Wałbrzycha Zamek Książ zapraszał turystów na cykl bezpłatnych wycieczek historycznych. Pierwsza z 4 wypraw już w piątek.
4: W sumie zaplanowano 4 spotkania, podczas których uczestnicy odwiedzą najważniejsze zamki miasta: Zamek Książ, Stary Książ, Nowy Dwór oraz Zamek Wałbrzych. Organizatorzy podkreślają, że to wyjątkowa okazja, by poznać Wałbrzych z nowej perspektywy i dowiedzieć się więcej o ludziach, którzy przez wieki kształtowali dzieje miasta. Pierwsze spotkanie w piątek o godzinie 12 na terenie Zamku Książ. Kolejne wycieczki zaplanowano 10, 17 i 24 października.
0: A informacje zebrał nasz korespondent z regionu, Bartek Paulus. Udział w wycieczkach jest, jak wspominaliśmy, bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy przez system Zamku Książ. Na tym kończymy pierwszą z odsłon dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Teraz krótka przerwa, po której wracamy. Bądźcie z nami.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Po krótkiej przerwie wracamy z drugą odsłoną podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Przy mikrofonie Daniel Chawrylenia. Zapraszam, sprawdźmy, jakie nowe fakty przyniosła środa w stolicy Dolnego Śląska i okolicach.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Nowa forma wsparcia mieszkańców z niepełnosprawnościami. Biuro Wrocław Bez Barier rusza z pilotażem indywidualnego transportu door-to-door dla osób, które mają trudności z samodzielnym korzystaniem z miejskich autobusów czy tramwajów. Jak podkreśla Michał Sałkowski, wicedyrektor biura, ta pomoc zaczyna się tam, gdzie dla wielu pojawia się pierwsza, największa bariera, czyli tuż za progiem własnego domu.
2: Samochód odbiera pasażera spod budynku, w którym pasażer mieszka i dowozi go bezpośrednio do wybranego miejsca. Można w ten sposób dotrzeć do pracy, szkoły czy uczelni, można do urzędu, można na planowaną fizjoterapię, zakupy czy na spotkanie z bliskimi. Nie jest to transport sanitarny, ani też zastępstwo dla pogotowia, to jest bardziej dodatkowy fragment miejskiej mobilności dla tych mieszkańców, którzy nie zawsze na co dzień mogą skorzystać z autobusu czy tramwaju.
0: Pilotaż ruszy z początkiem października i potrwa do końca roku. Małżeństwo z Wrocławia straciło ponad 440 tysięcy złotych, padając ofiarą oszusta inwestycyjnego. 53-letni mężczyzna został namówiony przez osoby podające się za ekspertów finansowych do udziału w internetowej inwestycji. Fałszywa platforma pokazywała fikcyjne zyski, co skłoniło małżonków do przekazywania kolejnych oszczędności oraz zaciągania kredytów. Oszustwo wyszło na jaw, gdy próbowali wypłacić rzekomy zysk. Wrocławska policja ostrzega przed podobnymi metodami działania przestępców, którzy tworzą profesjonalnie wyglądające strony i podszywają się pod doradców finansowych. Służby zalecają zachowanie ostrożności i konsultowanie decyzji finansowych z bliskimi. Elektryczne hulajnogi i rowery z morą lekarzy. Jak mówi dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, do placówki notorycznie trafiają młodzi ludzie poszkodowani w takich wypadkach. Lekarze przypominają przede wszystkim o kaskach i zachowaniu szczególnej ostrożności. Powód jest prosty, chociaż odpowiedzialność za wypadek może leżeć po stronie innego kierowcy, to dla użytkowników jednośladów konsekwencje często bywają tragiczne.
3: Wiele czynników sprzyja temu, że młodzi ludzie zachowują się w sposób brawurowy. Czasem są to potrzeby i brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka, a czasem niestety z chęci zaimponowania rówieśnikom czy realizowania challenge'y TikTokowych. I tu mowa o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego, o nastolatkach, młodych dorosłych. Są to bardzo dramatyczne historie, którym można by było zapobiec. Myślę, że przepisy nakładające obowiązek noszenia kasków częściowo działają tutaj na korzyść, natomiast nadal pozostaje cały obszar urazów narządu ruchu, które zdarzają się w masowej skali w tej chwili, także apel z tego miejsca, żeby nie manipulować na urządzeniach elektrycznych, nie zwiększać limitów prędkości, do jakich zostały stworzone, i żeby faktycznie racjonalnie podchodzić do przepisów ruchu drogowego. Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk i urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Może nie chcę tu do żadnego konkretnego przykładu się odnosić z uwagi na szacunek dla poszczególnych pacjentów, natomiast każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji. I proszę Państwa, możemy dyskutować na temat tego, kto ma rację, czy użytkownik elektrycznego rowera, hulajnogi, który jedzie trasą, na której ma pierwszeństwo, czy kierowca samochodu, który nie uważał, ale to wszystko nie ma znaczenia, dlatego w jakim stanie zdrowia ten młody człowiek znajduje się po takim urazie, w związku z czym zawsze stosujmy zasady ograniczonego zaufania i pilnujmy tych ograniczeń dotyczących prędkości, bo im szybciej jedziemy, tym większa jest siła uderzenia i tym większe uszkodzenia później w organizmie.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Wrocław konsekwentnie walczy z betonozą, także w szkołach. W ramach projektu Budujemy Klimat w 4 z nich trwają już pierwsze prace, polegające m.in. na rozszczelnianiu utwardzonych nawierzchni, przygotowywaniu miejsca pod nową zieleń i rozwiązania zatrzymujące deszczówkę. Docelowo mają pojawić się tam ogrody deszczowe, łąki kwietne, rabaty i więcej cienia. Projekt, poza zmianami w przestrzeniach szkolnych, obejmuje także edukację. To uczniowie sami stworzą m.in. mini ogrody deszczowe, kule nasienne czy domki dla owadów zapylających. W środę we Wrocławiu ruszyła kolejna edycja festiwalu Miasto Mówi. To jedyny w Polsce przegląd kina o architekturze, urbanistyce i problematyce miejskiej. Program festiwalu tworzy 7 filmów. Każdy z nich skupia się na innej potrzebie mieszkańców. Pięknie, zdrowiu, zieleni, odpoczynku, umiarze, bezpieczeństwie oraz wspólnocie, a całość podsumowuje finałowa wizja idealnego miasta do życia, mówi Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
4: To już 14. edycja tej imprezy, która będzie się odbywała we Wrocławiu. Festiwal filmów o mieście i architekturze, czyli mówiąc w skrócie, festiwal filmów, które przyglądają się temu, jak wyglądają budynki, w których funkcjonujemy i jak wyglądają nasze miasta. W wielu tych filmach zadawane są też pytania, jakie mamy wyzwania, jeśli chodzi o to miejskie życie, ale w tym roku skupiać się będziemy szczególnie na tym, jak te wyzwania możemy rozwiązywać. Postanowiliśmy, że ta edycja będzie poświęcona takim konstruktywnym, pozytywnym planom na to, jak radzić sobie z różnymi miejskimi bolączkami, więc zastanawiamy się nad tym, jak spełniać te życzenia, które składamy naszym miastom. W tym roku pokazujemy 7 filmów i każdy z tych filmów odpowiada jednemu życzeniu, które możemy złożyć naszemu miastu. Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach właśnie, zastanawiać się będziemy wspólnie z twórcami, twórczyniami, bohaterami, bohaterkami, jak te życzenia można spełnić.
0: Poza wyjątkowymi filmami i dyskusjami o mieście i architekturze, Miasto Mówi to także wydarzenia towarzyszące, w tym tematyczna scena festiwalowa w Muzeum Architektury.
4: W tym roku głównym punktem tej sceny jest wystawa Czego chcieć więcej Magna Santi, która życzeniom przygląda się w taki nietypowy sposób, bo zastanawia się, jakie życzenia realizujemy i czy one są tymi spełnionymi życzeniami, czy czasami koszmarami, kiedy dostaniemy do ręki wirtualne narzędzia budowania miasta, czy eksperymentowania z miastem. Te tytułowe Magna Santi to jest taki projekt, eksperyment sprzed 20 lat. Miasto zupełnie wirtualne, stworzone przez wtedy filipińskiego studenta architektury, który stworzył miasto, które ma być długotrwałe, ma idealnie działać, ale efektem ubocznym wszystkich tych wyśrubowanych parametrów było to, że jego mieszkańcy, zgodnie znowu ze statystykami, byli skrajnie nieszczęśliwi. Więc będziemy się zastanawiać nad tym, jakie są koszta dążenia do pewnego ideału w spełnianiu naszych życzeń dla miast.
0: Festiwal potrwa do niedzieli, wstęp jest biletowany. Rusza remont podwórka zlokalizowanego między ulicami Nobla, Pomorską, Świętego Wincentego i Rydygiera. Wykonawca przejął już teren budowy, a obecnie prowadzone są prace przygotowawcze. Zakres obejmuje wykonanie odwodnienia, modernizację układu komunikacyjnego, budowę nowego miejsca gromadzenia odpadów oraz montaż oświetlenia. Pojawi się nowa zieleń, a także stojaki rowerowe, betonowe siedziska i kosze na śmieci. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę przyszłego roku, a my w tym miejscu kończymy drugą część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF24 Wrocław. Bądźcie blisko radia, bo wracamy jeszcze przed 23. Teraz pora na przerwę.
1: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Daniel Chawryleniak, kłaniam się. Wracamy z podsumowaniem dnia w RMF24 Wrocław. Czym żyła Wenecja Północy w środku tygodnia? To przypomnimy za chwilę, a więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Zapraszam.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF24 Wrocław.
0: W środę nie zapomnieliśmy w faktach RMF24 Wrocław o studentach. Trwają ostatnie wprowadzki. Już jutro rusza bowiem nowy rok akademicki. Studenci kończą więc porządki, układają rzeczy na biurkach i próbują się zadomowić w nowej przestrzeni. Martyna Czerwińska zajrzała do akademika Ślężak przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie spotkała studentkę czwartego roku, Weronikę Kwiatkowską.
2: Weronika, wprowadziłaś się już do akademika? Rozgościłaś?
3: Tak, prawie, chociaż jestem jeszcze na etapie przygotowywania wszystkiego do wprowadzki.
2: Pokażesz swój pokój?
3: Oczywiście, zapraszam.
2: No to idziemy. Jakie nowoczesne wejścia na kartę, tak, ja pamiętam.
3: Nawet mamy zdjęcia w ogóle.
2: Okej, za moich czasów wchodziło się na klucz.
3: No to zapraszam.
2: Okej, i to jest pokój iloosobowy?
3: Ten pokój jest jednoosobowy, ale na przykład na innych piętrach mamy takie moduły, że są dwie dwójki. Jest jedna większa dwójka i jedna mniejsza dwójka.
2: Jednak cenisz sobie spokój?
3: Myślę, że tak, bo z jednej strony wspaniale jest mieszkać z kimś, kogo się lubi i tak dalej, i to jest bardzo wartościowe, bo dużo wspomnień się nowych kreuje i to jest super przeżycie, ale też samemu jednak człowiek ma trochę więcej luzu, swobody. To jest taka bezpieczna przestrzeń i myślę, że to jest też ważne. Szczególnie na studiach.
2: Widzę, że część rzeczy jeszcze w kartonach. Trwa rozpakowywanie.
3: O, rozpakowywanie i przeprowadzka to jest, myślę, zmora każdego studenta tutaj. W sensie szczególnie osób, które z dalekich stron przyjeżdżają, więc tak.
2: 4 lata już mieszkasz w akademiku. Jakie on ma plusy, powiedz? Niektórzy jednak wolą gdzieś na prywatnych kwaterach, prywatne mieszkania wynajmują, biorąc pod uwagę to, że tam mogą mieć więcej spokoju. Tutaj pewnie wieczorami bywa głośno.
3: Właśnie, wbrew pozorom nie, przynajmniej na tych piętrach. Generalnie pamiętam właśnie historię różnych, na przykład starszych rodziców i tak dalej, że akademiki to były kiedyś miejsce tętniące życiem. Powiem tak, ten też jest, ale trochę na innych płaszczyznach. Na przykład nie ma aż takich, przynajmniej na moich piętrach, w których mieszkałam, nie było aż takich typowo rozumianych imprez. Zapraszamy siebie na herbaty i tak dalej, ale to nie są takie imprezy bardzo głośne. I to jest, myślę, właśnie a propos tego, co jest najlepsze w akademiku, to ludzie. Ja myślę, że to jest super miejsce, żeby poznać dużo ludzi, dużo naprawdę wartościowych osób. Można mieć znajomych z poprzednich lat, to zawsze tutaj też jest jakaś pomoc, wymiana informacji. I myślę, że to jest tutaj takie najcenniejsze.
2: Trzeba wiedzieć, na którym piętrze zamieszkać.
3: To jest prawda. Tutaj doświadczenie i lata spędzone w akademiku robią swoje, bo nie ukrywam, na pierwszym roku pamiętam, jak poszłam kiedyś na 6. piętro. Tam chłopaki robili barszcz z buraków, to wszystko było w tych burakach, cała kuchnia, więc takie różne rzeczy się zdarzają też, tak.
2: Czyli polecamy 3. piętro.
3: Polecamy 3. piętro, 4. zresztą też, 4. też naprawdę super. Insight powiem, że szafa na 4. piętrze bardziej ergonomiczna była.
2: Powiedziałeś, że doceniasz akademik za tą możliwość bycia blisko z ludźmi. Udało ci się tu nawiązać jakieś przyjaźnie, tak, które przetrwają lata?
3: To jest bardzo mocne stwierdzenie, ale myślę, że tak, że poznałam dobrych ludzi, którzy, na których można polegać i którzy sobie pomagają, i to jest właśnie takie piękne tutaj, w tym ta sąsiedzka pomoc. To zawsze ktoś można sobie zawołać, czy mamy coś pożyczyć, coś otworzyć, coś naprawić czasami samemu, i to jest cenne, więc tak, myślę, że na pewno poznałam, moją najlepszą przyjaciółkę poznałam, także
2: cudownie. Tak. Bo jesteście z dala od domu, więc ta pomoc chyba ma duże znaczenie sobie nawzajem w pożyczeniu rzeczy, jak też powiedziałaś, ale w takim zwykłym wsparciu codziennym.
3: Tak, to jest bardzo, bardzo słuszna uwaga, bo tutaj właśnie możemy nawiązać takie relacje, które są poza uczelnią, poza ścianami uniwersytetu, i to jest, myślę, bardzo cenne ze względu na to, że weryfikujemy sobie, które relacje też przetrwają, na przykład na wakacjach i tak dalej, i to jest super. I i duża to jest prawda, że mieszkanie razem zaciśnia więzy. Czy to mieszkamy razem w pokoju, czy na piętrze, mamy tą sąsiedzką kulturę i tutaj tak.
2: Z jakim nastawieniem rozpoczynasz ten nowy rok akademicki?
3: Generalnie bardzo dobrym, ponieważ bardzo, bardzo naprawdę się mega cieszę, że tutaj wróciłam. I akademik to jest takie moje drugie miejsce, no bo spędzamy tutaj dużo, prawie 9 miesięcy, więc to warto, żeby to miejsce było takie, do którego chcę się wracać. I przez to też to nastawienie potem na przyszły rok jest takie pozytywne i wesołe, bo coś zawsze nowego.
1: Fakty z wrocławskich sal koncertowych.
0: W środku tygodnia nie zabrakło też faktów ze świata wrocławskiej kultury. W sobotę na deskach Teatru Muzycznego Capitol będzie miała premiera musicalu Kościuszko w reżyserii Konrada Imieli. Dyrekcja zapowiedziała, że będzie to opowieść o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i wpływającym na pokoleniowe zmiany. Na scenie widzowie zobaczą Kościuszkę, który będzie walczył w obronie Konstytucji 3 maja i częściej stawał w obronie wolności innych niż swojej. W opowieści nie zabraknie wątków romantycznych. Główny bohater pozna wiele kobiet, ale w ich spojrzeniu zawsze będzie szukał utęsknionej przeszłości. Zwiedzi świat, ale jego marzeniem będzie zwykłe życie. W rolę Tadeusza Kościuszki wcieli się Rafał Kozok, a Ludwiki Sosnowskiej Ewa Szlempo-Kruszyńska. Premiera sztuki będzie miała miejsce na dużej scenie. W tym roku zabytkowy Oleśnicki Dworzec został oddany do użytku po kompleksowej modernizacji, bierze udział w finale konkursu Dworzec Roku. Tematem w środę zajął się nasz korespondent z aglomeracji wrocławskiej Piotr Paszkowski.
4: Wystarczy wejść na stronę dworzecroku.pl i kliknąć na Oleśnicę. Warto dodać, że obiekt został wybudowany pod koniec XIX wieku, a jego modernizacja kosztowała około 60 milionów złotych. W środku znajduje się teraz m.in. miejska kręgielnia, piekarnia, kasa biletowa oraz przestrzeń na zajęcia MOKIS-u, więc dworzec z pewnością dostał drugie życie. Jestem już na miejscu, gdzie osobiście będę zachęcał podróżnych do głosowania w ramach konkursu. Jestem teraz z panią Julią. Jak pani się podoba dworzec po remoncie, bo już trochę czasu minęło, odkąd został dany do użytku?
5: Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Nie śmierdzi w końcu.
4: Jest lepiej,
5: tak,
4: zdecydowanie.
5: Jest dużo lepiej.
4: Pani często tutaj korzysta z tego obiektu?
5: Nie, akurat po koleżankę przyszłam, no więc ja tu rzadko korzystam.
4: Oleśnicki Dworzec bierze udział w konkursie na Dworzec Roku. Wydaje się pani, że ma szansę wygrać?
5: Myślę, że po remoncie ma szansę. No i to spore nawet.
4: Trzymamy kciuki.
5: Trzymamy kciuki, jasne.
4: Co sądzicie o tym Oleśnickim Dworcu PKP?
6: Bardzo fajny, ładny, wyremontowany.
7: I nowy, tak. Piękny.
6: Ładnie. Jeszcze
4: pachnący.
6: Tak, tak.
4: A jak było wcześniej?
6: No wcześniej nie, no nie było
7: klimaty.
6: Fajnie.
4: Można byłoby to wręcz kręcić horrory, można powiedzieć.
6: Tak, tak, zdecydowanie.
4: Ten dworzec bierze udział w konkursie na Dworzec Roku. Czy będziecie głosowały, aby zdobył pierwszą nagrodę?
6: Oczywiście, że tak. Mhm.
7: Dokładnie.
4: Co możemy życzyć naszemu dworcowi w Oleśnicy?
7: No, żeby był taki zawsze, żeby nie przyszli, nie zniszczyli.
6: Tak, żeby nie został zniszczony, to najważniejsze.
7: Tak.
4: Okej, i z tym apelem zwracamy się także i do was, nasi słuchacze. Tak więc widzimy się i słyszymy już wkrótce. Obok mnie jest Paulina i Tymon. Powiedzcie mi proszę, jak podoba się wam dworzec?

0: Za dzisiejsze spotkanie w programie RMF na koniec dnia dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o północy, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Polska stawia na śmigłowce Apache. Podpisano umowy na dostawę tych maszyn.
2: Namierzają jednoczasowo około 100 obiektów.
1: Jest przełom w sprawie zabójstwa mieszkanki Piła sprzed 18 lat. Pomogły badania genetyczne. Spacer po sopockim molo już za darmo. Doświadczenia z wojny na Bliskim Wschodzie potwierdzają, że najlepsze do zwalczania ataków dronów są właśnie kupowane przez Polskę śmigłowce szturmowe Apache. Podczas podpisania umów wykonawczych na ich dostawy Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że 96 kupionych przez Polskę maszyn odpowiada potrzebom pola walki, na którym coraz większą rolę odgrywają właśnie drony.
2: Śmigłowce bojowe Apache w swojej najnowszej wersji, którą my kupujemy, są najlepsze do ich zwalczania. Namierzają jednoczasowo około 100 obiektów i mogą oddziaływać na ponad 20 z nich. Więc dzisiaj do systemów obrony powietrznej, obrony przeciwdronowej, Apache jest niezwykle konieczny. Konieczny do osłony wojsk lądowych.
1: Mówił minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Zwrócił się też do zagranicznych partnerów o dotrzymanie terminów dostaw sprzętu dla Polski. Nie stać nas na opóźnienia, mówił wicepremier, podkreślając, że gospodarka Rosji pracuje już w trybie wojennym. Jastrzębska Spółka Węglowa ma nowy plan działania. Ma on poprawić trudną sytuację firmy. Plan przyjęto na 9 najbliższych lat. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły.
3: W ciągu 4 najbliższych lat wydobycie ma się zwiększyć z 13 do 14 milionów ton i w następnym okresie ten ostatni poziom ma być już utrzymany. Jeszcze bardziej ma wzrosnąć wydobycie węgla koksowego, ale jednocześnie spółka planuje w ciągu 4 lat zmniejszyć koszty wydobywania. Na 3 najbliższe lata ograniczone mają być inwestycje, a ich koncentracja to z jednej strony utrzymanie i rozwój produkcji, a z drugiej dbanie o bezpieczeństwo załogi. Plan zakłada też zmniejszenie zatrudnienia. W tym roku z urlopów górniczych w JSW ma skorzystać około 3000 osób, a prawie 1200 kolejnych z jednorazowych odpraw. Tym samym zatrudnienie w spółce zmniejszyłoby się z ponad 20 do niespełna 16 tysięcy pracowników.
1: Poznańskie Archiwum X rozwiązało sprawę zabójstwa sprzed 18 lat. Policjanci z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych zajęli się niewyjaśnioną do tej pory śmiercią 73-letniej mieszkanki Piły. Okrutną zbrodnię popełnił wnuk kobiety. Kluczowe dla przełomu w śledztwie okazały się najnowsze metody badań genetycznych.
4: Wtedy nie można było takiej próbki na przykład przebadać. Natomiast w tej chwili te metody są tak zaawansowane i tak doskonałe, że po pierwsze można przeprowadzić skuteczne badania śladów biologicznych na bardzo małych próbkach, a po drugie te metody powodują, że takiej znikomej próbki biologicznej jakby nie można zniszczyć bezpowrotnie.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 44-letni dziś sprawca trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie.
5: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
1: Objawia się jak zawał serca, ale nim nie jest. O schorzeniach kardiologicznych mówiliśmy w cyklu Twoje zdrowie. A czym jest zespół złamanego serca? Może do niego doprowadzić silny stres emocjonalny.
6: Nasze serce w sytuacji właśnie jakiegoś emocjonalnego zawodu, straty osoby bliskiej, nagle zaczyna się źle kurczyć. Takie osoby mają typowe objawy zawału serca, bo oczywiście dopiero w szpitalu po wykonaniu dodatkowych badań jesteś w stanie powiedzieć, że taka osoba taki zespół złamanego serca ma. Na szczęście w sytuacji tego typu zespołu, który nie jest tak rzadki, te objawy się wycofują, serce się regeneruje, przynajmniej w większości przypadków.
1: Mówi profesor Maciej Wybraniec, kardiolog z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Więcej wskazówek, jak dbać o serce, znajdziecie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. A skoro dla serca najlepsza jest aktywność fizyczna, to zapraszamy Was teraz na spacer po najdłuższym drewnianym molo w Polsce, czyli w Sopocie. Teraz wejście na nie jest darmowe. Już wczoraj zjawiło się tam sporo spacerowiczów.
7: Jest tak spokojnie i tak można trochę pobyć z morzem, tak powdychać świeże powietrze.
8: Państwo powolnym krokiem przemierzacie molo.
9: To jest nasz pierwszy krok w Sopocie, także pierwszy raz jesteśmy i zaczynamy od mola.
8: Pierwsze spojrzenie na ten widok, co najbardziej przyciąga wzrok? Widok klifu w Gdyni czy portu w Gdańsku?
10: Obie są piękne.
9: Najbardziej wzrok przykuwa chyba jednak widok Sopotu.
1: Widoki wraz z turystami podziwiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. A my odliczamy już czas do kolejnych faktów. W nich usłyszycie o wielkiej odwadze pewnego Brytyjczyka. Być może kiedyś zagra on Batmana. Meldujemy się punktualnie o pierwszej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach pierwsze, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Fly Dubai zawiesza loty po incydencie z drugim pilotem. Omańczyk, który próbował rozbić maszynę, to religijny ekstremista. Bezpłatne szczepienia przeciw HPV. Nowe zasady już od dziś. W stroju Batmana złapał złodzieja. To niezwykłe zdarzenie już za chwilę w relacji naszego londyńskiego korespondenta. Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela po incydencie, podczas którego według izraelskich władz drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Ten mężczyzna to Omańczyk, opisany przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Izraelskie władze nie mają obecnie przesłanek wskazujących, że napastnik działał na polecenie Iranu lub innej zorganizowanej grupy. Fly Dubai podkreśliły jednak, że przyczyny zdarzenia pozostają nieznane. Kancelaria premiera Izraela przekazała, że ranny kapitan, obywatel Indii, leżał zakrwawiony na podłodze kokpitu, ale zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi. Pasażerowie obezwładnili drugiego pilota i pomogli odzyskać kontrolę nad maszyną. Amnesty International zarzuca hiszpańskim wojskowym tortury i brutalne traktowanie migrantów w Ceucie. Organizacja udokumentowała 22 przypadki bicia, upokarzania i znęcania się, do których miało dochodzić głównie nocą. Hiszpańskie Ministerstwo Obrony przekazało raport prokuraturze i zapowiedziało wyjaśnienie sprawy. Amnesty apeluje o niezależne śledztwo. Według organizacji, mimo upływu 2 miesięcy, nikt nie został dotąd pociągnięty do odpowiedzialności.
1: Amnesty
0: International przebywała w Ceucie od 10 do 15 września w ramach misji śledczej. W tym czasie zespół przeprowadził rozmowy z 65 migrantami oraz spotkał się z przedstawicielami prokuratury i władz Ceuty. Najważniejsze wnioski są następujące. Setki osób, w tym kobiety i dziewczęta, pozostają w Ceucie bez odpowiedniej ochrony, mówi dyrektor Amnesty International w Hiszpanii Esteban Bel. Młodzi dorośli skorzystają z bezpłatnej szczepionki przeciw HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia obwieszczenia wynika, że od dzisiaj preparat będzie refundowany także dla osób, które skończyły 18 lat do ukończenia 26 roku życia. Do tej pory to szczepienie było bezpłatne do ukończenia 14 roku życia. Szczepionka przeciwko HPV jest zalecana zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom. Eksperci tłumaczą, że zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, a także na nowotwory głowy i szyi. W faktach teraz Małopolska. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda krytycznie o kontrolach kół gospodyń wiejskich w tym regionie. Przypomnijmy, podczas dożynek skarbówka przeprowadziła kontrolę w kilku miejscowościach. Za sprzedaż domowych ciast bez paragonów posypały się mandaty. Szef KAS Marcin Łoboda podkreśla, że przepisy są bezwzględne, ale...
2: Zabrakło tutaj jednego elementu, tego czego w innych województwach jednak nie zabrakło. W Małopolsce zabrakło informacji przed dożynkami, które były, przed organizacją poinformować, powiedzieć, że mogą być takie kontrole i jakie są z tego tytułu konsekwencje.
0: Marcin Łoboda dodaje, że w przypadku dożynek na kontrolę urzędnicy są wysyłani poprzez donosy, a wtedy skarbówka ma związane ręce.
2: I my nie możemy takich donosów zostawić i odłożyć ad acta, tylko no niestety nas obliguje do tego, żeby sprawdzić pewne elementy, czy rzeczywiście tak się dzieje, czy nie. A co za tym idzie, gdybyśmy tego nie wykonali, byśmy mieli zarzut, że administracja podatkowa nie wykonuje swoich zadań.
0: Ocenia szef Krajowej Administracji Skarbowej. Nie nosi stroju Batmana na co dzień, ale w odpowiedniej chwili okazał się prawdziwym bohaterem. Mowa o Brytyjczyku, który w tym właśnie stroju ujął złodzieja. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Wszystko zaczęło się od zwykłego wyjścia ze znajomymi na imprezę kostiumową. Przed klubem do grupy młodych ludzi podszedł mężczyzna, po czym wyrwał jednej z kobiet torebkę. Niewiele myśląc, młody Londyńczyk, przebrany za Batmana, ruszył za nim w pościg, wspiął się po wysokim murze, odzyskał skradzioną własność i przekazał ją przybyłym na miejsce zdarzenia policjantom. Zdjęcia z tej filmowej interwencji publikuje brytyjska prasa. Bohater tego zdarzenia przyznał, że do reagowania na krzywdę innych wcale nie trzeba nosić maski ani peleryny Batmana. Wystarczy odrobina odwagi i zwykłej życzliwości.
0: I my się z tym oczywiście zgadzamy.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz był gościem Tomasza Terlikowskiego.
5: Prezydent bierze na siebie odpowiedzialność za podniesienie cen benzyny, weźmie za siebie tę odpowiedzialność, cen paliw i innych cen.
6: No, panie redaktorze, szanowni państwo, za regulację cen paliw odpowiada rząd. Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie ustawowe, lepsze od tego rządowego. Rząd mówi, że po wejściu w życie ustawy rządowej ceny paliw spadną o około złotówkę. Propozycja pana prezydenta gwarantuje obniżenie cen paliw od złoty 70 do ponad 2 zł na litrze. I bardzo konkretnie pan prezydent wskazał, w których miejscach są te możliwości obniżenia cen paliw, jeżeli chodzi o marżę, akcyzę.
5: Tym, że prezydent ma swoją propozycję, no, rząd prawda. Ma swoją i nikt nie ustępuje, a no, ale... my płacimy. Wie pan, ile kosztuje zatankowanie do pełna? Nie mówię o tirze, zwykły samochód.
6: Wiem, panie redaktorze, bo sam tankuję swój prywatny samochód. Ostatnio tankowałem w sobotę i tankowałem za benzynę za 8,14 za litr. Diesel kosztuje ponad 9 zł w tej chwili, więc te koszty są ogromne. Kiedy popatrzymy na branżę transportową, to tam jest jeszcze więcej. Chwilę temu rozmawialiśmy, no przecież zatankowanie tira to jest od 600 do 1500 litrów. Tyle mieści bak tira, więc jeżeli byśmy przyjęli, że tankujemy do pełna tira, to jest około 13 tysięcy złotych za zatankowanie samochodu.
5: I to natychmiast się przełoży na transport,
6: już się przekłada,
5: na ceny
6: już się przekłada, panie
5: no
6: redaktorze.
5: Panie ministrze, no to się dogadajcie w końcu.
6: Rząd, rząd nie chce się dogadać z panem prezydentem.
5: Pan prezydent chce się dogadać z rządem?
6: Ależ tak, oczywiście, bo zaproponował pan prezydent swoje rozwiązanie ustawowe, bardzo konkretne. Paliwo kosztuje normalnie, gdzie pokazujemy, w których miejscach mówimy o marżach hurtowej, o marży rafineryjnej, detalicznej, o obniżeniu akcyzy, o tych rozwiązaniach, które mogłyby doprowadzić realnie do obniżenia cen paliw o około 2 zł na litrze. Tymczasem mamy pana premiera, który zapowiadał w 2023 roku, idąc do wyborów, że paliwo będzie kosztowało 5,19.
5: Ale panie ministrze, zapowiadał w momencie, jak nie było ciśnienia, ale przez ten,
6: ale
5: nie
6: dobrze,
5: było
6: tyle tylko,
5: nie było,
6: no. Tyle tylko, że przez 3 prawie lata nic nie zrobił, żeby ta cena benzyny była w okolicach nawet 5,19. Przecież po objęciu władzy nic nie zrobił, żeby ta cena paliwa była niższa i żeby paliwo kosztowało 5,19, a zatem żeby wywiązał się z tych zobowiązań wyborczych.
5: To też uczciwie trzeba powiedzieć.
6: Grubo ponad 6 zł. W tej chwili rzeczywiście sytuacja międzynarodowa jest trudna, wszyscy o tym wiemy. Nie jest zależna od Polski, ale my mamy swoje zdolności, bo Orlen ma swoje zdolności, to jest efekt prac wielu lat i wielu rządów, żeby tak mocną pozycję Orlenu zbudować. To jest kwestia też ostatnich kilku lat i dlatego propozycje pana prezydenta, które mówią o szukaniu rezerw w marżach i akcyzie, to jest rozwiązanie, które ma szansę naprawdę obniżyć ceny paliw.
5: W tej chwili toczy się pewna gra, kto kogo, to znaczy prezydent
6: no, zupełnie
5: podpisze,
6: niepotrzebna
5: czy nie podpisze.
6: Zupełnie niepotrzebna gra ze strony
5: ale
6: pana
5: się
6: premiera.
5: Toczy. No, czy z pana prezydenta również, to nie, znaczy pan prezydent też nie podpisuje.
6: Ale proszę zobaczyć,
5: podpisze czy nie podpisze?
6: Proszę zobaczyć, co pan prezydent zaproponował. Po pierwsze, rządzący przygotowali ustawę, która stosuje niedopuszczalną w polskim prawie zasadę prawo nie działa wstecz.
5: Rząd
6: to jest pierwsza.
5: Ona była stosowana już pierwsza, i nigdy niczym się nie skończyło.
6: Druga kwestia jest taka i to są te kwestie, które dotyczą konstytucyjności przepisów proponowanych przez rząd. Gdyby rząd naprawdę chciał doprowadzić do obniżenia cen paliw, to tą drugą ustawę, którą zaproponował, by zmienił w taki sposób, żeby była zgodna z konstytucją. Pan prezydent nie zawetował tej pierwszej ustawy,
5: tylko
6: jak próbują wmawiać rządzący, tylko odesłał do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Rządzący przygotowują ten sam projekt ustawy, uchwalają tę samą ustawę, kierują ją do pana prezydenta. No prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest strażnikiem konstytucji. Zaproponował
5: polityka.
6: Konkretne rozwiązanie prawne, które jest zgodne z polską konstytucją i w opinii wielu ekspertów realnie może doprowadzić do obniżenia cen paliw.
5: Chcę pan powiedzieć wszystkim, będziecie płacić tyle, ile płacicie, ponieważ nikt nikomu nie ustąpi.
6: Pan premier nie dopuszcza takiego rozwiązania, które by przyjęło propozycję pana prezydenta. Proszę zobaczyć, co zrobił marszałek Sejmu. No, jakby nie skierował na szybką ścieżkę propozycji pana prezydenta, ta ustawa nie trafiła do prac parlamentarnych, a można było to zrobić.
5: I nie trafi, wie pan, że nie trafi.
6: 2 tygodnie temu, kiedy zaproponowaliśmy to rozwiązanie prawne.
5: Pan wie, że ona nie trafi, bo to jest czysta polityka. Kłopot polega na tym, że
6: my wszyscy na tym cierpimy.
5: Że wy się...
6: My wszyscy
5: no nie
6: cierpimy.
5: Co robicie.
6: My wszyscy cierpimy, panie redaktorze,
5: uderzacie
6: z tego powodu,
5: w siebie politycznie, a my płaczemy i płacimy.
6: Panie redaktorze, gdyby rząd i Sejm przyjął rozwiązanie pana prezydenta, płacilibyśmy już dziś taniej za paliwo, więc odpowiedzialność, cała odpowiedzialność...
5: A gdyby prezydent podpisał, to też byśmy
6: nieprawda,
5: płacili.
6: Nieprawda, cała odpowiedzialność ciąży w tej chwili na panu premierze i na marszałku Czarzastym.
5: A za chwilę, gdyby tutaj siedział minister z kancelarii premiera, to by powiedział, cała odpowiedzialność tkwi na prezydencie. Nas nie obchodzi, na kim leży odpowiedzialność.
6: Ale oczywiście, ma pan rację.
5: Obchodzi nas, ile płacimy.
6: Ja też jako obywatel chciałbym płacić mniej za paliwo.
5: Podatki. Premier pyta się o podatki. Będzie podpis prezydenta za zmianami stawek PIT?
6: Na razie mamy, panie redaktorze, drodzy państwo, propozycję rządową. Nie mamy jeszcze uchwalonej ustawy. Czekamy na pracę Sejmu. Zobaczymy, jaka finalnie ustawa wyjdzie z Sejmu i co trafi na biurko pana prezydenta. Są zapowiedzi. Ja no tylko zwrócę uwagę...
5: Zapowiedzi można ocenić.
6: Jasne. Ja zwrócę tylko uwagę, że pan premier znowu nie wywiązał się z obietnicy wyborczej. Mówił o kwocie wolnej 60 tysięcy złotych. Jednak nie wypełnił tego zobowiązania wyborczego.
5: Kwota budżet wolna jest na... nie jest z gumy i tak jest bardzo
6: kwota wolna wynosi 30 tysięcy złotych. Tak, sytuacja budżetowa jest dramatyczna. Proszę zwrócić uwagę na ostatnią opinię Rady Fiskalnej. To jest organ, niezależny organ złożony z ekspertów, który od niedawna, od tego roku funkcjonuje. No, projekt budżetu na przyszły rok został zgruzowany przez ekspertów z Rady
5: pan
6: Fiskalnej.
5: Rozumie, że nie da się równocześnie obniżać podatków i budować mniejszy deficyt. To są dwie rzeczy sprzeczne.
6: Panie redaktorze, zgadza się, sytuacja budżetowa jest zła, ona też ma, wynika z sytuacji międzynarodowej, ale jeżeli popatrzymy na ściągalność podatków, w tym podatku VAT, można to bardzo dobrze sprawdzić, analizując prognozy i wykonanie. To okej, generalnie wzrasta ta ściągalność, ale nadal jest niższa i to sporo niższa od zakładanej. Dobrze, na ten rok i na przyszły. A deficyt na przyszły rok jest o 10 miliardów wyższy, zaplanowany o 10 miliardów wyższy w ustawie budżetowej. 282 miliardy złotych. Wobec 272, które były planowane na ten rok.
5: Zaplanować wszystko, ale pana zdaniem te zmiany proponowane przez rząd, na razie jeszcze nie przedstawione, prezydent może podpisać, czy też ich nie podpisze?
6: Ale ja, panie redaktorze, nie będę tutaj składał żadnych deklaracji politycznych, jaką decyzję podejmie pan prezydent. Poczekamy na ustawę, która wyjdzie z Sejmu.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Na kolejną część tej rozmowy zapraszam za niespełna godzinę. Fakty RMF FM o drugiej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za chwilę na radiowym zegarze wybije już godzina druga, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Rosja buduje własnego Starlinka. Ukraina chce amerykańskich sankcji na firmy zaangażowane w budowę systemu satelitarnego. Zaskakujący zwrot w sprawie incydentu pod bazą Fairford. Londyn wskazuje na Iran. Pary jednopłciowe mogą wspólnie rozliczać podatki. Jest nowa interpretacja ministra finansów. Ukraina chce, by Stany Zjednoczone objęły sankcjami firmy zaangażowane w budowę rosyjskiego odpowiednika Starlinka. Chodzi o system satelitarny rozwiad. Kijów ostrzega, że jego uruchomienie może dać rosyjskiej armii możliwość przekazywania danych i naprowadzania na cele w czasie rzeczywistym. Ukraińcy chcą przekazać administracji Donalda Trumpa i kongresowi listę firm oraz osób związanych z projektem. Główny operator sieci jest już objęty amerykańskimi sankcjami, ale niektóre firmy dostarczające komponenty już nie. Rosja rozwija Rosfiet jako system internetu satelitarnego na niskiej orbicie. W tym roku wystrzelono już co najmniej 32 satelity tej konstelacji. Na Podkarpaciu są utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 28 między Przemyślem a Medyką. W pobliżu Medyki zderzył się samochód osobowy i bus. Jedna osoba została ranna. Służby w tym miejscu wprowadziły ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Dużo wskazuje na to, że za incydentem w pobliżu bazy wojskowej w Fairford stoi Iran, tak oświadczył brytyjski premier Andy Burnham. W miniony weekend, przypomnijmy, w pobliżu bazy używanej przez amerykańskie lotnictwo aresztowano, a następnie zwolniono za kaucją 5 młodych mężczyzn. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, jest jeszcze jeden zaskakujący zwrot w tej sprawie.
1: Jak ustaliło BBC, to jeden z 5 mężczyzn jako pierwszy zaalarmował policję, a zrobił to na godzinę przed zgłoszeniem wykonanym przez przypadkową osobę, która zauważyła we wsi nieopodal bazy zamaskowanych mężczyzn. Kilkanaście minut później zostali oni ujęci przez uzbrojonych policjantów. Wiadomo, że cała piątka to młodzi Brytyjczycy. W ich furgonetkach nie znaleziono materiałów wybuchowych. Mężczyźni zostali zwolnieni za kaucją, co oznacza, że nie ma podstaw, by przypuszczać, że planowali zamach terrorystyczny. Pozostają pytania, czy zbliżając się do bazy w Fairford, byli już na celowniku brytyjskiego kontrwywiadu i w jakim celu tam się znaleźli.
2: To są fakty RMF FM.
0: Zrobiliśmy coś dobrego dla godności człowieka. Tak o ulgach podatkowych dla par jednopłciowych mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej w rozmowie z RMF FM. Zgodnie z interpretacją ogólną wydaną przez ministra finansów, pary, które dokonały transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Unii Europejskiej, mają te same prawa i obowiązki podatkowe, co małżeństwa heteroseksualne. Z niektórych związków zawodowych w urzędach skarbowych zaczęły płynąć głosy, że interpretacja doprowadzi do chaosu w urzędach. Innego zdania jest szef KAS Marcin Łoboda.
3: Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana i ja nie mam żadnych wątpliwości. Jesteśmy też po rozmowach po naradzie z dyrektorami i wicedyrektorami do spraw orzecznictwa.